0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie tak.

setki razy zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem pisać, to

Wychodzę w mroku jakieś pół tysiąca stąd, pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek, żadna przemiana. Starczył mi rok, umiałem zabić się za to, co teraz staje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej

0: Teraz.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl? Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym, nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wallu jak na ścianie, Jezu, nie każ się tak męczyć.

0: Bez opamiętania.
1: Słuchasz Czwórki.
2: Gramy.
0: Gramy.
3: Powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę most między ambicją a szczęściem. Ej,

Znowu nie mogę zasnąć, liczę barany w TV. Mózgi pierze się łatwo, szkoda, że nie plamy z whisky. Kolega sprzedał mi coś, co robi origami z myśli. Miałem jeść to z kumplami do rana, ale z żonami przyszli.

dzień. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był Begaja w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Desk.

Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół, tu raz to buntu stanę. Raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery poryw, żeby mnie przeryć i poryć i wejść w moje te

akcent, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie doczas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba, co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz? Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominie. Ta samba, co nie da niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Najlepsze z najlepszych w Czwórce. W Czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Zacznij dzień najlepiej.

0: Najlepsze z najlepszych w czwórce. W czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Zacznij dzień najlepiej.
1: Cześć, tu Kuba Jamrozek, a to są najlepsze z najlepszych, czyli najbardziej smakowite kąski z czwórkowej anteny. Codziennie po południu jestem z wami po robocie. Wracamy razem z pracy do domu i rozmawiamy na różne ciekawe tematy. Zresztą przekonajcie się sami.
0: Czas na trochę kultury.
1: Hasło Lalka odmieniamy ostatnio przez wszystkie przypadki, bo za nami premiera serialowej Lalki. Ja nie ukrywam, że na początku nie mogłem się przekonać, szczególnie po pierwszym odcinku, ale jak się rozkręciło, no to poszło. Tylko jakby ktoś chciał zdawać maturę na podstawie serialu Lalka, to nie polecam, bo nie zda na stówę. To po prostu nie ma wiele wspólnego z książką Prusa i tyle. Ale chociażby rola Magdaleny Cieleckiej albo Piotra Adamczyka, który przestał być dla mnie papieżem, fantastyczne. A za kilka minut rozmowa z Kamilą Urzędowską, którą w kinie będzie można zobaczyć jako Izabelę Łęcką. Jak wyglądała praca nad tą rolą? Na pewno się tego dowiecie. Pytanie do was. Czy jest taka lektura, której dalibyście dzisiaj drugą szansę, że jakoś wam nie podeszła, ale po latach być może moglibyście się skusić na to, żeby przeczytać ją raz jeszcze? No ja nie ukrywam, że miałem na pieńku z Sienkiewiczem, bo o tym wspominałem, natomiast nie doczytałem W pustyni i w puszczy. No i co zrobić? Tak to czasem jest. Kinowa wersja Lalki natomiast w reżyserii Macieja Kawalskiego trafi na duży ekran 30 września i to jest jedna z najbardziej spektakularnych i wyczekiwanych superprodukcji polskiego kina ostatnich lat. A w roli Izabeli Łęckiej Kamila Urzędowska, z którą miałem okazję się spotkać.
0: Po robocie.
1: Ile razy w swoim życiu czytałaś Lalkę?
2: Na pewno 2 razy, ale po nagraniu filmu myślę, że jeszcze nie raz do niej wrócę. To jest wielkie dzieło. Jest to przekrój pięknego czasu, jeszcze w Polsce, której oczywiście nie było, jak wiadomo, na mapie. Mamy znakomitych bohaterów. Nie walkę klas, ale pokazanie, jak wtedy, w tamtych czasach ludzie sobie radzili z brakiem pieniędzy, z nadmiarem pieniędzy i z potrzebami, więc myślę, że to jest bardzo aktualny temat i mówiący też wiele o dzisiaj.

0: W dzisiejszych czasach. No i przede wszystkim zagrałam Izabelę Łęcką i miło jest wrócić do tego, do tych refleksji, które miałam przed graniem i po graniu. Teraz o tym pomyślałam, że to jest niesamowite, że otrzymałam tę rolę bez castingu i że Radek Drabik zaufał mi, że będę w stanie poprowadzić tę postać, być twarzą tego filmu, również z innymi aktorami.
1: Tak myślałeś sobie, no tak, to jest po prostu rola stworzona dla mnie. Ja jestem urodzoną Izabelą Łęcką.
0: No nie pomyślałam tak, pomyślałam, że to jest znakomite wyzwanie. I oczywiście ciężka praca i ogromna odpowiedzialność, bo jednak wiemy, jest to lektura szkolna i gdzieś ten temat jest głęboko w nas, Polakach, zakorzeniony. I jest to jedna z ważniejszych lektur i każdy ma do niej jakieś nastawienie. Przynajmniej z tych ludzi, których ja spotykam i rozmawiam na ten temat i w internecie też słyszę o tym, że to jest naprawdę bardzo kontrowersyjny temat teraz, że powstaje kolejna ekranizacja. Więc mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi pójdzie do kina i że tam się spotkamy.
1: A ty poprzednią pamiętasz? Ile razy widziałaś ekranizację z Jerzym Kamasem?
0: Chyba raz. Raz widziałam, kiedy byłam młodsza. I myślę, że sobie wrócę po prostu zobaczyć już po naszej premierze, kiedy emocje trochę opadną, jak to było wtedy, jaka wrażliwość była w tamtych czasach.
1: Jaka wrażliwość była? Czy byłam lepsza niż Małgorzata Braunek na przykład?
0: Nie, ja nie myślę w takich kategoriach, czy być lepszą, czy nie lepszą. Każdy jest zupełnie innym człowiekiem. Pewne elementy mogą mi się bardziej podobać, albo pewnie będę miała poczucie, a mogłam to lepiej poprowadzić ten wątek w taki sposób, ale na pewno nie czuję potrzeby porównywania. Raczej odkrywania czegoś na nowo i tak staram się podchodzić i do filmów, i do książek, że każdy człowiek chce pokazać historię poprzez to, co on czuje, co myśli, jak sobie wyobraża daną postać. I po prostu z ciekawością podejść do tego.
2: I co ty na to? 226452100.
1: Jutro premiera Lalki, tej kinowej na ekranie. I dla Lalki na duży ekran wrócił też Marek Kondrat, a ja dla niego pójdę do kina jako fan Dnia Świra i wszyscy jesteśmy Chrystusami. Ale pójdę też dla Kamili Urzędowskiej, z którą dziś rozmawiamy. Nie tylko o Lalce, chociaż na razie lalkowe wątki w naszej rozmowie się pojawiają. No dzień dobry, Michale.
3: Witaj.
1: Słuchaj, czy jest jakaś taka lektura, do której wróciłeś po latach?
3: Jest jedna i to była lektura nieobowiązkowa. I byłem w niej zakochany, będąc w wieku licealnym. To był Sposób na Alcybiadesa.
1: Sposób na Alcybiadesa. A widziałeś może film Spona?
3: Niestety tak. Znaczy, no niestety. No to była całkiem ciekawa interpretacja.
1: Spona, czyli Sposób na Alcybiadesa, dużo rapu się tam pojawia, no i taka paleta dzisiejszych 50-latków, jeśli chodzi o świat aktorski, a wtedy no to młodzi ludzie, 20-latkowie.
3: No, dzieciaki jeszcze do dnia.
1: Słuchaj, a najgorsza lektura, jaką kiedykolwiek czytałeś?
3: Mam dwie.
1: No.
3: Jedna jest tak bardzo oczywista, że chyba nawet nie muszę wymawiać jej tytułu. Dzieło pani Elizy Orzeczkowej.
1: Opisy przyrody to jest to, co lubisz.
3: Powiem ci tak, jakby tak zabrać z tej książki 350 stron, byłoby interesujące, jak najbardziej.
1: Miałem dokładnie tak samo z Atlasem Grzybów, który kiedyś czytałem jako audiobook. Było tam 800 stron, 350 przypisów. Musiałem je przeczytać, nie było łatwo. I podobnie mam z Nadniemnym. Jeszcze raz?
3: Na kulinaria zdawałeś, że musiałeś ją przeczytać, tak?
1: I mnie nie przyjęli, więc na nic to moje czytanie. Słuchaj, a ta druga książka, bo Nad Niemnem to pierwsza.
3: No i tu cię zagnę, bo jest to właśnie Lalka.
1: Nie, naprawdę nie przeczytałeś Lalki?
3: Niestety tak, przeczytałem. Z tego, co zrozumiałem, bo to jednak mózg licealisty troszkę inaczej przyjmuje informacje, że jest to podrzędna opowiastka miłosna o właśnie niespełnionej miłości zwykłego sklepikarza.
1: Ale z drugiej strony, jak się wgłębimy w temat, to się...
3: Ale się nie wgłębiasz, bo jesteś licealistą. Dostajesz tą lekturę w liceum, gdy masz 10 lat i masz to gdzieś wgłębianie się w Belle Époque i tak dalej, gdzie to jest w dzisiejszych czasach. Fajne, ciekawe. Inne,
1: słuchaj,
3: ale
1: nie
3: no,
1: w Belle Époque, tylko w pieniądze. To jest opowieść o kasie.
3: No, niby Żydzi, polscy Żydzi i Polacy i tam właśnie kasa, sprzedaż i tak dalej. No nie na czasy licealisty.
1: No, jeśli chodzi o Wokulskiego, to potrafił w interesy, w relacje trochę gorzej, no ale co zrobić. A powiedz, a ty widziałeś serial Lalka, czy nie?
3: Nie miałem okazji.
1: No to ja jeszcze raz powiem, jak ktoś będzie chciał zdawać w przyszłym roku maturę i trafi się tam lalka i nie przeczytał lalki, to niech

0: Nie pisze o tym serialu, bo na bank nie zda. Dlatego, że nie ma to wiele wspólnego z,
1: tak się mija, tak?
0: z historią. Trochę się mija, natomiast nie mówię, że to jest złe. Wręcz przeciwnie, mnie ten serial bardzo się podobał, ale to jest taka radosna twórczość, nawiązująca trochę do Lalki Prusa, ale nie ma tutaj odzwierciedlenia jeden do jednego.
1: Czyli coś jak Spona w stosunku do Sposobu.
0: Sposobu na Alcybiadesa, tak. Myślę, że to jest właśnie ten trop. W Sponie chyba występował Piotr Szwedes. Wtedy widziałem go pierwszy raz na
1: ekranie. Tak, dokładnie. Te jego blond laczki pamiętam do dzisiaj.
0: Były. Ciekawy jestem, czy go wcześniej widziałem w Sponie, czy jednak w Złotopolskich. Już nie mogę
1: wcześniej
0: się...
1: Wcześniej go widziałeś na pewno w Złotopolskich. No, no tak. 100%. Nie ma co mówić.
0: Kogo w Złotopolskich nie było. Michale, dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.
0: Trzymaj się.
1: Trzymaj się, hej.
0: Powiedzieliśmy, że Lalka, ta serialowa, miała już swoją premierę. Jutro natomiast premiera kinowej Lalki, a tam w roli Izabeli Łęckiej oczywiście Kamila Urzędowska.
2: Po robocie.
0: Gdybyś miała opowiedzieć komuś z zagranicy o tym, jaką kobietą jest Izabela Łęcka, to od czego byś zaczęła?
3: Mogłabym ją określić, że to jest lód, który się gotuje.
0: Lód, który się gotuje?
3: Tak, w środku, że to jest kobieta pełna emocji i która ma pewne systemy obronne, czyli to zimne spojrzenie, takie wręcz ekstrawaganckie zachowania, że jest wychowywana przez ojca hazardzistę, więc temat współuzależnienia w domu, to, że cały świat jej i jej rodziny spoczywa w pewnym momencie na jej barkach przez to, za kogo ona wyjdzie za mąż, a to jest też kobieta i ona też ma prawo kochać tego, kogo chce kochać i wybrać takiego człowieka, którego chce. I cały świat mówi, musisz to, powinnaś to i też ma prawo trochę się temu buntować.
0: Pewnie czasem patrzymy trochę na zasadzie przeciwności. Dobry Wokulski i zła Izabela Łęcka, bo tak, a nie inaczej potraktowała Wokulskiego. Ale rozumiem, że ty patrzysz na tę postać jako na postać złożoną.
3: Tak, oczywiście. No tak staram się wchodzić w każdą rolę. Przede wszystkim nie czy lubię daną postać, nie z jakąkolwiek oceną, tylko staram się znaleźć motywację jej działań, zapytać, dlaczego ona zachowała się w ten sposób, co sprawiło, że nagle wstała i wyszła w trakcie wielkiego balu, gdzie wiadomo, że tamte konwenanse na to nie pozwalały. Dlaczego ona kogoś obraziła danymi słowami, jakie granice jej zostały przekroczone, że ona musiała stanąć za sobą i obronić siebie. Myślę, że to jest ciekawego w naszej ekranizacji, że my po prostu pokazujemy złożoność charakterów tych ludzi. Może powiem banał, ale serca ludzi i pewne zachowania, one zawsze są takie same, nieważne w jakich warunkach się znajdujemy.
2: Relaksik.
0: Wokulski za Izabelą goni, a Sebastian do czwórki dzwoni. Halo, halo, cześć Sebastianie.
4: Dzień dobry, witam.
0: Przeczytałeś Lalkę?
4: Lata temu, tak.
0: To możemy gadać. Podobała ci się, czy zupełnie nie?
4: Ja powiem, nowa Netflixowa mi się bardzo podobała, a ja jestem ze starej matury, kiedy to pisaliśmy wypracowanie na określony temat. Nie wiem, jak jest teraz, ale ja powiem tak, ja w mojej, na pewno napisałem o Wokulskim. Ja, co ciekawe, napisałem w mojej pracy magisterskiej, przepraszam, zwykłej tej, no, naturalnej, napisałem o Neo z Matrixa nawet, jako postaci romantycznej. Ja napisałem o panu z Kawki, ja napisałem o wielu dziwnych postaciach, na przykład 1984, już nie pamiętam, jak się ten koleś nazywał. Także my mieliśmy trochę łatwiej z maturą, mam wrażenie, niż teraz.
0: Orwell.
4: Moja ukochana książka, przyznam, że uczciwie powinna być, nie wiem czy jest, ale powinna być obowiązkowa na obecne czasy.
0: 1984, tak?
4: Dokładnie.
0: Nie folwark zwierzęcy, tylko właśnie 1984.
4: Znaczy, folwark moim zdaniem był tak prosto przedstawiony, że tam nie było żadnego podtekstu, a w 1984 było dużo takich zagwozdek, ciekawostek, tak samo jak w Lalce. Ja pisząc o Lalce w technikum, bo byłem w technikum, pisałem mniej więcej tak, jak teraz właśnie na Twitter przedstawił, że te osoby naprawdę miały zwykłe rozterki, zwykłe problemy, one nie były nie wiadomo jakie, ta szlachta nie była jak mądra, przepraszam, jestem na stacji kolejowej. Tam nie było jakiejś nie wiadomo jakiej inteligencji, nie byli głupi i mądrzy, tam byli ludzie, którzy mieli swoje zachowania i ten serial właśnie to pokazał. Mi się to bardzo podoba, że okazuje się, że ci ludzie też są zwykli, oni mają rozterki, chcą tego, postępują tak albo tak. Także to było bardzo fajnie pokazane. Ja naprawdę nie rozumiem oburzenia ludzi, którym się to po prostu nie podobało.
0: Mnie się podoba, chociaż jeden do jednego to na pewno nie jest Lalka Prusa. Dla tej stacji kolejowej, słuchaj, to ty tam za Izabelą Łęcką gonisz, czy nie?
4: Pojechało, ja teraz słyszę.
0: Pojechała. no co zrobić. Nie, no pytałem o to, czy na tej stacji jesteś, bo gonisz za Izabelą Łęcką, ale rozumiem, że nie o to chodzi.
4: Ja gonię za Powrotem do domu.

0: No ale w domu coś w tym klimacie jest, bo każda kobieta w pewnym etapie swojego życia jest tą Izabelą.
1: I każdy facet może się okazać z Wokulskim.
0: No nie, bo nie mamy tyle mydła.
1: No właśnie, to jest problem. Ja też jeszcze nie mam swojego sklepu, ani swojego subiekta, ale kto wie, może to się zmieni.
0: Później. Najpierw trzeba pohandlować na wojnie, według serialu Mąką, ale ja tam gdzieś tam w głowie pamiętam, coś o mydle było.
1: To ja już wolę zostać biedny. Sebastianie, dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
0: Serdecznie.
1: Pozdrów wszystkich w przedziale. Najgorsza lektura, jaką czytaliście, ale taka, do której być może wrócicie jeszcze po latach. A do rozmowy z Kamilą Urzędowską to my na pewno dzisiaj wrócimy.
2: Po robocie.
1: Ktoś, kto przeczytał Lalkę 10 razy, będzie zaskoczony waszym filmem?
3: Chyba nie. No mam nadzieję, że będzie zaskoczony wspaniałą grą aktorów, przede wszystkim moją i to, jak pięknie wyglądam na ekranie i jak wspaniałą, jaką wielką pracę wykonałam.
1: Powiedziałaś to dokładnie jak Izabela Łęcka.
3: Nie, dokładnie. No troszkę sobie tutaj zostawiłam jej cech charakteru, które są mi potrzebne. Na przykład sposób wypowiedzi, czy wiara w to, że mogę być kochana po prostu za to, że jestem, a nie, że na miłość trzeba pracować. To są rzeczy, które też mogę powiedzieć o Izabeli.
1: A jak się do takiej roli przygotować? Czy to jest w ogóle możliwe? Trzeba z kimś pogadać, kto ma być może podobne doświadczenia jak Izabela Łęcka, bo wspomniałaś o tej warstwie psychologicznej, więc zakładam, że może tak jest.
3: Samo moje przygotowanie do roli polegało na tym, że oczywiście przeczytałam scenariusz, ale również miałam zajęcia, takie jak wykonywała Izabela Łęcka, jak gra na pianinie, jak jazda konna. Miałam lekcje z coachem języka angielskiego. Wiadomo, Izabela ma kilka scen po angielsku, więc ten akcent brytyjski był bardzo ważny. Też przygotowywałam rolę z coachką Anią Skorupą, która pomagała mi przy wejściu na plan właśnie psychologicznie rozgryźć Izabelę. Samo zrozumienie, jak w tamtych czasach kobiety funkcjonowały, jak wyglądał ten świat socjologicznie, politycznie, jakie prawa miały kobiety, jakie relacje międzyludzkie stanowiły o danych zachowaniach. Dodatkowo produkcja zapewniła nam lekcje etyki danych czasów. W jaki sposób powinno się wypowiadać, jakie rzeczy wypada, jak trzeba skinąć głową, kiedy można odejść od stołu, więc to była naprawdę niesamowita przygoda i cofnięcie się do tamtych czasów.
1: To teraz jestem zaskoczony. Lekcje etyki z czasów Izabeli Łęckiej.
3: Tak, no to każdy czas ma swoje zasady i reguły, a w tamtych czasach te reguły były bardzo ważne.
1: Czy po nagraniach ten brytyjski akcent ci został, czy nie?
3: Pracuję nad tym.
1: Ale naprawdę pracujesz?
3: Tak, pracuję. No, wzięłam się za angielski, też z myślą o kolejnych projektach. Mam nadzieję, że coś może z tego wyjść.
1: Zastanawiam się, czy widzisz trochę taką zależność, że kiedy mamy lektury, które są ekranizowane, to być może to jest dzisiaj sposób, żeby dotrzeć do tych najmłodszych odbiorców, którzy do tej pory czytali na przykład streszczenia.
3: Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że ten film też pozwoli na to właśnie, żeby wrócić do tych lektur. Uważam, że czytanie jest bardzo ważne. I wiem też ze swojej perspektywy, jak ciężko jest znaleźć czas pomiędzy matematyką a chemią, żeby wrócić do domu, jeszcze czytać lekturę. I z perspektywy czasu wiem, jak wspaniałym jest móc usiąść do lektury. I brakowało mi tego, kiedy ja się uczyłam, momentu takiego zachęcającego. I myślę, że widząc nasz film, i tutaj podkreślę, że nasz film jest pokazywany w kinach, i że to jest jedyna okazja na zobaczenie go i myślę, że naprawdę warto wybrać się do kina, że sprawi, że będzie się chciało sięgnąć po to źródło, to z czego ludzie czerpali, albo sięgnąć jeszcze głębiej, pomimo tego, że nasz film jest, myślę, znakomicie zekranizowany i bazujący na lekturze, tak pewne wątki musiały zostać wycięte. Oczywiście dla dobra filmu, ale dowiedzenie się jeszcze, jak ten świat wyglądał, tych bohaterów, no myślę, że to jest bardzo zachęcające.
2: Odetchnij, jesteś po robocie.
1: A jak relaksuje się aktor, który schodzi z planu takiego filmu jak Lalka? O tym Kamila Urzędowska opowie za kilka minut. Mam nadzieję, że opowie też o tym, dlaczego lubi głaskać królika. Pytanie do was. Która lektura z czasów szkolnych was nie porwała? No ale dzisiaj byście po latach do niej wrócili. Po robocie nie gadamy o robocie, ale o innych rzeczach jak najbardziej. Jutro premiera filmowej Lalki, gdzie w roli Izabeli Łęckiej zobaczymy Kamilę Urzędowską, z którą zresztą miałem okazję porozmawiać. I w trakcie tego spotkania padło pytanie, jak wygląda czas po pracy na planie filmu takiego jak Lalka, czyli de facto pytanie o to, co aktor robi po robocie.
2: Odbij kartę, włącz czwórkę.
1: Kamilo, co ty na to?
3: Jeżeli chodzi o plan i

0: zejście z planu. No to jest wiele metod i za każdym razem szukam jakichś nowych rozwiązań. Przede wszystkim dbanie o siebie. Wiem, że to może brzmieć bardzo prosto, ale dobre jedzenie, przede wszystkim zdrowy sen, sport. Myślę, że też psycholog bardzo pomaga. Grupa ludzi, z którymi jesteśmy na co dzień. Osoby wspierające, które są empatyczne, które są w stanie zrozumieć to, że w pewnych momentach można być na chwilę wyłączonym albo nie brać udziału w życiu tej naszej grupy przyjaciół, że trzeba wrócić do siebie. I taką jedną z ważniejszych lekcji, jaką wzięłam właśnie na przykład z mojej szkoły teatralnej, były słowa od Pauliny Hapko, mojej opiekunki roku, świetnej aktorki, że żeby wyjść z roli, przede wszystkim trzeba znać swój kręgosłup, to kim ty jesteś. I ta wiedza zawsze pozwala wrócić do siebie w najcięższych momentach po planie. Że ten relaks, wszystko jest ważne, ale jedną właśnie z ważniejszych rzeczy jest pamiętanie to, kim ty jesteś, co ja lubię, co mi sprawia przyjemność, czego nie lubię, to, że mam pewne cechy charakteru takiej i one są zawsze ze mną.
1: Żeby się nie zlać z rolą, rozumiem.
0: Tak, żeby się nie zlać. I ta już sama świadomość tego i praca nad sobą w takich właśnie poza planem, wiedza o sobie jest takim kluczowym czynnikiem dla mnie.
1: Ja myślałem, że powiesz, no aktorka, kiedy schodzi z planu, oczywiście wraca do domu, a tam czeka na nią ukochany królik, którego może pogłaskać.
0: Tak, no to w moim przypadku tak. Mam królika Pipiego. I jest przecudowny. I wrócenie do niego i pogłaskanie go po jego pięknym pyszczku jest najwspanialszą rzeczą. No może nie najwspanialszą, no ale jedną z, dla których warto wrócić do domu i nie pójść na imprezę na miasto.
1: Mówiła aktorka Kamila Urzędowska. Zauważcie zresztą, jak ubrani byli ludzie w czasach współczesnych Wokulskiemu czy Izabeli Łęckiej. Stanisław Wokulski nosił na przykład krawat, bo w realiach XIX wieku krawat, wtedy miał taką formę wiązanej chusty albo plastronu, był nieodłącznym elementem eleganckiego męskiego ubioru. Mówię o tym nieprzypadkowo.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki.
1: Tu o czwórka i po robocie zapraszam na pierwsze radiowe warsztaty z przerabiania krawatów na portfele.
2: Po robocie.
3: Po robocie.
1: Ja wiem, portmonetki bardziej, a razem z nami Joanna Michalska, która jest nitkomaniaczką. Dzień dobry, cześć Asiu.
4: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
1: Mogę dodać jeszcze, że kobietą, która okrada facetów z krawatów?
4: No dobra, niech tak będzie.
1: A skąd ty te krawaty bierzesz? Bo faktycznie dzisiaj nawet przyniosłaś ich
4: tutaj
1: sporo.
4: No ja mam ich w ogóle bardzo, bardzo dużo. No wyłapuję, rzeczywiście, no może nie zdarza się tak, że idę do znajomych i wychodzę z krawatem, ale jeżeli ktoś mi mówi, że czegoś nie potrzebuje i ma w domu krawat, to ja go chętnie przygarnę.
1: A ty robisz też jakąś taką selekcję, że to musi być krawat jedwabny, czy niekoniecznie?
4: No robię selekcję, jest bardzo dużo poliestrowych i to niestety nie jest fajny materiał do pracy, więc ja wybieram te, które są czysto jedwabne, to w krawacie z tyłu tam ładnie jest taka meteczka, która to określa. No ale już teraz wystarczy chwytam i już wiem, że to jest jedwab.
1: Byłbym złośliwy i powiedziałbym, jak ktoś ma drogi krawat, to może do Asi z tym krawatem uderzyć.
4: Tak, drogi jest. Ale uwierzcie mi, że potem z tego krawatu ten portfelik, który uszyjemy, jest bardzo atrakcyjny.
1: Na pewno o tym porozmawiamy. Podążanie za igłą z nitką można porównać do medytacji podobno.
4: Tak.
1: Jak to się dzieje?
4: No słuchaj, to jest wyjątkowa rzecz, dlatego że szycie ręczne jest w sumie bardzo proste i to jest taki powtarzalny ruch. Jeżeli jest powtarzalny ruch, no to ja w tym już widzę tą medytację, że jakby powtarzamy ten ruch i po prostu wchodzę w taki trans trochę, mój oddech zwalnia, no i ja się wtedy wyciszam, ale też nie tylko ja, bo jak na moich warsztatach ja widzę po prostu po całej grupie. Uwierzcie mi naprawdę Państwo, że jak mamy warsztaty dwugodzinne, to mniej więcej po pół godziny, jak już ktoś opanuje ten ściek, to potem się rzeczywiście zaczyna relaksować. I wyciszać.
1: I nie ma czegoś takiego, że właśnie wtedy, kiedy wchodzisz w ten trans, to igła wchodzi w palec?
4: Zdarza się, ale to jest rzadko. Zdarza się. No można mieć jeszcze na parstek na palcu, który trochę nam zabezpieczy jakby to wkłucie, ale generalnie to się zdarza rzadko.
1: To na pewno. Krawat. Narzędzie, które jest synonimem elegancji, jest też związane z formalnym strojem. Jak to się stało, że stwierdziłaś, że takiego krawata, który przyniosłeś na przykład tutaj, bo jest ich bardzo wiele na naszym stole, można podglądać. Mhm. Czwórka.online, są tu też portmonetki, można robić właśnie portfele chociażby.
4: Wiesz co, chyba dlatego, że tych krawatów po prostu widziałam, że jest dużo w szafach, dużo w różnych takich ciucholandach, które są po prostu nieużywane, a sam materiał jest bardzo atrakcyjny i dlatego pomyślałam sobie, że warto to przerobić.
1: I łatwe to jest od takiej

0: strony praktycznej, żeby z krawata zrobić portfel?
1: I tak i nie. W sumie łatwe, bo krawaty takie dobre, z wyższej półki, krawaty szyte są w sumie też ręcznie, więc
0: to ma znaczenie, tak?
1: Tak, to ma znaczenie, no bo jakby było maszynowo, to troszeczkę trudniej ten proces rozprucia byłoby, a tu rzeczywiście, żeby wykonać taką portmonetkę, to musimy

0: drobne wzorki.
1: A z jednego krawata ile można zrobić takich portfeli?
0: Wiesz co, jeżeli takie malutkie, no to z kilka, z dwa, trzy możemy zrobić.
1: No widzisz, myślałem, że jeden krawat, jeden portfel, ale niekoniecznie.
0: Nie, tak.
1: Jeśli chodzi o to, no to igła z nitką są na pewno tutaj bardzo przydatne,
0: tak.
1: Ale jest też taki jeden element, który zapina nam tę portmonetkę. Zawsze zapominam, jak to się fachowo nazywa.
0: Bigiel.
1: Bigiel.
0: Tak. To jest, no jest element metalowy, który właśnie ułatwia potem i uatrakcyjnia też ten nasz portfel, czyli taki zatrzask jest, który ułatwia potem funkcjonowanie takiego, otwieranie i zamykanie takiego portfelika.
1: Moja stuletnia ciocia takie coś miała i uwielbiałem.
0: Stuletnia.
1: No nie, no ale ja wiem, że młodsze ciocie też to tego
0: no,
1: używają, ale...
0: Udaje się otworzyć? O.
1: Udaje. To są takie dwie kulki, taki
0: tak.
1: Zatrzask, ale
0: i
1: fajnie
0: takie...
1: to brzmi.
0: Tak, tak. I
1: taki kojące.
0: Klik.
1: Taki ASMR.
0: Taki klik, tak.
1: Prawie, że. Rozumiem, że to się kupuje, bo to nie jest tak, że ten bigiel ty sama wytwarzasz.
0: Nie, nie, nie. No ten element trzeba kupić. Można go kupić w każdej pasmanterii. No może nie w każdej, w takiej trochę lepszej.
1: Ale teraz wyobrażam sobie, że idę do ciebie na warsztaty. Czy ja po takim jednym spotkaniu jestem w stanie wrócić do domu i szyć
0: tak.
1: Portfele?
0: Tak, tak. I to większe, mniejsze. Już wtedy wystarczy sobie kupować różne bigle i można szyć właśnie różne kształty. Więc oczywiście, że tak.
1: Bo tak ekonomicznie, no to próg wejścia jest dość niski. Dlatego, że no, trzeba mieć krawat, igłę, nitkę
0: tak,
1: i ten
0: tak,
1: bigiel.
0: Ten bigiel.
1: I tyle.
0: W sumie tak naprawdę jakbyśmy się uparli, to możemy uszyć portfel, który jest niezamykany na ten bigiel, na przykład na guziczek i też to zrobić.
1: Albo
0: bez
1: na
0: tego.
1: Zamek.
0: Albo na zamek.
1: To
0: jest to troszeczkę tańsze
1: wyższa,
0: może.
1: A nie wyższa szkoła jazdy przy okazji?
0: No jest tak, troszeczkę ten zamek to taka jest przeszkoda. Ale już guziczek albo na przykład tasiemka wiązana na kokardkę jest łatwiejsza.
1: No to będziemy szyć. Joanna Michalska, nitkomaniaczka, jest dziś razem z nami.
2: Robocie.
3: Po robocie.
1: Czy portfele, Asiu, bo już nie wiem, jak nazywać ten sprzęt, który przyniosłaś.
0: Portfel czy portmonetka, tak?
1: Nie ma, no właśnie,
0: no
1: właśnie, bo ja tak rzucam raz tak, raz taka.
0: Jak to profesjonalnie? Chyba portmonetka?
1: Portfel mi się zawsze kojarzył
0: portfel
1: z takim
0: męskim chyba bardziej,
1: z takim
0: nie?
1: Męskim, albo też tak. Kobiecym, ale takim większym, być może skórzanym, że tam
0: tak.
1: Wszystkie karty wypchamy i tak dalej.
0: To może portmonetka lepiej.
1: Portmonetka, bo
0: tak.
1: Na drobniaki.
0: Tak, na drobniaki.
1: Ten głos, który słyszycie, należy do Joanny Michalskiej, która jest nitkomaniaczką i która próbuje przekonać mnie, że ja po jednych warsztatach jestem w stanie sobie w domu z moich krawatów jedwabnych, których akurat tak znowu wiele nie mam, szyć portmonetki.
0: Dokładnie tak.
1: I od czego zaczynamy?
0: Od igły z nitką. Czyli potrzebujemy igły z nitką, potrzebujemy tego krawata. No i w pierwszej kolejności co musimy zrobić, czyli jak mamy krawat, musimy go rozpróć. On jest wzdłuż całego krawata zszyty najczęściej jedną nitką, więc wystarczy ją naciąć w połowie i potem po prostu szybko, sprawnie pociągnąć i wyciągnąć. I w ten sposób nam się rozkłada krawat na części. W krawacie jest coś takiego jak taka podszewka, nazwijmy to, taki usztywniacz. No to nas nie interesuje, to jest odpad i to, co nas interesuje najbardziej, to ta tkanina z prawej strony, która jest właśnie taką najbardziej ozdobną tkaniną. Potem biegniemy do żelazka albo parownicy. Musimy sobie to wyprasować i jeżeli mamy wyprasowaną tkaninę, to bierzemy coś, co się nazywa wykrój. Wykrój wygląda różnie, w zależności od tego, jaki chcemy kształt uszyć. Ten wykrój przykładamy do tej tkaniny, odrysowujemy i wycinamy z tego naszego pięknego krawata dwa elementy. I dwa elementy można wyciąć również na podszewkę z innej tkaniny.
1: Ale czekaj, tak. Jeśli chodzi o ten wykrój,
0: tak.
1: To ty to sama zrobiłaś?
0: Tak. No ale to jak
1: to jest zabawa kształtem, rozumiem. Tak jak się z ciasta na pierogi wycina, powiedzmy, szklanką.
0: Dokładnie, tak. Dlatego tutaj się można rzeczywiście pobawić, bo jak widać tutaj w studiu i jak ty też widzisz, te kształty tych portfelików są różne.
1: No właśnie, bo ja ci to podkradłem trochę z twojej magicznej torby.
0: Właśnie, a to one są takie, wiesz, z takich odpadowych też recyklingowych papierków. No i jak widzisz, ale kształty są różne, prawda?
1: Bardzo różne.
0: Bo tam też chyba są wykroje do też większych portmonetek. No ale jak widać, kształty mogą być
1: dłużne. Jak ktoś jest bogaty i może dużo pieniędzy włożyć, to wtedy ten większy.
0: Nie, właśnie to jest super, że ja właśnie zachęcam do tego, żeby szyć takie rzeczy, bo one wcale nie muszą być drogie. No tak jak mówiliśmy od początku, tak? Czyli pozyskiwanie takiego krawata jest właściwie, można go mieć bez żadnych wydatków. Igła z nitką jest tania.
1: No, bigiel ile?
0: No bigiel 5-6 zł. Więc to naprawdę nie są
1: to
0: wysokie koszty.
1: 7 zł możemy zrobić sobie taki portfel.
0: Dokładnie.
1: Albo portmonetkę.
0: Wystarczy po prostu mieć chęć i też trochę czasu wolnego i tyle.
1: No to wracamy do tego wątku wykrajania.
0: Wykrajamy, czyli mamy dwie tkaniny, które są z krawata, dwie tkaniny, które są z podszewką, jakby będą dla nas podszewką. One już można z bawełnianej jakieś tkaniny wybrać. Zszywamy ze sobą te dwa elementy i potem powstaje coś, co już jakby

0: Poza anteną określiłeś, że wygląda trochę jak etui do okularów.
1: Ja mam takie etui na moje okulary. Tam nie ma tego bigla, to znaczy tego nie można zamykać. Miałem taką koncepcję, że być może warto wszyć w to jakiś magnes.
0: Tak, żeby to zamknięcie tutaj
1: zorganizować. Żeby było zamknięcie.
0: Magnes albo jak nawet, bo toż magnes też może być przeszkodą, więc wystarczy zrobić taką pętelkę i guziczek. To też już przecież nam coś pozamyka. Więc ostatecznie mamy coś takiego, co już jest prawie formą naszego portfelika i potem już finalnie bierzemy sobie ten bigiel i doszywamy go i mamy gotową. A te bigle, co są ważne jeszcze, żeby Państwo też nie zniechęcać, te bigle mają tutaj takie dziureczki i my po prostu przez te dziureczki przyszywamy to po prostu też igłą z nitką. I mamy klik i działa.
1: No to jak długo się robi taki portfel? Taki jak ja mam. On jest niewielki, zmieści się tu mniej
0: więcej
1: 13
0: złotych. Wiesz co, no takie warsztaty... Takie warsztaty to trwają około 2 do 3 godzin. Właściwie wtedy jako grupa, czyli już nie indywidualnie, jesteśmy w stanie stworzyć taki od początku do końca. Czyli od tego momentu prucia do szycia, aż po szycia bigla do tego portfelika i mamy.
1: Ja to mam taką teorię, że jeśli chodzi o te warsztaty, to pewnie przychodzą tam głównie kobiety. Ale mogę być w błędzie, bo pewnie Asia za kilka minut mi powie, nie, facetów też dużo przychodzi, to ze swoimi krawatami. Ale o tym pogadamy za kilka minut. Joanna Michalska, nitkomaniaczka razem z nami.
2: Odbij kartę, włącz czwórkę.
1: Bo w czwórce trwają pierwsze warsztaty z szycia portmonetek i portfeli z krawatów. Dlaczego się pani śmieje?
0: Bo słuchajcie, naprawdę, ja prowadzę warsztaty chyba już ponad 15-16 lat.
1: No.
0: I po raz pierwszy prowadzę warsztaty na antenie radia. Naprawdę.
1: I słuchaj, tu jest wielka odpowiedzialność, dlatego żeby ktoś sobie krzywdy nie zrobił z tą igłą i nitką.
0: Tak, to proszę uważać. Proszę uważać, tak, ale nie zrobimy sobie krzywdy.
1: Kilka minut temu rzuciłem taką teorię, weter, takie pytanie, czy to jest jednak trochę tak, że na takie warsztaty z szycia portmonetek z krawatów przychodzą jednak tylko kobiety?
0: To znaczy na te akurat tak, ale generalnie mężczyźni nie boją się igły z nitką, bo przychodzą też i wyszywają, albo szyją też inne rzeczy. Na przykład miałam już kilku tatusiów, którzy chcieli się nauczyć szyć, bo mają córki i chcieli szyć razem z córkami na przykład.
1: I to się sprawdziło faktycznie, jak przeszli przez warsztaty i szyją?
0: Tak. No tak, no małe dziewczynki chcą szyć, ubranka, misie, no i tatusiowie chcą szyć razem z nimi,
1: no, więc to już jest,
0: super.
1: Wiesz, wyższa szkoła jazdy, bo mówiliśmy o portfelach, że to
0: no,
1: można tak. W kilka godzin opędzlować.
0: No, takiego misia też opędzlujesz.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę. Takie no małego, nie takiego jakiegoś dużego, ale takiego małego jak najbardziej.
1: I to też się robi upcyclingowo?
0: Też. Misie można szyć na przykład ze starych nogawek spodni. Lnianych. Są super. Naprawdę, uwierzcie mi.
1: Ale to jest trochę tak, że jak ty masz jakieś stare rzeczy w szafie, to z każdej jednej jesteś w stanie coś wyczarować?
0: Tak.
1: No opowiadaj.
0: No słuchaj, no na przykład przede mną jest jeszcze spektakularny, chcę teraz uszyć sobie koszulę ze starego obrusa. Takiego, wiesz, wyszywanego babcinego.
1: Czyli będziesz chodzić w obrusie?
0: Tak.
1: Koronka, te sprawy.
0: Tak, koronka, wiesz, ten haft w sumie, nie? Bo obrusy często mają różne plamy, więc to jest w ogóle świetny pomysł, żeby się tych plam pozbyć, bo możesz je ominąć w wykroju i po prostu z tego sobie coś uszyć.
1: Albo trzeba mieć tu olbrzymią wyobraźnię i kreatywność, albo podpatrzeć u kogoś na TikToku, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, bo to robił.
0: Tak? Nie, wiesz co, wystarczy trochę, nawet prostą koszulę czy bluzkę sobie można uszyć, ale już takiego misia to naprawdę, wracając do misia i nogawek, to zachęcam serdecznie. Często spodnie lniane się jakoś tam przecierają albo się plamią, tak, no bo są najczęściej w jasnych kolorze, więc no, len jest do wykorzystania.
1: Bo jeśli chodzi o portmonetki, no to je się szyje z krawatów, które są krawatami lnianymi, a taki miś z nogawek od spodni, to też muszą być jakieś konkretne spodnie, właśnie sztruks?
0: No bardzo, bardzo fajne są lniane spodnie.
1: Lniane
0: właśnie.
1: Jednak.
0: No bo len w misiu takim malutkim jest bardzo wdzięczny. No, więc
1: a z jeansowych? Coś do zrobienia, czy
0: no,
1: nie?
0: No jeans jest, no w jeansie możemy, słuchaj, na przykład z jeansu też możemy takie portfele zamykane na bigiel uszyć, bo jeans jest twardszy, czyli na takiego misia już bym słabo tak bym to widziała, ale generalnie...
1: Ale portfel będzie wytrzymały akurat.
0: Tak, no, bo jest sztywniejszy materiał.
1: Ale trudniej przebić się też pewnie igłą.
0: No tak, no to może ten naparstek teraz byśmy użyli? No więc jakby można. Więc jakby serdecznie, ja zachęcam do tego, żeby przerabiać. I naprawdę uwierzcie mi, że zanim ja coś wyrzucę do peceku albo do śmietnika, to 3 razy się zastanowię, czy nie da się tego przerobić.
1: Pytam jeszcze o tę motywację, kiedy ktoś przychodzi na zajęcia, na warsztaty. One się wiążą z tym, że ktoś chce, tak jak ci panowie, robić coś dla swoich córek? Czy jednak to jest też ta forma medytacji nie tylko dla ciebie, ale też dla ludzi, którzy szukają jakiegoś takiego zajęcia, które w tym zabieganym świecie pozwoli im odetchnąć.
0: Tak, ale też motywacją, to też o tym wcześniej rozmawialiśmy, taki krawat często wiąże się z jakimś wspomnieniem. Mamy na przykład krawat

0: po tacie, po dziadku. No i też on tak leży, leży, człowiek nie wie za bardzo, co z nim zrobić. Czy nawet ty wspominałeś o tym krawacie ze studniówki,
1: mam,
0: pamiętasz?
1: Taki ohydny. Dokładnie.
0: No, więc jakby to jest właśnie taki pretekst do tego, że można po prostu przerobić taki krawat na coś, co jest bardzo użytkowe. I wtedy dotykamy też tą tkaninę, więc to jest taki naprawdę, mamy sentyment do jakiegoś krawata, który na przykład nosił tata czy dziadek.
1: Chyba, że mamy jakiś taki krawat w szafie i płaczemy nad nim, przychodzimy z nim do ciebie, a ty mówisz: panie, to poliester, z tego no, nic nie zrobię.
0: Nie, no też da radę z poliestru, po prostu jest mniej sympatyczny, ale też oczywiście da się uszyć też i z poliestrowych. Ja myślę, że w tej sytuacji, jeżeli krawat jest taki pamiątkowy, no to to jest kluczowe, żeby po prostu ta pamięć była najważniejsza, tak, to wspomnienie. A już jeżeli jest poliester, no co, cóż zrobić, no.
1: Miałaś kiedyś pary na warsztatach?
0: Tak, tak, też przychodzą, wspólnie spędzają czas tworząc
1: I wtedy coś. Tworzą jedną portmonetkę, czy nie?
0: Nie, dwie.
1: Dwie.
0: No. Okay. Wtedy każdy chce mieć jedną dla siebie. To chyba, że się potem wymieniają, w sumie nie wiem.
1: Chciałem ci powiedzieć, że dzięki tobie wiem, co zrobię z moim krawatem ze studniówki. Bardzo ci dziękuję za ten pomysł, który
0: podrzuciłaś. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że państwo są zachęceni do tego i będą szyć. Ja chętnie pomogę.
1: I to był też słownik wyrazów obcych w czwórce, dlatego że nauczyłem się nowego słowa, bigiel.
0: Bigiel.
1: Znaczy znałem, ale zapominam.
0: Dokładnie.
1: No. Joanna Michalska, nitkomaniaczka, gościła w czwórce. Bardzo ci dziękuję, a to jest jajko dla ciebie. Na drogę.
0: Wow, jajko, niespodzianka. Ops.
1: Wszystkiego bardzo dziękuję. Dobrego i smacznego.
0: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
2: Tak się gada w czwórce. Gada, gada.

Skończyła się stara bieda, teraz młoda bida. Ile by nie było trzeba, to i tak to wydam. Dalej nie wiem po co i to główny powód. Drugi, że dla moich ludzi i dla moich wrogów. Z tym, że nie będziesz mistrzem, nigdy się nie pogódź.

0: Najlepsze z najlepszych. W czwórce. Czas na trochę kultury.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
2: A już zaraz odpowiemy sobie na pytanie, czy podoba nam się najnowsza ekranizacja Lalki. To pytanie na pewno dla tych, którzy dzisiaj wybierają się do kina. To wszystko dlatego, że dziś kinowa premiera właśnie tej filmowej propozycji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Lalkę serialową dostaliśmy już 16 września, tą netflixową reżyserii Pawła Maślony, więc od dzisiaj zrobi się gorąco, bo będziemy mogli już te dwie

0: produkcję do siebie porównać. Dzisiaj dużo o tej lalce w poranku czwórki rozmawiamy, a już zaraz porozmawiamy o niej z bardzo, bardzo wyjątkowym gościem, którym będzie Anna Woldańska, którą jest statystką, epizodystką i aktorką. Możecie ją znaleźć na mediach społecznościowych pod nazwą Anna na planie. No i Anna jako statystka miała okazję uczestniczyć w realizacji, słuchajcie, obu tych produkcji, zarówno tej lalki długometrażowej, kinowej, filmowej, jak i tej lalki serialowej. Jak wygląda praca statysty na właśnie takich planach i co się dzieje poza kadrem, czego widzowie nie mają okazji zobaczyć? O to wszystko zapytam już za moment.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
0: Czwórki. Ze mną w żółtym czwórkowym studiu jest już moja dzisiejsza gościni, czyli Anna Woldańska, statystka, epizodystka, aktorka, która no, występuje na mediach społecznościowych pod nazwą Anna na planie. Cześć Aniu.
2: Cześć, cześć, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Witam i gratuluję.
2: Dziękuję za zaproszenie.
0: Witam i gratuluję kolejnej premiery, tym razem filmowej. Tak jak już wcześniej mówiłam na antenie, 16 września dostaliśmy lalkę serialową reżyserii Pawła Maślony. Dziś premiera kinowa, premiera filmowa filmu Lalka reżyserii Macieja Kawalskiego. Ty jesteś statystką, która wystąpiła zarówno w produkcji Netflixowej, jak i w produkcji filmowej.
2: Zgadza się.
0: Pytanie na rozgrzewkę w takim razie, Aniu, czy zdążyłaś już premierowo albo przedpremierowo zobaczyć ekranizację lalki, albo czy zdążyłaś już obejrzeć w całości ten serial, czy te dwie premiery masz już za sobą?
2: Na ten moment zdążyłam obejrzeć serial Netflixa w całości, premiera kinowa jeszcze przede mną, także nie mogę się doczekać.
0: Ja również doczekać się nie mogę tej drugiej premiery, też miałam okazję już zobaczyć serial. Powiedz mi może na samym wstępie, jak to się stało, że znalazłaś się właśnie w roli statystki zarówno w tej produkcji kinowej, jak i w produkcji serialowej. Czy to był twój zamierzony plan, żeby sprawdzić i posmakować obu tych planów zdjęciowych? Czy to był jakiś kompletny przypadek? Jak wyglądała ta podróż?
2: Z jednej strony było to zamierzone, bo jak zobaczyłam ogłoszenia, że poszukuję właśnie do takiego filmu, chociaż to na początku było owiane tajemnicą, było napisane, że film kostiumowy i tak dalej, ale ja się już domyśliłam, że chodzi o lalkę. Mam tam swoje jakby, że tak powiem, wtyki. Zgłosiłam się do jednej i do drugiej, ale przyznam szczerze, że na początku, jak przyszłam na przymiarki i tam sprawdzali co i jak, bo to trzeba spełniać pewne warunki, trzeba mieć naturalny wygląd, jak najbardziej nie można mieć farbowanych włosów i tak dalej. I wtedy przydzielają nam odpowiednią rolę, kostium. Mnie akurat tak wypadło, że byłam arystokratką na obu planach i w momencie, kiedy za pierwszym razem byłam na tych przymiarkach pierwszych, dowiedziałam się, że dostałam się i do jednej, i do drugiej produkcji. I wtedy zastanawiałam się nawet, czy to nie będzie jakoś ze sobą kolidowało. Ale na szczęście udało się to wszystko pogodzić, także bardzo się z tego cieszę, bo to wspaniała przygoda.
0: No to w takim razie od razu pojawia się gdzieś tam w mojej głowie pytanie, czy było w ogóle więcej osób, które przewijały się na obu produkcjach? Czy
2: to zdarzyło się, tak, było parę takich osób. Miałam przyjemność statystować właśnie ze znajomymi i na jednej, i na drugiej lalce, także zdarzyło się, nie tylko ja.
0: A jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda w takim razie z rolą statystki, epizodystki w serialach i w filmach również?
2: Ja interesowałam się tym tak naprawdę od zawsze, już od bardzo dawna, już nawet jako mała dziewczynka często wymyślałam zabawy w tworzenie serialu, fabuły, po prostu wszyscy bawili się lalkami, a ja przeważnie na przerwach nawet w szkole zostawałam dłużej, wymyślałam jakieś scenariusze, wcielaliśmy się w różne role. No i tak jakoś się stało, że mniej więcej w czasach liceum zainteresowałam się tym, jak przyjechałam do Warszawy też na studia, to było mnóstwo takich ogłoszeń właśnie a propos statystowania. Zgłosiłam się do różnych agencji i tak się zaczęło. W pierwszy dzień tak naprawdę po przyjeździe do Warszawy, bo ja pochodzę z Częstochowy, zgłosiłam się gdzieś, od razu mi się udało dostać i tak się zaczęło, dzień po dniu, stopniowo. I tak od wielu lat tak naprawdę w każdej chwili, kiedy mam jakiś wolny moment, bo to jest moja pasja, to mam takie właśnie okresy w swoim życiu, że na przykład przez kilka tygodni albo miesięcy chodzę na różne plany, później robię sobie przerwę i jak się stęsknię, to znowu wracam.
1: Na Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: A ze mną w studiu jest nasza gościni Anna Woldańska, statystka, epizodystka i aktorka, którą możecie znaleźć zarówno w produkcji lalki filmowej, jak i tej serialowej. Ania była na planie zarówno jednej, jak i drugiej produkcji, obu produkcji, które są teraz no, dosyć gorącym tematem w Polsce.

0: Tym bardziej, że dziś premiera właśnie tej lalki filmowej. Aniu, to może zacznijmy od tego, jak w ogóle wygląda taki typowy dzień na planie z punktu widzenia epizodystki, statystki i czy ten plan serialowej lalki różnił się od tej filmowej? Jeżeli tak, to czym?
1: Dobrze, że zacznę w takim razie od tego, jak wygląda taki typowy dzień na planie. Zwłaszcza, że przy tego typu produkcjach, gdzie są to filmy kostiumowe, wszystko trwa znacznie dłużej. Zacznijmy od tego, że najpierw przyjeżdżamy w odpowiednie miejsce, gdzie jest tak zwana baza kostiumów. I tam, zanim w ogóle wyruszymy na plan, przez wiele, wiele godzin trwają przygotowania, charakteryzacja, garderoba, stroje. Wszyscy statyści muszą zostać przygotowani i to przeważnie trwało około kilku godzin. Później dopiero jak wszyscy byli gotowi, to po kilku godzinach czekania wyjeżdżaliśmy na konkretną lokację i oczywiście na tej lokacji też znowu czekanie, tak naprawdę pracę statysty można określić jednym słowem. Czekanie, trzeba mieć dużo cierpliwości, ale nie ukrywam, że było to bardzo fascynujące, bo czekać w takich niesamowitych okolicznościach, w pięknym anturażu, wśród takich profesjonalistów, to była naprawdę fajna przygoda. No i ja też nie ukrywam, że ja i inni statyści nie byliśmy bierni w tym czekaniu, tylko wykorzystywaliśmy to, tworzyliśmy w trakcie przerw własną fabułę, z czego powstał taki fajny, wesoły serial, który czasem udostępniam jego wątki na swoich relacjach na koncie Anna na planie, także serdecznie zapraszam przy okazji. Więc było bardzo interesująco, bardzo wesoło, dużo takich zabawnych sytuacji. A jeśli chodzi o różnice a propos serialowej i kinowej lalki, to przyznam szczerze, że ja takich właśnie za bardzo nie zauważyłam. Nawet tutaj jeszcze przed wejściem do studia miałam przyjemność porozmawiać chwilę z Jędrzejem Rosiewiczem i wspominałam mu o tym, że ja to bardziej traktowałam jako taką spójną całą opowieść, mimo że to były dwie różne produkcje. Może trochę dlatego, że właśnie zarówno przy jednej i drugiej produkcji to coś, co mi się rzucało w oczy, to był pełen profesjonalizm, piękne stroje, nestorzy w swojej dziedzinie, jeśli chodzi o grę aktorską, wspaniała, miła ekipa produkcyjna, no było po prostu super i ja za bardzo różnic nie widzę tak naprawdę.
0: A czy są jakieś takie elementy życia na planie, na takim dużym planie, tak jak mówisz, no bo to jest produkcja, która rzeczywiście wymagała i osobnej scenografii, dodatkowej zbudowania świata i tych przepięknych kostiumów, o których też cały czas wspominasz, czy były takie elementy, które myślisz, że zaskoczyłyby osobę, która po raz pierwszy by się na takim planie pojawiła? Czy są elementy, które no na przykład z perspektywy statysty już są czymś normalnym albo ciebie na przykład również zaskoczyły, a osoba, która nie żyje w świecie filmu byłaby zszokowana, że coś widzi?
1: Muszę się nad tym chwilkę zastanowić, dlatego że w związku z tym, że ja często już statystuję, to tak naprawdę mnie tam nic za bardzo nie zaskoczyło takiego szczególnie, ale myślę, że właśnie mogłoby ludzi bardzo może zdziwić to, że te kilka sekund, które widzimy na ekranie, tak naprawdę czasami to jest praca wielu, wielu godzin tak naprawdę, żeby zobaczyć pół minuty, kilka sekund, jedną scenę, to jest mnóstwo powtórzeń, ustawień światła, poprawa charakteryzacji, ciągłe duble, warunki pogodowe, od tego też wiele zależy, bo jak nie wieje w tą stronę, to trzeba poczekać, ułożyć wszystko jeszcze raz, więc to naprawdę myślę, że najbardziej mogłoby zaskoczyć to, jak długo to wszystko trwa tak naprawdę od kulis.
0: A sama gra aktorska. Mówisz, że grasz przedstawicielkę arystokracji właśnie w obu tych ekranizacjach. Tak. Czy tutaj mieliście jakieś przygotowania z reżyserem, albo czy sięgałaś po jakieś źródła, żeby wiedzieć, no mimo tego, że jako statystka, to też no, w jakiś sposób gdzieś tam emanować tą energią osoby z tamtych czasów?
1: No przyznam szczerze, że tutaj na przykład w tej kinowej lalce, my statyści mieliśmy nawet takie specjalne szkolenie z zasad savoir-vivre, opowiadali nam o tamtych czasach, co oznaczały dane stroje, jak się zachowywać, czego nie robić, więc troszeczkę mieliśmy taki zarys właśnie już zrobiony i myślę, że to było bardzo fajne takie doświadczenie. Zanim w ogóle weszliśmy na plan i zaczęły się te zdjęcia, to mieliśmy możliwość uczestniczenia w takim wykładzie, szkoleniu, tak bym to nazwała. Było to bardzo ciekawe.
0: Czy coś wzięłaś do siebie, do swojego życia codziennego z tych zasad savoir-vivre właśnie z osób z tamtej epoki?
1: Musiałabym się zastanowić, bo ja mam tak, że jak coś było dawno, dawno temu, to już na ten moment ciężko jest mi sobie przypomnieć.
0: Czyli po prostu to było głównie na to, po to, żeby dobrze pracować na planie.
1: Tak, ale bardziej myślę, że po prostu jako takie ciekawostki i w ten sposób.
0: Więcej rozmowy z Anią Woldańską, która była statystką zarówno na planie ekranizacji lalki, jak i tej serialowej lalki już za moment.
2: Poranek czwórki.
0: Ze mną w studiu cały czas Anna Woldańska, statystka, epizotystka i aktorka.

0: którą możecie sprawdzić na mediach społecznościowych pod nazwą Anna na planie. Ania, która wystąpiła zarówno w lalce filmowej, jak i w lalce serialowej w roli właśnie statystki, i oto życie aktora statysty, aktora epizodycznego dzisiaj pytamy. Powiedz mi, Ania, czy ty masz jakieś marzenia jeszcze związane z planami filmowymi, gdzie chciałabyś się pojawić? Czy powtórzyłabyś na przykład plan filmowy, lalkowy albo jakiegoś innego filmu kostiumowego? Czy nie przerażają cię te godziny przymiarek strojów?
1: Powiem tak, te godziny mnie nie przerażają, ale jeżeli chodzi o marzenie, więcej ról mówionych. Ja już swoje zobaczyłam, mam też na koncie jakieś tam role mówione. Na statystowanie w lalkach zgodziłam się dlatego, że było to moje marzenie. Film kostiumowy to po pierwsze. Po drugie, lalka była jedną z moich ulubionych lektur w szkole, więc bardzo się cieszę, że miałam przyjemność tym bardziej wystąpić w obu. Ale na ten moment statystowania mam już troszeczkę, to jest dla mnie trochę za mało, więc jeżeli już, to jest bardziej role mówione, po prostu, dokładnie. Także jeżeli ktoś z produkcji tego słucha, to bardzo chętnie,
0: Ania, dokładnie, na kolejne role. No dobrze, a jeszcze bym chciała bardzo zapytać o ten wątek serialowy, jako iż serial właśnie Lalkę już obejrzałaś. Czy było coś, co cię zaskoczyło w kontekście produkcji versus to, co zobaczyłaś na ekranie? Czy byłaś w stanie się często gdzieś tam wyłapywać w konkretnych odcinkach? I czy spodziewałaś się, że ta lalka będzie właśnie w taki sposób serialowo wyglądać versus to, co na planie zobaczyłaś? Bo ja słyszałam, że same ekranizacje mocno się od siebie różnią, a tutaj powiedziałaś, że jednak plany wyglądały dosyć podobnie.
1: Tak, plany wyglądały dosyć podobnie, to prawda, ale bardziej z perspektywy właśnie statysty i tych takich różnych kwestii technicznych, czekania, profesjonalizmu, pięknych kostiumów, tego całego anturażu, ale jeżeli chodzi oczywiście o sposób przedstawienia postaci, fabuły i tak dalej, no to diametralnie się to różni. Filmowa lalka bardziej klasyczna tutaj, prawda? Więcej spójności z książką. A jeżeli chodzi o tą Netflixową, no to więcej luzu, więcej takich również, powiedziałabym, nawet satyryczno-zabawnych momentów. I tego się spodziewałam, bo widzieliśmy to już właśnie na planie i byłam bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać na ekranie. No i tak, jestem już po obejrzeniu właśnie całej tej serii. I niewiele rzeczy mnie zaskoczyło, chociaż byłam trochę zdziwiona niektórymi wątkami, że były one, bo nie miałam przyjemności być oczywiście przy wszystkich scenach i niektóre wątki mnie trochę zaskakiwały, że zostało to tak pokazane bardzo współcześnie, ale myślę, że to jest bardzo ciekawe właśnie, bardzo zaskakujące, że mamy dwie lalki. I
0: które to wątki były według ciebie, bo jestem bardzo ciekawa.
1: To były takie wątki typu na przykład, nie wiem, czy mogę tutaj o tym wspomnieć, no ale w końcu wszyscy widzieli. Przykładowo takie wątki, że Wokulski sobie tutaj czegoś używał.
0: Rozumiem. Czyli te takie uwspółcześniające.
1: Używki, uwspółcześniające takie właśnie klimaty, ale myślę, że to też było takim zamierzeniem właśnie twórców, żeby to była taka współczesna wersja, żeby można też było to kontynuować, bo ja mam taką nadzieję, że to zmierza do tego, żeby powstała kolejna seria.
0: O, a o tym kompletnie nie powiedziałam, nie pomyślałam oglądając ten serial, a muszę tu przyznać ci rację, że rzeczywiście to jest końcówka tego serialu, no gdzieś tam prosi się o kolejne.
1: Dokładnie,
0: o kolejny
1: i tak
0: sezon.
1: Ja mam dobrą intuicję, więc myślę, że jest szansa na to, żeby właśnie coś się tutaj jeszcze rozwinęło.
0: No to tutaj właśnie od profesjonalistki, osoby, która na niejednym planie była, mamy pierwsze podejrzenia, że być może kolejny sezon dostaniemy. Aniu, bardzo ci dziękuję za tą wizytę tutaj w studiu. Pozdrawiamy również twoją siostrę, która jest słuchaczką czwórki.
1: Tak,
0: tutaj
1: pozdrawiamy moją siostrę, rodziców, całą rodzinę.
0: Dokładnie. Ania Woldańska, czyli statystka, epizodystka i aktorka między innymi na planach obu lalek, zarówno tej filmowej, jak i serialowej, była gościem w naszym studiu. Dobrego dnia ci życzymy. Czy ty już wybrałaś datę, kiedy wybierasz się, żeby zobaczyć
1: w ten weekend
0: lalkę na wielkim ekranie? W ten weekend, rozumiem. Czyli
1: tak.
0: Mamy też już plany dla naszych słuchaczy w takim
1: razie. Bardzo miło mi się rozmawiało, ale przyznam, że czuję niedosyt, że jeszcze wszystkie wątki niewyczerpane, no ale to tak się nie da w kilku minutach.
0: No to w takim razie zapraszamy ponownie po kolejnych planach i tych planów ci życzymy i również dobrego
1: dziękuję
0: dnia.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
2: Czwórka. Czwórka. Rozmowy na poziomie. Najlepsze z najlepszych. W czwórce.

0: będzie koniec świata. Koniec świata. Bo to będzie koniec świata. Koniec świata.
1: Autopromocja.
2: Siema, tu Mrozu, słuchacie Czwórki.
3: Bo tak jak my, nie gra nikt.
4: Siema, z tej strony Szwed SWD. Słuchasz Czwórki.
3: Tu znajdziesz polską muzykę, której nie usłyszysz wszędzie. Od świeżych debiutantów po klasyki polskiej muzyki alternatywnej.
5: Cześć, z tej strony Opał, słuchacie Czwórki.
3: A dzisiaj gramy jeszcze więcej, bo świętujemy Dzień Polskiej Muzyki.
6: Cześć, z tej strony Hania Derej, słuchacie Czwórki.
3: Jeśli szukasz nowych głosów, nowych brzmień i numerów, jesteś w dobrym miejscu.
7: Cześć, tu Twoka 88, słuchasz Czwórki.
3: 1 października, Dzień Polskiej Muzyki. Czwórka, to słychać.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie

0: Boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: jest Rozgrzewka w czwórce. Rozgrzewka w czwórce.
1: Cześć, z tej strony Weronika Puszkar. Wraz z początkiem października, ale też z początkiem roku akademickiego, no i wreszcie z początkiem nowej ramówki w czwórce, wracamy do Was z porannymi rozgrzewkami. To oznacza, że od poniedziałku do soboty od godziny 7 razem z Piotrkiem Galusem i z Michałem Piwowarkiem będziemy rozbudzać Was sportem. Pływamy, biegamy, zaglądamy do studia Pilatesu i oczywiście gramy w tenisa, czyli coś, co najbardziej kocha Michał Piwowarek. A ja jestem bardzo ciekawa, od razu Wam powiem, tego Pilatesu. Znam coraz więcej dziewczyn, które decydują się uprawiać właśnie taki sport i zastanawia mnie, czy rzeczywiście to sprawia, że nasze ciało tak bardzo jest rozciągnięte? Jak bardzo można się tam zmęczyć? Czy może to jest tylko taka chwilowa moda, taka moda na jeden sezon, że po prostu idziemy, fajnie się ubieramy, zabieramy ze sobą ten wielki kubek z wodą? No i ćwiczymy, rozciągamy się, ale przy okazji też plotkujemy, przy okazji też wychodzimy na kawę, bo ja się niejednokrotnie spotkałam z tym, że ten Pilates jest tak jakby połączony z kawiarnią, że obok jest miejsce, gdzie możemy sobie kupić kawę i poplotkować. Także jestem niesamowicie ciekawa Pilatesu. Z pewnością zaproszę do rozgrzewki kogoś, kto się tym zawodowo zajmuje i trochę mi opowie o tych studiach, no bo z jednej strony są te takie bardzo modne studia w Warszawie, czy też w innych miastach oczywiście też, chociaż jest taki stereotyp, że na Pilates chodzą dziewczyny z Warszawy, ale też słyszałam o studiach Pilatesu, które nie są aż tak profesjonalne, bo nie mają tych reformerów, tych takich wielkich maszyn do Pilatesu, ale oferują Pilates za darmo, bezpłatnie, że po prostu jest dziewczyna, która pokazuje, jak się rozciągać i że to też jest Pilates. Także jestem ciekawa. Ale oczywiście zajmujemy się każdym możliwym sportem, takim sportem, który sprawia, że się zmęczymy, który sprawi, że może trochę się jednak przekonamy do aktywności fizycznej i który sprawia, że my po prostu mamy energię na cały dzień. Bo o to w tych rozgrzewkach chodzi, żebyśmy mieli energię na cały dzień, który spędzimy w pracy, w szkole, na uczelni. No mnóstwo rzeczy wykonujemy w ciągu dnia, więc no ta energia jest niezbędna. A więcej, czytałam badania o tym, że właśnie aktywność fizyczna działa na nasz mózg jak kawa. A umówmy się, o tej porze potrzebujemy przede wszystkim się obudzić i wykrzesać z siebie energię na cały dzień. No i zazwyczaj ta kawa nam ma pomóc w tym wszystkim. Sięgamy od razu po kubek z kawą, często od razu po przebudzeniu. I wracając do tych badań, no to okazuje się, że nawet 20 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego poprawia pamięć roboczą.

0: i poziom koncentracji, tak samo jak, słuchajcie, filiżanka kawy. W ramach badania, to wam szybko powiem, których rezultaty zostały opublikowane na łamach Nature Scientific Reports, naukowcy z Western University w Ontario w Kanadzie przeanalizowali wpływ kawy i wysiłku fizycznego na pamięć roboczą. Okazuje się, że taki intensywny trening jest korzystny nie tylko dla naszego ciała, ale też dla umysłu. Krótko streszczę wam to badanie. Standardowo tutaj zespół uczestników badania został podzielony na dwie grupy. Tych, którzy pili kawę i tych, którzy od tej kawy stronili. W pierwszej części badania obie grupy wzięły udział w teście, zarówno przed, jak i po intensywnym wysiłku fizycznym oraz po podaniu kofeiny. Druga część badania już dotyczyła odstawienia tej substancji, tej kawy. Osoby pijące kawę wykonały te same testy po 12 godzinach bez kofeiny. Rezultaty badania zaskoczyły nawet autorów. Okazało się, że poprawa pamięci roboczej uczestników była podobna po spędzeniu 20 minut na bieżni oraz spożyciu jednej porcji kofeiny. No i co? Okazało się znowu, że ten sport może nas tak samo pobudzić jak kawa. Ja, jeżeli chodzi o sport, to oczywiście najbardziej lubię pływać, chociaż powiem wam, że ja się w ogóle nauczyłam pływać w dorosłym życiu dopiero, więc no bardzo długo bałam się wody, dlatego też będę starała się tych tematów jak najwięcej przemycać, tych tematów związanych z pływaniem, z takim lękiem przed wodą, tym jakie style są dla nas najlepsze, a które sobie możemy śmiało odpuścić. No i dzisiaj właśnie od tego pływania zaczniemy. Już za kilka minut moim gościem będzie Karina Zreda. Karina uczy pływać. Karina też jest ekspertką od kraula, czyli od takiego stylu, który dla wielu jest bardzo trudny, a na pewno niesamowicie wymagający, no bo wydaje mi się, że jak już opanujecie, to naprawdę wam się spodoba. Karina prowadzi też konto na Instagramie Pływaj z Kariną. Będziemy mówić o tym, co nam daje pływanie. Mamy jesień, więc wyobrażam sobie, że wcale nie mamy ochoty na to, żeby wchodzić do wody, ale znowu okazuje się, że to pływanie może nas samego rana niesamowicie wzmocnić. Czy zadziała na nas dokładnie tak jak filiżanka mocnego espresso? O tym już za chwilę się przekonamy. Zapraszam, Weronika Puszkar. Jesteśmy razem do godziny 8.
1: Rozgrzewka w czwórce.
2: Rozgrzewka w

0: na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: Poranne pływanie, a do tego jeszcze jesienią, często nie kojarzy nam się z niczym przyjemnym. Na zewnątrz jest coraz chłodniej. No, ostatnie dni oczywiście były ciepłe, ale umówmy się, że przed nami długa jesień, później zima, a my jeszcze chcemy Was namówić do tego, żebyście wchodzili do chłodnej wody, a później suszyli włosy, co też trochę komplikuje sprawę, bo umówmy się, że trochę czasu trzeba przy tym suszeniu spędzić, a na basenie te suszarki działają różnie. Widziałam, że niektórzy przynoszą swoje, ale jest to zawsze jakiś dodatkowy bagaż. Czy uda nam się dzisiaj zmotywować Was do tego, żebyście poszli na basen i chodzili regularnie, nawet w tych chłodniejszych miesiącach? Mam nadzieję. Dzisiaj razem ze mną jest Karina Zreda, medalistka Mistrzostw Polski, uczy pływać, ekspertka od Kraula i autorka profilu na Instagramie Pływaj z Kariną. Cześć!
2: Cześć, witam serdecznie.
1: Ostatnio w ogóle po raz pierwszy jakoś sobie tak dokładnie przejrzałam Twojego Instagrama i zobaczyłam taki post o tym, że Ciebie tak jakby zmuszono do tego, żebyś poszła pływać i że Cię tata zmusił do tego, żebyś poszła na basen, wskoczyła do tej wody i dopiero wtedy okazało się, że to nie jest takie straszne.
2: Tak, dokładnie tak było i jestem mojemu tacie ogromnie wdzięczna za to, że mnie zmusił, bo ja w ogóle byłam takim dzieckiem, że tak wszystkiego się bałam. Tak jak moja mama mówi, bałaś się własnego cienia. I próbowaliśmy różnych zajęć i ten basen, faktycznie już chodziłam na ten basen na mały, uczyłam się powoli pływać, no ale któregoś razu przyszedł trener i powiedział: co to dziecko robi na tym małym basenie? Ona powinna już w klubie pływać na dużym basenie. Ja przerażona, no jak to? Ja na duży basen, przy wszystkiego się boję. I faktycznie, jak miałam na następny dzień iść na ten basen duży, to uciekłam do mojej babci, bo tak się bałam, nie chciałam iść na ten basen. Ten mój tata mnie znalazł i na siłę w takich, wiecie, spazmach, w histerii zaprowadził mnie na ten basen.
1: Ale nie wrzucił cię?
2: Nie, absolutnie, nie. I już weszłam sama, przerażona i nagle odkryłam, że to pływanie to jest coś fantastycznego. To była od razu miłość i jak tylko wyszłam z tej wody, to powiedziałam: tato, ja chcę tutaj chodzić codziennie. Więc to, że zostałam zmuszona naprawdę tak na siłę, to dzisiaj to procentuję, bo pewnie byłabym w tych osobach, które dorosłych teraz, które nie umieją pływać i by musiały się uczyć.
1: No ale umówmy się, że to jest też taka metoda, którą dzisiaj się trochę krytykuje i nawet widziałam też takie krytykujące komentarze pod tym postem, że no nie, no że jak to zmuszać kogoś do pływania, że później zostaje trauma na całe życie, no może czasami rzeczywiście tak jest.
2: Tak jest i jeżeli właśnie tak jak zaczęłaś, nikt mnie nie wrzucił do wody. Tutaj ja już sama weszłam do tej wody, faktycznie byłam przerażona, ale weszłam sama i dzisiaj przychodzą do mnie osoby, które zostały wrzucone właśnie tą metodą, że a płyń, wrzucę cię, jakoś sobie poradzisz. I dzisiaj osoby dorosłe mają ogromną traumę i super jest to, że przychodzą jednak do mnie i proszą o wsparcie i chcą się jednak dalej nauczyć pływać, bo jest to bardzo ważne, żeby mieć tą umiejętność. Ta woda nas wszędzie otacza i nie rezygnować, tylko postarać się przełamać te bariery i jednak wejść do tej wody. Znaleźć dobrego instruktora, który cię oswoi z tą wodą, wszystko po kolei przepracuje, czyli wejdziecie do tej wody, oswoicie się z tą wodą, zaczniecie oddychać, ułożycie pozycję ciała. To nie jest tak, że od razu wskakujemy i płyniemy. Mhm. To jest cała metodyka nauki pływania, którą trzeba przejść i nic nie pomijać.
1: Ale chyba jest taki stereotyp, że jak już się kogoś wrzuci do wody, przynajmniej niektórzy tak mają w głowie, to jest najlepsza szkoła, no bo ostatecznie jakoś będziesz próbował sobie poradzić, próbowała, no i może przełamiesz ten lęk.
2: Na szczęście już takich metod nie ma. Ale znaczy ja nie słyszałam w moim otoczeniu, żeby ktoś tak uczył.
1: No tak, ale zastanawiam się, czy jak kogoś wepchniemy do tej wody, to ta osoba jakoś się uniesie?
2: Jeżeli nie ma pojęcia o pływaniu, to nie uniesie się.

0: ponieważ będzie walczyła o przeżycie, czyli będzie wykonywała chaotyczne ruchy.
1: Będzie panikować.
0: Będzie panikować, a panika jest najgorsza w tym momencie, bo jeżeli my chcemy się utrzymać na wodzie, to musimy spokojnie oddychać, wziąć powietrze w płuca i wtedy, jeżeli nic nie będziemy robić, to wtedy ta woda nas wyniesie do góry. Mhm. I jesteśmy w stanie leżeć i oddychać. Ale jeżeli jesteśmy w panice i mamy te chaotyczne ruchy, rzucamy się, to wręcz przeciwnie, my schodzimy wtedy na dół.
1: A to jest ciekawe, bo my też rozmawiamy o tym teraz, kiedy zaczyna się rok akademicki i tak sobie myślę o tym WF-ie szkolnym, sięgam pamięcią, no i na studiach też ten WF był, że rzeczywiście to jeszcze, kiedy my chodziłyśmy do szkoły, to trochę się obawiano, dziewczyny szczególnie trochę się obawiały tego WF-u, basenu również i no często u mnie na przykład pojawiały się zwolnienia od mamy, jakieś tam, żeby nie pływać, nie chodzić dzisiaj, nie ćwiczyć i jak zobaczyłam twoje zdjęcie, też chyba to twoje jest na Instagramie,
0: tak.
1: Że taka stoisz przerażona trochę na tym basenie, za tobą jest jakaś taka pani, która też w takich wielkich okularach, w jakimś takim fartuchu, no nie wiem, w jakimś nie fartuchu, w jakimś takim stroju chyba.
0: Tak, to była sędzina, bo to jest akurat zdjęcie z zawodów pływackich, jednych z pierwszych moich, więc jestem naprawdę przerażona przed tym słupkiem, faktycznie tak stoję z tym przerażeniem.
1: No i to zdjęcie wygląda tak trochę przerażająco, łącznie z tą panią za tobą.
0: Tak, i faktycznie byłam przerażona. Ale wtedy wygrałam też.
1: O, no to widzisz, czyli u ciebie trochę to na odwrót już druga sytuacja tak działa, tak. Że byłaś przerażona, a później się okazuje, że tak. To wszystko nie jest takie straszne.
0: Tak, idę pod prąd. Jednak trzeba mnie zmusić do wielu rzeczy i jestem za to bardzo wdzięczna moim rodzicom, bo tak naprawdę sport chyba uratował mi życie, bo pewnie byłabym do dzisiaj taka wycofana, bałabym się wszystkiego, a jednak wychodzę cały czas z tej strefy komfortu i idę do przodu i wiem, że mogę osiągnąć wiele, ale no. To właśnie dzięki temu, że jako dziecko zobaczyłam, że mogę przełamywać te bariery,
1: no
0: że
1: właśnie.
0: Jest strasznie, ale zaraz może być super.
1: Tylko niektóre osoby też miały słabe doświadczenia z lekcji WF-u, które odbywały się na przykład na basenie, może zostały zmuszone i tak dalej. No i teraz jednak no, mają traumę, zareagowały zupełnie inaczej niż ty. To jak one sobie mają teraz poradzić w tym dorosłym życiu? No bo przypuszczam, że to ich mogło jeszcze bardziej dobić.
0: Na pewno, bo tak jak mówię, do mnie przychodzą teraz te osoby i mówią, Karina, ja się panicznie boję wody. Ja zostałam wrzucona, niektóre osoby się topiły, mają właśnie złe przeżycia gdzieś z tą nauką pływań na samym początku. Instruktor krzyczał, nie tłumaczył, ale przychodzą dzisiaj i trzeba, słuchajcie, przyjdźcie na ten basen, znajdźcie tego dobrego, ciepłego instruktora, który ma pojęcie o tym, który na początku, nawet jak potrzebujecie takiego właśnie wsparcia, to wejdzie z wami na tą płytszą wodę, potrzyma za tą rękę, powie, co dokładnie teraz będziemy robić, żeby się oswoić i wtedy odkryjecie, jeżeli przejdziecie przez te fundamenty tej nauki, czyli właśnie ten oddech, ta pozycja, to rozluźnienie w wodzie, to zobaczycie, jak cudowny sport jest pływanie, jak ono nas relaksuje, jakie to może być fantastyczne.
1: I też najważniejsze to, co powiedziałaś, że to nie chodzi tylko o pływanie, tylko że później pokonuje się też inne lęki.
0: Dokładnie. Uważam, że w życiu wszystko, jeżeli gdzieś tam właśnie przełamiemy jakąś swoją barierę, czyli tutaj w tym momencie dla wielu osób to pójście na ten basen jest takim przełamaniem, bo się boją tej wody, to nie dość, że się nauczymy pływać, czyli przełamaliśmy tą barierę naszego strachu, to uważam, że to przekłada się na wszystkie dziedziny naszego życia, że jesteśmy właśnie pewniejsi. Ja to zrobiłam, więc cały świat stoi przede mną
1: otworem. To jeszcze cię dopytam z perspektywy osoby dorosłej, jak pokonać takie skrępowanie, że nagle my jesteśmy dorośli i uczymy się pływać na jednym torze, na którym pływają dzieci na przykład.
0: Wiesz co? I to też często moi klienci, bo głównie właśnie mam dorosłych.
1: Nawet też w tym basenie dla dzieci, bo tak.
0: Tak. Ale
1: tak też jest.
0: Ja po prostu, jak ktoś ze mną jest na zajęciach, wchodzimy, robimy swoje. Nikt nie patrzy tak naprawdę, co się dzieje w tej wodzie z boku. Nikt nie obserwuje, jak ty płyniesz. Wiem, że jest duże skrępowanie, że wszyscy na mnie będą patrzeć. Nie, tak naprawdę nie jest. Robić swoje. Wejść do tej wody, spokojnie zacząć sobie oddychać i nie patrzeć na nikogo, tylko zawsze porównywać się do siebie. Dzisiaj jestem na tym poziomie, nagle zrobiłam jakiś postęp, więc być z siebie dumnym i nawet celebrować. Mhm. Ja tak właśnie zachęcam do tego, żeby absolutnie nie patrzeć

0: patrzeć na nikogo z boku. Ty w tym momencie jesteś najważniejszy, najważniejsza. Wchodzisz, robisz swoje.
1: No i tak naprawdę jeszcze z mojej perspektywy wygląda to tak, że w miarę szybko się to pływanie

0: czyli na przykład dwa razy w tygodniu. Przychodźcie. Efekty naprawdę przyjdą szybko.
1: Za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, jakie efekty daje pływanie na przykład w szkole, albo na uczelni, albo w ogóle w życiu, jeżeli chodzi o takie logiczne myślenie. Dzisiaj z nami jest Karina Zreda, uczy pływać, ekspertka od Kraula, autorka profilu Pływaj z Kariną.
2: To jest Rozgrzewka w Czwórce.

0: nie śpimy. Czas na rozgrzewkę. Czas na rozgrzewkę.
1: Słuchacie rozgrzewki w czwórce. My z samego rana dzisiaj próbujemy was wyciągnąć z łóżek na basen. Wiem, że to nie jest łatwe, szczególnie teraz jesienią. Za chwilę jeszcze okaże się, że będziecie musieli wstawać po ciemku i na ten basen iść. No ale jeżeli mogę coś powiedzieć ze swojej perspektywy, to o tej porze basen jest często pusty. A tak pływa się dużo przyjemniej niż w godzinach popołudniowych czy wieczornych, kiedy pojawiają się ludzie, którzy uczą się pływać, zajmują to, albo jeszcze, no, kiedy ktoś przyjdzie indywidualnie i mnóstwo ludzi jest na tym torze i każdy jakoś próbuje tylko omijać siebie, żeby mieć jakikolwiek komfort i przyjemność z tego pływania. Dzisiaj z nami jest Karina Zreda, medalistka Mistrzostw Polski. Karina uczy pływać, jest ekspertką od kraula i autorką profilu Pływaj z Kariną. Wiemy już, że to pływanie wysmukla nasze ciało, że ono wpływa na to, jak wyglądają nasze ramiona, że chyba ta klatka piersiowa jest trochę bardziej, zgodzisz się ze mną, rozbudowana, kiedy się regularnie pływa?
2: To znaczy tak, pływanie jak najbardziej rozwija wszystkie partie mięśniowe, bo tutaj używamy tak naprawdę wszystkich mięśni jednocześnie, więc pięknie rzeźbi nasze ciało. Ale też chciałabym rozwiać taki mit, bo wiele na przykład mam też mówi, a ja nie chciałabym, żeby moja córka pływała, bo będzie miała szerokie barki.
1: Czyli tak nie jest.
2: Tak nie jest, tak nie jest. To, co widzimy później właśnie profesjonalne pływaczki, które mają szerokie barki i wąskie biodra, to już jest naturalna selekcja.
1: O, czyli one już takie były mniej więcej, tak
2: po prostu w pływaniu taka budowa ciała jest pożądana. I jeżeli mamy właśnie szerokie barki, wąskie biodra i potem właśnie ta dziewczynka dojrzewa, no to naturalnie rozrasta jej się, bo ona tak genetycznie już miała zapisane. Te najlepsze pływaczki tak wyglądają, ponieważ to była naturalna selekcja.
1: No to
2: one najbardziej pasują do tej dyscypliny sportu. Ale naprawdę pływanie pięknie rzeźbi to ciało. Tylko żebyśmy właśnie się nie bali, że będę miała szerokie barki, będę cały czas pływała. Ale pięknie nam tutaj wyrzeźbi pływanie, ale nie powiększy nas, że będziemy takie szerokie.

0: Bo ja miałam wrażenie u siebie tutaj na górze, że mi się to wszystko powiększyło. Może nie było to takie spektakularne, że nikt tego nie zauważał, ale że ja widzę się na co dzień, no to miałam wrażenie, że tutaj jestem taka trochę szersza, ale mi się to podobało.
1: Tak, no bo na pewno wysmukliło ci tutaj te ramiona, wyrzeźbiło, ale na pewno nie poszerzyło kości tutaj, wiesz, obojczyków. A mówię o tym, ponieważ pisałam nawet pracę magisterską i doktoryzowałam się i jestem w trakcie doktoryzacji na ten temat, więc dlatego też o tej budowie somatycznej opowiadam, ale tak, rzeźbi pięknie, bo używamy rąk, nóg, mięśni brzucha, żeby właśnie płynąć każdym stylem, więc wszystkie mięśnie nam pracują, więc pięknie nam rzeźbi, ale tak jak mówię, nie poszerza nam tych barków, ale tak, pięknie obuduje mięśniami.
0: Jestem ciekawa też, w jaki sposób to pływanie wpływa na nasz umysł, bo czytałam takie badania, że może to trochę działać jak taka poranna kawa, że to nas pobudza.
1: Tak, ja bym nawet powiedziała, że lepiej działa niż poranna kawa. Ja nie piję w ogóle kawy i nigdy nie piłam, może dlatego, że pływam. Ale pływanie, samo już wejście do tej wody pobudza nas, jest chłodniejsza, więc to świetnie działa na nas. I te nasze funkcje poznawcze po pływaniu są dużo lepsze. Nasz mózg też odpoczywa. Po kawie jesteśmy bardziej tacy pobudzeni nerwowi, a pływanie też potrafi nas wyciszyć. Obniża właśnie ten kortyzol. Więc no ja polecam pływanie zamiast kawy. Zdecydowanie.
0: Ja jeszcze chciałam zapytać, bo czytałam takie badania i takie informacje o tym, że pływanie, no to jest logiczne, opiera się na ruchach przemiennych, prawda? Na przemiennych, że my czasami lewą ręką, czasami
1: tak, w kraulu i w żam. Tak. W kraulu i w grzbiecie, tak. Tak. Na przemienne
0: i
1: mamy.
0: Że to może też wpływać na to, że jakby my ćwiczymy to przesyłanie informacji między dwoma półkulami mózgowymi i dzięki temu później ten nasz mózg szybciej przesyła te informacje i szybciej rozwiązujemy jakieś zadania.
1: Tak, ponieważ tą naszą koordynację też rozwijamy, więc te półkule muszą jedna i druga pracować, bo na przykład właśnie w kraulu i w grzbiecie, gdzie są te ruchy naprzemienne, prawa ręka, lewa noga, to trzeba wszystko skoordynować z oddechem, z rotacją, więc ten mózg nasz musi pracować. I wtedy, kiedy popływamy, ten nasz mózg jest bardziej gotowy właśnie na podejmowanie takich ważniejszych decyzji, jest bardziej skupiony, mamy lepszą pamięć, bo ta koordynacja w tym pływaniu sprawia, że ten mózg faktycznie nam lepiej pracuje.
0: I szybciej, tak?
1: I szybciej.
0: Szybciej jesteśmy w stanie rozwiązywać jakieś zadania w życiu w ogóle.
1: W życiu. Nawet były takie badania, to, co prawda to były przeprowadzone na dzieciach, że dzieci w wieku przedszkolnym właśnie jak systematycznie już pływały, to one lepiej uczyły się potem matematyki. I to już jest tak udowodnione badaniami, że tak wpływa pływanie na nasz mózg.
0: Pływacy się nie pocą? Czy tego po prostu nie widać?
1: Tego po prostu nie widać. Tak samo się pocimy. Co prawda może troszeczkę mniej, bo ta woda nas ochładza, więc jest ta taka regulacja w tej wodzie, ale tak pocimy się, tylko po prostu tego nie widać. Więc po pływaniu jak najbardziej zalecane jest się nawadnianie. Jeżeli jakiś tam mocniejszy nawet trening robimy, to nawet wziąć sobie tą wodę, czy jakiś tam izotonik na pływalni i w trakcie tak samo popijać, bo też tracimy tą wodę.
0: To jeszcze chciałam cię zapytać o takie porównanie. Gdybyśmy miały sobie zestawić to wypicie filiżanki kawy ze zrobieniem kilku basenów, to gdzie tu widzisz jakieś podobieństwa, a gdzie różnice?
1: Po pływaniu i po kawie jesteśmy pobudzeni. No bo wchodzimy tutaj, wydobywają nam się w pływaniu, ruszam się, więc hormony szczęścia, endorfiny, jesteśmy nabuzowani pozytywnie. Nie mamy, tak jak mówiłam, tego, jesteśmy wypoczęci. Nie ma tego zjazdu takiego jak po kawie.
0: Czyli mamy taką energię na cały dzień, a zjazd po kawie no, następuje po kilku godzinach, bo my przecież później pijemy kolejną kawę
1: No, dlatego ja nie piję. Ale tak.
0: Ja też czytałam o tym, że no, kawa jednak delikatnie sprawia nas takie
1: taki
0: emocje.
1: Nerwowy stan. No właśnie dlatego też nie piję, bo ja się trzęsę. a po pływaniu wręcz przeciwnie. Mam tam energię, jestem pobudzona. Szczęśliwa, tak jak mówimy, bo te endorfiny, one ogromną robotę nam robią i nie potrzebuję dodatkowego pobudzenia, a tak w środku jestem taka wypoczęta, taka spokojna, że nic się we mnie nie trzęsie. Jestem po prostu gotowa na wyzwania dnia.
0: Czyli jakieś takie dwa baseny w ciągu tygodnia warto robić, żeby z tych skutków
1: najważniejsze
0: skorzystać.
1: To jest właśnie ta systematyczność, czyli minimum

0: te dwa razy w tygodniu, jeżeli będziemy chodzić, to będzie super.
1: Słuchajcie, mam nadzieję, że was Karina zachęciła i że nawet dzisiaj jeszcze wskoczycie, bo jeszcze cały dzień przed nami, na taki szybki trening na basen. Kto wie, może zimą też zdecydujecie się chodzić już regularnie. Karina Zreda była razem z nami, medalistka Mistrzostw Polski, uczy pływać, ekspertka od Kraula i autorka profilu Pływaj z Kariną. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję również i zachęcam do basenu.
1: A ja jeszcze od siebie tylko dodam, że oczywiście pływanie redukuje stres. Naukowcy mówią, że rytmiczny ruch połączony z kontrolowanym oddechem obniża poziom kortyzolu, relaksuje emocjonalnie i uwalnia endorfiny. I gwarantuję wam, że przekonacie się o tym, kiedy tylko położycie się na wodzie. Jeżeli uda wam się szybko opanować pływanie grzbietem, to zobaczycie, że kiedy kładziecie się na tej wodzie, wasza głowa zaczyna odpoczywać. Przestajecie myśleć o swoich problemach. A nawet jeżeli te problemy gdzieś z tyłu głowy są, to uwierzcie mi, że czujecie się trochę od nich wolniejsi, dlatego że nie macie przy sobie telefonu. Basen to jest świetne miejsce do tego, żeby telefon odłożyć, no bo do wody nie wejdziecie z telefonem. Więc ja w ogóle zostawiam go w szafce, w szatni i nic mnie nie korci, nic nie przychodzi mi, żadne powiadomienie. Jestem tylko ja i woda. I sprawdźcie to, pójdźcie i naprawdę będziecie dla siebie mieli takie całe pół godziny albo godzinę kompletnie bez telefonu. Jeżeli chodzi o to, jak trenować, żeby mieć lepsze efekty i żeby rzeczywiście się zrelaksować i żeby tego stresu u was było mniej, no to też ważna jest częstotliwość. Najwięcej korzyści przynosi pływanie 3-4 razy w tygodniu. No, wydaje mi się, że to już jest trudne do opanowania, bo znaleźć 4 dni, żeby pójść na basen, może być problem, ale 3 razy, no nie będzie to też jakieś najłatwiejsze, bo wiadomo, trzeba jeszcze dojechać, wrócić, no chyba, że macie basen pod domem, to jesteście szczęściarzami. Jeżeli nie, to słuchajcie, wystarczy te 2 razy i już zobaczycie różnicę. No i oczywiście taka optymalna sesja, takie pływanie jednorazowe powinno trwać od 30 do 45 minut w takim umiarkowanym tempie. Nie przejmujcie się, że pływacie najwolniej ze wszystkich na basenie, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Także zachęcam, pakujemy strój, pakujemy czepek, pakujemy gogle i widzimy się na basenie.
2: Rozgrzewka w czwórce.
3: Rozgrzewka w

0: jest Rozgrzewka w czwórce. Rozgrzewka w czwórce.
1: Cześć, z tej strony ponownie Weronika Puszkar. Mam nadzieję, że przekonałyśmy Was z Kariną do tego, żebyście spróbowali swoich sił na basenie, żebyście wskoczyli do tej zimnej wody. Nawet jeżeli to nie będzie to poranne pływanie, no to że wskoczycie w kostium może po pracy dzisiaj, może po szkole czy po zajęciach na studiach, a warto, bo jak słyszeliście, nawet pływanie może poprawić nasze wyniki w matematyce. I w ogóle myślę sobie, że w każdej pracy i w wielu sytuacjach codziennych, bo my nieustannie podejmujemy różne decyzje, nieustannie coś obliczamy, cały czas próbujemy coś zaplanować, wcisnąć coś w nasz kalendarz. Czasami się zastanawiamy, czy uda nam się dojechać z miejsca A do miejsca B, czy lepiej jakieś spotkanie przełożyć. No i kiedy sobie pójdziecie kilka razy na taki basen, to może się okazać, że takie decyzje będziecie podejmować po prostu szybciej. Ja od siebie dodam, że bardzo lubię chodzić na basen z samego rana, dlatego że basen jest wtedy po prostu pusty. Jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z pływaniem, no to ważne to jest, żeby mieć wolny tor, żeby nie spotykać się z ludźmi aż tak często, którzy umieją pływać bardzo dobrze, którzy pływają na przykład delfinem i zajmują cały tor i wykonują takie chaotyczne, szybkie, mocne ruchy. To nas może trochę przestraszyć, chociaż też nie ma się czego bać i nie można całkowicie uciekać przed tym, no bo takie sytuacje prędzej czy później Was spotkają. Ale tak jak mówię, rano jest większa szansa na to, że będziecie mieli cały tor dla siebie. W ogóle lubię chodzić na basen jesienią. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, no bo jest coraz zimniej, jest coraz chłodniej i nie za bardzo nam się chce wchodzić do zimnej wody, ale powiem Wam, że jakoś jesienią ten klimat na basenie jest zupełnie inny niż latem. To znaczy, latem, przynajmniej w te ostatnie wakacje, zwróciłam uwagę na to, że kiedy były bardzo upalne dni, ludzi na basenie było mnóstwo. Doskonale pamiętam kolejki, które ustawiały się do recepcji i pierwszy raz byłam świadkiem takiej sytuacji, że zabrakło kluczyków do szafek. To znaczy, że ludzi na basenie było za dużo. Ale umówmy się, mieliśmy bardzo wysokie temperatury w tym roku, a więc no, co tu dużo mówić. Wiele osób chciało się po prostu schłodzić w zimnej wodzie. Wiele osób więc pływało tak bardziej rekreacyjnie, nie do końca zgodnie z różnymi zasadami, takimi też niepisanymi, które obowiązują na basenie, na przykład, żeby trzymać się konkretnego toru. Wydaje mi się, że teraz jesienią takich ludzi jest znacznie mniej, o ile w ogóle tacy są, że raczej przychodzą ci, którzy chcą pływać, bo robią to regularnie, albo są to ludzie, którzy się uczą i na basen przychodzą razem z instruktorem, lub są to po prostu uczniowie, którzy również się uczą i przychodzą całymi klasami. No, ten basen jesienią ma zupełnie inny klimat, więc bardzo Wam polecam. Także wkładajcie kostium. Pamiętajcie o czepku. No właśnie, czepek to też jest jeden z elementów, które chciałam poruszyć. Nie obawiajcie się tego, że źle wyglądacie w czepku. Ja znam właśnie kilka osób, które z tego względu nie chcą chodzić na basen, bo no bo po prostu się krępują. Jak w tym czepku one wyglądają? Na basenie wszyscy mają czepki. Przynajmniej tak powinno być. I każdy źle wygląda. No tak już jest, ale kiedy zobaczycie, że tam właśnie każdy ma ten czepek i każdy źle wygląda, to automatycznie przestaniecie się tym wszystkim przejmować. Pamiętajcie też o goglach. Ja też wiem, że wiele osób pływa bez okularków. Według mnie to jest niewygodne, no bo kiedy zanurzamy głowę pod wodę, no to nie wiem, musielibyśmy przez cały czas chyba oczy mieć zamknięte. Nie wiem, czy to jest takie komfortowe. No niektórzy twierdzą, że otwierają oczy, no ale przecież wtedy ta woda bardzo szczypie. No słuchaj,

0: wolicie. Jak wolicie. Według mnie, szczególnie jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z basenem, to warto w gogle zainwestować. Jeżeli zdarzy Wam się zapomnieć, to nie przejmujcie się i nie róbcie tak, że w połowie drogi na basen stwierdzicie, że nie, no to ja wracam. Skoro nie mam tych gogli, to wracam, nie ma sensu. Można gogle po prostu pożyczyć na miejscu od jakiegoś instruktora, od ratownika. No, na miejscu też są sklepiki, ale ceny są trochę wysokie, więc jeżeli macie płacić 80 zł za okularki, czy nawet 50, a one Wam posłużą tylko dlatego, że zapomnieliście swoich, to według mnie no niekoniecznie jest sens. Lepiej zapytać. Nic się nie stanie, jeżeli popływamy w goglach, które ktoś po prostu zostawił. No ja tak przynajmniej uważam. Domyślam się, że są ludzie, którzy myślą inaczej i spoko. Niech każdy robi tak naprawdę ostatecznie jak chce i jak mu się podoba. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zbliżamy się powoli do godziny 8:00. To oznacza, że za chwilę rozpocznie się poranek w czwórce i że spotka się z Wami Kaśka Dydo. A ja też jeszcze się nie żegnam, bo też się jeszcze dzisiaj spotkamy po godzinie 9:30. Także życzę Wam udanego poranka i udanego dnia. Weronika Puszkar, do usłyszenia.
1: To była rozgrzewka w czwórce.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można? Jeszcze jak? Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: wstęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Problem na antenie czwórki o poranku. Na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
0: Pierwszy dzień października i na szczęście jesień nie zamierza od razu pokazać nam swojej najbardziej ponurej twarzy. Czwartek będzie całkiem łagodny, momentami nawet bardzo przyjemny. Na niebie sporo chmur, ale będą też pojawiać się przejaśnienia, więc słońce jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. W Warszawie około 20 stopni, w Krakowie 21, w Gdańsku około 19. Nad morzem może trochę mocniej powieje, ale większych pogodowych atrakcji nie widać. Czyli październik, zaczynamy spokojnie, rano zabieracie coś cieplejszego, a po południu będziecie nosić to pod pachą.
1: Autopromocja.
2: Siema, tu Mrozu, słuchacie czwórki.
3: Bo tak jak my, nie gra nikt.
4: Siema, z tej strony Szwed SWD. Słuchasz czwórki.
3: Tu znajdziesz polską muzykę, której nie usłyszysz wszędzie. Od świeżych debiutantów po klasyki polskiej muzyki alternatywnej.
5: Cześć, z tej strony Opał, słuchacie czwórki.
3: A dzisiaj gramy jeszcze więcej, bo świętujemy Dzień Polskiej Muzyki.
6: Cześć, z tej strony Hania Derej, słuchacie czwórki.
3: Jeśli szukasz nowych głosów, nowych brzmień i numerów, jesteś w dobrym miejscu.
7: Cześć, tu Twoka 88, słuchasz czwórki.
3: 1 października, Dzień Polskiej Muzyki. Czwórka, to słychać.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Zdjęcia

0: bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
3: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
4: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: 7 minut po godzinie 8. Dzień dobry, lecimy z tym porankiem.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, zaczynamy nowy dzień i robimy to oczywiście bez pośpiechu, ale zdecydowanie z bardzo dobrym

nastawieniem. Przed nami kolejny jesienny poranek, chociaż pogoda jeszcze przez chwilę pozwala nam udawać, że lato wcale nie wyjechało. Łapiemy więc ostatnie ciepłe dni, trochę słońca, trochę tej przyjemnej temperatury, no i oczywiście korzystamy, zanim kurtki, szaliki i zimne poranki przejmą pełną kontrolę. No a tutaj w poranku czwórki rozkręcamy dzień po swojemu, będzie dobra muzyka, dzisiaj dużo polskiej muzyki, bo dzisiaj mamy dzień polskiej muzyki, będą rozmowy, trochę ciekawostek, trochę powodów do uśmiechu i wszystko, czego potrzeba, żeby wejść w ten dzień no takim trochę lżejszym krokiem. Nieważne, czy jesteście w drodze, dopiero szukacie drugiego kapcia albo drugiej skarpetki. Ja notorycznie szukam drugiej skarpetki do pary. Nieważne, czy negocjujecie właśnie z budzikiem dodatkowe 5 minut, po prostu zostańcie z nami. Ten dzień dopiero się zaczyna, dopiero się rozkręca i my mamy zamiar go bardzo dobrze nastroić.

0: 13 minut po godzinie 8 gramy na dobry początek dnia.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: No mam nadzieję, że kawa już w waszych dłoniach, trzymacie kubek z kawą obiema, jakby od tego miały zależeć losy świata. Mam nadzieję, że skarpetki są i to na dodatek do pary. Już dokładnie wiecie, w co macie się ubrać i jak zacząć wspaniale ten dzień. A my do tego dorzucimy jeszcze naszą super zabawę. Gdyby ktoś miał ochotę do swojej stylizacji wygrać naszą czarną czapkę z napisem czwórka. Napis też jest czarny, także plus 5 do lansu. No to teraz będzie na to szansa. Odpalamy naszą zabawę.
2: Przed czym się ukrywam?
0: No prawie wszystko jasne, ta zabawa jest bardzo prosta. Musicie odpowiedzieć na pytanie, przed czym dzisiaj się ukrywam. A dzisiaj uwaga, ukrywam się przed pewnym ciągiem cyfr i jest to sprawa bardzo osobista. Dzisiaj ukrywam się przed urzędową prawdą o sobie i cóż jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Przed cyframi z początku formularza. Resztę tego formularza mogę wypełnić bez problemu, ale początek no zawsze jest troszkę problematyczny. Jeżeli ktoś wie, przed czym dzisiaj o poranku się ukrywam, to dzwonicie do nas 22 kierunkowy do Warszawy 64521. 100, gdyby ktoś o poranku chciał wygrać naszą czapkę, a czapka naprawdę fajna, z daszkiem, przyda się tej jesieni jak najbardziej. To dzwonicie teraz.

0: Polak i Kuba Karaś o poranku w czwórce, 17 minut po godzinie 8 zacznijmy ten poranek. Dobrze.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: I z czapką na głowie, bo czapka jest do zgarnięcia w czwórce o poranku. No i mamy chętnych na tę czapkę i to całkiem sporo. I dzisiaj na dobry początek Tomek. Dzień dobry, witaj o poranku w czwórce.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Jak tam u ciebie poranek?
2: A bardzo dobrze, bardzo dobrze. Po dniu chłopaka, bardzo dobry poranek.
0: Ale dostałeś jakiś fajny prezent?
2: Kurczę, nie.
0: Buziaka, no nie wiem, no cokolwiek, no. Coś tam się należało?
2: No właśnie, no należy, to się może należało, ale nie było wczoraj okazji ku temu, także mam nadzieję, że może wujka...
0: Dobra, niech będzie ten dzień chłopaka tak naprawdę codziennie. Dzisiaj sobie sam robisz dzień chłopaka, bo kto wie, być może uda ci się wygrać czapkę o poranku w czwórce. Musisz tylko odpowiedzieć na pytanie, przed czym dzisiaj się ukrywam, a dzisiaj ukrywam się przed urzędową prawdą o sobie, przed pewnym ciągiem cyfr. Jest to bardzo sprawa osobista. Czy wiesz, o co chodzi?
2: Domyślam się, że to jest taka współczesna choroba cywilizacyjna, która nazywa się peselozą, a chodzi o petel.
0: Tak, no, tak, tak, właśnie przed nim się ukrywam. Nie lubię go. To jest moja data produkcji, która nie...
2: A znasz na pamięć swój?
0: Znam, ale nie powiem.
2: Ja też znam.
0: No kto go nie zna?
2: Ale roczniki musimy być, no.
0: Jakby, tego się trzymajmy.
2: Tego uczyć.
0: Czapka jest twoja, życi miłego dnia, have fun, baw się dobrze, niech ten dzień będzie dla ciebie najlepszy z możliwych.
2: I wzajemnie wszystkiego dobrego. Pozdrawiam czwóreczkę całą, hej.

Kasia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie miuch, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake. Nic nie mówi nawet Mata. Nieraz tyku.

0: 25 minut po godzinie 8 przyłapana z telefonem w ręku.
1: Poranek czwórki.
0: Dobra, skoro już zostałam przyłapana, to opowiem wam o nowych trendach w mediach społecznościowych, bo ostatnio zaczęłam jakoś bardziej to śledzić. No i pierwszy trend nazywa się Unfortunately I Do Love, czyli jest to wielkie internetowe wyznanie w tłumaczeniu na język polski. Niestety, ale uwielbiam. No i tutaj zaczyna się festiwal naszych małych słabości, czyli na przykład, niestety uwielbiam odwoływać plany i zostać w domu. Tak, to jest akurat prawda. Niestety uwielbiam kawę, która kosztuje tyle co obiad. True. Niestety uwielbiam sprawdzać telefon 5 sekund po tym, jak obiecałam sobie, że dzisiaj ograniczam telefon. Tak, to jest absolutnie prawda. Internet wreszcie stworzył taką bezpieczną przestrzeń do przyznania się. Wiem, że to bez sensu, ale i tak będę dalej to robić. No i to jest pierwszy trend. Unfortunately, I do love. Ale mamy więcej tych trendów. Drugi trend nazywa się kinda chic to. Czyli okazuje się, że wszystko można uznać za szykowne, jeśli tylko odpowiednio to nazwiemy. No na przykład idę spać o 22 i jest to kinda chic. Nie wiedzieć, co jest modne na TikToku, no i to też jest kinda chic. Nie odpisywać przez 3 godziny, bo miało się prawdziwe życie poza telefonem. Bardzo chic. Podoba mi się ten trend, no bo wreszcie moje zwyczajne życie dostało tak zwany dział marketingu. No i numer 3, jeżeli chodzi o nowe trendy na Insta, no to Instagram

wrócił do lat 80. dzięki zdjęciom generowanym przez oczywiście sztuczną inteligencję, czyli wielkie włosy, mocny makijaż, retro ubrania, charakterystyczne światło. No i nagle wszyscy wyglądają.

0: DJ Blik, Dominika Płonka, dzięki tobie, to jest nasza nowość na antenie czwórki. 26 minut pozostało do godziny 9.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: A my w poranku czwórki dzisiaj będziemy mówić o suplementach. Wiadomo, pora roku się zmieniła, jesień nam tutaj wjechała ostro. No i teraz zaglądamy do naszej szuflady z lekami. Każdy taką szufladę albo jakieś pudełeczko w domu posiada. No i sprawdzamy, co tam ciekawego mamy. Czy każdy powinien brać witaminę D, magnez, omega-3, probiotyki? Czy suplementacja ma sens? A kiedy tak naprawdę wyrzucamy pieniądze w błoto? I dzisiaj na te trudne pytania odpowie Rafał Wargocki, który jest dietetykiem. Dzień dobry, witaj o poranku.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło za zaproszenie.
0: Czy ty jak zaczynasz dzień, no to wiadomo, tam wjeżdża kawa, herbata, śniadanie, a potem takie pudełeczko, bo ja już widzę, że niektórzy takie mają pudełeczka, a tam po prostu jak cukiereczki, takie kolorowe tableteczki, jest ich tam minimum 10. Jak to wygląda u ciebie, u dietetyka?
2: U mnie raczej to jest optymalne minimum. Nie jest to wielkie pudło, jak niektórzy pacjenci stosują. Raczej jest to forma witaminy D3, kwasów omega-3, no i suplementów ergogenicznych, takich pod sport, czyli kreatyna, czy beta-alanina. No ale nie jest to masa.
0: O tej podstawie za moment jeszcze powiemy, ale w ogóle zacznijmy od tego, czy zdrowa osoba, która je w miarę różnorodnie, w ogóle potrzebuje suplementów.
2: To trzeba się zastanowić i zerknąć na plan żywieniowy, bo jeżeli dobrze zbilansujemy plan żywieniowy, no to rzeczywiście ta suplementacja nie jest aż tak mocno wymagana. Taką absolutną podstawą jest, tak jak tutaj zresztą powiedziałaś, witamina D3, bo jej nie jesteśmy w stanie tutaj dostarczyć wraz z żywieniem. Natomiast całą resztę rzeczywiście tak, jeżeli jest to plan żywieniowy diety normokalorycznej, to jesteśmy w stanie tutaj zapewnić optymalną podaż w większości witamin, składników mineralnych.
0: Teraz wiedzie moje ulubione pytanie, czy suplementy rzeczywiście działają, czy jest to jedna wielka ściema? Ha!
2: Ciężkie pytanie, natomiast tak, no działają, no bo jeżeli weźmiemy sobie na przykład stężenie witaminy D3 w morfologii, tak, sprawdzimy 25HD3 i ktoś ma realny niedobór i zaczniemy suplementować odpowiednią dawkę, czyli 2 do 4000 jednostek, no to widzimy, że suplement działa, no bo nam podwyższa się po prostu to stężenie, więc niektóre tak, a niektóre niestety
0: nie. No to pogadajmy o tych, które tak naprawdę działają. Już tutaj się cały czas pojawia ta witamina D, czy rzeczywiście jest niemal obowiązkowa w naszej szerokości geograficznej i ile tak naprawdę powinniśmy tej witaminy D3 suplementować. Mówię tutaj o dorosłych osobach.
2: Uważam, że jest ważna i jest potrzebna, bo niestety, tak jak mówiłem wcześniej, nie jesteśmy w stanie jej zbilansować wraz z planem żywieniowym. Oczywiście w sezonach letnich mamy syntezę skórną, ale synteza skórna następuje w godzinach 10-15. Tak? To jest czas, gdzie my najczęściej siedzimy w pracy, w budynku, w szkole.
0: A po 16 już tam się nic nie produkuje?
2: Jest mniejsza synteza. Realia są niestety takie,
0: nawet jeżeli
2: inne.
0: Wyjdziemy na słońce?
2: Tak, to synteza skórna jest mniejsza, bo kąt badania promieni słonecznych nie jest optymalny. Co nie znaczy, że nie następuje. Natomiast no, w zdecydowanej większości, ja na przykład jestem takim przykładem, gdzie w tych godzinach no niestety siedzę w budynku w pracy, no to ja suplementuję witaminę D3 cały rok. Dawka, o którą pytałaś, 2000 do 4000 jednostek. Wyższe dawki uważam, że są totalnie niepotrzebne, a mogą przynieść tylko negatywy.
0: No to lecimy dalej z tymi suplementami, bo ja tutaj mam całą listę. Magnez. No to taki trochę suplement, który stał się tak naprawdę suplementem na wszystko. Na stres, na zmęczenie, na skurcze, na kiepski sen. I w ogóle jak rozpoznać, czym rzeczywiście potrzebujemy tego magnezu?

0: Jak mi powieka już drga nad okiem, to znaczy, że mam brać?
1: W zdecydowanej większości ten niedobór magnezu raczej nie występuje, a kurcze mięśni nie są takim predyktorem, bo w pracach naukowych niestety nie jest to potwierdzone, że kurcze mięśni będą jakimś elementem, gdzie trzeba zacząć stosować magnez. Bardziej bym się skłonił ku poprawie higieny snu, gdzie większość społeczeństwa ma ten sen zaburzony ze względu na pracę czy zmienny rytm okołodobowy, a tutaj istnieją przesłanki w kierunku, że magnez, chociażby cytryna magnezu, może przed snem poprawiać jakość snu, więc słuchacze, fajnie tutaj wdrożyć sobie takie 400 mg magnezu, ale nie zawsze, to też trzeba sobie powiedzieć.
0: Świetnie, że padło słowo cytrynian, bo przygotowałam się z tego magnezu i widziałam, że poza cytrynianem pojawia się też mleczan, tlenek, glicynian, dużo trudnych nazw. Czy w ogóle dla przeciętnego człowieka, który chce suplementować magnez, te wszystkie dziwne nazwy mają znaczenie?
1: Trzeba zapamiętać po prostu, że są formy, które są lepiej przyswajalne, gorzej. Na przykład cytrynian jest świetną formą, glicynian również jest świetną formą. I myślę, że w większości przypadków, jak zapytamy farmaceutę, to nam bardzo dobrze podpowie. I nie trzeba tego zapamiętywać.
0: Dzisiaj o poranku rozmawiamy o suplementach. No zmieniła się pora roku. Wjechała nam tutaj jesień i nasza szuflada z suplementami być może u niektórych pęka w szwach, a my dzisiaj mówimy o tych, które naprawdę działają i które warto suplementować. To za moment. Do suplementów jeszcze sobie wrócimy. W czwórce 21 minut pozostało do godziny 9.
2: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
3: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Koło do godziny 9, a my dzisiaj rozmawiamy o suplementach.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Cała prawda o suplementach, o tym, co warto brać, a co możemy sobie darować, bo czy naprawdę wszyscy musimy się suplementować, czy musimy posiadać te takie pudełeczka z kolorowymi tableteczkami, które przyjmujemy codziennie rano, czy możemy to ograniczyć do minimum. Dzisiaj razem z nami jest Rafał Wargocki, który jest dietetykiem i to on odpowiada na te trudne pytania. Było pytanie o magnez, było pytanie o witaminę D, to teraz omega-3. Lepiej suplementować, czy po prostu jeść tłuste ryby?
2: Raz w tygodniu tłusta morska ryba jest w stanie zapewnić, natomiast jeżeli z przyczyn etycznych nie korzystamy z tłustych morskich ryb, no to warto jest jednak te wielonienasycone, niezbędne kwasy tłuszczowe dostarczyć.
0: Ale na serio jedna ryba wystarczy?
2: Raz w tygodniu.
0: Ile tej ryby trzeba
2: 150
0: zjeść?
2: 150 gram, na przykład łososia czy
0: i
2: 200
0: mamy
2: gramów.
0: Zapas omega-3 prawie na cały tydzień?
2: Oczywiście nie jest to ilość dla osób bardzo aktywnych fizycznie, bo tutaj można rozważyć troszeczkę zwiększone dawki, natomiast dla przeciętnej osoby, która chce zadbać o swoje zdrowie, w zupełności to wystarczy.
0: Ludzie, to jest wspaniała wiadomość. Naprawdę wystarczy zjeść jedną rybę 150 gram i mniej więcej będziemy mieli omega-3 na cały tydzień.
2: No, co ważne.
0: Nie trzeba pamiętać o tabletkach.
2: Tak, co ważne, jeszcze trzeba zapewnić tutaj obróbkę termiczną tej ryby odpowiednią, no bo jeżeli bierzemy sobie jakiegoś super łososia i wrzucimy go do frytury, no to nie jest to, o co chodzi.
0: To co mamy z nim zrobić, żeby on miał
2: upiec na przykład.
0: Omega-3, okej. Czyli pieczony łosoś 150 gram i możemy sobie darować te wielkie po prostu kapsułki. Tabletki, kapsułki omega-3. Lecimy dalej. Probiotyki. Czy naprawdę warto brać je na jelita profilaktycznie?
2: Profilaktycznie nie. Żadne instytuty tego nie polecają. Probiotyki są szczepozależne, czyli każdy szczep odpowiada za inne spektrum. Chociażby, nie wiem, plantarum 299. Tak? Tutaj pod kątem IBS-a, czy pod kątem wchłanialności żelaza mamy świetne prace naukowe. Natomiast tak, żeby brać, to uważam, że to jest
0: totalnie
2: bez sensu.
0: Czyli co, ogórki kiszone i kiszona kapusta?
2: To nie są probiotyki, ale...
0: Niestety. Znowu mnie już oszukali na Insta?
2: Oszukali, tak, zdecydowanie.
0: To gdzie nie są te probiotyki?
2: Nazwać. Są tam bakterie, tylko nie wiemy ile, jaki tam jest szczep, tak? Dodatkowo przeżywalność tych bakterii jest co najmniej kiepska. Probiotyki najczęściej są zamknięte w kapsułkach opornych na działanie kwasu solnego, tym samym jakby docierają tam, gdzie trzeba. Natomiast takie komercyjne produkty, jak właśnie kapusta kiszona, ogórki kiszone, ja nie mówię, żeby to wybrzmiało, nie mówię, że to jest złe. Natomiast nie można nazywać tego probiotykiem.
0: Czy co, kefir?
2: To samo.
0: Też?
2: To
0: też
2: samo,
0: oszustwo?
2: Niestety. Też oszustwo. Znaczy, to nie jest oszustwo, tak? Ale nie można nazwać to jakby probiotykiem.
0: Trudno to, ale w ogóle jest jakiś produkt taki normalny, wiesz, no taki po prostu, który można zjeść i który to posiada?
2: One to posiadają, ale żeby nazwać probiotykiem dany produkt, musimy spełnić pewne kryteria.
0: I ale co te nie produkty znaczy, tego że nie do końca nie spełniają.
2: Tak, co nie znaczy, że nie warto ich wdrożyć w plan żywieniowy, bo oczywiście i kefiry, i kiszonki warto gdzieś tam przemycić.
0: Może nie razem.
2: Może nie razem.
0: Może
2: nie razem.
0: Różnie. Kolejny suplement, jeden z moich ulubionych, to jest kolagen. Jeden z takich największych suplementacyjnych hitów ostatnich lat. Czy picie lub przyjmowanie kolagenu rzeczywiście może wpływać na skórę, włosy oraz stawy?
2: Jeżeli ta audycja byłaby 5 czy 6 lat temu, powiedziałbym, że raczej nie, bo prace naukowe tego nie potwierdzały. Natomiast aktualnie mamy świetne prace, które obrazują, że rzeczywiście po kilku miesiącach stosowania 10-20 tysięcy mg hydroizatu kolagenu mamy świetne efekty pod kątem poprawy kondycji skóry czy włosów. Więc tak.
0: Czyli kolagen działa.
2: Tak.
0: No właśnie, bo już tyle różnych artykułów czytałam na ten temat, a tu się jednak okazuje, że to działa. Okej, to teraz pytanie takie upraszczające nam życie. Czy tak zwana multivitamina, czyli jedna tabletka na wszystko, która jest oczywiście bardzo wygodna, no bo sobie wtedy darujemy noszenie tych kolorowych tabletek ze sobą, to jest coś, co działa i co wypełni nam wszystkie niedobory. No wiesz, no to jest wygodne, nie? Połknąć jedną tabletkę zamiast 10.
2: Nie, i najczęściej są to w ogóle suplementy, które będą zanieczyszczone metalami ciężkimi.
0: Aha.
2: Najgorsze suplementy, które są, to są najczęściej monopreparaty. I ja pisałem na przykład pracę w kierunku właśnie zanieczyszczeń środków typu suplementy. No i w witaminie C nawet pojawiają się substancje zabronione. W śladowych ilościach oczywiście, natomiast to jest fakt.
0: Zanieczyszczenie suplementów, czy to oznacza, że suplementy są niebezpieczne?
2: Nie, raczej nie niebezpieczne. Natomiast jeżeli pracujemy ze sportowcami, tak jak ja, no to taka śladowa substancja

0: z gamy substancji zabronionej może sprawić, że zawodnik zostanie zawieszony.
1: Czy są jakieś certyfikaty, na które możemy zwracać uwagę, kupując suplementy?
0: Tak, zmniejszające ryzyko, ale nie dające nam 100% pewności. Jest to chociażby certyfikat Informed Sport. Na niektórych suplementach możemy zerknąć, jest znaczek specjalny i wtedy mamy większą pewność, że suplement nie jest zanieczyszczony czy metalami ciężkimi, czy substancjami zabronionymi.
1: Czy, ostatnie pytanie, obiecuję, czy suplementy można przedawkować?
0: No można, oczywiście, że tak. Chociażby kofeina. Tak? Możemy zastosować 1 gram kofeiny i to nie będzie zbyt dobre.
1: A ty teraz mówisz o kawce i bijesz do tego, co tutaj
0: nie,
1: stoi?
0: Nie, zdecydowanie nie. Ciężko jest przedawkować. Jakby...
1: Chciałeś mi dokuczyć. Nie.
0: Chciałem się napić.
1: Dobra, za chwilę ci tę kawkę
0: bo
1: machniemy.
0: Bo mam tylko wodę. Natomiast rzeczywiście kofeina jest takim taką substancją, którą możemy przedawkować, ale raczej nie pod postacią kawy parzonej, tylko suplementu w postaci kapsułek. I trzeba po prostu uważać.
1: Tylko na kofeinę uważamy, czy na coś jeszcze?
0: Musiałbym się zastanowić, czy coś jeszcze mogłoby. No witamina D3. Była taka moda niestety, że ze skrajności skrajność pacjenci popadali, że nagle w ogóle nie stosowali, a jak już stosowali, to po 10 tysięcy jednostek jednego dnia. No to jest moim zdaniem bezsens, tak? Większe ryzyko niż korzyści płynące z tego
1: witamina
0: wszystkiego.
1: D3 w jakiej ilości? Od 2 do 4?
0: Od 2 do 4 tysięcy jednostek. Zerknijmy sobie na badania morfologiczne. Jeżeli chodzi o stężenie, no to mamy tam, że witamina D3 jest substancją toksyczną i możemy uzyskać stężenie toksyczne.
1: Więc trzeba uważać. Kofeina, tak. Witamina D3, reszta supli, no to tak jak słuchaliście Rafała Wargockiego, to on dzisiaj opowiadał o suplementach o poranku w czwórce. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za chwilę zrobimy ci tę kawę, nie martw się.
0: Dziękuję.

0: rozmowy i audycje w czwórce.
1: Karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi wróżbito, czy jesteś nam w stanie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
2: Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem.
1: Czyli będzie trudno.
0: Zacznij dzień najlepiej.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
0: Tak jak my.

0: To A$AP Rocky, Punk Rocky na antenie czwórki, to za nami na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Jeżeli ktoś 1 października planował oficjalnie rozpocząć sezon na koc, herbatę i niewychodzenie z domu, no to pogoda może trochę pokrzyżować te plany. Czwartek zapowiada się całkiem przyjemnie. W Szczecinie około 23-24 stopni, w Rzeszowie 19-20, w Białymstoku 18-20 stopni. Chmur będzie sporo, ale w ciągu dnia powinno przybywać przejaśnień. Na północy lokalnie może pojawić się też trochę słabego deszczu, a wiatr chwilami będzie wyraźniejszy. Poza tym spokojnie i jak na pierwszy dzień października naprawdę ciepło.
1: Autopromocja.
2: Siema, tu Mrozu, słuchacie czwórki.
3: Bo tak jak my, nie gra nikt.
4: Siema, z tej strony Szwed SWD. Słuchasz czwórki.
3: Tu znajdziesz polską muzykę, której nie usłyszysz wszędzie. Od świeżych debiutantów po klasyki polskiej muzyki alternatywnej.
5: Cześć, z tej strony Opał, słuchacie czwórki.
3: A dzisiaj gramy jeszcze więcej, bo świętujemy Dzień Polskiej Muzyki.
6: Cześć, z tej strony Hania Derej. Słuchacie czwórki.
3: Jeśli szukasz nowych głosów, nowych brzmień i numerów, jesteś w dobrym miejscu.
7: Cześć, tu Twoka 88, słuchasz czwórki.
3: 1 października, Dzień Polskiej Muzyki. Czwórka, to słychać.
1: Autopromocja. Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: 11 minut po godzinie 9. Paktofonika to już za nami. To jest najlepsza część dnia.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, dzień właśnie się rozkręca, my razem z nim łapiemy ostatnie ciepłe momenty, zanim jesień na dobre przypomni sobie o deszczu, o grubych kurtkach i porankach, podczas których wychodzenie spod kołdry, uwaga, stanie się pełnoprawnym sportem ekstremalnym. Ale to jeszcze nie teraz. Korzystajmy na razie z tego, że jeszcze mamy taką odrobinę lata za oknami. Na razie korzystamy z tego po prostu, co mamy. Zbieramy trochę słońca na zapas, pijemy coś dobrego, włączamy muzykę, no i próbujemy ustawić sobie głowę na właściwą częstotliwość. Może to być częstotliwość czwórki, od tego tu jesteśmy. Nie pogniewamy się, jak zostaniecie razem z nami na resztę dnia. Oczywiście nie robimy sobie jakichś wielkich deklaracji dzisiaj, że wiecie, że od dzisiaj zmienimy całe życie i w ogóle no jakieś wielkie sprawy. Nie, nie, nie. Na początek wystarczy po prostu dobry poranek, a o ten zadbamy oczywiście razem. Przed nami mnóstwo dobrej muzyki, polskiej muzyki, bo dzisiaj mamy Dzień Polskiej Muzyki. Będzie też sporo rozmów, ciekawych historii i rzeczy, o których być może jeszcze wczoraj nie wiedzieliście, że chcecie wiedzieć. Czwórka już gra, my jesteśmy na miejscu, więc można oficjalnie uznać, że dzień wystartował i oby był naprawdę dobry.

0: Jan Rapowanie. Jak masz? To już za nami 18 minut po godzinie 9. Dzisiaj mamy bardzo dobry dzień.
1: Dzień polskiej muzyki. W czwórce.
0: Dzisiaj gramy po polsku trochę głośniej niż zwykle, bo pierwszy dzień października. No i w związku z tym obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki i to jest dobry moment, żeby zadać pytanie właściwie, czym jest dzisiaj polskie brzmienie, bo trudno zamknąć je jakoś w jednym gatunku, jednym pokoleniu, czy nawet jednym języku. I dzisiaj z tymi trudnymi pytaniami na temat polskiej muzyki i z opowieściami na temat polskiej muzyki zmierzy się Damian Sikorski. Masz na twarzy SPF? Bo w głowie masz muzykę, to wiem.
2: Zdecydowanie w głowie muzykę i dzisiaj zdecydowanie polską muzykę, chociaż ja cały czas polską muzyką jestem bardzo blisko i codziennie świętuję ten ważny dzień.
0: Jedną wielką polską muzyką, chodzącą polską muzyką. Tobie po prostu cały czas w duszy gra.
2: Jeszcze nie kuśtykam.
0: Nie powłóczysz nogami.
2: Jeszcze nie. Polska muzyka jest mi bardzo bliska. Wczoraj gościłem w radiowej czwórce świetną artystkę Natalię Marczuk, dla której wymyśliłem nową kategorię we Fryderykach. Muzyka ładna. Jestem w kapitule, mogę zgłosić, prawda? Bo tak. Naprawdę piękną płytę nagrała ta dziewczyna. 2 lata pracowała nad nią i to było fantastyczne. I dziś o takich ludziach, ale także o tych, których doskonale znamy, a byli na początku swojej drogi, również przychodzili do nas, do radiowej czwórki, jak i do innych rozgłośni, ze swoimi pierwszymi singlami, żeby pojawić się, zaistnieć gdziekolwiek, walczyli o to miejsce, które dziś mają. I między innymi dlatego stworzono Dzień Polskiej Muzyki, który obchodzimy dziś po raz 8, żeby poruszać nie tylko te łatwe i przyjemne tematy, ale również te trudne i rozmawiać o tym, jak ważna jest polska muzyka, jak ważna jest dla gospodarki Polski, bo przecież gdy organizowane są duże koncerty, mniejsze, średnie, festiwale, to budżet z tych koncertów jest nie tylko zasilany dla pracowników danego sektora, ale całej gospodarki Polski.
0: Czyli patrzymy dzisiaj na polską muzykę nieco szerzej.
2: Oczywiście.
0: Jaki teraz mamy czas dla polskiej muzyki?
2: Ja myślę, że bardzo dobry, ale też młodzi artyści borykają się z problemami takimi, jak przebić się nie tylko w mediach, ale w social mediach i też w serwisach streamingowych, gdzie codziennie dostajemy dawkę ogromną, kilkuset nowych piosenek. I przebić się tam i w ogóle jak wypromować swoją muzykę i pokazać siebie, bo to nie jest powiedziane, że jesteś dziś dobry i od razu wypłyniesz na falę. Naprawdę trzeba wielu różnych patentów. Dlatego cieszę się, że ja zostałem też zaproszony do panelu dyskusyjnego, a fajnie też nazwanego Fire Chatem, i będę rozmawiał o budowaniu kariery od zera z fajnymi gościniami na konferencji prasowej, z Paulą Romą, z Darią ze Śląska i Alicją Szemplińską. I te dziewczyny doskonale pamiętają swój start od zera. Ja pamiętam Darię ze Śląska, jak grała w elektroniczno-popowym zespole, którego nikt nie znał. Może my.
0: Czy trudno jest się przebić z polską muzyką na rynku muzycznym w tej chwili, biorąc pod uwagę, że codziennie wychodzi tak dużo muzyki, mamy tak dużo muzyki w serwisach streamingowych, czy te polskie kawałki się przebijają?
2: Przebijają się i okazuje się, że Polacy słuchają więcej polskiej muzyki niż zagranicznej. I to pokazuje nam zestawienie OLIS, jakie płyty najczęściej są kupowane w Polsce, w serwisach streamingowych, jaka muzyka się cieszy popularnością. I oczywiście Polska jest naprawdę bardzo, bardzo wysoko, nawet w tych rankingach światowych. Ale nie zmienia to faktu, że młodzi artyści dzisiaj debiutujący, początkujący, a nawet tak zwani w tym środku, którego dzisiaj trochę nie ma, bo mamy headlinerów, tych bardzo znanych artystów, długo, długo nikt i cała reszta, trudno jest się przebić, bo jest tak dużo treści i tak dużo nowej muzyki w mediach społecznościowych i znaleźć patent na to, no to może dziś znajdziemy też odpowiedź na konferencji prasowej Dnia Polskiej Muzyki.
0: Damian Sikorski dzisiaj jest razem z nami, opowiada o Dniu Polskiej Muzyki. Za chwilę do rozmowy o polskiej muzyce, o polskich kawałkach, o tym, co na

0: Dzisiaj mamy pierwszy dzień października, to jest bardzo wyjątkowy dzień.
1: Dzień polskiej muzyki. W czwórce.
0: I w związku z tym Damian Sikorski, razem z nami człowiek, który jest jedną wielką chodzącą polską muzyką. Cały czas mu coś tam w duszy gra i dzisiaj będzie mu grała między innymi konferencja prasowa, która odbywa się właśnie z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Powiedz, co się w ogóle jeszcze będzie działo na tej konferencji.
2: Bardzo dużo paneli dyskusyjnych, poruszanych różnych tematów. Jest bardzo ciekawe otwarcie dyskusji na temat społecznej odpowiedzialności artystów. Między innymi będzie mowa o tym, że są akcje, jak chociażby Łatwo Ganga, powstają piosenki, które towarzyszą bardzo ważnym akcjom. Moja i Twoja nadzieja, z czym ci się kojarzy? Zespołu Hej, z Powodzią, tak? To jest hymn, który niósł...
0: Ale ty też napisałeś ważną piosenkę.
2: Ja napisałem również kompozycję i czuję się tutaj w społeczeństwie, który dokłada jakąś cegiełkę do tego, żeby pomagać. Zrobiłem totalnie to bezinteresownie, piosenkę o oddawaniu krwi, bo sam jestem krwiodawcą i jeżdżąc do arcykiku warszawskiego widzę, z jakimi problemami tam ludzie się borykają, jak potrzebna jest ta krew. Coś, czego nie możemy kupić, wyprodukować, tylko my mamy to w sobie. Nosimy w sobie złoto i dlatego zachęcam do oddawania krwi. Zresztą całkiem niedawno w radiu również mieliśmy taką akcję, gdzie pomagaliśmy naszemu koledze radiowemu, który potrzebował tej krwi. Więc wiele różnych tematów będzie poruszanych. Spotkania z artystami jeden na jeden, fire chaty, tak jak wspomniałem.

0: wspomniałem. No i dyskusję na temat dzisiejszej kondycji polskiej muzyki.
1: Czwórka będzie na miejscu?
0: Czwórka będzie na miejscu i w ogóle super, że nie tylko czwórka, ale wiele różnych innych rozgłośni radiowych. Dzisiaj gramy po polsku. Od godziny 10 do 13 Dominika Płonka na miejscu będzie prowadziła audycję Czwórka, to słychać.

0: powiedzieć, jaki gatunek muzyczny w polskiej muzyce teraz wiedzie prym, to co to by było?
1: Nie ma dzisiaj gatunków muzycznych. Muzyka tak zmutowała, gatunki tak zmutowały, że trudno kogoś wrzucić do szufladki rock, alternatywa, hip-hop, pop. Dziś naprawdę dużo dobrego się dzieje. Zdecydowanie rap cały czas króluje, ale muzyka gitarowa wraca do łaski. Coraz więcej tej gitarowej muzy dostajemy. Nawet raperzy wchodzą w bardzo gitarowo-rockowe granie.
0: A myślisz, że będzie coś o pisaniu polskich tekstów? Bo myślę, że to taki temat trochę kontrowersyjny.
1: Myślę, że tak. Podobno ma być poruszony ten temat i wiem, że Daria ze Śląska, jak i Skiba ma wiele do powiedzenia.
0: Dużo dobrego.
1: Ptaszki ćwierkają, że na konferencji też ma pojawić się Kłebo na Fide.
0: Ktoś jeszcze?
1: No i wielu innych artystów.
0: Będziesz sobie robił zdjęcia?
1: No pewnie.
0: Będę śledziła dzisiaj twoje Instastory. Damian Sikorski. Polecam.
1: Myślę, także że dlaczego od rana ładowałem telefon.
0: Story. Czwórki po czwórka także na miejscu. Dzisiaj mamy dzień polskiej muzyki. Bardzo wyjątkowy dzień. Jeśli słuchacie polskiej muzy, jeżeli lubicie polskie kawałki, to po prostu bądźcie razem z nami na antenie Czwórki.

0: 28 minut pozostało do godziny 10. Uwaga, mamy powód do dumy i małą prośbę o kilka kliknięć.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Podcast naszego redakcyjnego kolegi Kuby Jamrozka, Jamrozek Wrażliwie Sekty, został nominowany w konkursie Podcast Roku 2026 i to nas ogromnie cieszy, gratulujemy, no i po prostu no, niesamowicie po prostu dopingujemy Kubie. To jest seria, w której Kuba zagląda tam, gdzie kończy się niewinna fascynacja, a zaczyna się manipulacja, kontrola i mechanizmy działania sekt. Temat niełatwy, ale opowiedziany uważnie i bez taniej sensacji, zresztą taki mały przedsmak tego teraz na Antenie Czwórki.
2: W pierwszym odcinku podcastu opowiadamy o sekcie Niebo Bogdana Kacmajora. To była taka grupa, która działała w Majdanie Kozłowieckim od początku

0: lat 90., natomiast jej lider podporządkował sobie dziesiątki ludzi, którzy wyrzekali się nawet swoich prawdziwych imion. I w tym gronie jest chociażby Zbigniew Sajnuk, do którego dotarliśmy. On w sekcie nosił dwa imiona, Anioł Rowerowy i Ambasador, ale wspomina też, że na zmianie imion się nie kończyło.
1: Byłem przekonany, że w tym świecie, w którym operowało się tyloma nieprawdami, facet, który wchodzi i dotykiem leczy drugiego, to nie może być tutaj zły.
2: Tam była policja myśli i tą policją myśli myśmy byli nawzajem względem siebie. Myśmy czytali swoje myśli nawzajem. Połowę życia mi zabrali komuniści, drugą połowę Kacmajor. Taki mam bilans.
0: To historia o człowieku, który obiecywał ludziom niebo, ale zgotował im piekło na ziemi. To też opowieść o tych, którzy w tym piekle byli.
3: Ja Mrozek, Wrażliwie Sekty, to jest podcast nominowany w konkursie Podcast Roku 2026. No i teraz do głosu dochodzicie wy, bo trwa głosowanie publiczności i na stronach podcastu roku. Jeżeli słuchaliście, cenicie dobrą reporterską robotę albo po prostu chcecie zrobić Kubie bardzo dobry dzień, no to po prostu głosujcie, a my oczywiście trzymamy kciuki.

0: 23 minuty pozostały do godziny 10. W czwórce dbamy o zdrowie.
1: Wskocz na warsztat. Wskocz na warsztat. Kilka minut dla zdrowia.
0: No właśnie, co tak naprawdę oznacza dbać o zdrowie? Czym jest profilaktyka? Na czym polega holistyczne podejście do zdrowia? I dlaczego warto zacząć dbać o siebie niezależnie od wieku? Z tymi pytaniami postanowiła zmierzyć się Weronika Puszkar. Dzień dobry, witaj o poranku. Czy ty dbasz o swoje zdrowie?
2: Oczywiście, że tak. To znaczy, to jest w ogóle bardzo proste, jeżeli chodzi o profilaktykę, bo to właściwie nawet nie chodzi o to, żebyśmy co chwila dzwonili do naszego lekarza, czy szukali informacji w internecie. To chodzi o prowadzenie stylu życia i o to, żebyśmy się na przykład ruszali. To możemy zrobić właściwie każdego dnia i to sprawia, że my nie tyle zapobiegamy wszystkim chorobom, bo wiadomo, że my tego całkowicie nie unikniemy. Nie każdej choroby da się uniknąć, ale możemy zminimalizować

0: ryzyko występowania różnych chorób i też sprawić, że nam po prostu będzie żyło się lepiej, że będziemy mieli więcej energii każdego dnia, że będziemy bardziej produktywni, że będziemy bardziej kreatywni, jeżeli zadbamy o ten swój styl życia. I jeżeli chodzi o taką pierwszą rzecz, którą możemy robić każdego dnia, no to jest akurat aktywność fizyczna, czyli to, od czego zaczęłam. Marek Solecki, profilaktyk, kierownik działu edukacji zdrowotnej z grupy LuxMed, opowiedział mi o tym, jak ta aktywność fizyczna każdego dnia powinna wyglądać i ile powinna trwać.
1: Wytyczne mówią 30 minut dziennie dowolnej aktywności, ale to tak wchodząc w tą dowolną aktywność. To może być spacer, to może być noszenie zakupów, to może być sprzątanie, więc jakakolwiek forma aktywności, która angażuje nasz układ ruchu do tego, żebyśmy się po prostu ruszali. To jest aktywność fizyczna. Jeżeli ktoś lubi chodzić na siłownię, lubi basen, jak najbardziej wszystkie te formy aktywności są wskazane, tylko że nie zapominajmy, że też chodzenie, ruszanie się i wykonywanie takich codziennych czynności to też jest angażowanie właśnie tego ruchu. Układ ruchu pracuje, więc ta aktywność fizyczna jest też taką formą właśnie.
2: Nie, no ja uważam, że noszenie zakupów jest ekstra.
0: No to mnie akurat trochę rozbawiło, ale coś w tym jest, bo my od siebie wymagamy od razu, żeby teraz chodzić codziennie na basen albo żeby biegać o 5 rano.
2: A wystarczą siaty z zakupami!
0: A wystarczy się przejść kilka razy na przystanek, wystarczy, że pójdziesz na te zakupy, podźwigasz je na trzecie piętro.
2: Sąsiadom można pomóc.
0: Sąsiadom można pomóc. Można no, wykonać mnóstwo rzeczy pozytywnych jednocześnie.
2: Ludzie, nie musicie iść na siłownię, wystarczy, nie. Że będziecie nosić zakupy.
0: No tak, no bo zakupy to są takie naturalne, że tak powiem, ciężarki.
2: No.
0: A jeżeli chodzi o kolejną rzecz, to ja, Kasia, muszę powiedzieć, że kiedy wchodziłam do studia, to zauważyłam, że ty już to stosujesz, bo widziałam twoje pudełko z drugim śniadaniem i byłam zaskoczona. Słuchajcie, tam jest kilka przegródek. W jednej przegródce jest jakaś sałatka z chyba mozzarellą, z taką mini mozzarellą. W drugiej są papryczki pokrojone, ale chyba w jednej jest kawałek bułki pszennej i ja tam widziałam jeszcze czekoladę.
2: Jest.
0: Nie wiem, czy się nie myślałam, że się przewidziałam. Co ta przegródka tutaj robi?
2: Nie. Czekolada też jest. No, też jest miejsce na czekoladę w moim jadłospisie. Nie robię jeszcze z tego relacji na Instagramie, ale rzeczywiście jestem coraz lepsza.
0: Ale gorzka chociaż ta czekolada może. Nie
2: tak,
0: wyglądała,
2: jasne.
0: Ale...
2: Co?
0: Nie wygląda. Wyglądała na taką z orzechami.
2: No jest.
0: No i słuchajcie, ta dieta to jest kolejna rzecz. Niby prosta, ale wydaje mi się, że przynajmniej na początku, jeżeli nie mamy tego w nawyku, to wymaga pewnej uważności i takiego planowania.
1: Jest taka prosta zasada, żeby zapamiętać, pół talerza naszego obiadu powinno być zapełnione warzywami różnokolorowymi i w zasadzie każdy taki posiłek powinien tak wyglądać. Możemy na przykład dodawać owoce do śniadania, jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego, no, na przykład zjeść te winogrona, jabłko, arbuza, jakiekolwiek owoce lubimy. Powinniśmy jeść dobre źródła białka. Jeżeli ktoś lubi mięso, no to chude mięsa, ryby, które też zawierają zdrowe tłuszcze, złożone węglowodany, bogate w błonnik, czyli na przykład kasze, na przykład ryż pełnoziarnisty, makarony pełnoziarniste, no i zdrowe źródła tłuszczu, czyli ryby wspomniane, owoce morza, orzechy, to też takie zdrowe tłuszcze, czy na przykład awokado.
2: No ale jak pan mówił o słodyczach, to nie powiedział o czekoladzie, tylko powiedział, jak macie ochotę na coś słodkiego, to zjedźcie sobie winogrona albo
0: jabłko. No tak, więc musisz po prostu wymienić wszystko, co było w tej małej przegródce, ale ta największa rzeczywiście.
2: Nie.
0: No dobra, ale ta największa rzeczywiście była wypełniona sałatą.
2: No.
0: Także wszystko się zgadza.
2: Under control.
0: Ja jeszcze do tego sen dodam, bo to jest coś, o czym my zapominamy i nam się wydaje, że my się wyśpimy, kiedy będziemy mieli wolny weekend. No a to tak trochę nie działa. Powinniśmy spać co najmniej te 7-8 godzin na dobę.
2: Weronika Puszkar dzisiaj sprawdza, jak możemy dbać o zdrowie. Ja tylko przypomnę, że rok 2026 jest rokiem profilaktyki zdrowotnej. No i właśnie zaczynamy październik, miesiąc świadomości raka piersi. No i to jest dobry moment, żeby przypomnieć sobie, że profilaktyka nie zaczyna się w gabinecie lekarskim, ale zaczyna się oczywiście dużo wcześniej. Od tego, jak śpimy, co jemy, ile się ruszamy, jak radzimy sobie ze stresem i czy robimy regularne badania. I dzisiaj tak uprzejmie wam o tym przypominamy. Za moment wracamy.

0: 15 minut pozostało do godziny 10, a my dzisiaj dbamy o zdrowie.
1: Wskocz na warsztat. Wskocz na warsztat. Bo lepiej wiedzieć.
0: No na przykład dobrze wiedzieć, że rok 2026 jest rokiem profilaktyki zdrowotnej i że profilaktyka nie zaczyna się w gabinecie lekarskim, tylko zdecydowanie wcześniej od waszych małych nawyków. I o tych małych nawykach wam dzisiaj razem z Weroniką Puszkar przypominamy.
2: I jeszcze warto do tego wszystkiego dodać, że mamy październik, a więc taki miesiąc, który na całym świecie znany jest jako różowy październik, a więc miesiąc świadomości raka piersi, którego celem jest promocja profilaktyki i wczesnego wykrycia tej choroby. Wśród młodych dziewczyn, no często jest taki mit, że no ten problem nas nie dotyczy, że właściwie dopiero po 40 robi się mammografię, więc wcześniej nie ma o co martwić, ale tak naprawdę jeżeli zajrzymy sobie w statystyki, no to okazuje się, że chorują kobiety, dziewczyny w absolutnie każdym wieku i również bardzo młode. Dlatego tak istotna jest ta profilaktyka w tym zakresie. No i tutaj znowu okazuje się, że wiele rzeczy możemy po prostu zrobić same. Możemy wykonać takie samo badanie. Jak ono powinno wyglądać? O tym ponownie Marek Solecki, profilaktyk z grupy LuxMed.
3: To, co powinniśmy robić regularnie raz w miesiącu, to jest samo badanie. Kobiety szczególnie badanie piersi, z uwagi na to, że to dla każdej grupy wiekowej u kobiet najczęściej rozpoznanym nowotworem to jest nowotwór piersi. Od określonego wieku, czyli od 45 roku życia, mammografię i USG piersi również warto wykonać raz na rok lub raz na 3 lata. USG piersi możemy w młodszym wieku. No i samo badanie u każdej dorosłej kobiety powinno być wykonywane podczas kąpieli czy po kąpieli. Tak, przeznaczyć na to kilka minut i jak już znamy swoje ciało przede wszystkim, czyli wiemy, czy w poprzednim miesiącu, czy wcześniej były jakieś zmiany, czy nie było ich, jesteśmy w stanie w łatwy sposób wyczuć, czy pojawiło się coś nowego. Samo badanie to nie jest tylko badanie palpacyjne, ale to jest też obserwacja, czyli stajemy sobie przed lustrem, patrzymy, czy pojawiają się jakieś na przykład asymetrie nagłe, czy zmiana koloru na części piersi, jakieś zmiany, które są widoczne gołym okiem, barwnikowe, czy bardziej uwidocznione naczynia żylne, czy na przykład takie poczucia, jakby skórka pomarańczowa pojawiła się nagle na ciele. To są takie zmiany, na które warto zwrócić uwagę.
2: I to jest bardzo ważne. Ja już nieraz słyszałam, że takie wczesne wykrycie nowotworu może nam uratować życie, no bo my całkowicie możemy wrócić do zdrowia, jeżeli w odpowiednim czasie udamy się do lekarza i już będą lekarze wiedzieli, że mamy nowotwór, no to da się to po prostu wyleczyć. Także warto regularnie badać piersi samodzielnie w domu.

0: Najlepszy czas to jest trzeci, piąty dzień po okresie. Wtedy nasze piersi są jeszcze miękkie. No i najlepiej, tak jak mówił to Marek Solecki, robić to pod prysznicem. Jeżeli chodzi o mammografię, no to też warto wiedzieć, że bezpłatne badania w Polsce przysługują kobietom w wieku od 45 roku życia.
1: No i dzisiaj o tym wszystkim wam uprzejmie przypominamy, bo rok 2026 jest rokiem profilaktyki zdrowotnej i nie myślcie, że ten rok już się kończy, to już nic nie musicie robić. Pamiętajcie, że profilaktyka zdrowotna nie zaczyna się w gabinecie, tylko zdecydowanie wcześniej, od naszych małych nawyków, od tego, co jemy, czy ruszamy się na co dzień, czy chodzimy z siatami na przykład, a nie, że jedziemy windą. Jak już macie te zakupy, tak, to nie, że winda, tylko po prostu schodami tam na 10. piętro po prostu jedziecie.
0: Bo
1: po prostu
0: ale ja zawsze chodzę schodami.
1: W tych siatach macie po prostu ciężary, no, które pomyślcie, że mogą spowodować, że w przyszłości będziecie się po prostu czuli lepiej. I tak o tym wszystkim wam dzisiaj miło przypominamy. Weronika Puszkar, bardzo dziękuję. 11 minut pozostało do godziny 10, a to oznacza, że poranek czwórki pomału dobiega końca, ale za moment na naszej antenie naprawdę będzie się działo bardzo dużo, a to dlatego, że mamy dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki w hali Labo na Pradze. Dzisiaj wielka konferencja. Na miejscu jest już Dominika Płonka. Dzień dobry, witaj, jak tam?
2: Dzień dobry, cześć. Dzisiaj wyjątkowo właśnie od godziny 10 będę prowadzić, no to wyjątkowe pasmo, bo dziś z racji tego, że świętujemy tutaj wszyscy Dzień Polskiej Muzyki, no to zbieramy się już powolutku, bo jeszcze rzeczywiście tłumnie tutaj ludzie nie przychodzą, a to dlatego, że wszystkie panele zaczynają się od godziny 11, ale my tutaj na antenie czwórki od godziny 10 będziemy rozmawiać o tym, czym jest dla nas polska muzyka, o tym, jakie są najbardziej palące tematy, jeżeli chodzi o polską branżę muzyczną, jak niesamowicie dynamicznie rozwija się ta branża muzyczna, bo to jest ważne zauważenia. Będą goście, będziemy też grali tylko i wyłącznie polskie kawałki. No będzie się działo, tak jak już powiedziałaś.
1: Dominika Płonka na miejscu w hali Labo na warszawskiej Pradze. Konferencja Dnia Polskiej Muzyki. A czwórka jest na miejscu i polską muzykę gra i sporo dzisiaj będzie też o niej opowiadała. I to już za moment na antenie czwórki, punktualnie o godzinie 10. A ja bardzo dziękuję za ostatnie dwie godziny dzisiaj nowa rozmówka, poranek od godziny 8.
0: Jeszcze tylko dwie, Kasia.
1: Ja jestem razem z wami z dużą przyjemnością. Dziękuję bardzo, życzę wam bardzo udanego dnia. Niech ten dzień będzie dla was absolutnie wspaniały. Kasia Dedo, do usłyszenia. We've been

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Zasną porcję, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
10: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórki.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w Polsce będzie wyjątkowo słonecznie, no może z delikatnymi zachmurzeniami w niektórych częściach kraju i temperaturami znowu sięgającymi od 14 stopni rano do około 20 w ciągu dnia. Także przygotujmy się na ten dzień, sprawmy, żeby trochę tego miejsca rzeczywiście pozostało jeszcze na jakieś aktywności sportowe i te aktywności na zewnątrz, skoro pogoda szykuje się naprawdę przepiękna.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
13: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę?
14: Życz sobie tego.

0: www.pocztowy.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit.

0: Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam jak najbardziej. Dzień dobry, przy mikrofonie Dominika Płonka. Dziś wyjątkowo witam Was o godzinie 10, no a tak dokładniej to już 7 minut po godzinie 10, a to wszystko z okazji dnia wyjątkowego, ustanowionego właśnie na 1 października i nie mówię tutaj o pierwszym dniu studiów, a o Dniu Polskiej Muzyki, który świętujemy wraz z czwórką, wraz z całą branżą muzyczną, artystami, ale również z Wami, ze słuchaczami przede wszystkim w wyjątkowym wydaniu na warszawskiej Pradze podczas konferencji Dnia Polskiej Muzyki, która odbywać się będzie dziś oraz jutro i dziś do godziny 13 będę z tego miejsca właśnie rozmawiać z artystami, z osobami z branży, ze słuchaczami, z osobami, które przyjdą tutaj, żeby właśnie rozmawiać o tych najbardziej palących tematach, jeżeli chodzi o polską muzykę, o tym, czym dla nas w ogóle jest polska muzyka, o to też będę pytać moich gości. No i będziemy też grali przede wszystkim bardzo, bardzo dużo polskiej muzyki. W tym momencie tutaj na miejscu będąc, no schodzą się dopiero pierwsi goście, pierwsi paneliści, no ale to jest właśnie też idealna okazja do tego, żeby trochę opowiedzieć Wam o tym dniu, o tym, żeby porozmawiać właśnie z pierwszymi

0: osobami, z artystami, którzy tutaj już przyszli. Zaraz pierwsza rozmowa, ale zanim to wszystko, to może po prostu zacznijmy od tego najważniejszego, od muzyki i zagrajmy moje ulubione polskie kawałki, a zaczniemy od Walusia Kraksy, Kryzys Króla i utwór Tuż przed północą.
1: Dzień polskiej muzyki.

0: Dzień polskiej muzyki. W czwórce.
1: Tak jest, przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, tutaj z warszawskiej Pragi, gdzie za godzinę niecałą rozpocznie się konferencja Dnia Polskiej Muzyki, ale na szczęście już od godziny 10 tutaj powoli schodzą się pierwsi goście i jeden z nich już jest w naszym studiu, złapaliśmy go, Daniel Godson, artysta.
2: Cześć.
1: Cześć. Powiedz mi na sam początek, co cię sprowadziło tak wcześniej tutaj dzisiaj na tę konferencję?
2: Czy to ja przyznam się szczerze, że nie wiedziałem, że obchodzimy w ogóle w Polsce właśnie Dzień Polskiej Muzyki i było to dla mnie ciekawe, że mamy coś takiego, nie? Że mamy ten dzień i uznałem, że fajnie będzie przyjść też posłuchać, bo widziałem, że są goście, że będzie też konferencja, będzie się działo trochę więcej, więc po prostu trochę poświętować to, że mamy taką różnorodność, a jest tego naprawdę pełno.
1: Powiedz mi, jesteś, no można nadal powiedzieć, że świeżo po wydaniu, bo co, na początku tego roku ukazał się twój debiutancki album Pytania, więc to jeszcze można uznać za świeży debiut. Czy ty zdążyłeś właśnie ten swój debiutancki album polski już świętować, czy jednak promocja albumu, a później festiwale i zaraz trasa koncertowa trochę ci to uniemożliwiły?
2: No przyznam szczerze, że trochę się rozpędziłem i zapomniałem się zatrzymać, ale właśnie potem sobie też pogadamy o tej trasie. Mam nadzieję, że ta trasa będzie zwolnieniem, więc jeszcze nie świętowałem. Teraz też wypuszczamy winyl tego właśnie albumu mojego pierwszego, więc cały czas te obroty są wysoko, ale to też fajne. Przyjdzie myślę ten moment pod koniec roku, gdzie będę mógł poświętować sobie to, co się wydarzyło.
1: Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki przede wszystkim świętujemy, słuchamy polskich artystów, rozmawiamy też o tym, jak ich wspierać i tutaj od razu rodzi mi się pytanie z perspektywy artysty. Jak myślisz, że słuchacze w najlepszy sposób, czyli jakie są najlepsze praktyki na wspieranie polskich debiutujących artystów? Co z twojego punktu widzenia jest takie najbardziej wartościowe?
2: Pierwsza myśl to były te social media, na których mamy no najprostszy sposób, czyli nawet zostawienie tego komentarza, gdzieś tam ta reakcja na to, co się dzieje, bo to jest ten, wydaje mi się, ta pierwsza styczność z artystą w tych czasach, ale potem przyszło mi do głowy, że jednak to są te koncerty, to, że ten słuchacz przyjdzie na ten koncert, możemy się zobaczyć twarzą w twarz i odczuwam wtedy artysta, ja jako artysta odczuwam to, że faktycznie ten impact jest realny, a nie tylko

0: tylko gdzieś tam w sieci.
1: A czy czujesz, że po swoim właśnie projekcie i po swoim debiucie, że Polacy rzeczywiście słuchają tak dużo polskiej muzyki? Bo tutaj statystyki, które zostały przygotowane na dzisiejszy dzień, mówią, że no rzeczywiście to są wzrosty o kilkadziesiąt nawet procent każdego roku, że ten rynek ogromnie się nam rozszerza.
0: Wydaje mi się, że słuchamy dużo. Ja też zacząłem, bo ja kiedyś nie słuchałem polskiej muzyki i za co jest mi wstyd, bo jak zacząłem, to po prostu wiedziałem, ile lat straciłem i zmarnowałem na to, żeby się gdzieś tam przed tym zamknąć.
1: Ale też miałeś tak, że jak zacząłeś tworzyć, to zacząłeś więcej właśnie tej polskiej muzyki digować?
0: Tak, okay. Ja zacząłem, pierwszy mój album polski, jakiego słuchałem, to byli Kacperczyki Sztuki Piękne.
1: Świetne.
0: Więc to był ich ten pierwszy album, taki jeszcze bardzo alternatywny, bardzo lekko rapowy.
1: To w ogóle zaczynaliśmy od bardzo podobnych projektów.
0: Tak. No i trochę Korteza jeszcze. Słuchałem właśnie tam niektórych numerów i nagle zacząłem odkrywać dalej, że jest tego więcej. Teraz na przykład, za co też mi trochę wstyd, ja od roku słucham Myslowic. I można
1: Ale
0: sobie pomyśleć, że to jest taki...
1: Ale nie masz wstydu w słuchaniu Myslowic, słuchaj.
0: Ale właśnie, że od roku, że nie zacząłem trochę
1: Moim
0: wcześniej.
1: Moim zdaniem każdy moment jest do tego, żeby zacząć. A masz w ogóle jakichś młodych artystów, debiutantów, których ty polecasz jako artysta, który już powiedzmy te pierwsze kroki debiutanta przeszedł? Ktoś, na kogo zwracasz dzisiaj uwagę? Komu można by było dzisiaj shoutout tutaj na antenie dać?
0: Wydaje mi się, że jest takich osób Kajetan Wolas. Bardzo dużo go słuchałem. Właśnie ten jego album, który wyszedł w takim bardziej stylu soulowym. Mi się to bardzo podobało i śledzę sobie to, co wypuszcza cały czas. Jan Marczewski też mi się wyświetla co chwila i też uważam, że fajne rzeczy, że jest to jest to ziomal, który po prostu ma dużo w sobie emocji i robi super rzeczy, więc wydaje mi się, że ich warto sprawdzać, ale jest tego naprawdę pełno.
1: To fajnie też, bo to jest wspólne podwórko, tak mam takie wrażenie. Wręcz Kajetan też tworzy chyba z tym samym producentem z Mulatę, prawda?
0: Tak,
1: z którym ty też współtworzyłeś swoje projekty. No dobrze, to na sam koniec porozmawiajmy trochę o trasie koncertowej. Czego możemy się spodziewać? W jakich miastach będziemy mogli Cię zobaczyć? Czym te koncerty będą różniły się od Twoich pierwszych trasowych koncertów?
0: Tak, jeżeli chodzi o miasta, to zaczynamy we Wrocławiu i będzie to już 11 października. Potem jesteśmy w Łodzi, w Warszawie, w Poznaniu i na koniec jesteśmy w Katowicach. A jeżeli chodzi o to, czego możemy się tam spodziewać, to właśnie to, co mówiłem. Chciałbym trochę zwolnić. Czuję, że ten rok był gruby, działo się bardzo dużo, tutaj ten Narodowy, tutaj zagraliśmy Openera, tutaj Orange Warsaw i to naprawdę były fajne rzeczy, ogromne i dużo z nich wyciągnąłem, ale chciałbym zwolnić na moment, bo jednak to przebodźcowanie jest duże, więc mam nadzieję, że będziemy mogli po tym wszystkim się razem trochę odbodźcować tą jesienią.
1: Czyli po prostu bliższe spotkanie z Twoimi najwierniejszymi fanami. A czy ktoś gościnnie jest już ustalony? Czy tutaj mogę Cię pociągnąć trochę za język? Czy będą goście, przede wszystkim?
0: Czy będą goście? Jeszcze nie mam pewności, czy będą, czy nie będzie. Na razie nastawiam się na to, że nie będzie, bo właśnie chciałbym trochę nie robić z tego takiego właśnie, ogromnego show, że tu będzie to, tylko chciałbym tak lekko zrobić to po swojemu, wykorzystać trochę ten moment taki, że mam jeszcze czas na to, żeby zwolnić i nie muszę gnać, bo nie wiadomo, co się tam dzieje w przyszłości.
1: Plus najważniejsze, że będziesz ty i że będą twoi fani przede wszystkim.
0: Tak jest.
1: Daniel Godson był z nami tutaj na miejscu w hali na warszawskiej Pradze z Dnia Polskiej Muzyki. Danielu, trzymam kciuki bardzo za trasę. Mam nadzieję, że uda mi się wpaść na warszawski przystanek.
0: Zapraszamy.
1: A tymczasem gramy teraz Daniel Godson na antenie Czwórki.
0: Dziękuję.

We światem rządzi kompleks. Sam go mam, lecz już nie błądzę. Hej, mam przeżycia za pieniądze. Mogę dać ci parę ziom też, choć to nie jest tani mąkler. Mój braciak dalej wali mąkę.

0: Mają wypisaną swą naiwność na twarzy. Lewa, prawa, świat to wieczny taniec. Mam pytania, nie odpowiesz na nie. Trudzę się, by znaleźć rozwiązanie. Mimo, że wiem, że nie jestem w stanie. Ziomy, świat pochłania pożądanie. Każdy czegoś chce i to dostaje. Widzę potem to na Instagramie. Nowe bodźce co dzień ryją banie.
1: Dalej za mną parę spraw, których nie załatwię sam. Nie wiem, czy się dalej znam. Powłokę mam jak pancerz Faust. Dalej za mną parę spraw, których nie załatwię sam.

0: muzycznej będziemy tutaj rozmawiać o tym od Ani Cejnowej, prezeski Fundacji Empower Poland.
1: W tym roku znowu spotykamy się w Instytucie Przemysłów Kreatywnych na dniowej konferencji 1-2 października. Serdecznie zapraszam. Można się rejestrować za pośrednictwem strony dzieńpolskiejmuzyki.pl. Tam jest zakładka konferencja, wszystkie informacje, program. Można się rejestrować, zapraszamy. W tym roku mamy wiele paneli, warsztatów, konsultacji eksperckich, też rozmowy z artystami w formule fire chatów. I będziemy rozmawiać zarówno o tym, co jest najistotniejsze z punktu widzenia artystów, którzy są na początku swojej drogi artystycznej i chcą się dowiedzieć jak najwięcej, co robić lepiej, by efektywnie wydawać swoją muzykę, zaistnieć na rynku, więc na pewno będą panele poświęcone efektywnym strategiom premier, budowania wieloletnich karier artystów, będą panele radiowe, bo to jest tradycja. Nie wyobrażam sobie dnia konferencji w Dniu Polskiej Muzyki bez tego tematu, bo jednak rozgłośnie radiowe to jest główna płaszczyzna kampanii i taki moment kulminacyjny. To jest to zjednoczenie wszystkich stacji radiowych, które tego dnia grają głównie polską muzykę. Także w tym roku, ale będziemy o tym wątku radiowym rozmawiać z perspektywy lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Będziemy rozmawiać o tym, jak czy podpowiadać artystom dzięki naszym ekspertom, jak poprowadzić plany związane z strategiami wydawniczymi, aby plany zamienić w sukces i ostatecznie pojawienie się muzyki artystów na playlistach streamingowych, rotacjach radiowych i na scenach festiwalowych. Będziemy rozmawiać także o wyzwaniach związanych ze sztuczną inteligencją. To jest temat ciągle gorący i ciągle ważny, ponieważ to otoczenie prawne i biznesowe związane z rozwojem sztucznej inteligencji w branży muzycznej bardzo dynamicznie się zmienia i w zasadzie co miesiąc, można powiedzieć, nowe informacje się pojawiają i to jest, myślę, do czasu, kiedy ten problem nie zostanie prawnie uregulowany, będzie jeszcze dużo wymagał dyskusji i właśnie rozmów, jak artyści mają się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć i poradzić w konflikcie, można powiedzieć, czy w konkurencji z firmami, które produkują treści muzyczne, które niekoniecznie są realizowane przez artystów. Więc to jest na pewno jedno z głównych wyzwań obecnie rynku i o tym będziemy mówić. Będziemy także mówić o funduszach na muzykę, na projekty muzyczne, o problemach związanych z tym, jak zdywersyfikować system wsparcia w branży muzycznej tak, aby każdy, bez względu na to, czy jest małym, czy średnim, czy dużym artystą, znalazł odpowiednie narzędzie wsparcia, by móc dotrzeć ze swoją muzyką do publiczności. To jest na pewno też kolejne wyzwanie. Będziemy także przyglądać się ścieżkom rozwoju poszczególnych artystów na przykładach karier i początkujących, i uznanych artystów. Będziemy wracać też wspomnieniami do początków rozwoju polskiego rynku muzycznego w panelu 35 lat minęło, w związku z tym, że w tym roku świętujemy też 35 lat Związku Producentów Audio-Wideo. I będziemy się zastanawiać nad tym, jak mechanizmy promocji artystów, które działały na początku rozwoju rynku i przez dekady, są wciąż relewantne i skuteczne w budowaniu relacji artystów z fanami do dziś.
0: Będziemy relacjonować dla Was Dzień Polskiej Muzyki dziś do godziny 13 w ramach audycji Czwórka to Słychać, a później jeszcze w każdej godzinie przez cały dzień będziecie mogli usłyszeć relacje prosto z konferencji od Damiana Sikorskiego, który no, jest tutaj ze mną również na miejscu, będzie panelistą, będzie prowadzącym rozmowy właśnie tutaj w ramach tej konferencji. No ale nie zapominajmy, że właśnie Dzień Polskiej Muzyki może wspierać każdy słuchacz, może wspierać każdy z Was. Będziemy o tych praktykach dzisiaj również rozmawiać poprzez kupowanie polskiej muzyki, kupowanie płyt CD, kupowanie winyli, przychodzenie na koncerty swoich ulubionych polskich artystów. W ramach właśnie tego dzisiaj wyjątkowego dnia od godziny 10 do 11 ponad 100 stacji radiowych gra tylko i wyłącznie polską muzykę. Gramy również my, no i zagramy teraz mój ulubiony polski zespół, który konsekwentnie od kilkunastu już lat robi świetną karierę zarówno w Polsce, jak i zagranicznie. Swoim bardzo oryginalnym, dream popowym brzmieniem, a mowa oczywiście o zespole Kolz, teraz w Czwórce.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Dominika Płonka.
1: Dzień dobry, zapraszam cały czas. Czwórka to słychać do godziny 13. Dzisiaj nadajemy z dnia bardzo wyjątkowego, z Dnia Polskiej Muzyki. Dziś świętujemy wszyscy, gdziekolwiek jesteście, możecie słuchać polskiej muzyki, kupować polskie płyty, kupować bilety na koncerty, wspierać polskich artystów. Dziś robimy to w szczególności, ale robimy też to przez cały rok, a dziś też wyjątkowa konferencja tutaj na warszawskiej Pradze, z której właśnie relacjonuję. Z ciekawostek tutaj przy tej dzisiejszej uroczystości. W ubiegłym roku, słuchajcie, słuchaliśmy aż blisko o 25% więcej muzyki w serwisach, polskiej muzyki w serwisach streamingowych niż przed rokiem. Najczęściej w streamingu w ogóle słuchamy właśnie polskiej muzyki, no, co bardzo cieszy polskich muzyków, menedżerów, osoby z branży i tak dalej, wszystkich tutaj dzisiaj zgromadzonych. Dodatkowo dziś, tak jak już mówiłam, we wszystkich rozgłośniach radiowych w Polsce grana jest polska muzyka. A właśnie w tej godzinie od 10 do 11 w ponad 100 rozgłośniach tylko i wyłącznie polskie kawałki. Dlatego też przedstawiam Wam kolejny z moich ulubionych polskich tracków. Z płyty, o której wcześniej w tej godzinie audycji mówił już Daniel Gocon, że to była jedna z pierwszych polskich płyt, która zrobiła na nim ogromne wrażenie i go wciągnęła. Dla mnie to jest taka kolebka polskiej alternatywy właśnie takiej postpandemii, czyli Kacperczyki i album Sztuki Piękne. No i zagramy jeden z tych utworów, Haribo, teraz w czwórce.

0: zobaczymy, Wojtek, jak ty dzisiaj?
1: No, siedzę w kącie, leżę sobie teraz.
0: No dawaj, gdzieś pójdziemy może.
1: Nie, no co, ty ostatnio, jak odpaliliśmy, no, już mam do was coś trochę, nie można cały czas latać, też musieli spać się trochę.
2: Stary, no ale kurczę, dużo się dzisiaj rzeczy nie na mieście, dawaj, wyjdziemy sobie.

0: День польской музыки. Чфуце. Чфуце.
1: Na zegarze za 13 minut godzina 11, a my nadajemy prosto z warszawskiej Pragi, z konferencji Dnia Polskiej Muzyki. Konferencji, która odbywa się zarówno dzisiaj, jak i jutro. W ramach tej konferencji warsztaty, panele, goście się tutaj cały czas powoli schodzą. No te ostatnie rzędy są już zajęte, wiadomo jak to jest. Trochę tak jak z pierwszym dniem studiów, który dzisiaj również wypada. Nikt nie chce siadać jeszcze w pierwszym rzędzie, tego pierwszego rzędu gdzieś tam zajmować. Ale my już po godzinie 11 będziemy rozmawiać z większą ilością gości i osób, które tutaj przychodzą, żeby dowiedzieć się więcej o polskiej muzyce, jak wspierać polskich muzyków, artystów, jak kreować swoją ścieżkę artystyczną jako debiutant. Przed chwilą słuchaliśmy Brodki, czyli no wyjadaczki polskiej sceny, ale nie zapominajmy o tych, którzy zaczynają i pierwsze kroki w tej trudnej, ale przepięknej branży muzycznej na tym muzycznym rynku stawiają. No a teraz zagramy jeszcze jednego z debiutantów, nowo na naszej playliście, Marceli i utwór Krzyki omijam zwinnie na wspak.

0: Autopromocja.
1: Siema, tu Mrozu, słuchacie Czwórki.
2: Bo tak jak my, nie gra nikt.
3: Siema, z tej strony Szwed SWD. Słuchasz Czwórki.
2: Tu znajdziesz polską muzykę, której nie usłyszysz wszędzie. Od świeżych debiutantów po klasyki polskiej muzyki alternatywnej.
4: Cześć, z tej strony Opał, słuchacie Czwórki.
2: A dzisiaj gramy jeszcze więcej, bo świętujemy Dzień Polskiej Muzyki.
5: Cześć, z tej strony Hania Derej. Słuchacie Czwórki.
2: Jeśli szukasz nowych głosów, nowych brzmień i numerów, jesteś w dobrym miejscu.
6: Cześć, tu Twoka 88, słuchasz Czwórki.
2: 1 października, Dzień Polskiej Muzyki. Czwórka, to słychać.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegli.

0: Już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w Polsce będzie słonecznie, pięknie. Przed nami kolejny dzień złotej, pięknej jesieni z delikatnymi zachmurzeniami w niektórych miejscach. Bardzo mała szansa na opady deszczu, także jeżeli macie dzisiaj opcję jeszcze przed pracą, a może bardziej po pracy, sięgnąć jeszcze po jakąś aktywność na zewnątrz, aktywność sportową, spacer, to jak najbardziej jest to wskazane. A jeżeli chodzi o temperatury, no to będą one sięgały od 14 stopni jeszcze teraz do około 20 stopni w ciągu dnia.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
14: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Dominika Płonka.
1: Najlepsza polska elektronika, czyli bracia Sarapata i utwór Fikus w Czwórka to słychać w wyjątkowej audycji dzisiaj, którą nadajemy prosto z warszawskiej Pragi, prosto z Dnia Polskiej Muzyki, prosto z konferencji, która właśnie o tym dniu traktuje. Konferencja odbywać się będzie zarówno dzisiaj, jak i jutro. Zaproszeni są wszyscy, których ta polska muzyka obchodzi i którą mają głęboko

głęboko w sercu. Są tutaj zarówno artyści, jak i słuchacze, menedżerowie, osoby z branży, stacje radiowe. Wszyscy dzisiaj świętujemy to nasze polskie brzmienie. Brzmienie, które w ogóle często też nagrywane zostaje w takich braterskich, bratersko-siostrzanych duetach, bo właśnie graliśmy duet Sarapatów, a ja sobie naliczyłam tych duetów braci i sióstr trochę jeszcze więcej na tym polskim rynku. Mamy Kacperczyków, mamy Golec Orkiestrę, mamy Kwiat Jabłoni. Rzeczywiście jakoś tak w rodzeństwie chyba jest raźniej. Dzisiaj będziemy relacjonować właśnie dla Was Dzień Polskiej Muzyki do godziny 13 w ramach audycji Czwórka to Słychać. A ta konferencja to przede wszystkim panele, zagadnienia dotyczące branży muzycznej, rozmowy z artystami, wykłady, prezentacje oraz konsultacje z ekspertami. W tym roku panele skupią się na najważniejszych zagadnieniach właśnie branży muzycznej, czyli między innymi festiwale, jak zyskiwać środki na wydarzenia muzyczne, jak w zrównoważony sposób tę polską branżę muzyczną rozwijać, jak jako słuchacze możemy tej branży wspierać, co z muzyką tworzoną przez sztuczną inteligencję, jak możemy z niej zarabiać i czy możemy w ogóle z niej zarabiać, jaka jest przyszłość tej naszej polskiej muzyki, która rozwija się rzeczywiście w bardzo, bardzo szybkim tempie. Ale przede wszystkim dzisiaj gramy polskich artystów. Mówiliśmy o braciach. No teraz przed Wami może nie bracia, ale moim zdaniem mogliby nimi być. Kiedyś wydawało mi się, że to w ogóle jest duet braci, czyli zespół Wczasy, popowo-rockowo-punkowy zespół alternatywny. Posłuchajmy Inny Świat, a potem Tyle Słów. Wczasy.

0: Dzień polskiej muzyki. W czwórce.
1: Dokładnie tak, a na zegarze 17 minut po godzinie 11. Nadajemy cały czas tutaj z warszawskiej Pragi, z kongresu, z Dnia Polskiej Muzyki, z konferencji Dnia Polskiej Muzyki. A ze mną w studiu jest już Leski, muzyk, pisarz, osoba związana z polską branżą muzyczną na wielu polach. Dzisiaj z nim prowadzone będą konsultacje eksperckie w tematyce synchronizacja muzyki, muzyka do filmów, seriali, gier komputerowych. Cześć, Paweł.
2: Tak, dziękuję, że wymieniłaś wszystkie funkcje. Z tym pisarzem trochę bym naprostował, bo to jednak eksperymentalny, bardziej autor książki, bo jest to eksperyment. Za chwilę pewnie wyjaśnimy.
1: W takim razie autor, po prostu.
2: Autor, tak. Nie rozpędzam się w tych funkcjach.
1: Słowno-muzyczne.
2: Słowno-muzyczne, ale na pewno miłośnik słowa, obserwator słowa od dawna.
1: A czy miłośnik polskiej muzyki?
2: Absolutnie. Zawsze najbardziej. I właściwie poza jedną piosenką, która ukazała się w języku angielskim, wszystkie rzeczy, które wypuściłem, były po polsku z racji mojej wielkiej pasji do języka polskiego i uważam ten język nie tylko za piękny, ale również wymagający, przez co fajnie mieć wyzwania, żeby te teksty tak układać, żeby były też o czymś.
1: No właśnie, w jakim języku łatwiej jest pisać piosenki? Czy rzeczywiście masz jakieś patenty na to, żeby ten polski brzmiał dobrze nie tylko dla polskiego odbiorcy, ale również dla zagranicznego? Czy myślisz, że w ogóle właśnie z tym polskim językiem jesteśmy w stanie coraz odważniej wychodzić za granicę Polski?
2: No, myślę, że nie powiem nic odkrywczego, jeśli powiem, że mamy mało jednosylabowców porównując z językiem angielskim i to nastręcza jakieś trudności.

0: postaci, wielosylabowe słowa, odmiana fleksyjna i te wszystkie trudności powodują, że dla nas jest to trudne, czasem niezrozumiałe i też ciężko jest to wpisać w nuty, bo tekst jest trochę służebny wobec wartości muzycznych i musimy tak go układać, żeby jednak zgadzał się z muzyką. Ale moim zdaniem warto szukać właśnie krótkich słów, warto szukać pięknych słów, a przecież jest dużo dźwięcznych słów, bawić się tym. Myślę, że przez to ten język jest właśnie artystyczny i można właśnie sobie poszukać swojego języka w tym języku.
1: Można rzeczywiście bardzo dużo znaleźć. Ja ostatnio miałam taką mini przekminkę o tym, że słowo bledną jest w ogóle takie przepiękne i dosyć też zrozumiałe tak sylabicznie przez osoby z zagranicy. Czy, że bledną w ogóle mogłoby być słowem angielskim, a nie tylko polskim. Coś w nim jest takiego, że tak dobrze siedzi muzycznie ogólnie.
0: Są słowa, które znaczy pochodzą z innych języków. Mnie na przykład się podoba słowo parasol.
1: Mm.
0: To jest takie zwykłe,
1: można też pięknie, ale można też pięknie go właśnie w linię melodyczną gdzieś tam
0: wpleść
1: i podać temu słuchaczowi. No dzisiaj konsultacje eksperckie z roli eksperta prowadzisz właśnie w temacie muzyki do filmów, seriali i gier komputerowych. Powiedz mi tak pokrótce, jakie są najważniejsze tematy właśnie w obszarze tej muzyki filmowej, serialowej, muzyki do gier? O co najczęściej w ogóle cię pytają? No nie tylko tutaj jeszcze, bo to dopiero zaczynamy dzisiaj te konsultacje. Nie tylko uczestnicy, ale w ogóle osoby, które sięgają po twoją ekspertyzę.
0: Tak, dzisiaj występuję w roli eksperta z ramienia firmy Jaguarek. Jesteśmy publisherem, mamy swoje biblioteki, ale też jesteśmy muzycznymi superwajzerami, czyli dobieramy tą muzykę. O co pytają ludzie na takich konsultacjach? Przeróżne rzeczy, od takich podstawowych rzeczy, na przykład o prawa autorskie. Jak to jest z tymi prawami i co musi dany artysta przynieść do publishera, żeby ten mógł udziałać z muzyką, właśnie z obrazem. No bo synchronizacja jest po prostu łączeniem dźwięku z obrazem, najprościej mówiąc. Więc czym innym są prawa na poziomie twórczym, gdzie są prawa wykonawcze, pokrewne, zależne i tak dalej, czym innym są prawa już na poziomie gotowego produktu, no i to są prawa do tak zwanego mastera, prawa autorskie. O takie podstawowe rzeczy pytają ludzie, ale też pytają, co zrobić, żeby ich muzyka znalazła się w filmie, albo w reklamie, albo właśnie w grze. Także pytań jest mnóstwo.
1: I nie ma złych pytań dzisiaj. Pytać możemy o wszystko tak naprawdę. A powiedz mi jeszcze tak na sam koniec. Słyszysz hasło polska muzyka? O jakich płytach, o jakich artystach myślisz na samym początku? Co ci się pojawia w głowie?
0: Ja jestem trochę ze starej szkoły. Oczywiście, że Lech Janerka, Wojtek Waglewski, czy Manam, nie wiem, Tilt. Mógłbym tutaj wymieniać, no bo to była muzyka, no wspaniała muzyka z tekstem, ale nie takim tekstem, który przeszkadzał, ale też nie takim tekstem, który było niczym. Tam się wszystko zgadzało i to jest coś, na czym ja się wychowałem. No i myślę, że sporo się też dzieje w muzyce współczesnej, dobrego, żeby nie być tylko takim sentymentalnym wobec tego, co się
1: wydarzyło. No właśnie, jakichś debiutantów masz do polecenia?
0: No i teraz to mnie...
1: Może Zuza Malisz, no, tutaj podpowiem ci.
0: Absolutnie Zuzanna Malisz. Wspaniała Zuzanna Malisz, tak.
1: Współautor twojej też tak. Muzyki, prawda?
0: I koleżanka na przykład Zuzanny, Jadwiga Zarzycka, tak? Więc jest wielu zdolnych ludzi, ja tylko mam taką nadzieję, że radia jeszcze mocniej będą tę muzykę z tekstem, muzykę ambitną promowały, bo no bo szkoda. Czasem słucham playlist i faktycznie znaleźć coś innego nie jest łatwo, wbrew pozorom, ale są ciekawe rzeczy i bardzo się cieszę, że to, co było w takim okresie po 2000 roku, mniej więcej między 2000 a tam 2010, w tekście dla mnie, no poza Brodką, która z Grandą wtedy wyskoczyła, to niewiele było takich wspaniałych rzeczy, a teraz jednak młodzież jednak kuma czacze i nawet jeśli ten język może się komuś nie podobać, purystom, bo on wykracza poza jakieś tam schematy i poza klasykę, to jednak widać, że ten język jest żywy i ważny. Dla mnie ten jakby język w piosence jest mega istotny. To nie jest przypadek, że to jest piosenka. Słowo nie może być obojętne.
1: Dokładnie. W 100% się z tobą tutaj zgadzam i podpisuję i myślę też, że coraz więcej polskich

0: młodych artystów właśnie stawia takie bardzo wyraźne i bardzo odważne kroki w tej polskiej muzyce i wyznacza nowe trendy. To może na sam koniec jeszcze zapytam w takim razie, w jakich miejscach ty najczęściej digujesz polską muzykę, czyli z jakich źródeł korzystasz? Jakieś takie tipy dla słuchaczy, poza radiem oczywiście.
1: Myślę, że jak mi coś wpada do ucha, to mam w telefonie aplikację pod tytułem Shazam, ale też algorytmy. Wiadomo, że ten Spotify trochę zmienił branżę i trochę zmienił oblicze muzyki również dla nas artystów. Zmieniło to trochę zasady gry, ale jednak jest coś fajnego w tym. To znaczy te podpowiedzi algorytmiczne. W życiu bym nie dotarł do niektórych projektów, gdyby nie to, że właśnie klikałem dalej. Ale też filmy, właśnie. Filmy czasem, no i to jest też rola muzycznych superwajzorów, dobrych muzycznych superwajzorów, że siedząc przed serialem nagle wyciągasz telefon i mówisz, kurczę, co to jest? Coś wspaniałego. Więc właśnie w kinie również szukam muzyki.
0: Czyli też żyć w teraźniejszości, być cały czas ciekawym tej polskiej muzyki i wynajdywać ją w nieoczywistych miejscach, no bo gdzieś tam właśnie z filmów, z seriali też można ją
1: wyciągnąć. No w ogóle wydaje mi się, że to słowo, którego użyłaś, ciekawość, to jest w ogóle punkt wyjścia.
0: I obecność.
1: Obecność, dokładnie. Obecność, ciekawość i uważność. Jeszcze jest to słowo.
0: Bądźmy uważni na polską muzykę. Paweł Leszowski-Leski był dzisiaj tutaj ze mną w ramach audycji Czwórka to Słychać. Wyjątkowej audycji. Nie trzymam cię już dłużej, bo już za chwilę pewnie rozpoczynają się twoje konsultacje eksperckie. Jeżeli jesteście z nami tutaj na miejscu, no to zapraszamy. Można Pawłowi zadawać nawet te najtrudniejsze pytania.
1: Zapraszam do najbardziej trudnych.
0: A my gramy dzisiaj dalej. Polska muzyka w czwórce.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Dominika Płonka.
1: Za 27 minut, godzina 11. Dominika Płonka przy mikrofonie. Dziś Dzień Polskiej Muzyki. My cały czas nadajemy z warszawskiej Pragi, gdzie konferencja Dnia Polskiej Muzyki, która będzie miała miejsce zarówno dziś, jak i jutro. Osób przybywa coraz więcej, z czego bardzo się cieszymy, bo już za chwilę start pierwszych paneli. I dzięki temu też z nami dzisiaj tutaj na antenie Iza Biernat, menedżerka z ramienia Izby Gospodarczej Menedżerów Artystów Polskich. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się, witam wszystkich. Tak, jestem tutaj z ramienia IGMAP-u. Działamy, zrzeszyliśmy się parę lat temu, menedżerowie, którzy reprezentują większość artystów w Polsce. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj gościć.
1: Mi również jak najbardziej, tym bardziej, że również jesteś częścią tej konferencji, aczkolwiek z tobą rozmowy będą prowadzone jutro, prawda? W ramach jutrzejszego dnia.
2: Tak, jutro zostałam zaproszona tutaj jako ekspert i będę prowadzić konsultacje, które poruszą temat budowania strategii w branży muzycznej, czyli jak budować taki swój brand muzyczny, markę osobistą, jakkolwiek by to nie brzmiało, to jest bardzo ważne, chcąc zaistnieć profesjonalnie na rynku muzycznym.
1: No właśnie, to ja o to trochę na rozgrzewkę podpytam, jak to wygląda w 2026 roku, jak ważne w ogóle dla artysty debiutującego jest, żeby myśleć o sobie jako o marce, czy od samego początku artysta w ogóle powinien o sobie w ten sposób myśleć, czy za to ma się wziąć właśnie ten artysty menedżer?
2: Ja myślę, że menadżer pojawia się dopiero na pewnym etapie kariery, dlatego że menadżer jest to osoba, która już zarządza pewnym biznesem tak naprawdę, tak? I do tego czasu artysta buduje się sam, musi mieć pomysł na siebie. Debiutantów mam pod skrzydłami, w tej chwili też pracuję z jedną z debiutantów.

0: Antek jest tutaj na konferencji. Przyszła, szkoli się, uczy się i uczestniczy. Mogę zdradzić?
1: Oczywiście, proszę, proszę.
0: Dzisiaj Julia Bojur. Zaczęłyśmy współpracę, tak. Jestem pełna nadziei na rozwój kariery tej artystki świetnej. Tylko, że właśnie Julka już bardzo wiele przeszła i zrobiła sama. I to, czego ja uczę, to jest najpierw takie odnalezienie tego, kim się jest, ponieważ artysta w przeciwieństwie do rzemieślnika ma się czymś wyróżniać, ma jakiś przekaz nieść z sobą, żeby ludzie też poszli za artystą, żeby wiedzieli, czym on się wyróżnia od wszystkich innych dookoła, czyli coś, co jest takim faktorem X, dlatego też ten program tak się nazywa, popularny. Tego się szuka w człowieku. Mówi się też w naszej branży, że muzyka to jest tak naprawdę, brzydko mówiąc, handlowanie emocjami, bo tak naprawdę tak
1: brutalnie
0: jest.
1: Brutalnie mówiąc. Totalnie, tak
0: ale
1: jest.
0: Tak jest, dlatego że ludzie chcą emocji, nie chcą czegoś, co jest jak przysłowiowa zupa pomidorowa, tylko chcą czegoś, z czym będą mogli się utożsamić, do czego będą mogli wrócić i z czym będą się wiązały konkretne emocje. Dlaczego hity są największymi hitami? Bo mamy skojarzenia emocjonalne z danym utworem, bo kojarzy nam się z czymś, bo niesie przekaz uczuciowo-emocjonalny i to jest tak naprawdę piękne to jest i coś, o tym co trzeba pamiętać.
1: Tak, to jest coś, co nas też wyróżnia jako żywą materię od tej muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję, tak. O której dużo się mówi, która też jest jednym z tematów, tych najgorętszych tematów dzisiejszej i jutrzejszej konferencji. To na koniec zapytam cię jeszcze, Izo, właśnie z perspektywy menedżerki, co słuchacz, fan muzyki, twoich artystek, ale też innych polskich artystów może robić, żeby tę polską muzykę wspierać? Jakie są dzisiaj takie najważniejsze punkty wsparcia, które polski słuchacz może włączyć już od dzisiaj?
0: Bardzo zachęcam do tego słuchaczy, żeby śledzili kanały social media artystów, ponieważ jest to jakaś taka tuba dla artysty w tej chwili, tak? I to, co jest bardzo, bardzo ważne, żeby przychodzili na koncerty. Naprawdę. I
1: czyli
0: obserwowali przychodzili na koncerty, doświadczali bezpośredniego kontaktu z artystą, bo to jest magia. I tutaj żadny AI tego nie jest w stanie dać, tej wymiany energii, tej wymiany emocji właśnie, tego kontaktu z człowiekiem, człowieka z człowiekiem. Druga sprawa, obserwowania też w tych kanałach streamingowych twórczości artystów, bo teraz organizatorzy na to bardzo patrzą. Jeżeli kogoś lubimy z artystów, to po prostu dawajmy na co dzień ślad tego lubienia, tej sympatii w postaci obecności, lajkowania, słuchania, odtwarzania, to jest bardzo potrzebne.
1: Czyli bądźmy aktywni, tak, komentujmy. Zarówno offline, jak i online tak naprawdę, bo potrzeba jest
0: chodzi o to, żeby było zaangażowanie. Artysta coś od siebie daje, a fani też to dostają, ale też dają od siebie artyście feedback.
1: To ja na sam koniec zapytam jeszcze, słyszysz hasło polska muzyka, jaka płyta przychodzi ci na myśl, taka pierwsza?
0: Pierwsza płyta, oj, to tak prowadziłam po przyjacielsku pewien projekt i w zeszłym roku, to jest mój taki polski rockowy, ukochany zespół Ptaki Piotra Łukoszewskiego. Ja po prostu kocham chłopaków i jest mi miło, że mogłam pracować nad ich nową, ostatnią płytą i zachęcam was do słuchania Ptaków, bo są po prostu genialni.
1: Tu kolejne polecenie. Moją gościnią była Iza Biernat, menedżerka z ramienia Izby Gospodarczej Menedżerów Artystów Polskich. Bardzo ci dziękuję.
0: Ja dziękuję.
1: My słyszymy też pewnie i wy również słyszycie, że w tle już rozpoczynają się pierwsze rozmowy, pierwsze panele. Dziś Dzień Polskiej Muzyki. My tutaj prosto z konferencji przy mikrofonie Dominika Płonka. Gramy też polską muzykę dziś do godziny 13. Słyszymy się już za chwilę.
0: Dziękuję.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

0: Dzień polskiej muzyki. W czwórce.
1: Tylko kwadrans dzieli nas od godziny 12. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Nadajemy prosto z konferencji Dnia Polskiej Muzyki 2026. Z konferencji, która właśnie się zaczęła. Pierwsze tematy, wstęp w zasadzie do tej konferencji. Jesteśmy w trakcie tego wstępu. Pierwsze osoby też już tutaj się zeszły. Będziemy dzisiaj tutaj do godziny 13 relacjonować dla Was, co dzieje się na warszawskiej Pradze. A ze mną w naszym tutaj przenośnym czwórkowym studiu jest już kolejny uczestnik dzisiejszej konferencji, czyli Maciek Fabisiak, menedżer, booker z ramienia managementu Kajaks. Cześć.
2: Cześć, witam, hej.
1: Bardzo mi miło Ci dzisiaj tutaj gościć. Pytanie strzał na sam początek. Słyszysz hasło Polska Muzyka. O jakich artystach, o jakich albumach myślisz? Co Ci się od razu gdzieś tam rodzi, maluje w głowie?
2: Maluje mi się pejzaż, na pewno. Ostatni dzień lata. Maluje mi się tak o Hemingway, ale wypadł mi teraz tytuł płyty. Café Belga, tak.
1: Okej, okay, czyli jego... też taka okładka...
2: Malowana,
1: może,
2: tak.
1: Może to słowo maluje jakoś mi tutaj, ci jakiś trop rzeczywiście
2: chyba
1: dało.
2: Tak, ale przed chwilą leciał Szczyl też, jego debiut jest, no radę, świetny.
1: To prawda i jego najnowsze single właśnie z albumu Przedwczoraj, Jutro, Pojutrze, o ile się nie mylę, też świetne i też warto wspierać. Powiedz mi, Maćku, dla ciebie, od strony menedżera, jakie są takie najbardziej palące tematy, jeżeli chodzi o branżę muzyczną, o wspieranie polskich artystów właśnie w 2026 roku?
2: Wydaje mi się, że najtrudniejszą rzeczą, której musimy stawić czoła w tym momencie, to jest praca z mniejszymi artystami, ponieważ rynek się cały czas centralizuje, coraz więksi artyści mają coraz większe pole do popisu, a mali artyści czy średnie kluby mają często problemy ze sprzedaniem nawet 100-200 biletów. To dotyczy głównie kwestii koncertowej, ale wydaje mi się, że taka wyporność streamingowa, słuchalnościowa też gdzieś tam pokazuje rogi.
1: Czyli ten zrównoważony rozwój, o którym będziemy też rozmawiać w ramach jednego z paneli. Jak zrobić, żeby właśnie nie było tej nierówności, że najwięksi sprzedają wielkie stadiony, a ci wschodzący artyści mają no, dosyć dużo problemów, dosyć dużo wyzwań, może tak to można nazwać. To na sam koniec zapytam w takim razie, jakich polskich wschodzących artystów chciałbyś polecić tutaj słuchaczom czwórki, na kogo warto zwrócić uwagę? Może wiem, że digujesz dużo muzyki, więc może masz takich, o których być może słuchacze czwórki jeszcze nie słyszeli.
2: Ostatnio słyszałem świetny zingiel kolesia, który się nazywa Michał Wojtek. Bardzo dobre. Nie wiem jak reszta jego twórczości. Coś tam posłuchałem odrobinkę, jest naprawdę też fajny, ale ten singiel jest genialny. Poza tym polecam serdecznie ostatnią twórczość Vegetable Poland. Nie są może aż tak bardzo wschodzący, ale styl jeszcze mają niskie poziomy tam
1: słuchaczy. Ale to jest zespół, który robi naprawdę ogromne kroki też za granicą,
2: tak,
1: i to jest
2: tak
1: warte wspierania i warte śledzenia, bo rzeczywiście ta ścieżka zarówno w języku polskim, jak i angielskim polskich artystów za granicę jest często zawiła, ciężka i potrzebuje sporo wsparcia.
2: Nawet widać po zmianie ich nazwy projektu, nie? Że oni robią zakusy rzeczywiście za granicę i ja im mega kibicuję.
1: Tak, wcześniej to był zespół, który nazywał się Franek Warzywa. Jeżeli ktoś, komuś jest znana
2: tak
1: bardziej
2: jest
1: ta pierwsza nazwa, to dziś znajdziemy ich pod nazwą Vegetable.pl. No a tak na sam koniec, Maciek, z twojego punktu widzenia menedżera, w jaki sposób najlepiej dzisiaj, właśnie w 2026 roku wspierać swoich ulubionych polskich artystów? Jakieś takie przykłady praktyk.
2: Słuchajcie polskiej muzyki, chodźcie na koncerty mniejszych artystów, do klubu. Stadiony to jest nuda, zobaczycie tam, pobłyska światło, usłyszycie i to tyle.
1: Złe nagłośnienie.
2: Dokładnie. Tak, idźcie na kluby, pobawcie się trochę, poczujcie tę energię, wesprzyjcie ich.
1: No to w takim razie wiecie już, co robić i jakie plany sobie gdzieś tam zapisać na ten jesienny czas. Maciek Fabisiak, booker, menedżer z ramienia Kajaksu, był moim gościem. Bardzo Ci dziękuję. Czwórka to słychać, dzisiaj gramy do godziny 13, a teraz gramy jeszcze właśnie wspomnianych wcześniej Vegetable.pl. Dzięki.
2: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można? Jeszcze jak? Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Kiny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Minęła godzina 12.
1: Pogoda.
0: Jak już pewnie widzicie za oknami, dziś w Polsce czeka nas kolejny słoneczny, piękny jesienny dzień z delikatnymi zachmurzeniami w niektórych częściach Polski, ale nie powinno padać ta szansa na deszcz. Dzisiaj to tylko około 10%. Temperatury będą sięgać od 14 do 20 stopni w ciągu dnia, także skorzystajmy z tych ostatnich pięknych i ciepłych jesiennych dni.
1: Autopromocja.
2: W piątek o 15 kierunek może być tylko jeden. To oczywiście weekend.
3: Akurat lecę sobie A1-eczką, zresztą ja z Roju dojeżdżam do Gliwic, także ta nasza A1-eczka jest naprawdę tacy.
2: Spontaniczne wyjazdy, niecodzienne pomysły na koniec tygodnia i pasażerowie, którzy wiedzą, dokąd warto pojechać.
4: Cześć, wiesz co, jestem z Częstochowy i tutaj niedaleko w kierunku północnym, że tak powiem, od Częstochowy jest taka miejscowość jak Danków.
2: W drodze do Dankowa poszukamy hymnu na weekend, bo przy muzyce jedzie się najlepiej. Czas zamknąć laptopa, odpalić samochód i zacząć odpoczywać. Jazda na weekend w każdy piątek między 15 a 18. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
11: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
1: Po reklamie.
14: Tak jak

0: a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Dominika Płonka.
1: 5 minut po godzinie 12 to jest trzecia godzina audycji, w której świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, 1 października, konferencja Dzień Polskiej Muzyki, na której właśnie jesteśmy, bo nadajemy prosto z warszawskiej Pragi, właśnie się rozpoczęła. Jesteśmy w trakcie pierwszego panelu prowadzonego przez Ulę Kaczyńską o tytule Muzyka zmienia świat, o społecznej odpowiedzialności artystów w czasach charity washingu. Paneliści są już też na miejscu. Hala wypełniła się ludźmi z branży i nie tylko, artystami, słuchaczami, wypełniła się uczestnikami, których ta polska muzyka mocno obchodzi, mają ją w swoim sercu. Jednocześnie za nami już też pierwsze warsztaty. Co ciekawe, warsztaty, które miały 70 miejsc, zapisało się na nie grubo ponad 100 osób, a są to warsztaty o tytule Gdzie są moje pieniądze? Warsztat o tym, gdzie i dlaczego artysta traci przychody ze streamingu i jak temu zapobiegać i jak odzyskać środki. Myślę, że to jest również palący temat w tym roku właśnie dla artystów, zarówno tych, którzy na rynku już trochę są, jak i dla tych, którzy rozpoczynają swoje kroki w karierze muzycznej, w branży muzycznej. My cały czas dzisiaj w audycji Czwórka to słychać rozmawiamy z artystami, z panelistami. Kolejne rozmowy już przed nami, ale gramy też przede wszystkim polskich artystów dzisiaj na antenie Czwórki. A przed nami artysta, który robi to jak nikt inny i idzie kompletnie inną ścieżką. Artysta alternatywnie hip-hopowy, który jako pierwszy artysta na świecie stworzył koncert na skoczni narciarskiej kilka tygodni temu, a mowa o Hubercie. Posłuchajcie kilku utworów z jego najnowszego krążka.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był Begeo w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i

0: Dokładnie tak, na zegarze 15 minut po godzinie 12. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Gramy wam dzisiaj, relacjonujemy wyjątkowe wydarzenie, konferencję Dzień Polskiej Muzyki 2026 prosto z warszawskiej Pragi. Tutaj naprawdę sporo się już dzieje. Cała hala została wypełniona ludźmi. Pierwsze panele ruszyły. No i są też goście ze mną teraz w naszym czwórkowym przenośnym studiu. Krzysztof Skiba, artysta, Polska Fundacja Muzyczna oraz menedżerka Katarzyna Wydra-Chronchol, również z ramienia Izby Gospodarczej Menedżerów Polskich. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, witamy.
0: To może takie pytanie na rozgrzewkę. Słyszycie hasło Polska Muzyka. Jacy artyści, jakie albumy pierwsze wpadają wam do głowy?
2: No, przede wszystkim ta muzyka z lat 80., bo to takie moje jest, taki mam PESEL po prostu. Pamiętam, że do dzisiaj takim, na przykład jak usłyszałem pierwszy raz Manam w Opolu na festiwalu, czy Korę, no to było po prostu, jeszcze wtedy się to nazywało Manam Elektryczny Prysznic. To było jakieś wydarzenie niesamowite. Wcześniej na tym festiwalu w Opolu, które było świętem takiej polskiej piosenki, no śpiewali tacy estradowi wykonawcy, poprawni, Jerzy Połomski w białym garniturze, Krzysztof Krawczyk w złotej marynarce, a tu nagle wchodzi taka dziewczyna petarda i po prostu zaczyna śpiewać numer włoski Buenos, którego tempo było takie po prostu wręcz zabójcze na tamte czasy i miała niesamowitą dykcję, nigdzie przecież nie szkoloną, nie była po żadnej szkole teatralnej, a czy ten Oddech Szczura, taki numer, gdzie to po prostu myślę, że zawodowi aktorzy mieliby problem, żeby zachować tempo i dykcję przy tych numerach, to było objawienie, to było coś nowego. Tak, no i w ogóle ta muzyka lat 80. to była taka eksplozja polskiego rocka, to Manam jest jednym z kamieni milowych, no ale także ETSA, Lady Punk, Republika, to są zespoły, które do dzisiaj są słuchane, ale także te zespoły bardziej takie offowe, czyli T-Love, Kult, Big Cyc, Róże Europy, Chłopcy z Placu Broni, Sztywny Palazji, Kobranocka, to są zespoły z mojego pokolenia, które no właśnie w tamtych czasach zrobiły te wielkie hity, które są grane do dzisiaj. Gramy taką fantastyczną trasę, to jest trasa zimowa, zawsze odbywa się listopad, grudzień, styczeń, ona się nazywa Zadzwońcie po milicję. Właśnie nawiązuje jakby trochę do tych czasów PRL-u, czasów, kiedy to czołgi generała Jaruzelskiego jeździły po ulicach częściej niż dzisiaj, nie wiem, Mercedesy czy najnowsze jakieś modele aut. I ta muzyka była szczera, była prawdziwa, miała swój charakter. I okazuje się, że na tę trasę z zespołów z lat 80. i 90. przychodzą tłumy ludzi. To jest trasa halowa i cieszy nas to, że przychodzi także młodzież, dla których to jest coś nowego, to jest i coś fajnego.
0: No właśnie, bo ten polski rock chyba ma teraz taką swoją drugą falę, zarówno za granicą, jak i tutaj u nas w Polsce, ale jeszcze Katarzyno, od ciebie kilku artystów chciałabym usłyszeć kilka albumów.
1: Tak, ja w ogóle pracuję z Big Cycem, więc to jest wielka przyjemność, że jesteśmy w jednej drużynie i rzeczywiście mam szansę obcować z tym rock and rollem takim źródłowym i takim polskim, który kształcił kolejne pokolenia Polaków w tym takim wyczuwaniu muzyki i tego, o czym muzyka jest, a moi koledzy tworzą muzykę, która naprawdę ma znaczenie i wszystkie numery, które powstają, są o czymś. I Big Cyc był jednym z tych zespołów, który towarzyszył mi, jak byłam nastolatką, ale ja też jestem dziewczyną z Opola i Festiwal Opolski bardzo mocno mnie ukształtował i wszyscy artyści, którzy tam byli, wzbudzali zainteresowanie. Mam zeszyty, w których mam autografy tych, których znałam i tych, których też jeszcze nie znałam. Potem udało mi się dosyć szybko wskoczyć do tego pociągu zwanego branżą artystyczną i zaczęłam pracować po prostu w tej branży, mając 16 lat, więc wszystko, co wydarzyło się w moim życiu w słuchaniu muzyki, działo się równolegle z wykonywaną pracą i byłam na trasie z Anią Jopek i też uwielbiam Anię Jopek.
2: Warto dodać, że Kasia, to o tym mało kto wie, bo to są tajemnice branżowe, tutaj ujawniamy tobie, przeszła przez wszystkie szczeble kariery, czyli zaczynała od lepienia plakatów jako nastolatka, urywała się z lekcji, chodziła na wagary, nie tam gdzieś
0: prawdziwa
2: z
0: praktyka,
2: koleżonkami, prawda? Tylko lepiąc plakaty zespołów, które później zaczynała sprzedawać bilety. Później już organizowała koncerty, a teraz jest opiekunką zespołów, menadżerką i tworzy ich wizerunek i organizuje duże przedsięwzięcia muzyczne, więc ona zna tę branżę naprawdę od podszewki i od A do Z, czyli po prostu zaczynasz jako

0: ktoś, kto jest jakimś w piątym szeregu właśnie lepi plakaty, a na końcu jesteś już menadżerem poważnych, znanych, zawodowych zespołów.
1: To powiedzcie mi pokrótce, co was dzisiaj sprowadza właśnie tutaj do hali, w której się znajdujemy na konferencję Dnia Polskiej Muzyki.
2: To ja powiem od siebie. To jest taka potrzeba mówienia o tej branży. Nie tylko w sytuacji, kiedy jest kryzysowo, jest COVID i wszyscy przestajemy pracować, ale mówienie o tym, że po prostu uczestników tej branży jest bardzo wielu. Nie tylko artyści sami robią wydarzenia i występują na scenach i nagrywają płyty, ale w tle tych wydarzeń pracę ma bardzo wielu ludzi i to jest taka idea, która przyświeca mi. Ja mam to szczęście, że właśnie pracuję z Big Cycem, który jest ideowo zaangażowany, więc Krzysiu towarzyszy mi w różnych wydarzeniach i też sam generuje zainteresowanie wokół ważnych dla branży tematów, więc taka jest nasza geneza i dlatego jesteśmy tutaj, bo ta branża jest dla nas ważna, ona nas karmi, ale też powoduje, że możemy rozwijać tę branżę razem.
0: Warto tutaj może dodać, że no oczywiście ludzie kojarzą, szeroka widownia, publiczność kojarzy artystów, głównie jeszcze też no, fani znają wszystkich i perkusistę, gitarzystę, basistę i trzecią skrzypaczkę i nawet członków chóru, ale często na scenie stoi 20 i nawet więcej osób, ale głównie jest kojarzony wokalista, czy te gwiazdy właśnie najbardziej znane, ale przecież te gwiazdy by nie mogły wystąpić, gdyby nie cała armia ludzi, tak właśnie jak tutaj powiedziała Kasia, czyli to są organizatorzy koncertów, to są ekipy techniczne, ale to są także to jest oczywiste, oświetleniowcy, nagłośnieniowcy, akustycy i tak dalej, ale to jest też cała armia ludzi, która jakby żyje z tych koncertów, czyli na przykład gastronomia. Bardzo często to się okazało właśnie w COVID-zie, że nagle to wszystkie te klocki są ze sobą poukładane. No,
1: rozrywka szeroko rozumiana, nasze wieczory.
0: Tak, jak wiesz, jak nie ma koncertów, to ta branża gastro też mniej zarabia, tak, no bo ludzie przed koncertem lubią sobie pójść gdzieś coś zjeść, czy na piwo, czy po koncercie, czy w trakcie koncertu różne produkty są sprzedawane, więc to jest wszystko ze sobą powiązane i warto rozumieć tą branżę muzyczną tak bardziej szeroko.
1: Krzysztofie, będziesz brał za chwilę udział w rozmowie z Kamilem Wróblewskim. Tytuł rozmowy to It's only rock and roll, but I like it. Tutaj przewrotnie w języku angielskim, ale przetłumaczymy, że to tylko rock and roll, ale to lubię. Czy tego rock and rolla nadal jest dużo w polskiej muzyce?
0: Myślę, że niestety coraz mniej, bo przede wszystkim muzyka rockowa nie jest dzisiaj już muzyką wiodącą. To jest w latach 80., jeszcze 90. To była zdecydowanie muzyka, no, która jakby przewodziła tym nurtom muzycznym, no, ale to jest normalne, że się mody zmieniają dzisiaj. Bardziej muzyka elektroniczna, popowa, hip-hopowa weszła. Natomiast no, rock and roll jest pewną wartością, pełną taką stałą. Kręci się już filmy o muzykach rockowych, także polskich. Niedawno na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni była premiera niesamowitego filmu, który jest filmem biograficznym o Janku Bo, czyli początkach Lady Punk. I okazuje się, że wreszcie filmowcy jakby odkryli, że muzycy są ciekawi, jakie oni mają ciekawe życiorysy, że są ciekawsi niż gangsterzy.
1: Szczególnie ten rock and roll.
0: Ile tych filmów o gangsterach obrzydliwych nakręcono, którzy w ogóle zafałszowanych i tak dalej, robią z nich jakichś tych złodziei samochodów, robią jakichś Robin Hoodów i tak dalej. Wydaje mi się, że i publiczność, i reżyserzy już się trochę znudzili tymi gangsterami, tymi kryminałkami i teraz powstał fajny, bardzo ciekawy film o zespole KS-u, jednym z pierwszych kapel punkowych przecież. Jest film niesamowity, jeszcze tego nie widziałem, o Violecie Villas. Też miał premierę na Festiwalu Filmów Fabularnych, ale przecież są, no i teraz właśnie niebawem na Netflixie zobaczymy film o Janku Bo. Ja już go widziałem na Festiwalu Filmów, byłem na premierze, ale bardzo, bardzo udany jest i bardzo fajnie jest pokazane cała prawda właśnie o rock'n'rollu. Nie ma pudrowania, nie ma tam jakiegoś, wiesz, szminkowania, że po prostu grzeczni chłopcy i tak dalej. Jest pokazane tak, jak
1: tak,
0: było.
1: Tak, jak to wygląda. Tak, jest tak pieczątka jakości od ciebie wystawiona.
0: Zdecydowanie tak. Poziom
1: autentyczności.
0: Odpalania gaśnic w hotelach i bo o rock'n'rolla pytałaś. No,
1: oczywiście, tak? Oczywiście.
0: Dzisiaj ten rock'n'roll oczywiście nadal istnieje i bije, jego serce bije właśnie na takich trasach koncertowych, jak na przykład Zadzwońcie po milicję. To jest już kultowa trasa. W tym roku gramy chyba po 7. edycję i jeżeli ktoś tęskni za rock'n'rollem, chce zasmakować tego prawdziwego, źródłowego rock'n'rolla, to najlepiej przyjść właśnie na takie koncerty kapel lat 80., 90., jak Zadzwońcie po milicję. Tamten rock'n'roll ciągle żyje i ciągle płonie żywym płomieniem.

0: mieniem,
1: ale on tylko nie jest tylko dla widowni, bo Zadzwońcie po Nicy jest taką trasą wyjątkową, że ona generuje w ogóle taką sympatię wśród wszystkich, którzy tam są, wszystkich artystów. To jest taki radosny rock'n'rollowy autobus, który przemierza z miejsca do miejsca i naprawdę wszyscy tam dobrze się razem czują i robią naprawdę super robotę dla widowni, która też czuje tą integrację
2: kupujcie
1: całego środowiska.
2: Kupujcie bilety na trasy koncertowe, kupujcie
1: polskich artystów,
2: płyty przede wszystkim polskich artystów, płyty CD, płyty winylowe, sięgajcie
1: ale słuchajcie
2: po
1: też
2: legalne,
1: nie?
2: Tak, legalne źródła, słuchajcie w streamingach, wspierajcie polskich artystów.
0: Wracają pewne mody, na przykład wraca teraz moda na lata 90., na muzykę z lat 90., wraca moda na winyle. Najpierw zaczęło się to od zachodu, gdzieś tam Anglia, Stany Zjednoczone, ale teraz dotarło też do Polski. Dzisiaj wypada mieć winyle, jeżeli szanujesz jakiś zespół, czy lubisz go, to kupujesz winyl. I co ciekawe, to jest ciekawe zjawisko, bo ja znam parę osób i wiem, że takich osób jest więcej, które nie mają w domu adapterów, gramofonów,
2: tak jest,
0: ale chcą mieć te płyty winylowe, wiesz co, jak obrazy, jak jakiś...
2: Taki ukłon prostu, w stronę artysty, tak, też przede wszystkim.
0: Coś w rodzaju takiej kolekcji, wiesz, płytę winylową, ładnie wydaną, bo dzisiaj to się pięknie wydaje, kolorowa płyta, ona może być w ciapki, może być czerwona, może być różowa,
2: brokatowa,
0: nie tak jak kiedyś, tylko czarna, to taką płytę z plakatem w środku, z autografami twórców, możesz dać komuś pod choinkę, czy w ogóle z okazji urodzin, jako prezent. A wiesz, no MP3 jako prezent jednak
2: a święta się
0: nie
2: zbliżają, niby mamy początek października, ale możemy już o tym pamiętać, tym bardziej, że dzisiaj, z racji tego, że mamy Dzień Polskiej Muzyki, wiele portali ma zniżki też na te polskie płyty, płyty polskich artystów, więc może to jest takie właśnie zachęcenie i tutaj mrugnięcie okiem w stronę słuchaczy, żeby dziś przeglądali i na przykład kupili sobie w ramach wsparcia płytę swojego ulubionego artysty. Ze mną w studiu byli Krzysztof Skiba, artysta z Polskiej Fundacji Muzycznej i Katarzyna Wydra-Chronchol, menedżerka i z ramienia Izby Gospodarczej Menedżerów Polskich też dzisiaj tutaj ze mną rozmawiała. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę i życzę dobrego dnia dzisiaj i jutro.
0: Dziękujemy.
2: Dzień rock and roll.
0: I pozdrawiamy wszystkich fanów Big Cyca.
2: Tak, tak, tak jest. Bardzo. Dziękujemy.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam jak najbardziej, tym bardziej, że dziś wyjątkowy dzień, 1 października, Dzień Polskiej Muzyki, a na zegarze 33 minuty po godzinie 12. Jestem tutaj dla Was w studiu do godziny 13 i relacjonuję konferencję Dnia Polskiej Muzyki z warszawskiej Pragi, a ze mną w moim przenośnym mini czwórkowym studiu jest już gość Tomasz Makowiecki, artysta, wokalista. Cześć, kompozytor, cześć Tomku.
2: Cześć.
1: Jak się czujesz dzisiaj w tym wyjątkowym dniu? Powiedz, jak nastroje, widząc tutaj no, osoby z różnych ramion, gałęzi, branży muzycznej, no i też fanów polskiej muzyki.
2: Bardzo, bardzo dobrze się czuję, bardzo, bardzo się cieszę, że w ogóle jest coś takiego jak Dzień Polskiej Muzyki. W zasadzie można powiedzieć Światowy Dzień Polskiej Muzyki. Polska muzyka na pewno na to zasługuje. Jestem tu dzisiaj z przyjemnością, będę też brał czynny udział w panelach dyskusyjnych i cóż, zobaczymy, co się będzie dalej działo.
1: Zobaczymy, co się będzie działo. Dzisiaj rozmawiamy o tych najbardziej palących tematach, jeżeli chodzi właśnie o polską muzykę. Powiedz mi właśnie z perspektywy artysty, jakie są największe wyzwania dla artystów muzycznych w 2026 roku, właśnie z Twojego doświadczenia?
2: Największe wyzwania artystów.
1: Bo mamy z jednej strony bardzo wygodnie, coraz łatwiej jest nam wypuszczać tę muzykę, coraz łatwiej jest nam koncertować, z drugiej strony coraz trudniej ze względu na ilość artystów, ze względu na nierówności.
2: Jest, to prawda, jest tłocznie na pewno na rynku. Ten rynek mainstreamowy jest też dosyć taki hermetyczny, mam wrażenie. Bardzo dużo też zależy od właśnie rozgłośni radiowych. Akurat Polskie Radio Czwórka jest takim radiem, który też poświęca dużo muzyce bardziej alternatywnej, co jest super, że w przestrzeni radiowej mamy też takie miejsce. No jest tłok, na pewno jest tłok. Ja cały czas uważam i zawsze tak uważałem i to wyznaję, że po prostu muzykę trzeba robić z serducha. Mamy możliwości promocji tutaj chociażby nawet przez

0: nasze social media. I cóż, no myślę, że granie koncertów jest też takim medium, które pozwala też fajnie weryfikuje tak naprawdę artystę i myślę, że dużo daje.
1: A czy masz może w głowie koncert jakiegoś polskiego artysty, który ostatnio zrobił na tobie duże wrażenie? Kogo poleciłbyś, jeżeli chodzi o muzykę live, muzykę na żywo?
0: Ostatnio kogo widziałem na żywo? Widziałem na żywo Kubę Karasia.
1: Ze swoim solowym projektem.
0: Tak się składa, że Kuba dzisiaj ma premierę płyty swojej, także...
1: Gratulujemy. Kuba też miał swoją audycję w czwórce, także tutaj wszystkie drogi się ze sobą łączą.
0: Gratuluję Kuby, bo jest bardzo zdolnym człowiekiem i faktycznie to jest jego debiut solowy. Dzisiaj też będę z nim świętował tę jego premierę. Więc to jest koncert, który widziałem. Niech ja sobie przypomnę, wiesz co, bardzo dawno nie byłem w ogóle na koncertach, nie chodziłem na koncerty.
1: Czy to wynika z takiego przebodźcowania tym, że sam bierzesz w tym czynny udział właśnie od strony artysty?
0: Troszkę tak, ale ostatnie w zasadzie całe lato poświęciłem, zamknąłem się w studiu nagraniowym, więc w ogóle nie wychodziłem do ludzi ani na koncerty, więc to lato koncertowe mnie trochę ominęło i festiwalowe. Aczkolwiek tak, powoli wracam, też będę chciał na pewno zobaczyć parę koncertów polskich artystów.
1: To tak na sam koniec zapytam jeszcze z perspektywy właśnie artysty, jakie są dobre praktyki dla słuchaczy, dla osób, dla fanów polskiej muzyki, które mogą wdrożyć już dziś, które właśnie tak realnie najbardziej pomagają artyście w zdobywaniu fanbase'u i w tworzeniu muzyki dalej?
0: Moi drodzy, chodźcie na koncerty. Chodźcie na koncerty swoje.
1: Czyli jednak zostajemy przy tej muzie live cały czas.
0: Tak, wiesz co, bo w dzisiejszych czasach, w dobie cyfryzacji, w dobie też sztucznej inteligencji, koncert naprawdę jest weryfikacją i artysty, ale też takim realnym wsparciem po prostu.
1: Wspierajmy polskich artystów, kupujmy polskie płyty. To ja jeszcze powtórzę, że dzisiaj wyjątkowo w dzisiejszym dniu można kupić też polskie płyty na wielu serwisach, między innymi w serwisie Empik. Dzięki właśnie dzisiejszemu wydarzeniu płyty taniej, także jeżeli ktoś na przykład odkładał jakieś zakupy, tak samo jeżeli chodzi o bilety właśnie na koncerty, to warto dzisiaj sprawdzić, bo być może uda się kupić je w bardziej promocyjnej cenie, być może dzięki temu uda się kupić wiele sztuk albo kilka biletów na koncert, tym bardziej, że przed nami nowe wydawnictwa, między innymi twoje, przed nami trasy koncertowe, przed nami jesień, także przyda nam się trochę bodźców, a to na pewno...
0: Ja ze swojej strony chciałbym państwa serdecznie zaprosić, bo w przyszłym roku będę obchodził 25-lecie swojej twórczości, więc będę szykował niespodzianki i tak.
1: Czyli zapraszamy na media społecznościowe po prostu twoje, gdzie będzie więcej informacji.
0: Dokładnie.
1: Tomasz Makowiecki był moim gościem w czwórce. Dziś wyjątkowo czwórka to słychać. Gramy do godziny 13 z konferencji Dnia Polskiej Muzyki. Tomku, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.

by łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty ciebie ja zmamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

zamienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię.

Czuję co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie przegryzka.

0: День
1: Польської музики. Чуйте. Чуйте.
2: Tylko kwadrans dzieli nas od godziny 13:00. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Nadajemy tutaj prosto z konferencji Dnia Polskiej Muzyki 2026. Jesteśmy na warszawskiej Pradze, gdzie zgromadzili się miłośnicy polskiej muzyki, słuchacze, artyści, menedżerowie, osoby z branży, ale również osoby z radia, które bardzo przyczyniają się do rozwoju w szczególności tych młodych, debiutujących artystów.

0: ale nie tylko. Ze mną w studiu dziennikarz Polskiego Radia Lublin, Paweł Będowski. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć Dominika, dzień dobry wam.
0: Dzisiaj bierzesz udział w panelu Wszystko zaczyna się od małych scen. Jak skutecznie wykorzystać małe anteny w drodze na duże sceny festiwalowe, playlisty streamingowe i anteny ogólnopolskie? Ależ to długi prawda. Temat.
1: Długi temat, no i mam nadzieję, że wyczerpiemy chociaż część tych elementów tego tematu, bo on, jak wiesz, jest bardzo, bardzo szeroki.
0: No to ja w takim razie podpytam cię na rozgrzewkę. Czy małe anteny radiowe uważasz, że nadal znacząco promują tych artystów? Masz jakieś takie przykłady z życia anteny? Odzew artystów debiutujących, młodych, może właśnie tych z tej sceny z Lublina stricte?
1: Powiem ci, że w dobie tej dostępności radia online tak naprawdę to się bardzo zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, dlatego że kiedyś młodzi artyści, powiedzmy, z Rzeszowa wysyłali do Radia Rzeszów, do Polskiego Radia Rzeszów swoje utwory. Teraz nie ma to już najmniejszego znaczenia i powiem z własnego doświadczenia, że pracując w Radiu Lublin i 6 lat temu rozpoczynając pracę w takiej audycji Wydział Muzyki, wyobrażałem sobie ją zupełnie inaczej, że będę grał raczej muzykę sprzed lat i będę ją okraszał co jakiś czas po prostu utworami młodych wykonawców. Tymczasem okazało się, że to środowisko młodych, którzy tworzą, jest tak ogromne, że audycja zupełnie przesunęła szalę jak gdyby na drugą stronę i w tym momencie 90% tej muzyki, którą prezentuję, to jest muzyka młodych. Oczywiście to selekcjonuję, wybieram, ale to, co jest najbardziej niezwykłe, to jest to, że młodzi tworzą tak piękne rzeczy, tak bardzo oryginalne i myślę, że to jest główne zadanie, szczególnie Polskiego Radia, żebyśmy dali im po prostu szansę, bo jeśli nie my, no to nikt tego za nas nie zrobi.
0: A z twojej perspektywy, jacy są nowi artyści, na których, nowi polscy artyści, bo dziś o polskiej muzyce rozmawiamy, na których warto zwrócić uwagę? Czy byłeś może ostatnio na jakimś koncercie undergroundowego artysty z małej sceny, albo sięgnąłeś właśnie po czyjąś muzykę na streamingach, coś, co zwróciło twoją uwagę?
1: Bardzo polecam wam dwie artystki. Ciężko je zaszufladkować, myślę, że to też jest fajne. Jedna z nich to jest Natalia Marczuk, na pewno wam znana.
0: Oj tak, chyba wczoraj, przedwczoraj
1: wczoraj
0: premiera,
1: Damiana.
0: Dokładnie, ale też premiera jej albumu.
1: Płyty Plamy,
0: dokładnie,
1: tak. Wczoraj
0: dokładnie.
1: Mieliśmy oficjalną premierę. Ja się bardzo cieszę, dlatego że Natalia pierwsze kroki stawiała właśnie u nas, w takim naszym projekcie Studio Lublin. Nagrywała absolutnie pierwsze utwory, więc teraz po prostu cieszymy się, tak jak ona pięknie rozwija skrzydła. I podobnie polecam też twórczość Igi Jaworskiej, która też w tym momencie podbija internet. Bardzo delikatna muzyka, ale niezwykle melodyjna, więc to pokazuje, że tak naprawdę ten świat młodej muzyki jest niezwykle różnorodny i praktycznie zaczyna się dziać coś takiego jak w dekadzie lat 70., że mamy naprawdę bardzo szerokie spektrum tego, co się dzieje w muzyce, w tym przypadku polskiej.
0: A jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, widzisz jakieś gatunki, które dzisiaj wyprzedzają i wracają? Tu przed chwilą rozmawialiśmy między innymi z Krzysztofem Skibą i tutaj zadawałam pytanie, czy wraca ten rock and roll, wracają gitary, tak samo jak to widać już mniej więcej na zachodzie?
1: Myślę, że to, czego się tak bardzo boimy i my, radiowcy i muzycy, to jest ten wpływ sztucznej inteligencji, ale mam wrażenie, że paradoksalnie może ona nam wcale nie zaszkodzić, a pomóc się wyróżnić. No bo na przykład jak Natalia Marczuk napisze piosenkę, to tych emocji, które ona przekazuje w swojej muzyce, po prostu nie da się podrobić. Tego sztuczna inteligencja nie umie i mam wrażenie, że nigdy nie będzie potrafić. Więc
0: jesteśmy optymistycznie dobrej myśli.
1: Jestem zawsze dobrej myśli, ale w tym przypadku wydaje mi się, że możemy po prostu stać się za kilkanaście lat, tak jak mój kolega, z którym, bo ja też tworzę muzykę, z którym gram w duecie, Łukasz Jemioła, mówi, że będziemy za 20 lat jak ci ludzie, którzy teraz są na takich festynach ginących zawodów. Będziemy pokazywać, jak grać na instrumentach, jak prowadzić audycje radiowe i tak dalej, więc to jest bardzo fajne.
0: W takim razie no, mam nadzieję, że to wszystko będzie szło tylko i wyłącznie w pozytywnym i optymistycznym kierunku. Tutaj o tym wpływie sztucznej inteligencji na branżę muzyczną też będziemy w ramach konferencji Dnia Polskiej Muzyki rozmawiać. Ale jestem optymistycznej myśli, że ludzie też wracają do radia, wracają do miejsca, w którym to człowiek jest tym kuratorem i pokazuje im najnowszą muzykę w odróżnieniu od algorytmu. Ze mną w studiu był Paweł Będowski, dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dzięki serdecznie.
0: Dziękuję również wam, drodzy słuchacze, bo audycja czwórka to słychać. Specjalne wydanie tej audycji prosto właśnie z konferencji Dnia Polskiej Muzyki dobiega końca. Nie smućcie się natomiast, bo od godziny 13 popołudniowa i Kamil Jasiński przejmuje stery czwórkowej anteny, ale my tutaj razem z Damianem Sikorskim będziemy się jeszcze do was odzywać w każdej godzinie, żeby relacjonować właśnie to, co dzieje się w warszawskiej, na warszawskiej Pradze. No i gramy dzisiaj przede wszystkim polskich artystów. Bardzo wam dziękuję i słyszymy się wkrótce.

ludzie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Autopromocja.
1: Siema, tu Mrozu, słuchacie Czwórki.
2: Bo tak jak my, nie gra nikt.
3: Siema, z tej strony Szwed SWD, słuchasz Czwórki.
2: Tu znajdziesz polską muzykę, której nie usłyszysz wszędzie. Od świeżych debiutantów po klasyki polskiej muzyki alternatywnej.
4: Cześć, z tej strony Opał, słuchacie Czwórki.
2: A dzisiaj gramy jeszcze więcej, bo świętujemy Dzień Polskiej Muzyki.
5: Cześć, z tej strony Hania Derej, słuchacie Czwórki.
2: Jeśli szukasz nowych głosów, nowych brzmień i numerów, jesteś w dobrym miejscu.
6: Cześć, tu Twoka 88, słuchasz Czwórki.
2: 1 października, Dzień Polskiej Muzyki. Czwórka, to słychać.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Elo Molesta, minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: No i dzisiaj raczej czeka nas bezchmurne niebo, gdzie nie, gdzie trochę chmur może pojawić się na południowym zachodzie naszego kraju. Do tego bardzo ciepło. Od 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, 20 stopni w centrum i nawet, uwaga, 25 stopni na południowym zachodzie, a do tego delikatny wiatr.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie.

0: będzie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
0: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
0: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
0: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
0: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia 4.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 9 minut po godzinie 13. Metronomy na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Piosenka po angielsku, chociaż dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki, chociaż tam, ten taki fragment, który pojawił się w tym utworze, on jest zrozumiały chyba na całym świecie. Zdecydowanie więcej polskich utworów w dzisiejszej playliście. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Także przeniesiemy się w plener i będziemy sprawdzać, co w ramach tego dnia się dzieje, a dzieje się bardzo dużo. Mogliście to usłyszeć w trakcie ostatniej audycji, którą prowadziła Dominika Płonka, ale oczywiście i konkursy, i zgadywanki, i czwórkowe butle także będą do zgarnięcia, więc mam nadzieję, że miło spędzimy najbliższe 3 godziny. No i oczywiście mamy czwartek, więc co będziemy rozmawiać o jedzeniu? Wojtusiunio się pojawi w naszym studiu. No taki ma pseudonim, ale naprawdę sowite porcje gotuje, więc o jego przepisach, o jego patencie na udany obiad na pewno sobie porozmawiamy. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasieński.
2: Nowość na playliście.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: You Got The Love i Florence and the Machine, ale w remiksie. Playlistę oczywiście możecie znaleźć na naszej stronie czwórka.online. No i już teraz czas na pierwszą zgadywankę. Usłyszycie głos znanej, bardzo dobrze znanej wam osoby. Tylko ten głos został zmorfowany, zmieniony, trochę obniżony, trochę podwyższony. Różne wersje będą się pojawiały. No

0: I musicie odgadnąć, kto mógł to powiedzieć, czyj to jest głos, kto to powiedział. 226452100, numer do naszego studia, czwórkowa ekobutla do zgarnięcia i słuchamy wypowiedzi.
1: Ja wiem tylko jedno, że trzeba rozgraniczać to, że są sytuacje, w których trzeba być człowiekiem, a są sytuacje, w których należy być gwiazdą, przynajmniej próbować ją być.
0: Człowiek, gwiazda. Możemy oczywiście wykluczyć wszystkich gangsterów, żaden Masa, Mięśniak i tak dalej, choć brzmi jak we wszystkich programach dokumentalnych, ci gangsterzy właśnie mają takie obniżone głosy. Ale nie, to nie jest gangster. 226452100, kto mógł to powiedzieć, czyj to jest głos? Czekam na wasze telefony, a na was czeka czwórkowa ekobutla. 226452100.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Ja wiem tylko jedno, że trzeba rozgraniczać to, że są sytuacje, w których trzeba być człowiekiem, a są sytuacje, w których należy być gwiazdą, przynajmniej próbować ją być.
2: No to są podstawowe kwestie, trzeba to rozgraniczać. Kto mógł to powiedzieć? 226-452100 to jest numer do naszego studia i dodzwonił się do nas jako pierwszy Jarek. Dzień dobry, Jarku.
3: Cześć, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, czy ty jesteś w stanie rozgraniczyć bycie człowiekiem, a bycie gwiazdą?
3: No tylko człowiekiem, gwiazdą jeszcze nie, ale być może kiedyś.
2: Ale wiesz, w głowie dobrze sobie już układać, tak myśląc o przyszłości, prawda? A coś się wydarzy,
3: nie.
2: Prawda?
3: Tak,
2: więc tak, trzeba być przygotowanym na każdą okoliczność. Jarku,
3: oczywiście, że tak.
2: Kto to powiedział?
3: Wiesz co, nie wiem, ale wydaje mi się, że kiedyś takie słowa padły z ust Kamila Stocha.
2: Nie, to nie jest on, to nie jest on, niestety nie. Trzymaj się, pozdrówki, wszystkiego dobrego,
3: no,
2: oczywiście gwiazdorstwa życzę w przyszłości, na razie. No i mamy Marcina, dzień dobry Marcinie.
4: Serwus, Kamil, cześć.
2: No siemanko, pograne już w Fifkę?
4: Gramy, zakrajnie od 16 roku życia do teraz w Fifkę.
2: No dobrze, ale chyba jakieś przerwy od konsoli musisz robić.
4: No trzeba coś zjeść, czasem wyspać się, to wiadomo.
2: No wiadomo, dobrze. To najważniejsze jest równowaga zachowana. Marcinie, jak myślisz, kto mógł to powiedzieć?
4: Znaczy, to nie musi, trochę artysta, ale wiem, kto to jest. To jest Marek z pierwszego piętra antyterrorysta z nade mnie.
2: To niestety nie jest ten Marek, ale pozdrawiamy go serdecznie. Niestety nie, to nie jest Marek. Czy może Marek siedzi obok teraz?

0: obok ciebie i też z tobą w FIFKę gra?
1: Znaczy na górze siedzi, więc mówi nade mną.
0: A, czyli Polak.
1: Ale on tak mówi, on tak właśnie mówi.
0: No, ale nie, to nie są jego słowa.
1: Dobra,
0: może
1: dobra,
0: następnym razem trzymaj się.
1: Zadzwonię, no.
0: Pozdro, hej, hej. Tam sam najwięcej punktów życzę w FIFKę oczywiście. To był Marcin 226452100. Był obniżony głos, to teraz podwyższony.
2: Ja wiem tylko jedno, że trzeba rozgraniczać to, że są sytuacje, w których trzeba być człowiekiem, a są sytuacje, w których należy być gwiazdą, przynajmniej próbować nią być.
0: I są sytuacje, w których trzeba dzwonić do czwórki. 226452100. Kto mógł to powiedzieć? Czekam na wasze telefony. Kto jest autorem tego zdania? 226452100. Jeszcze mamy Marcina na linii. Halo Marcinie.
3: Cześć Kamil, witaj.
0: No siemaneczko, siemaneczko, słuchamy twojej propozycji, czyli to głos, czyja to wypowiedź?
3: To dobra, to ja od razu mówię Tomek Hajto.
0: Nie. To nie jest on, niestety nie.
3: Dobra,
0: dzięki bardzo, telefon trzyma się 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony, przypominam, że czwórkowa Echo Butla jest do zgarnięcia, tylko musicie odgadnąć, kto powiedział to zdanie, czyj to jest głos, czyj głos został zmorfowany, a już teraz Fritz Kalkbrenner i czekam na wasze telefony 226452100.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 25 minut po godzinie 13. Cały czas szukam autora tych pięknych słów. Posłuchajmy raz jeszcze tej wypowiedzi.
2: Ja wiem tylko jedno, że trzeba rozgraniczać to, że są sytuacje, w których trzeba być człowiekiem, a są sytuacje, w których należy być gwiazdą, przynajmniej próbować nią być.
1: Kto to powiedział? Szukamy tego człowieka. 226452100, numer do naszego studia, i Tomek jest razem z nami. Dzień dobry, Tomku.
3: Cześć, cześć wszystkim.
1: No cześć, jak samopoczucie u ciebie czwartkowe?
3: Świetnie, piękna pogoda na trasie.
1: Świeci słońce? No jest słoneczko, chce się żyć. Dobrze. Tomku, fajnie, że jest pogoda u ciebie, u nas też. I słuchamy twojej propozycji, kto to powiedział?
3: To może...

0: by być Mateusz Borek?
1: Nie. To nie jest on. No, ale taki wątek gwiazdorski mógłby się chyba u niego.
0: Pasowałoby.
1: Ogólnie dzisiaj dobre strzały, ale nie, to nie jest on. Pozdrawiam cię serdecznie. Chłopie, ty się zastanów z taką odpowiedzią. Ty oszukałeś prawie 40 milionów Polaków. Siwy bajerant, Tomek. Trzymaj się, na razie, pozdrówki. 226-452100 to jest numer do naszego studia i mamy Maćka na linii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć Kamilu, hej.
1: Cześć Maćko, jak u ciebie jest słoneczko?
2: Dziękuję, to samo. Stabilnie, no, słońce świeci, jest no, pięknie.
1: To super, świetnie. Słuchamy twojej propozycji, kto powiedział te słowa?
2: Już mam parę dziesiąt wiosen i tak skojarzyłem, była taka rozmowa kiedyś w programie MDM, materna do mana, man do materny, nie wiem, czy dobrze kombinuję.
1: Nie,
2: ale wydaje
1: nie.
2: Mi się, że... Nie.
1: To jest cytat z innego programu. Z programu internetowego mogę już podpowiedzieć, żebyśmy bliżej do brzegu się zbliżali. Z wywiad w CGM. Kiedyś został udzielony, dzisiaj mamy Dzień Polskiej Muzyki, więc bardziej w muzyczną stronę powinniśmy pójść.
2: Dobra, dzięki.
1: Trzymaj się, na razie, pozdrówki. 226452100 i Aituj jest razem z nami. Dzień dobry.
3: No, siemaczek.
1: Siemaneczko, słuchamy.
3: No słuchaj, no dobra, w tą muzyczną stronę, no to mam trzy propozycje, ale pewnie tylko raz mogę strzelić, nie?
1: No raz, tak, ale możesz dzwonić do oporu.
3: Okej, dobra, no to może Dawid Podsiadło.
1: Nie, to nie są, niestety nie. Pozdro, na razie.
3: Dzięki, hej.
1: Hej, hej, 226452100 to jest numer do naszego studia i mamy Tomka na linii. Halo, dzień dobry.
4: Siema.
1: Cześć Tomaszu, słuchamy.
4: Cześć, tak strzelę od razu, czy to nie jest Edyta Górniak?
1: Nie, to nie jest Edyta Górniak, niestety nie. To jest mężczyzna, tyle mogę powiedzieć dla ułatwienia. Pozdro, Naura. I Łukasz jest jeszcze na linii, dzień dobry.
5: Cześć, ale to już chyba spalone, bo ja myślałem, że żona by powiedziała, że to Szymon Hołownia, ale skoro artysta, to raczej nie będzie on.
1: Nie, może on coś tam podgwizduje co najwyżej, chyba nie śpiewa.
5: Chyba, że tak, dobra, pozdrawiam.
1: Nara, 226452100 i Tobiasz jest razem z nami, dzień dobry. Halo, halo.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy propozycji. Kto mógł dopowiedzieć?
6: No witam, chciałem tylko dopytać, czy ty też sportowiec? Tobiasz,
1: nie, no. Już ustaliliśmy, Tobiaszu, że to jest muzyk.
6: O, muzyk, o, no to przykro mi bardzo, to jednak.
1: Nie znasz żadnego muzyka polskiego?
6: Nie, no znam, ale myślałem, że to Bartosz Zmarzlik, bo taki podobny.
1: Nie, niestety nie. Trzymaj się, pozdrówki,
6: dzięki,
1: na razie.
6: Serdecznie pozdrawiam, hej, hej.
1: I jeszcze rzutem na taśmę. Tomasz jest razem z nami, halo.
7: Cześć, znowu.
1: Dawaj, kto to może być?
7: Tomasz Hada?
1: Nie, to nie jest on. Trzymaj się, na razie, pozdrówki. 226452100, numer do naszego studia i Kamila się jeszcze dodzwoniła.
8: Tak, ja nie wiem, czy mam taki trop dobry, ale jak muzyka, to był, czy też jest taki niejaki raper Pax Bukowski i on tak sobie to rozgraniczał, to życie.
1: Nie, to nie
8: to
1: on.
8: Może to on.
1: Nie. Trzymaj się, na razie, pozdrówki. 226452100 to nie jest raper. Big Pippin, baby.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: 28 minut, 27 minut już tylko pozostało do godziny 14. Kto to powiedział?
2: Ja wiem tylko jedno, że trzeba rozgraniczać to, że są sytuacje, w których trzeba być człowiekiem, a są sytuacje, w których należy być gwiazdą, przynajmniej próbować nią być.
1: Czyje to są słowa? Mamy Jarka na linii. Dzień dobry.
3: Cześć, witam.
1: Jarku, słuchamy twojej propozycji.
3: Wiesz, a może to jest skiba?
1: Nie, to nie jest skiba, niestety.
3: Kurde.
1: Rudy się żeni. Nie.
3: Na przykład.
1: Niestety nie, to nie jest skiba. Pozdro, na razie.
3: Dobra, pozdro.
1: Elo. No i teraz mamy Artura. Dzień dobry.
4: No, cześć.
1: Słuchamy propozycji.
4: Powiedz mi, a czy to jakiś starszy czy młodszy? Może coś podpowiedzieć chcesz?
1: Teraz chyba on już jest w średnim wieku.
4: Dobra, Krzysztof Zalewski?
1: Nie, no i gdzie on? W jakim średnim wieku? Jeszcze młodzieniaszek.
4: Dobra, dzięki.
1: Trzymaj się, na razie, hej. No i teraz mamy Łukasza. Dzień dobry, Łukaszu.
5: No, cześć.
1: Cześć, słuchamy twojego pomysłu.
5: Maciej Maleńczuk.
1: Nie, to nie jest on, niestety. Kurde. Na razie, pozdrówki. 226452100, numer do naszego studia. Tomasz jest na linii, halo?
6: Cześć. Tak, nie wiem, co to... strzelać tutaj.
1: Zapuścił włosy niedawno,
6: tak?
1: Tak.
6: Mimo tego chodziło gościa.
1: Był kiedyś gościem w czwórce. Ja z nim rozmawiałem.
6: Artur Rawicz?
1: Nie, on zawsze miał włosy, później chyba ściął włosy. Teraz może już. Nie, to jest muzyk,
6: dobra.
1: To jest aktywny muzyk.
6: Muzyk,
1: tak,
6: dobra.
1: Trzymaj się na razie, hej. No i teraz mamy Piotrka, dzień dobry.
7: Cześć.
1: Piotrku, słuchamy.
7: Poprzednie klusy mnie trochę zbiły z tropu, ale stawiam na Zenka Martyniuka.
1: Nie, to nie jest. To nie jest Zenek, niestety nie. Czas pokaże. Może kiedyś będzie w konkursie. Dajemy, kręcę w górę. Trzymaj się na razie, pozdrówki, hej. 226452100, numer do naszego studia. I mamy Piotrka, halo.
8: Tak, dzień dobry.
1: Cześć Piotrku, słuchamy twojego pomysłu. Kto mógł to powiedzieć?
8: Czy to chodzi o Krzysztofa Skibę?
1: Nie, już był Skiba i wydaje mi się, że Skiba nie jest już w stanie zapuścić włosów. Ale pozdrawiam bardzo serdecznie, nie chcę być tutaj uszczypliwy. Trzymaj się na razie, bo nie wiadomo, co mnie kiedyś spotka. Dobra, mamy Marcina, dzień dobry.
9: Serwus raz jeszcze.
1: No siema.
9: Strzelać już?
1: Strzelaj.
9: Ja wiem, że to jest Marek Siwy z Dymono.
1: Nie, to nie jest on.
9: To nie. Próbujmy dalej.
1: Dobra, walka trwa. 226452100, numer do naszego studia. To był Marcin, teraz mamy Piotrka. Halo Piotrku.
10: No hej, cześć.
1: Cześć, słuchamy twojej propozycji.
10: Słuchaj, ja tam połowy rzeczy to nie słyszałem, bo to ktoś dzwonił, to tamto. Ale będę strzelał, nie wiem, czy już była ta odpowiedź, czy nie. Skolim.
1: Nie. Nie, to nie jest Skolim, ale on też ma bardzo dużo dobrych wypowiedzi, chociaż jakbym coś wybierał, to pewnie byłoby o parówkach. Ostatnio wiralowo widziałem o jego puszkach, że jego puszki są bezzwrotne.

0: kaucyjne. Trzymaj się, pozdrawiam ci serdecznie, na razie.
1: Trzymaj się.
0: 226452100, numer do naszego studia. Joanna jest na linii, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchamy.
2: A ja mam taką propozycję, może to Jacek Stachurski.
0: Tak, to jest Stachurski, brawo!
2: Brawo!
0: Te włosy, prawda? Te były włosy. Podpowiedzią. Tak, to jest on.
2: Ale nie, lepsza była wersja z krótkimi włosami.
0: Tak? Wiesz, może to jest okres przejściowy.
2: Może.
0: Ale jak już masz swoją ulubioną wersję, swoje ulubione stadium Stachurskiego, to znaczy, że jesteś fanką, co?
2: Nie do końca. Nie powiem, ale to tak jakieś, może nie wiem, może 20 lat temu.
0: Zostańmy razem, jakieś było śpiewane, tego. Śpiewane było.
2: Tak, było, dokładnie.
0: Asiu, gratuluję ci bardzo serdecznie, czwórkowa jako butla jest już twoja. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, na razie.
2: Hej,
0: i teraz
2: na razie.
0: Posłuchajmy tej wypowiedzi w oryginale, żeby to nie było, że to jest fake news.
3: Ja wiem tylko jedno, że trzeba rozgraniczać to, że są sytuacje, w których trzeba być człowiekiem, a są sytuacje, w których należy być gwiazdą, przynajmniej próbować z nią być.
0: No i to są też sytuacje, kiedy trzeba rozgraniczyć doskozę od dosko.

0: I już 13 minut pozostało do godziny 14. Bardzo dobra informacja. Nasz redakcyjny kolega Kuba Jamrozek jest nominowany do nagrody Podcast Roku za swoją najnowszą produkcję Jamrozek Wrażliwie Sekty. Możecie głosować na ten podcast oczywiście na stronie konkursu. Zachęcamy was do tego bardzo serdecznie. No wszystko w waszych rękach. Na tej oficjalnej stronie można głosować. To jest 5 odcinków, które opowiadają o mechanizmach funkcjonowania 5 różnych sekt.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: To wam mówię od razu, że tylko w mojej bliskości można się uratować.
3: Był przypadek, że mężczyzna oddał się seksualnie pani Halinie po to, żeby czuć się, że jest ważniejszym, bliżej Boga.
4: Ośrodek uzdrawiania do Boga prowadzi. Wypełniony wieczną prawdą, która cię wygładzi.
3: Miało dojść niechybnie do końca świata, do apokalipsy. Pani Halina mówiła o tym, że to my będziemy jako słudzy Boży decydować o tym, czy ktoś pozostanie przy życiu, czy nie.
5: Zmanipulować, podporządkować i wykorzystać. To filary działalności sprzedawczyni książek z Wrocławia, która w księgarni założyła sektę i ogłosiła się Bogiem. Poznajcie Panią Bóg Halinę.
2: No to tłumaczę wam, żebyście pojęli. Nikt się nie uratuje. Zostanie Bóg sam. Bo cóż to dla Boga ziemia? Kawałeczek jakiś tam globina.
0: Właśnie, jeden z odcinków poświęcony jest sekcie Pani Bóg Haliny, która w księgarni założyła grupę destrukcyjną, a wszystkie odcinki oczywiście znajdziecie na YouTubie, a także na platformie podcasty.polskieradio.pl. Posłuchajcie podcastu Jamrozek Wrażliwie Sekty, no i głosujcie, trzymamy za Kubę kciuki.

0: Autopromocja.
1: Siema, tu Mrozu, słuchacie Czwórki.
2: Bo tak jak my, nie gra nikt.
3: Siema, z tej strony Szwed SWD. Słuchasz Czwórki.
2: Tu znajdziesz polską muzykę, której nie usłyszysz wszędzie. Od świeżych debiutantów po klasyki polskiej muzyki alternatywnej.
4: Cześć, z tej strony Opał, słuchacie Czwórki.
2: A dzisiaj gramy jeszcze więcej, bo świętujemy Dzień Polskiej Muzyki.
5: Cześć, z tej strony Hania Derej. Słuchacie Czwórki.
2: Jeśli szukasz nowych głosów, nowych brzmień i numerów, jesteś w dobrym miejscu.
6: Cześć, tu Twaka 88, słuchasz Czwórki.
2: 1 października, Dzień Polskiej Muzyki. Czwórka, to słychać.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
8: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
7: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
8: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
7: A to akurat bardzo proste.
9: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: W ciągu dnia bez chmur i w nocy także czeka nas bezchmurne niebo. Jedynie na zachodzie miejscami może trochę pojawić się zachmurzenia. Do tego szczególnie w obniżeniach terenu mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A do tego temperatura minimalna od 3 stopni na wschodzie, 4 stopnie lokalnie w centrum, do 10-12 na zachodzie kraju i nad morzem. Chłodnie oczywiście w kotlinach górskich od 1 do 3 stopni, a w Bieszczadach minus 1 stopień.
1: Autopromocja.
2: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepie.

0: sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Rolling. I już mamy 9 minut po godzinie 14. Dzisiaj trochę więcej gramy w języku polskim, chociaż anglojęzyczny był ten utwór na początek naszej drugiej godziny. Dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki i w związku z dzisiejszym świętem przez dwa dni trwa konferencja w Instytucie Przemysłów Kreatywnych i już teraz tam się przenosimy.
0: Dzień Polskiej Muzyki. W czwórce.
1: I przenosimy się do hali Labo, gdzie trwa konferencja z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Na miejscu jest Dominika Płonka. Halo, czy się słyszymy?
2: Jak najbardziej, bardzo dobrze się słyszymy. No, przed chwilą tak naprawdę, bo czas tutaj płynie bardzo szybko, rozmawialiśmy cały czas na antenie czwórki w ramach audycji Czwórka to słychać o polskiej muzyce z perspektywy artystów, z perspektywy menedżerów, z perspektywy słuchaczy, fanów polskiej muzyki. Tu dzieje się naprawdę sporo. Przez cały dzień dzisiaj oraz jutro trwają warsztaty, konsultacje z ekspertami w różnych dziedzinach. No również rozmowy takie bardziej o tej artystycznej części polskiej muzyki, nie tylko takie stricte branżowe. No, między innymi w tym momencie prowadzący Kamil Wróblewski rozmawia z Tomaszem Szczepanikiem oraz z Tomaszem Makowieckim o ścieżce dźwiękowej ich życia, o przełomowych momentach w karierze artystów muzycznych, artystów polskich. No, wcześniej o właśnie tej radiowej stronie i jak radio wspiera polską muzykę na panelu dyskusyjnym rozmawiał między innymi Damian Sikorski, który zresztą jest tutaj cały czas ze mną, ale za chwilę będzie uciekał na kolejną rozmowę. Cieszy mnie to, że tak dużo osób przyszło dzisiaj na tę konferencję, że tak dużo osób bierze czynny udział, że osoby, które się nie znają, przedstawiają się sobie, rozmawiają o problemach branży, ale też o tym, że ta branża niesamowicie rośnie, bo rośnie z kilkudziesięcioprocentowym wzrostem w skali każdego roku. No i trzymamy kciuki za to, żeby tylko tak było. No i jako czwórka oczywiście również wspieramy, grając polską muzykę.
1: No jak, Domi, myślisz, jak w najbliższych

0: latach będzie wyglądała przyszłość radia. Czy będzie nasz moment? Radio wraca. Młodzi ludzie chcą słuchać radia, chcą też poznawać preferencje dziennikarzy muzycznych.
1: Ja myślę, że jak najbardziej. Dużo o tym mówiła już między innymi nasza koleżanka Zuzia Zielińska, która też dodawała takie treści w internecie mówiące o tym, że radio wraca głównie wśród młodych, że my nie chcemy, żeby to algorytm podawał nam to, co chcemy dostać w kontekście najnowszych premier, singli i nowych artystów, ale jednak chcemy mieć tego drugiego człowieka po drugiej stronie, który trochę nam podpowie, trochę właśnie może wbrew naszym gustom, żeby je trochę pobodźcować. Także trzymam kciuki za to, żeby radio tylko i wyłącznie rosło, żeby pojawiały się też nowe gałęzie, nowe stacje radiowe.
0: Na konferencji na pewno pojawia się wielu artystów. Czy ty czekasz na spotkanie z kimś? Liczysz? Tam będziesz mogła zrobić zdjęcie, czy trochę porozmawiać, zapytać o coś?
1: Myślę, że jak najbardziej czekam na swoich znajomych, koleżanki, kolegów po fachu. Widziałam tutaj już między innymi Anię Szlagowską, znaną również z naszej anteny czwórki, która no chciała się ze mną przywitać, ale nie udało mi się jeszcze, dlatego że tutaj cały czas pilnie czekałam na antenę. Jednocześnie słuchałam tego, co dzieje się na panelach, słuchałam wypowiedzi Damiana, ale myślę, że za moment, tak popołudniową godziną, w godzinie tego lunchu czy obiadu, tutaj atmosfera będzie się też coraz bardziej rozluźniać i dzisiaj wieczorem też czekają nas takie bardziej networkingowe momenty właśnie tej konferencji, żebyśmy tutaj wszyscy świętowali przede wszystkim, bo dzisiejszy dzień jest po to, żeby świętować polską muzykę, muzykę w języku polskim.
0: Z Damianem Sikorskim połączymy się jeszcze dzisiaj w czwórce przed godziną 16. Dominika Płonka prosto z konferencji z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego, udanego popołudnia.
1: Dzięki, trzymajcie się.
2: Dzień Polskiej Muzyki. W czwórce.
0: No i skoro świętujemy dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, to już teraz Dziarma w czwórce i za moment zaczynamy zgadywanki. 226 445 2100, numer do naszego studia.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: 19 minut po godzinie 14. Przypominam, że dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki, natomiast ten, jak już pewnie zauważyliście, utwór nie był po polsku, tylko po angielsku, no ale prawda, żeby się nie ulało, nie ma co przesadzać. 226452100 to jest numer do naszego studia. Już teraz odpalamy nasze zgadywanki do zgarnięcia. Pakiet czwórkowych gadżetów, no ale żeby te gadżety zgarnąć, trzeba odgadnąć dzisiejsze hasło, które związane jest z kategorią taką jak moda. Tak, dzisiaj coś z tej kategorii, szukamy jakiegoś hasła. 226452100, także liczę na telefony od wszystkich szafiarzy. Pierwsza osoba dzwoniąca może zadać dwa pytania, no bo ma jednak najtrudniejszą tutaj sytuację do rozwiązania. 226452100, kategoria moda, szukamy hasła i czwórkowe gadżety, które też na pewno przydadzą się do ulepszenia stylizacji, są w tym pakiecie. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty po godzinie 14. No i pierwszy modniś się już do nas dodzwonił. Kuba jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Cześć, witam się, Kamilu, hej.
1: No cześć, jak samopoczucie u kolegi dzisiaj?
2: Dodatnio.
1: Tak, czyli słońce świeci?
2: Jest za oknem świeci.
1: Ale brzmisz trochę, jakbyś dzwonił spod kołdry, jeszcze nie wstał.
2: No to mam nadzieję, że teraz lepiej, bo się podniosłem, hej.
1: A, czyli należąco dzwoniłeś, jednak widzisz, to jest wprawione ucho radiowca.
2: Można wyczułeś mnie doskonale.
1: Można przez połączenie telefoniczne rozpoznać pozycję. Dobrze, Kubo, przechodzimy do konkretów i słuchamy twoich dwóch pytań.
2: Czy to jest merchandising artysty?
1: Być może jakiś artysta ma taki merch, ale ja się nie spotkałem, a na kilku koncertach byłem.
2: O, widzisz. Czy to będą klapki więc?
1: Czy to będą, jeszcze raz możesz powtórzyć?
2: Myślę o klapkach.
1: Klapkach. To nie są klapki, ale masz dwa pytania do zadania.
2: A czy to jest naturalnego tworzywa?
1: I tak, i nie. To zależy, ale raczej nie. Niestety nie. No i na tym kończymy.
2: No to myślę, że to koszulka piłkarska będzie.
1: Można tylko jeden strzał oddać, ale niech ci będzie, to też nie jest koszulka. Łamiesz te zasady, ale należąco można. Należąco się nie liczy.
2: Pardonsik.
1: Kuba, pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego i miłego popołudnia. Tylko wstań w końcu, żeby rozprostować kości chociaż, bo od leżyn dostaniesz. Trzymaj się, na razie, pozdro.
2: Hej.
1: 226452100, tak można żyć. 14:24 i sobie leżeć w łóżeczku. Czekam na wasze telefony. Kategoria moda, nie są to klapki i nie jest to z jakiegoś naturalnego tworzywa. Raczej czekam na telefony.

0: Flowers.
1: Ten tylko o jednym myśli.
2: O afterkach akurat przy tej piosence, która teraz leciała, playlistę znajdziecie na naszej stronie czwórka.online. Łukasz jest razem z nami. Dzień dobry, Łukaszu.
3: Cześć, cześć, Kamilu.
2: Hej, to przewrotnie pytanie ja mam do ciebie. Co masz na sobie, skoro dzisiaj kategoria modowa?
3: Co mam na sobie?
2: Tak.
3: T-shirt.
2: I na dole nic? Tylko w t-shircie siedzisz? Koszula nocna?
3: Nie, no, dresiki, bo się szykuję na wyjazd i co do Neapolu z turystami, także autobus przygotowuję w dresiku.
2: Okej, okay, wygoda przede wszystkim. No dobrze.
3: Ta, słuchaj, ja też mam do ciebie pytanko.
2: Dawaj.
3: Jak ta bolesławieckie smakowało? Próbowałeś już, czy nie?
2: Nie mogę teraz o tym opowiedzieć, ale, ale dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję za przesyłkę.
3: Nie ma za co, wspaniale.
2: Napisz...
3: Dobra.
2: Ze względu na godzinę odpowiem okay. Pomidor i ci okay. Wyślę później wiadomość. Dobrze, dobra, przechodzimy okay. Do słuchaj. Konkretów. Słuchamy.
3: To moje pytanko jest takie. Czy to się zakłada na szyję?
2: Nie.
3: Kurczę. To nie wiem, jakiś gorset?
2: No ale gorset przez szyję, ale nie, to nie jest niestety gorset. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, miłego okay. Wyjazdu do Neapolu, wielkie dzięki, na razie, hej, hej. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie i Marcin jest razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
4: Serwus raz jeszcze na no, końcu.
2: Dawaj.
4: Będę strzelał, skoro to nie jest tylko z naturalnego i nie są to klapki, to może to walizka.
2: Walizka?
4: Tak.
2: No taka torba weekendowa jako dodatek tak, stylizacji, to tak, ale nie.
4: Nie zabieraj się lecić gdzieś.
2: Tak, ja wiem, właśnie po to są torby, żeby zabrać i gdzieś polecieć. Ale
4: można lecieć z torbą, nie
2: można lecieć, albo tak jak Łukasz właśnie.
4: Podejrzyj bagaż, podejrzyj.
2: Na wiele różnych sposobów można korzystać z torby, ale nie, to nie jest waliza, niestety nie. Może później się uda. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, Marcinie. Dzięki bardzo. Punktów w FIFA oczywiście życzymy. No i jeszcze mamy drugiego Łukasza. Halo, halo.
5: Witam serdecznie.
2: Witamy Łukasza i słuchamy.
5: Cześć,
2: pytania.
5: Kłaniam się.
2: Siemano.
5: Pytanie mam, czy to jest związane z odzieżą? Czy jest to odzież? Czy można to założyć, może inaczej?
2: Tak, no, możesz.
5: Czyli jest to część odzieży. Dobrze, strzelam. Kardigan.
2: Jaki piękny strzał, ale nie, to nie jest to niestety. To nie jest kardigan. Rozumiem, że masz na sobie taki sweterek teraz?
5: Tak, nie mam takiego sweterka na sobie, ale ostatnio dowiedziałem się o istnieniu takiego czegoś. Więc...
2: Widzisz, człowiek całe życie się uczy jeszcze trochę i będziesz prawdziwym szafiarzem. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie.
5: Biona, pozdrawiam.
2: Pozdrówki, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia, czekam na wasze telefony, kategoria moda. Można to na siebie założyć. Co to może być? 226452100 i pakiet czwórkowych gadżetów do zgarnięcia. Przypominam, że dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, no i gramy dużo po polsku i już teraz Sea Stars, nie przestawaj.

0: tylko o jednym myśli.
1: 26 minut po godzinie, pozostało już tylko do godziny 15. Szukamy jakiegoś modowego hasła i Paweł jest razem z nami. Dzień dobry, Paweł. Halo, halo. Czy Paweł nas słyszy? Paweł jest w
2: halo?
1: Trasie, to my już słyszymy. Halo, jesteś, Paweł.
2: Halo, halo.
1: Tak.
2: A to Łukasz z tej strony.
1: No, gdzie witamy, miła niespodzianka.
2: Ten z Neapolu, co tam wyrusza.
1: A, dobra, super, tak. Słuchamy. Słuchaj, pytania.
2: Czy to jest, czy można coś do tego włożyć? O.
1: Nie.
2: O, to myślałem coś innego. Dobra, to strzelam. Jakieś leginsy.
1: No do leginsów możesz włożyć przede wszystkim nogi własne.
2: Znaczy, bo chodziło mi o ten, czy tam coś można schować do tej rzeczy, nie?
1: No słuchaj, jak Mikołaj przychodzi i chowa prezenty nawet w skarpecie, to w leginsach jeszcze więcej by schował, ale nie. To nie jest to, to nie jest to.
2: Dobra, dzięki.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam, na razie. No i teraz mamy Pawła. Dzień dobry, Pawle.
3: Cześć, witam.
1: Cześć, słuchamy pytania.
3: Czy jest to górna część odzieży?
1: Tak.
3: Tak?
1: Tak.
3: T-shirt.
1: Nie, to nie jest t-shirt. Niestety nie. Trzymaj się, Paweł, na razie. Pozdrawiam. 226452100 i Agnieszka z Wiktorią są razem z nami. Mamy drużynę. Halo, halo.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Pozdrawiamy wszystkich.
1: Kłaniam
4: Mamy
1: się.
4: Pytanie.
1: Dobrze.
4: Czy to gdzieś jest blisko głowy się zakłada?
1: No musicie zdefiniować, co dla was jest blisko głowy.
4: Czy ma to coś wspólnego z uszami?
1: Nie.
4: No to może, jak to jest dodatek, to może to jest broszka?
1: Niestety nie, to nie jest broszka. Nie, niestety. Pozdrawiam was serdecznie. Może kiedyś broszka tam się jakoś pojawi w konkursie, nie wiadomo, ale dzisiaj niestety nie. Bardzo fajny dodatek. Pozdrawiam was, dzięki bardzo za telefon. Trzymajcie się, może później się uda, można dzwonić do oporu. Teraz mamy Damiana. Dzień dobry, Damianie.
5: Witam.
1: Witamy i słuchamy pytania.
5: Czy zakłada się to na głowę?
1: Nie.
5: Okej, okay, pasek.
1: Niestety nie, to nie jest pasek. Na weselach o 4 rano niektórzy już mają paski na głowach. Ale dobrze, nie będziemy tutaj teraz, prawda, takich wątków modowych poruszać. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się na razie. No i Piotrka mamy na linii. Dzień dobry, Piotrku.
6: No, dzień dobry, cześć.
1: Cześć, słuchamy.
6: Ja mam pytanie, że to jest element na przykład gdzieś dokłada do marynarki.
1: Nie.
6: O nie, no czyli nie. Pewnie mój strzał, poszetka,

0: Nie. Sałatka jarzynowa też, prawda, na marynarce może wylądować, ale nie, to nie jest to. Pozdrawiam na razie, trzymaj się. No i Jacek jest razem z nami. Dzień dobry, Jacku.
1: Cześć, dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słuchamy kolegi szafiarza. Co to może być? Co to za pytanie masz do nas?
1: No skoro nie na głowę, nie na szyję, też myślałem, że jakiś właśnie pasek, ale to chyba już mi tylko zostaje jedna odpowiedź.
0: Dawaj.
1: Kwiatek do kożucha.
0: No niestety nie, to nie jest to. Bardziej przydatny dodatek, tyle mogę podpowiedzieć. Bardziej funkcjonalny. Na razie, trzymaj się. No jeszcze Bartek jest razem z nami. Dzień dobry, Bartku.
2: Dzień dobry. Czy miałbym pytanie, czy jest to męska ozdoba?
0: Raczej tak, ale no w niektórych wariantach modowych no nie jest to zabronione. Nie jest to zabronione.
2: Mhm. Czy jest to może spinka?
0: Spinka do czego?
2: Krawata?
0: Nie, niestety nie. To nie jest spinka. Pozdrawiam cię serdecznie. Może być też spinka do włosów, spinki w mankietach. 226452100 numer do naszego studia, ale nie, to nie jest żadna spinka. Co to może być? 226452100. Kategoria moda.

0: tylko o jednym myśli.
1: 19 minut pozostało do godziny 15, a my cały czas rozmawiamy sobie o modzie. Kącik szafiarza dzisiaj w czwórce i Łukasz jest razem z nami. Dzień dobry.
2: No, dzień dobry, Kamilu.
1: Dawaj, dawaj w dresikach.
2: Czy to można owinąć wokół szyi?
1: Zbliżamy się w takim niebezpiecznym kierunku. Teoretycznie wiele rzeczy można owinąć wokół szyi. Spodnie też możesz założyć na głowę i udawać kulika Baxa, przecież taka zabawa z przedszkola. Ale nie służy to do tego, ale można.
2: Można.
1: Tak.
2: Nie wiem, apaszka.
1: No apaszka raczej służy do zawiązywania wokół szyi. No ale też możesz sobie przewiązać przez inne elementy.

0: swojego ciała, prawda? No, różne lubią ludzie przebieranki, ale nie, to nie jest ta paszka. Łukaszu, pozdrawiam. Dobra, serdecznie, dzięki. Na razie. No i Pawła mamy na linii. Halo, halo.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, słuchamy.
1: Czy to jest na literę K jak Kamil?
0: Niestety nie, bardzo bym chciał, ale nie.
1: No to strzelam, szelki.
0: Tak, to są szelki, brawo! A o czym myślałeś na literę K?
1: O krawacie.
0: A, szelki, elegancko. Czy nosiłeś kiedyś, nosisz?
1: W życiu nie nosiłem szelek, obciachowe są.
0: Myślisz, że są obciachowe? No w niektórych subkulturach, na przykład u jakichś tam punków, ojowców, cały czas są popularne. Więc, no, ale też moda się zmienia, wraca. A jakie spodnie nosisz? Szerokie czy wąskie? Czy rurki?
1: Takie pośrodku.
0: Pośrodku, ponadczasowa klasyka, rozumiem. Ale tak, głos się zachwiał, chyba wolałbyś założyć takie wąziutkie, co? Rureczki niż szerokie begi.
1: Nie, w życiu, nie.
0: Czy skate stary, no a dlatego obciachowe szelki. No nic, udało się, gratuluję ci bardzo serdecznie. Pakiet czwórkowych gadżetów jest już twój, także życzę miłego popołudnia. Wielkie dzięki.
1: Dzięki.
0: Trzymaj się, Paweł, na razie.

11 minut pozostało już tylko do godziny 15. To dzisiaj, 1 października, startuje nowa ramówka w czwórce. Wchodzimy w jesień z nowymi audycjami, także z powrotami między innymi do naszego zespołu redakcyjnego po krótkiej przerwie, ale jednak po przerwie wraca Eldoka i będziecie mogli usłyszeć jego miejski folklor. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące mnie, to po południu zostaje o tej samej porze. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku od 13 do 16, no a w piątki oczywiście odpalamy wroty i już jest hejterska. W ogóle w czwórce weekend rozpoczynamy ciut wcześniej, bo już od poniedziałku, od piątku, od samego rana u nas jest imprezowy nastrój, więc mam nadzieję, że ten czas spędzicie oczywiście z nami. Jeśli chodzi o poranki, Kasia Dydo od poniedziałku do czwartku, a w piątek Bartek Czarkowski, także nowe autorskie audycje. Audycja muzyczna Dominiki Płonki, z którą dzisiaj się łączyliśmy wieczorem w poniedziałek, będziecie mogli usłyszeć jej muzyczne fascynacje, także na pewno bardzo dużo dobrej muzyki będziecie mogli jak zawsze usłyszeć w czwórce. Wszelkie informacje dotyczące nowej ramówki, kto, gdzie, kiedy, jak i z kim, to wszystko znajdziecie rzecz jasna na naszej stronie czwórka.online.

0: to jest gzewurem. Jeśli myślisz, że się tak łatwo z tego wyplątasz, to się głupo my...
1: Autopromocja.
2: Siema, tu Mrozu, słuchacie Czwórki.
3: Bo tak jak my, nie gra nikt.
4: Siema, z tej strony Szwed SWD. Słuchasz Czwórki.
3: Tu znajdziesz polską muzykę, której nie usłyszysz wszędzie. Od świeżych debiutantów po klasyki polskiej muzyki alternatywnej.
5: Cześć, z tej strony Opał, słuchacie Czwórki.
3: A dzisiaj gramy jeszcze więcej, bo świętujemy Dzień Polskiej Muzyki.
6: Cześć, z tej strony Hania Derej. Słuchacie Czwórki.
3: Jeśli szukasz nowych głosów, nowych brzmień i numerów, jesteś w dobrym miejscu.
7: Cześć, tu Twoka 88, słuchasz Czwórki.
3: 1 października, Dzień Polskiej Muzyki. Czwórka, to słychać.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit.
16: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
17: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
18: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
17: Pytał Pan, czego sobie życzę.
19: Życz sobie

0: I właśnie minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: No i mamy październik. W pierwszej połowie miesiąca utrzymają się przyjemne temperatury, często powyżej 15, nawet 20 stopni. Natomiast druga połowa miesiąca przyniesie ochłodzenie, a pod koniec października temperatury w ciągu dnia mogą spaść niestety już poniżej 10 stopni. Natomiast początek miesiąca będzie stał pod znakiem stabilnej aury i blokady wyżowej. W drugiej połowie października częściej pojawiać się będą przelotne deszcze, chmury, a także poranne mgły.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej.

0: by się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. W euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 zł.

0: through the nose.
1: Above you.
2: And I woke up the next day and I said, yo, I know what the answer to life is.
3: I can feel you.
2: And I said,
3: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Above you.
4: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
5: I już mamy 10 minut po godzinie 15 i piękny aromat cynamonu tutaj rozchodzi się po naszym studiu. A to wszystko dlatego, że...
4: Obiady czwartkowe.
5: Mamy dzisiaj czwartek i będziemy rozmawiać o jedzeniu. Wojtek Reszka, czyli Wojtusiunia, jest razem z nami. Dzień dobry, cześć.
6: Cześć, cześć, miło was widzieć.
5: No i to jest najlepszy typ gościa, ponieważ przychodzi z jakimś prezentem, z upominkiem albo jak kto woli, z łapówką i przyniósł całą ogromną foremkę cynamonek własnego autorstwa. No i muszę powiedzieć, że tego to jest lukier, czy to jest jakiś taki kremik?
6: To jest, ja mówię na to lukier, bo ta nazwa lukierowanie mi jakoś pasuje jako ostatnia nazwa procesu, natomiast to jest po prostu serek śmietankowy z masłem, z cukrem, pudrem i cynamonem wymieszany.
5: No i bardzo mnie to cieszy, bo ta warstwa jest dosyć obfita. Jeszcze nie spróbowałem, nie chcę dostać się do toku, no ale myślę, że jakaś dłuższa piosenka będzie, to na pewno spróbuję. Cynamonki to jest taki jesieniarski chyba deser, nie?
6: Oficjalnie 1 października, już bardziej jesień nie będzie.
5: A czy przeżywałeś hype na jagodzianki?
6: Nie, ja nie za bardzo go nie przeżywałem, bo nie było ich tak dużo w tym roku. Mówię o swojej okolicy, gdzie rzeczywiście nie było aż tak często sprzedawane. Gdy babcia je dorwała, to rzeczywiście mieliśmy taki wieczór, gdzie z narzeczoną po prostu namiętnie upiekliśmy całą formę i potem zjedliśmy jej prawie pół. Ale tak to nie przeżyłem tego hype trainu na jagodzianki.
5: Ale tworząc treści w internecie, te takie jedzeniowe, no to jednak trzeba trochę śledzić te trendy i trochę trzeba je odtwarzać, jakoś tak podbijać ten hype, prawda?
6: Generalnie, jeżeli chcesz

0: się cały czas być na fali, to warto w tę stronę zmierzać i obserwować to, co się dzieje. No ja generalnie wychodzę z założenia, że robię to, co akurat gotuję i to samo udostępniam właśnie moim obserwującym.
1: I też jesteś samouczkiem, tak? Czy gdzieś
0: tak,
1: się uczyłeś?
0: Tak. Nie, ja się nigdzie nie uczyłem. U mnie w domu się po prostu gotowało. Babcie jedna i druga, mama z tatą też przekazywali sporo wiedzy, więc czerpałem ile mogłem, a potem w końcu się sam wziąłem za to na poważnie.
1: To od jakiego wieku gotujesz? Tak kiedy zacząłeś się
0: naprawdę
1: od dziecka,
0: tak,
1: nie pamiętasz?
0: Znaczy, od kiedy tylko pamiętam, pomagałem babciom przy robieniu ciast. Mhm.
1: A na poważnie, tak jak mówisz, jak się zabrałeś
0: coś? No to w liceum i na studiach szczególnie, no już trzeba było sobie samemu wszystko wtedy robić, rzeczywiście planować te posiłki dużo odpowiedzialniej, więc wtedy to się zaczęło.
1: I niech zgadnę, zaczynałeś od makaronu.
0: Nie, coś nie? Ty, kurczę, no kurczak z ryżem.
1: Okay. Kurczak, ryż i kreatyna zrobił z ciebie solidnego zawodnika. Dobrze, o tych wszystkich pysznościach na pewno będziemy rozmawiać. Wojtuś Unia jest dzisiaj naszym gościem. No nie, teraz nie będę przyjmował tej cynamonki. No, dłuższa piosenka musi się pojawić. Zostańcie z nami. Kamil Jasiński, zapraszam. Jesteśmy razem do 16:00.

0: Obiady czwartkowe.
1: Wojtuś Unia jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy nie tylko o cynamonkach, ale też o innych pysznościach. O tych przepisach internetowych, które raz na jakiś czas się pojawiają. Wszyscy je odtwarzają. No i ty na pewno masz doświadczenie, jak później wygląda to smakowo. Czy te wiralowe przepisy, czy one rzeczywiście są smaczne? Czy to jest gra warta świeczki? Warto to odtwarzać?
2: Kurczę, to jest w sumie bardzo dobre pytanie, bo w zeszłym roku na przykład mega popularnym tematem stał się ten kebab z papieru do pieczenia. No to on naprawdę podzielił ludzi, bo tam było dużo wypowiedzi na temat tego, w jakiej temperaturze można używać w ogóle papieru do pieczenia, w jakiej nie. Ja

0: wtedy byłem kompletnie zielony, dalej jestem zielony w tym temacie i dalej nie zdaję sobie do końca sprawy. Natomiast rzeczywiście są takie przepisy wiralowe, które nie tylko ładnie wyglądają, ale też ładnie smakują. Chyba właśnie najczęstszym problemem jest to, że tym hookiem w tych filmach jest to, jak jedzenie ładnie wygląda, a niekoniecznie smakuje. Przykładem była, kiedyś otworzyłem taką zapiekankę ryżową, no i rzeczywiście ryż na spodzie, na to kurczak, jakieś warzywa i dużo, dużo sera. Wyglądało przepięknie.
1: A smakowało?
0: A ten ryż mi tam w ogóle nie pasował.
1: Ja widziałem jakieś takie dane statystyczne mówiące o tym, że Amerykanie uwielbiają oglądać w internecie ciągnący się ser, uwielbiają oglądać te przepisy, ale oni później wcale ich nie odtwarzają. Ale skoro jesteśmy przy serze, ja robiłem kiedyś, na pewno też odtwarzałeś, pieczoną fetę w pomidorkach, później tak. To bełtasz i robisz to z tego makaron. I to było beznadziejne.
0: Tak, to było beznadziejne.
1: To było beznadziejne. I nawet powiedz tak, że jak to wymieszałem, to nawet to dobrze nie wyglądało. Wyglądało to jakby już drugą stroną wyszło.
0: Ale to tyle osób robiło, że też się na to skusiłem. No tylko, że właśnie, no to wygląda w momencie właśnie podania. Potem zaczynasz to mieszać i podawać i ani nie wygląda, ani nie smakuje. Ta feta za bardzo dominuje ten cały temat. Jakby i tam dać jakąś ricottę, czy coś pokominać w tę stronę, myślę, że to rzeczywiście byłoby dużo lepsze do przyjęcia.
1: Ale też raz na jakiś czas pojawiają się jakieś wiralowe produkty. No jednak ten internet w ogóle zmienił trochę nasze podejście do gotowania, bo przede wszystkim to coś ma wyglądać, tak jak popatrzymy też na rynek gastronomiczny, prawda? To zakłada się knajpę, żeby była Instagram friendly. Nie zawsze, ale często tak jest.
0: Mam ten komfort, że pochodzę z małej wioseczki, więc u nas jeżeli jedzenie będzie dobre, to samym Instagramem się nie obroni. Więc nie muszę przeżywać tego problemu. Natomiast co do tych mody, która się pojawia rzeczywiście na produkty, no to chociażby ta dubajska czekolada, to na początku zeszłego roku, już się o tych produktach nie słyszy. No, był hype zniknął.
1: A więc smakowała ci dubajska?
0: Produkty z nią były ok, ale żebym się zakochał. Ja lubię pistacje, lubię czekoladę, ale nie wszystkie połączenia są dla mnie najlepsze.
1: Dla mnie była trochę za słodka, ja to tak wspominam, że to był taki mega, taki słodki produkt, a później jeszcze pojawiła się z tym takim anielskim włosem chyba.
0: Kataifi to się nazywa to
1: ciasto? Nie, Kataifi to właśnie było w dubajskiej, okay, a później jeszcze było jakiś tam inny produkt, ale dobrze, to już za nami. A coś rzeczywiście wiralowego doświadczyłeś, albo coś znalazłeś w internecie, co rzeczywiście naprawdę zmieniło takie twoje podejście do gotowania, albo tak bardzo ci smakowało, w czymś się zakochałeś?
0: Znaczy na pewno to mięso do kebaba było dla mnie top. I rzeczywiście zrobiłem rolkę właśnie opartą na tym, że jest tam kilka rolek przewiniętych, ja patrzę właśnie na nie i mówię, ej, muszę to otworzyć. I to było rzeczywiście coś spoko i do tej pory sobie przygotowuję, rzeczywiście zamrażam to mięcho i gdy mam ochotę na kebaba, to nie muszę nawet się z domu ruszać.
1: No właśnie, pojawił się temat kebaba i o tym na pewno za chwilę porozmawiamy. Narodowe danie nas, Polaków, zostańcie z nami.

0: Obiady czwartkowe.
1: Wojtek Reszka, czyli Wojtuś Unio, jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy oczywiście o jedzeniu. Mamy czwartek, więc obiady czwartkowe. No i temat kepsa się pojawił. Czy ty w ogóle tak... Czy ten temat cię kręci, czy już w kebabie zostało wszystko powiedziane? Jakby górnolotnie to nie brzmiało.
2: Znaczy ja lubię kebaby, nie ukrywam, że sięgam po lub sam sobie robię kebaby, bo rzeczywiście jest to przyjemna forma na posiłek, ale ten hype jest duży. Jest duży, chyba nawet trochę za duży w kontekście tego, jakie fast foody rzeczywiście mamy do wyboru, jakie do dyspozycji nawet z tych naszych polskich. Ja mówię, ja jestem wielkim fanem zapiekanek i za dobrą zapiekankę naprawdę dam się pokroić.
1: Dobra, Wojtek, ale ja nie jestem w stanie przekonać się, że warto jest robić kebaba samodzielnie w domu. To jest za dużo roboty, za dużo zachodu i on i tak zawsze nie będzie tak smakował jak w prawilnej budce.
2: Czy ja wiem? Kurde, to może macie lepsze budki tutaj w Warszawie. Okej, to z tym nie walczę. Ale co do zasady... Jak nie masz do wyboru za dużo, no to robisz
1: no to jak
2: domu,
1: tak,
2: nie?
1: Jak to... trzeba sobie jakoś radzić. No dobra, czyli korzystasz z tego mięsa wiralowego, czy jeszcze tak. Masz jakieś inne patenty?
2: Tak, tak. Jeżeli chodzi o mięcho, to jak dostanę gdzieś lawasz, to już w ogóle jest super, że nie trzeba wykorzystywać tortilli, tylko rzeczywiście użyć lawasza. Jestem mega fanem. Sam sobie robię wszystkie warzywka. Jak czasem z narzeczoną mam ochotę, to jeszcze robimy sobie w tym stylu Berlin.
1: Gemüse, tak. No z warzywkami.
2: Z tymi warzywkami właśnie tak podpieczonymi, podsmażonymi. No pieczona papryka to jest w ogóle game changer, uważam, jeżeli chodzi o kebaba.
1: Chociaż tam też są ziemniaki, ja te ziemniaki bardzo lubię.
2: Ziemniaki skipuję.
1: Tak? Tak. Okej, okay. Właśnie one mi smakują. Chociaż ja jadłem w ten, to się nazywa chyba Mustafa, ten najsłynniejszy,
2: tak,
1: najsłynniejszy, najlepszy. I on niestety moim zdaniem przehypowany. W ogóle to nie jest adekwatne do tego, żeby tam stać 2 godziny w kolejce. Co prawda byliśmy dosyć wcześnie, więc tam nie staliśmy aż tak długo. Ale mogę porównać to. W pewnym dyskoncie w mieszance warzyw, takie są mieszanki warzyw i tam masz zawsze taką torebeczkę.
2: Tak,
1: z przyprawami. To te warzywa tak właśnie smakowały. Ta z insektem. ten
2: znany
1: sklep.
2: Dyskont.
1: Tak, więc nie polecam, no ale są jeszcze inne. Dobrze, kebaby zostawmy, a odtwarzanie na przykład pizzy w domu jest możliwe?
2: Tak, jak najbardziej. Znaczy jedyna rzecz, która moim zdaniem jest potrzebna do szczęścia, żeby rzeczywiście zrobić dobrą pizzę, to czas, żeby to ciasto sfermentowało i albo gruba blacha, jakaś tam kilka milimetrów albo kamień do pizzy, bo jeżeli będziesz miał rzeczywiście ten gorący spód, to uzyskasz mega fajne ciasto.
1: No ale też trzeba mieć skilla, żeby pizzę zsunąć. Każdy chyba w pandemii to przerabiał i różnie te pizze tam kończyły, nie?
2: W ogóle nie trzeba mieć skilla, wystarczy, że masz papier do pieczenia.
1: I zsuwasz, czy nie zsuwasz?
2: Ja rozkładam sobie na papierze do pieczenia, bo też nie jestem wybitnym pizzajolo. W ogóle nie jestem pizzajolo. W każdym razie rozkładam cały placek jakby na papierze do pieczenia na tej drewnianej szpatułce. To zsuwam na rozgrzany kamień i dosłownie po minutce ten papier też sam odchodzi.
1: A, okej. Okay.
2: I to jest ten mój sposób.
1: To jest lifehack, proszę bardzo. Można korzystać. A jakie jest twoje, Wojtek, popisowe danie? Masz coś takiego?
2: O, to jest dobre pytanie. Znaczy na pewno takim moim go-to to jest chyba carbonara, bo inaczej, moja narzeczona tak twierdzi, muszę jej zaufać i rzeczywiście uważam, że to robię dobrze. I coś jeszcze, piersi z kurczaka trochę dopracowałem niedawno, tak dosłownie do perfekcji, bo to jest proces, który rzeczywiście zajmuje mi 2 dni, czyli ja wcześniej solankuję sobie kurczaka, potem go gotuję sous vide. Dopiero na końcu go smażę, jeszcze podaję z sosem własnym właśnie na bazie tego, co na tej patelerzce zostało.
1: I to jest taka pierś kurczaka później krojona, tak?
2: Normalnie, no ja jej nie kroję, jestem pewien, że w środku jest właśnie idealnie mięciutka, podaję ją w całości gościom i nikt chyba jeszcze nie wyszedł niezadowolony.
1: No dobra, a jak robisz carbonary w takim razie?
2: Musicie kupić dobrą śmietanę. Nie no, carbonara to jeżeli uda się dorwać guanciale, to jestem naprawdę bardzo szczęśliwy i rzeczywiście to wykorzystuję w najgorszym wypadku pancetta boczek. Ja nie jestem tutaj purystą. Jak jest guanciale, jest dobrze. Tutaj 3 żółteczka na jedną osobę. Tre dużo, dużo pecorino romano, jeżeli dorwę, jak nie, no to parmezan. Lub parmigiano, przepraszam. I co? Dużo, dużo pieprzu, bo lubię pikant.

0: smutne. Makaron, obojętny.
1: A kiedyś udało ci się zepsuć carbonarę? Znaczy wyszła ci jajecznica?
0: Nie, no na to też mam swój lifehack oczywiście.
1: Słuchamy.
0: Masz wodę, w której gotujesz makaron, to tej wody potrzebujesz rzeczywiście odrobinę. Ale ja tej wody nie wylewam, tylko wyciągam makaron i na tym garnku stawiam sobie miskę. I w kąpieli wodnej wrzucam tam makaron i dolewam ten sosik. I dzięki temu bardzo precyzyjnie kontroluję cały czas to, jaki ten sosik jest. I w momencie, kiedy zanim się zrobi jeszcze ta jajecznica, na spokojnie jestem w stanie sobie ten sosik dopracować, żeby był mega kremowy.
1: I wychodzi carbonara idealna, to za chwilę przejdziemy jeszcze do słodkości. Bardzo ważny temat, zostańcie z nami.

0: Obiady czwartkowe.
1: 15.30, Wojtusiunia jest cały czas razem z nami, rozmawiamy o jego przepisach, rozmawiamy o różnych próbach. Czy zdarzało ci się na przestrzeni lat, jak gotujesz, próbujesz nowych przepisów, no że coś musiało wylądować w śmietniku? Albo ci się nie udało, albo okazało się, że to nie są twoje smaki, albo jakieś jeszcze
2: generalnie
1: inne powody.
2: Tak, jak najbardziej. Te wszystkie takie fit przepisy, to jeżeli jest trzeba do czegoś dodać białka, ja też robię przepisy rzeczywiście, gdzie dodaję tego białka czy coś, trzeba do nich naprawdę ostrożnie podchodzić, bo rzeczywiście one mogą mieć super makrosy, ale no to nie zawsze smakuje.
1: W sensie mówisz o tych wszystkich proteinowych przepisach, tak? Proteinowe Raffaello, skyr i wiórki kokosowe na przykład.
2: W popularnym dyskoncie, o którym już rozmawialiśmy, widziałem kiedyś proteinową pierś z kurczaka.
1: Więc... A ja parówki widziałem proteinowe, więc tak, no jest, można jeszcze podbić, można podbić sobie proteiny. No a jaki masz stosunek do deserów? Piękne tutaj cynamonki przyniosłeś ze sobą. Masz jakiś swój popisowy taki deser?
2: Kurde, chyba tak. Furorę robi brownie wśród znajomych. O Jezu, okay. To rzeczywiście ja uważam, że robię naprawdę perfekcyjne brownie.
1: No i jak doszedłeś do perfekcji w swoim brownie? Czy od kogoś jakoś podpatrzyłeś, połączyłeś różne przepisy?
2: W ogóle brownie jest o tyle dla mnie ciekawym przepisem, może ważnym, że to było pierwsze ciasto, które robiłem samemu. I to było takie, że już byłem tam jakimś tam nastolatkiem, więc robiłem je, no już strzelam, powiedzmy z 10 lat temu po raz pierwszy. No ale ono nigdy nie było idealne. O, to trzeba było dopracowywać, bo trzeba próbować. Ja próbowałem naprawdę wielu różnych przepisów i w końcu tą metodą prób i błędów doszedłem właśnie to, dlaczego muszę użyć brązowego cukru, a nie połączenia brązowego i białego cukru, a nie

0: tylko białego, że dlaczego czekoladę mi się lepiej kroi niż podaje taką w całych kafelkach wrzuconą, że to wszystko rzeczywiście składa się na to ciasto i tą metodą prób i błędów tutaj i próbowania wielu, wielu przepisów.
1: To jak ten smak się zmienia przez ten cukier właśnie?
0: Generalnie zyskujesz taką konsystencję przede wszystkim, że masz, ono jest takie chowy,
1: ciągnące się trochę
0: tak, że wiesz, że jak rozrywasz, to ono się nie kruszy, tylko rzeczywiście pozostaje cały czas mokre i cały czas jak je tak delikatnie rozrywasz, no masz taki nie do powtórzenia rzeczywiście efekt.

0: Taki, trochę, taka skorupka troszeczkę tak, się tak, robi. Tak. Okay. A takie cynamonki, długo musiałeś nad nimi pracować?
1: W sumie to długo, w kontekście czasu to nie, bo ten przepis opracowałem już w zeszłym roku właśnie w kontekście profilu i wtedy robiłem mega dużo cynamonek, czego ofiarami właśnie były wspomniane już tutaj w naszej rozmowie narzeczona oraz mama, które regularnie musiały zanosić to do swoich prac, gdzie wszyscy byli zobligowani do spróbowania, no bo czemu nie? I tam zbierałem feedback, sam też próbowałem.
0: Gdzie minusy?
1: Przepisów.
0: Gdzie minusy? Jak się,
1: ktoś
0: jak
1: to musiał pracuje, robić, ci powiem.
0: No ale jak się tak później próbuje no, i masz feedback, no więc ty, tylko tak. Korzystać, tylko korzystać. Ale teraz już tak spod palca domyślam się, szybko to idzie.
1: Tak, tak, no czekasz tylko aż ciasto wyrośnie.
0: No dobrze, rozmawialiśmy tutaj o cynamonkach, o kebabach i o jeszcze innych rzeczach. To może za chwilę porozmawiamy jeszcze o kuchni polskiej. Bardzo ważna sprawa, zostańcie z nami.

0: Obiady czwartkowe.
1: To jest silna psychika. Leżą te cynamonki nieruszone, ale to jest silna psychika. Wojtek, jaki ty masz stosunek do kuchni polskiej? Bo na twoim profilu no, absolutne fusion można znaleźć. Dużo różnych ciekawych rzeczy gotujesz. No a jakie miejsce w twojej kuchni, czy w twoim sercu, czy w twoim żołądku zajmuje właśnie polska kuchnia?
2: Generalnie tak. U mnie na profilu dużo comfort foodów można znaleźć. Tej kuchni polskiej tam rzeczywiście jest naprawdę niewiele. W kuchni polskiej znajduję swoje oparcie na przykład jak jestem chory, bo wtedy rosołek wchodzi jak złoty. Oj, naprawdę. Natomiast mam bardzo duży komfort, że moja babcia regularnie przyrządza nam świąteczne, czy tam te niedzielne obiady. Zaprasza nas do siebie i ona jest bardzo dobrą, w moim mniemaniu, przedstawicielką właśnie tej kuchni polskiej, gdzie przyrządza nam takie właśnie tradycyjne potrawy, które sama zna jeszcze z dzieciństwa.
1: To taka topka potraw twojej babci, co najbardziej no, lubisz?
2: Na pewno ten kogut z nadzieniem z podrobów. O Jezu, jest przepyszny. Ona robi też bardzo przepyszną młodą kapustkę, ale nie taką zasmażoną. Już ją w piątek gotuje, żeby była na niedzielę. Ja muszę ten przepis kiedyś poznać, ale jeszcze się trochę ze mną droczy babcia.
1: Nie chcę dać, nie chcę
2: kurczę, zdradzić. Zacenna rzecz. Zacenna rzecz. No i na pewno jej jabłecznik i w ogóle jej przepis na jabłka do jabłecznika to też jest topka.
1: Mhm. A jak ogólnie znajdujesz teraz w internecie polską kuchnię, bo ja tak

0: obserwując, widzę, że dużo dzieje się w gastronomii i są takie odnowione stare przepisy, dosyć popularne, a wśród twórców internetowych widzisz, że jakiś polski przepis może być trendujący?
1: To po pierwsze, moim zdaniem bardzo zależy od platformy, na której operujesz. Jeżeli wrzucisz cokolwiek na Facebooka, to tam te polskie przepisy naprawdę dobrze...
0: I dużo mięcha.
1: Dobrze sobie radzą, one tam sobie się często pojawiają i rzeczywiście tam jest ich trochę więcej, ale nie, w takim polskim internecie rzeczywiście nie czuć takiego renesansu, o którym się mówi, kuchni polskiej, tylko ona gdzieś cały czas jest tam, gdzieś z boku, z tyłu, no bo każdy teoretycznie może sobie to zrobić w domu.
0: A z twojej perspektywy twórcy, jakich rzeczy albo jakich treści kulinarnych oczekują ludzie? Jakich szukają przepisów?
1: O, najczęściej to szukają przepisów, które się robią w 3 minuty. Są jak najprostsze i z ich ulubionych składników. I o to rzeczywiście nawet często mam zapytania w komentarzach, zrób coś z. No i tutaj możesz sobie wstawić dowolną nazwę produktu. Tego jest masa.
0: No dobrze, jakie produkty najczęściej się pojawiają?
1: Oczywiście ogórki, bo ludzie lubią 3 warzywa. Ogórki, pomidory i ser. 3 najlepsze rzeczy na kanapkę. W każdym razie, więc o to jest dużo. Dużo jest przepisów z mięsem mielonym, prośba o takie, bo rzeczywiście jest ogólnodostępne i o to się rzeczywiście pojawiają prośby. I z makaronem.
0: Czyli wychodzi na to, w dużym uproszczeniu, że lubimy dobrze zjeść, ale nie mamy czasu gotować.
1: O, bardzo dobry wniosek.
0: Jesteśmy zabieganym społeczeństwem, niestety. No dobrze, to jak najwięcej wolnego czasu, jak najwięcej wolnego czasu spędzonego miło w kuchni. Wojtku, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś i przyniosłeś te pyszności, których już zaraz spróbuję. Wojtek Reszka, Wojtuś Unio był razem z nami. Wszystkiego dobrego i smacznego życzę.
1: Dziękuję bardzo również. Wszystkiego dobrego. Na zdrowie.

0: Dzień polskiej muzyki. W czwórce.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki, chociaż dzisiejszy dzień, ale także jutro jeszcze odbywać się będzie specjalna konferencja, oczywiście poświęcona polskiej muzyce, i na miejscu jest Damian Sikorski.
2: Witam serdecznie, jesteśmy na warszawskiej Pradze, trwa konferencja z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Właśnie na scenie są dyskusje na temat ekonomii koncertów, tutaj odbywa się panel za panelem. Tak naprawdę uczestnicy są bardzo wsłuchani w to, co się dzieje ogólnie na polskiej scenie muzycznej, co można poprawić, jakie wnioski wyciągnąć z pewnych błędów, które często zdarzają się również w trakcie tak zwanej pracy twórczej. Ze mną w studiu plenerowym jest dziennikarz Krzysztof Nowak, który za moment poprowadzi kolejny panel. Panel, który jest niezwykle ważny, bo trąca o muzykę, która znajduje się w sieci, i promowanie artystów również w sieci. Witaj, Krzyśku, cześć.
3: Cześć, bardzo mi miło, że mogę się tutaj znaleźć i bardzo mi miło, że będę mógł poprowadzić ten panel, bo faktycznie jest to bardzo ważny temat. Mam wrażenie, że też temat bardzo warsztatowy, ponieważ będziemy mówić o nowych singlach, o nowych płytach, o debiutantach i o tym, jakie są strategie, żeby i debiutanci, starsi i młodsi, mogli właśnie w sieci zaistnieć. Oczywiście w połączeniu z offline'em.
2: Od streamów do wielkich scen, czy ty jesteś na start w stanie odpowiedzieć, jak to zrobić, żeby... Bo dziś w streamingu każdy może zaistnieć, ale jak znaleźć się... Jak przejść ze streamingu na wielką scenę?
3: O, myślę, że przede wszystkim potrzebna jest na pewno konsekwencja i pomysł na siebie. Z czego warto zaznaczyć, że pomysł na siebie nie musi oznaczać kreacji. Może oznaczać po prostu zwyczajnie autentyczność. Z elementami oczywiście kreacji, ponieważ jak wiemy, wielkie projekty cechują się tym, że są świetnie rozplanowane. I o tym też dzisiaj porozmawiamy.
2: Oprócz tego, że dziś świętujesz Dzień Polskiej Muzyki, prowadzisz panel dyskusyjny, to jakie jest twoje podejście dziś do polskiej właśnie muzyki, której no, na pewno słuchasz dużo, ale też ci zagraniczni artyści na twoich playlistach królują, towarzyszą ci?
3: Wiesz co, moje podejście jest takie, że to jest mój główny obszar zainteresowań do tej pory. Wcześniej miałem tak, że słuchałem bardzo dużo polskiego rapu. Myślę, że byłem na bieżąco z całym podziemiem i z całym mainstreamem. Obecnie mainstream oczywiście śledzę głównie dla kwestii biznesowych, dla kwestii muzycznych. Myślę, że troszkę jednak mniej, ponieważ troszkę się to wszystko spłaszczyło moim zdaniem. Sprawdzam oczywiście trapowe podziemie, które jest niezwykle prężne i są tam kandydaci na gwiazdy, ale też idę mocno w alternatywę. Mam wrażenie, że alternatywę bardzo szeroko rozumianą raczej jest to granie niszowe i największą przyjemność właśnie sprawia mi obecnie granie niszowe, mam wrażenie. I to też takie, które bywa powtórnym debiutem.

0: więc od razu w tym miejscu mogę polecić jeden singiel, który dzisiaj usłyszałem, mianowicie Soprano Nangi. Świetny zespół, który ma kolejną odsłonę.
1: Nanga za moment wychodzi z nowym albumem, to już dosłownie za kilka tygodni. Panel od streamów do wielkich scen zaczyna się o 16.15, który poprowadzi Krzysztof Nowak. Będą z nim wspaniali goście, reprezentanci polskiej sceny muzycznej, menadżerowie również, a także przedstawiciele tych mniejszych wytwórni, więc gorąco zapraszamy, a wszystko można śledzić w social mediach Dnia Polskiej Muzyki.
2: No i oczywiście także w mediach społecznościowych Czwórki, my też jesteśmy na miejscu, no i na naszej playliście możecie dzisiaj usłyszeć zdecydowanie więcej polskiej muzyki.
3: Dzień Polskiej Muzyki.

0: To oczywiście Dominika Płonka, 9 minut pozostało do godziny 16. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki. Wielki nominowany Kuba Jambrozek w Studiu Czwórki. Nominowany.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Nagrody Podcast Roku.
1: Myślałem, że te dwa święta połączyłeś, że jestem nominowany w jakiejś kategorii w Dniu Polskiej Muzyki.
0: Wielkie osiągnięcie, a ty dalej normalny, zwykły chłopak z Rzeszowa.
1: Zwykły chłopak z Rzeszowa, który zajada się cynamonkami, które przynoszą goście do Kamila. Znakomicie, tak się żyje.
0: Dobre, nie?
1: Dobre. Dobre, a tam ten kremik na górze?
0: Ten kremik, ale tam jest niezły twist, bo tam jest jabłko w środku.
1: Tak to połknąłem szybko.
0: No widzisz,
1: że każdy.
0: Informacja do mózgu nie dotarła.
1: Nie dotarła,
0: a ja tutaj
1: nie
0: rozmawiałem
1: dotarła.
0: Z naszym gościem i powiedział, że jeszcze poza tym, że jest cukier i cynamon na tym cieście, to jest cieniutka warstwa jabłek i to zmienia trochę.
1: Nie, jest to fantastyczne.
0: Pyszne. Kuba, co u ciebie? Dzisiaj na pewno nie będzie tak pysznie.
1: Ale trochę będzie o jedzeniu, dlatego że odwiedzimy polskie restauracje i będziemy zastanawiać się, czy napiwki powinny być w Polsce obowiązkowe. Tak jak w Stanach Zjednoczonych, albo chociaż koperto, tak jak we Włoszech.
0: No ty to jest, czasami jesteś w stanie się nadziać, co?
1: No.
0: Tak, i nie przeżywasz tego, ja strasznie to przeżywam.
1: Ja nie, ja w ogóle nie przeżywam, no bo ile razy pójdziesz do restauracji w swoim życiu? Pewnie więcej niż ten jeden raz, kiedy się nadziejesz.
0: Ale jak później możesz to przeżywać? Wielkie
1: no możesz,
0: dzięki za dzisiaj,
1: możesz.
0: Kamil Jasiński, do usłyszenia, do jutra w Hejterskiej.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Cóż tam po tej urodzie z Instagrama, jak po prostu nie będziemy mieli tej wewnętrznej, jak w środku jest pustka, to na zewnątrz po prostu też jest nieciekawie.
1: Zacznij dzień najlepiej.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my,

0: To Dawid Tyszkowski, który pytał, gdzie jesteś? No ja jestem w czwórce, a wy mam nadzieję w drodze do domu. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Chociaż nie wiem, czy to taki dobry trop. Inwazja owadów w polskich domach. Wtyki amerykańskie coraz częściej szukają ciepła wewnątrz budynków. Czy są niebezpieczne? O tym reporter Radia Katowice Artur Zubek.
2: Mimo, że są one owadami inwazyjnymi, nie są niebezpieczne dla człowieka. To duży, charakterystycznie wyglądający pluskwiak. Żeruje głównie na sosnach, w tym również na drzewach sadzonych w parkach i ogrodach. I to właśnie dla nich jest zagrożeniem. Szkodnik może powodować wysuszanie drzew. Wtyki wysysają bowiem soki z zielonych szyszek i igieł. Jesienią dorosłe osobniki szukają miejsc do przezimowania, często w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka. Samo spotkanie z owadem może być dla nas nieprzyjemne. Gdy ten czuje się zagrożony, wydziela nieprzyjemny, intensywny zapach.
0: Wtyki amerykańskie mierzą około 1,5 cm. Mają brązowe ubarwienie, często z czerwonymi i żółtymi wstawkami. Łatwo je rozpoznać dzięki charakterystycznym, długim czułkom. A ja jako wasza pogodowa wtyka mogę zdradzić, że dziś w nocy będą mgły, które będą ograniczone widzialność do 300 metrów. Uważajcie na drogach. A temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni na wschodzie i 4 lokalnie w centrum do 10-12 na zachodzie kraju i nad morzem. Nieco chłodniej będzie w Kotlinach Karpackich od 1 do 3 stopni, jedynie w Kotlinach Bieszczadzkich około minus 1 stopnia Celsjusza.
1: Autopromocja.
3: Siema, tu Mrozu, słuchacie czwórki.
4: Bo tak jak my, nie gra nikt.
5: Siema, z tej strony Szwed SWD. Słuchasz czwórki.
4: Tu znajdziesz polską muzykę, której nie usłyszysz wszędzie. Od świeżych debiutantów po klasyki polskiej muzyki alternatywnej.
6: Cześć, z tej strony Opał, słuchacie czwórki.
4: A dzisiaj gramy jeszcze więcej, bo świętujemy Dzień Polskiej Muzyki.

0: tej strony Hania Derej. Słuchacie Czwórki.
1: Jeśli szukasz nowych głosów, nowych brzmień i numerów, jesteś w dobrym miejscu.
2: Cześć, tu Twoka 88, słuchasz Czwórki.
1: 1 października, Dzień Polskiej Muzyki. Czwórka, to słychać.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie.

0: To Cassius, Feeling for You, 7 godzin i 48 minut, no i jeszcze 11 sekund. Właśnie tyle zostało do piątku, bo u nas tydzień pracy trwa tylko 4 dni, a w piątki rozpoczynamy weekend.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: 1 października to Dzień Polskiej Muzyki, czyli święto tych, którzy tę muzykę tworzą, ale też tych, którzy są jej odbiorcami, więc rozmów o muzyce, ale też samej polskiej muzyki u nas nie zabraknie, to wam mogę obiecać. Ale pójdziemy też chociażby do restauracji, bo jest taka późna pora obiadowa, a tam będziemy się zastanawiać, czy napiwki powinny być w Polsce obowiązkowe.
2: Cena za posiłek już jest, tak? Także za serwis powinna być adekwatna do serwisu.
0: A ciekawy jestem, jakie jest wasze zdanie. Czy powinniśmy iść w kierunku obowiązkowych napiwków w takim amerykańskim stylu, czy jednak w kierunku włoskim, gdzie funkcjonuje tak zwane coperto? O tym porozmawiamy po godzinie 17. Po 18 zastanowimy się, czym są kompetencje przyszłości, a za kilka minut być może w wasze ręce trafi zestaw gadżetów od czwórki. Mowa o naszej zabawie. Co to za dźwięk?
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Dzięki, Andrzej, bo już bym zapomniał. Magda Żelazowska, Maciek Załęcki, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19.
3: To jest nowość czwórki.
0: A swoją drogą to jest taka

0: Takie. Tytuł tego kawałka to Boss. Wy też możecie być jak Boss. Szczególnie jeśli trafi do nas, do was, zestaw gadżetów od czwórki. A ponieważ dzisiaj rozmawiamy o napiwkach, będziemy robić to po godzinie 17, no to ten wątek pieniężny pojawi się już teraz. Ja wiem, że się mówi o tym, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale czy my znowu musimy być takimi dżentelmenami?
1: Co to za dźwięk?
0: Od razu uprzedzę, to nagranie ma ponad 50 lat, więc możecie teraz spokojnie wytężyć słuch, bo jakość jest trochę inna niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Posłuchajcie sami.
2: A teraz, proszę państwa, podchodzimy do dorożkarza, dowiemy się, jak jemu dzisiaj idzie. Dużo pan zarobił dzisiaj?
3: Owszem, dużo.
2: Dużo?
3: Tak.
2: A można wiedzieć ile?
3: A dlaczego? Dlaczego nie? Pan może dobrze wiedzieć, ile mogę zarobić.
2: Nie, no, proszę pana, ja tak dla ciekawości pytam, ile pan, prawda, w ciągu dnia albo w ciągu nocy może zarobić.
3: A wie pan w miesiąc zarady, niech pan powie dla mnie.
0: No i teraz pytanie, A, B czy C? A. Dużo, to były dobre czasy i można było nieźle zarobić. B. Dziennikarz zarobił więcej niż dorożkarz. I C. Obaj niewiele. Czasy były ciężkie, a klientów w knajpach mało. Przypominam, to nagranie ma ponad 50 lat. I co wy na to? A, B czy C? Czekam na telefony. 226452100.
1: I co ty na to? 226452100.
0: No to ile zarobili ostatecznie obaj panowie?

0: Tak to jest. DJ Eprom lubi się z czwórką, czwórka lubi DJ-a Eproma i tak sobie wspólnie funkcjonujemy, chociażby na naszej playliście. 24 minuty po godzinie 16 słuchacie Po robocie w czwórce. Polskie Radio ma 100 lat, mamy też bardzo, ale to bardzo bogate archiwa, w których lubimy sobie pogrzebać.
1: Co to za dźwięk?
0: Z tym też wiąże się nasza zabawa. Co to za dźwięk? Pytanie do was. Ile ostatecznie zarobili obaj panowie, których usłyszeliśmy w nagraniu przed kilkoma minutami? To nagranie zresztą za moment powtórzymy. Trzy podpowiedzi. Dużo. To były dobre czasy i można było nieźle zarobić. Dziennikarz zarobił więcej niż dorożkarz i to jest odpowiedź B. I C. Obaj niewiele. Czasy były ciężkie, a klientów w knajpach było po prostu mało. No to posłuchajmy raz jeszcze.
2: A teraz, proszę państwa, podchodzimy do dorożkarza, dowiemy się, jak jemu dzisiaj idzie. Dużo pan zarobił dzisiaj?
3: Owszem, dużo.
2: Dużo?
3: Tak.
2: A można wiedzieć ile?
3: A dlaczego? Dlaczego nie? Pan może dobrze wiedzieć, ile mam zarobić.
2: Nie, no, proszę pana, ja tak dla ciekawości pytam, ile pan, prawda, w ciągu dnia albo w ciągu nocy może zarobić.
3: A wie pan w miesiąc zarady, niech pan powie dla mnie.
0: Halo, halo, cześć Marcinie.
4: Cześć, witam, witam, siemanko.
0: A ty ile zarabiasz?
4: Ja zarabiam. Dorobię czasem coś, ale jakoś żyję spokojnie.
0: No to dobrze, no i tak trzeba żyć. Po co się tam bić z koniem? Jak zawsze można do czwórki zadzwonić i gadżety wpadną.
4: Tak.
0: Być może, ale dokładnie. Trzeba się tu wykazać, słuchaj. Trzy tak, podpowiedzi były.
4: No, postaram się.
0: Podpowiedź pierwsza, no właściwie odpowiedź. Dużo, to były dobre czasy i można było nieźle zarobić. Pytanie jest...
4: Chciałem no szybciej. Trzecia odpowiedź.
0: No.
4: Niewiele czasy były ciężkie, klientów było w knajpach mniej.
0: Jednak jak jeden kolega mi powiedział, że mówię tak wolno, że pomiędzy moje dwa słowa można wrzucić dyskografię Eminema, miał chyba rację. Bardzo ci dziękuję i gratuluję jednocześnie. To jest oczywiście poprawna odpowiedź. No rzeczywiście.
4: No, tak
0: odpowiedź
4: myślałem,
0: C. Obaj niewiele, czasy były ciężkie, a klientów w knajpie mało. Chyba, że ja też się mylę, to możemy wspólnie spróbować posłuchać raz jeszcze i sięgnąć do naszego
4: tak,
0: archiwum.
4: Wchodzisz
0: w to?
4: Pewnie.
0: No to posłuchajmy.
2: Proszę pana, ja tak dla ciekawości pytam, ile pan, prawda, w ciągu dnia albo w ciągu nocy może zarobić?
3: A wie pan w miesiąc zarady, niech pan powie dla mnie.
2: Nie, więc to już jak pan chce, prawda, ja nie dużo zarabiam, ale... Chcę wiedzieć też, ile pan zarabia.
3: Ja też nie dużo zarabiam. Dziś nie ma od kogo zarobić, pan sam dobrze rozumie. Jak gdzieś pan ma knajpy pusty, prawda, to i w kieszeniach u panów też pusty jest.
2: No, to niby racja, to niby racja. A pan właśnie czeka na gości teraz tutaj?
3: Pewnie... Owszem, czekam, proszę pana. Ale ich też nie można doczekać, bo już, proszę pana, znacznie to już wyplukane, co do nitki.
2: No, oczywiście, no ale złotówkę, prawda, jedną, drugą, to zawsze na dorożkę przecież ma, nie?
3: Zależnie, skąd może ten człowiek mieć, kiedy rachunku też nie ureguluje.
2: No to pan
3: każdemu wiadomo, że teraz czas jest bardzo trudny.
2: No to dziękujemy panu, to życzymy dobrego klienta.
3: Dziękuję panu uprzejmie, lepszego nie znajdę jak pan.
2: Dziękuję.
5: No żeby szkapa mogą do góry trzymała.
0: Marcinie, i co ty na to?
4: Ucież...
0: No?

0: dobre rozmowy tematyczne.
1: Dobre, nie? Jednak dobre. 100 lat Polskiego Radia sprawia, że mamy do czego sięgać. Ja wiem.
0: Tak.
1: I będziemy to robić codziennie w porobocie. Zestaw gadżetów od czwórki jest twój. Opowiedz jeszcze, jakie masz plany na weekend, dlatego że u nas tydzień pracy trwa 4 dni, a weekend startuje w piątek, więc już jutro.
0: Bezplanowo w sumie, ale zawsze z kolegami jakimiś jest Polską. To pogramy, to coś pośpiewamy. Pogramy w gry, pośpiewamy.
1: No to grajcie i śpiewajcie, a ja lecę na pocztę i wysyłam do ciebie gadżety od czwórki. Przyjmujesz.
0: Dobrze.
1: To jesteśmy
0: dzięki,
1: umówieni. To jest
0: to
1: oczywiście Marcin.
2: Po robocie.
1: 226 45 2100. Ten numer telefonu na pewno dzisiaj wam się jeszcze przyda.

0: To Linia Nocna i Pato Deszczu. Dobry kawałek, żeby uczcić Dzień Polskiej Muzyki. I tym muzycznym tropem chciałbym razem z wami iść, bo rok 2026 jest też rokiem Mieczysława Foga, czyli mega gwiazdy przedwojennej i powojennej Polski, dla którego muzyka była niezwykle ważna. To jest człowiek, który ma na swoim koncie piosenki, które nucił cały kraj. No a my postanowiliśmy odkryć je na nowo. Dzisiaj sięgamy po piosenkę Pamiętam Twoje Oczy. Autorem muzyki do tego przedwojennego tanga jest Zygmunt Karasiński, a słowa napisali Tadeusz Stach oraz Stanisław Biernacki. Ten utwór powstał zresztą w 30 roku. Dziś natomiast zabiera się za niego Alicja Michalska.
1: Fog śpiewa, czwórka mówi.
2: Twych przenajsłodszych pieszczot nigdy, przenigdy nie zapomnę. Ani twych ust gorących, ni słów miłością tchnących. Pamiętam twoje oczy dzikie, z rozkoszy nieprzytomne, rozwarte i ogromne, tak jakby to było dziś. Minęło wiele już lat, lecz został wspomnień tych ślad. A choć przez długie te chwile kobiet już tyle do mnie szło, dziś nie znam żadnej z nich. Nie wracam myślą do kochanek mych, bo choć miałbym ich 100, lecz to wszystko, nie to. Twych przenajsłodszych pieszczot nigdy, przenigdy nie zapomnę. Ani twych ust gorących, ni słów miłością tchnących. Pamiętam twoje oczy dzikie, z rozkoszy nieprzytomne. Rozwarte i ogromne, tak jakby to było dziś. Minęło wiele już lat, lecz został wspomnień tych ślad. A choć przez długie te chwile kobiet już tyle do mnie szło, dziś nie znam żadnej z nich. Nie wracam myślą do kochanek mych, bo choć miałbym ich 100, lecz to wszystko nie to. Twych przenajsłodszych pieszczot nigdy, przenigdy nie zapomnę. Ani twych ust gorących, ni słów miłością tchnących. Pamiętam twoje oczy dzikie, z rozkoszy nieprzytomne, rozwarte i ogromne, tak jakby to było dziś. Piękny tekst, piękny utwór w wykonaniu Mieczysława Foga. Trudno jest mi być obiektywną, bo ja osobiście kocham tanga polskie, te międzywojenne. No ale ten utwór ma wyjątkowo mocny przekaz. Dla mnie jest on przede wszystkim o pamięci i o wspomnieniach, których nie da się wyłączyć, chociaż czasem byśmy może bardzo chcieli. I chociaż całe nasze życie utkane jest ze wzlotów powodowanych miłością, no to utkane jest też z wielu strat z nią związanych. No a te wspomnienia czasem wracają do nas i niekiedy są tak silne, że naprawdę możemy stracić grunt pod nogami. Jest to pieśń smutna, ale pamiętajmy, że jest to tango, a więc gatunek, w którym ten smutek ma swój rytm, ma swoją elegancję i swoją zmysłowość. I może właśnie dlatego ten utwór nie jest tylko opowieścią o stracie. Jest też o tym, że nawet kiedy coś się kończy, pamięć o tym potrafi w nas zostać naprawdę na długo.
3: Twych przenajsłodszych

0: Dziś Dzień Polskiej Muzyki, a to Mieczysław Fok, Pamiętam Twoje Oczy. Pamiętam Twoje Oczy to zresztą też słowa, które Damian kieruje dzisiaj do wszystkich swoich gości. Damian Sikorski, który gdyby był sportowcem, to prawdopodobnie byłby wioślarzem, bo legenda głosi, że elektryczne wiosełko, chociaż nie było mnie przy porodzie, jest czymś, z czym prawie się urodził.
1: Dzień Polskiej Muzyki. W czwórce.
0: Halo, halo, cześć Damianie, trafiłem?
2: Trafiłeś, witam serdecznie. No muszę przyznać, Kuba, że naprawdę ty zasługujesz na medal, jeśli chodzi o wprowadzenie i medal dziennikarstwa, ale dziś trochę o innym medalu porozmawiamy, bo Dzień Polskiej Muzyki to oczywiście panele, dyskusje i różne wydarzenia towarzyszące, ale też ceremonia wręczenia medali zasłużonych kulturze Gloria Artist. I dziś wiceminister kultury dziedzictwa narodowego, pan Maciej Wróbla, wręczy ten medal Anicie Lipnickiej, która jest z nami w studiu plenerowym. Witaj, Anito.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Ja myślę, że po tylu latach kariery muzycznej, setkach, jak nie tysiącach koncertów zagranych, licznych płytach, gdy przychodzi taki moment, gdy odbiera się medal, można się stresować, jak przy debiucie.
3: No ja nie mam stresu, ale zaczynam się zastanawiać, co to oznacza. Czuję się troszeczkę jak jakiś weteran, jakiejś stoczonej walki. Ale z drugiej strony to troszkę żartuję. Jest to bardzo fajne wyróżnienie. Cieszę się, że to, co stworzyłam, zostało zauważone na takim poziomie. Ale wcale mnie to nie zatrzymuje. Nadal chcę robić dalej rzeczy i ekscytuje mnie zawsze to, co się wydarzy, a nie to, co poza mną.
2: Nawet trudno jest mi dziś ci zadać pytanie, czym dla ciebie jest polska muzyka, bo można śmiało odpowiedzieć, że dziś dla ciebie jest medalem.
3: Tak, polska muzyka jest dzisiaj medalem, ale czym jest? No, to jest mój dom, tu mieszkam, tutaj moja kariera toczy się od ponad 30 lat, więc oczywiście obserwuję z ciekawością, jak ten rynek się zmienia, bo jestem z tego pokolenia pomostowego, które no, na własnej skórze przeżyło ścieranie się tych dwóch światów, dawnego i nowego, jeśli chodzi nie tylko o technologię, ale też podejście do pracy w naszym zawodzie. Więc to jest ciekawe. Ta wiedza, którą posiadam, jest

0: Myślę, bardzo taka przekrojowa i cieszę się, że mogłam żyć w tym momencie, że przeżyłam czasy, kiedy jeszcze nie było internetu, streamów, właśnie muzyki cyfrowej. Pochodzę z takiego właśnie bardziej analogowego pokolenia, a dziś z kolei te wszystkie, powiedziałabym, narzędzia, które przynosi ze sobą nowy świat, są też bardzo fascynujące i potrzebne dla artystów dziś, więc fajny przekrój.
1: Ciekawe jest to, że w polskiej muzyce, jak i światowej, ale dziś skupiamy się na polskiej muzyce, wszystko się może zdarzyć w tej muzyce i ten wielki przebój i twój początek kariery obchodzi 30-lecie już za moment. Dom, o którym powiedziałeś, dom muzyczny i twoja kariera wyrusza w Polskę w trasę koncertową właśnie z okazji 30-lecia. Wszystko się może zdarzyć i tutaj widzę, opiszę naszym słuchaczom, ogromny uśmiech na twojej twarzy.
0: Tak, za chwilę wyruszam w trasę, dosłownie za 2 tygodnie. Odwiedzimy 15 miast, przepięknych sal koncertowych i będzie to taki koncert świąteczny, bo powrócę do piosenek z płyty Wszystko się może zdarzyć, ale w takich bardzo odświętnych, właśnie celebracyjnych odsłonach. Zabieram ze sobą smyczki i sekcję dętą i wszystko będzie troszeczkę piękną scenografię, więc troszeczkę będziemy się unosić nad ziemią i żyć między tym, co wyobrażone, tym, co wyśnione i powracać też do przeszłości, bo to jest, myślę, największą siłą muzyki jest to, że muzyka potrafi być jak wehikuł czasu. Po prostu słyszysz kilka dźwięków i totalnie cię to przenosi do jakiejś sytuacji w twoim życiu, do jakiegoś momentu dla ciebie ważnego i okazuje się, że z biegiem lat nie mogę już ignorować tych jubileuszy, bo właśnie tak się składa, że moja muzyka również dla wielu osób z mojego pokolenia była takim tłem, takim soundtrackiem do ich życia, pierwszych miłości, pierwszych porażek i wzlotów życiowych, więc powrócimy tam w tym roku.
1: No i serdecznie zapraszamy na tę trasę koncertową. Ja muszę ci powiedzieć jeszcze, że dla mnie są takie piosenki, są takie płyty, które nie posiadają PESEL-u i zdecydowanie do nich należy Wszystko się może zdarzyć. Gratulujemy medalu, który dziś odbierzesz i życzymy 30 i jeszcze kolejnych 30 lat na polskiej scenie muzycznej. To jest dobra wróżba od nas jako Radiowej Czwórki.
0: Bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia. Wam też wszystkiego dobrego, Czwórko, życzę i wszystkim słuchaczom. Trzymajmy się razem i przeżyjmy jeszcze dużo pięknych muzycznych chwil.
1: Moim i waszym gościem w studiu plenerowym Radiowej Czwórki w Dniu Polskiej Muzyki była Anita Lipnicka i niech nas niesie pieśń jedna, jedyna, wyjątkowa, Wszystko się może zdarzyć.
2: Dzień Polskiej Muzyki. W Czwórce.
3: Do Damiana to my jeszcze na pewno wrócimy. No faktycznie, to jest piosenka, której tytuł trafiał do mnie przed maturą chociażby. Anita Lipnicka. Wszystko się może zdarzyć. Posłuchajcie sami.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Jajka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: Ale piątek to będzie całkiem przyjemny. Zachmurzenie będzie małe lub niebo bezchmurne. Jedynie na zachodzie w trakcie dnia wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i tam też możemy spodziewać się słabych opadów deszczu. Uważajcie natomiast rano lokalnie, szczególnie w obniżeniach terenu, w dolinach rzecznych, na mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna natomiast bardzo przyjemna, od 19 stopni na północnym wschodzie, Półwyspie Helskim oraz północnym zachodzie, około 22 w centrum do 23 miejscami na południu.
1: Autopromocja.
2: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, Panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Zasną portię. Ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma egzamin po Gotie.
10: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

0: BB Trinx Te Gusto w czwórce. No jeśli chodzi o ten kawałek, me gusta zdecydowanie. Nie wiem, czy też tak macie, ale brak fizycznej gotówki ja osobiście odczuwam najczęściej wtedy, kiedy chcę zostawić gdzieś napiwek i nie mam pieniędzy. Takich fizycznych w portfelu. Ostatnio wprawdzie proszę, żeby kelner doliczył do rachunku jakąś kwotę i płacę wtedy kartą, tylko potem też mam takie przeczucie albo nieprzeczucie. Zastanawiam się, czy całość do niego trafiła.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Zresztą o napiwkach chciałbym razem z wami trochę pogadać. Czy taki napiwek nadal powinien być dobrowolnym podziękowaniem, czy jednak powoli staje się obowiązkowym elementem wyjścia do restauracji? Czy w Polsce powinien być obowiązek zostawiania napiwków w amerykańskim stylu, a może trochę włoskim, jeśli chodzi o koperto? Jak wy to widzicie?
2: No oczywiście, że nie. To jest kwestia tego, jak jestem obsłużona. Cena za posiłek już jest, tak? Także za serwis powinna być adekwatna do serwisu.
3: A jest jakiś procent, który pani zwykle daje jako napiwek od tego zamówienia?
2: Nie. Tyle, ile mam drobniaków w portfelu, bo dzisiaj rzadko kiedy mam gotówkę, więc staram się zawsze coś mieć, żeby coś zostawić.
4: Tak jest przyjęte od dawien dawna, że są napiwki albo są wliczane po prostu od razu w menu, tak, koszty jedzenia.
3: I to zależy od restauracji, ale wyobraża sobie pani taki scenariusz, że jest obowiązkowe w każdej restauracji, że musi być tyle i tyle napiwku, czy nie?
4: Nie, to raczej nie. Wie pan, ja jestem osobą, tak jak się mówi, starszej daty, więc zawsze było 10%.
3: Czy napiwki powinny być obowiązkowe, waszym zdaniem, w knajpach, w restauracjach, jak to widzicie?
5: A właśnie o tym gadamy, no nie?
6: Generalnie pracuję jako kelner, więc też jestem jakby w tym. Ale uważam, że nie, no, że to jest jakby jakiś sposób gratyfikacji po prostu dla osoby za jakoś dobrze wykonaną pracę. To i powinno być, nie wiem, uważam, że bez sensu. Chyba, że na przykład jakichś grup większych po prostu, przy których jest jakby więcej zachodu i też...
3: Bo są w kartach czasem takie zastrzeżenia, że dla grup, które mają tam
6: powyżej 4-5. Osób, czy nie wiem. W Warszawie się też spotkałem, że na przykład od 4 czasem jest, czy mniej.
3: W Stanach na przykład są obowiązkowe napiwki, we Włoszech jest koperto tak zwane, czyli to jest doliczane.
6: W Włoszech, z tego co wiem, to ta koperto często też nie idzie do kelnerów bezpośrednio, tylko na po prostu poczet, nie wiem, tam myślisz sztućców, to po prostu, że restauracja sobie dolicza od każdego, na przykład też wymienia często na przykład sztućców, wymienia na przykład jakieś zestawy przy stole i tak dalej, że sobie doliczają te koperto. A niekoniecznie to idzie bezpośrednio do staffu, który pracuje na sali, do kelnerów i tak dalej.
3: A największy napiwek, jaki dostałeś?
6: Pomidor.
3: A duży?
6: Myślę, że spoko.
0: Czy napiwki w Polsce powinny być obowiązkowe? Zerkam na komentarze w mediach społecznościowych czwórki. Jaja w kuchni. Jeśli docierałyby na kuchnię, to spoko. A czy docierają? To jest pytanie. Dena pisze, gdyby ceny były normalne, to i napiwki by ludzie chętniej dawali. A niestety, na przykład kawa za 15 zł to jest jakieś kuriozum, gdzie na południu Europy kosztuje euro 50. I jeszcze Wojciech, polskie gastro jest cudne. Nie dość, że jest drogo, to jeszcze szefostwo przytula najwięcej, a pracownicy jadą za miskę ryżu. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, czy nie, ale czekam na telefony. Czy w Polsce powinien być obowiązek dawania napiwków?
1: Teraz to już luz.
0: 226452100 to jest nasz numer telefonu. Koperto w takim włoskim stylu, a może w amerykańskim, po prostu w każdej jednej restauracji jest obowiązek płacenia napiwków. Jak wy na to patrzycie i ile dajecie zwykle napiwków w restauracji? Magda Żelazowska, Maciek Załęcki, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19:00.

0: Takie jak ty muzycznie od Michała Anioła, a razem z nami też anioł, anioł eteru, ale i demon intelektu, czyli Michał. Halo, halo, cześć Michale.
1: Dzień dobry, witam. Dawno mnie tu nie było.
0: Dawno cię nie było, ale na szczęście jesteś, bo jesteś w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czy dajesz napiwki.
1: Tak, oczywiście daję napiwki. Ja podchodzę do tego trochę jeszcze inaczej, bo w ogóle o co chodzi w napiwku? Napiwek to nie jest takie coś, że no, dajemy zawsze, tylko idziemy do ludzi, do restauracji i ja osobiście zawsze daję napiwek wtedy, kiedy kelner czy obsługa no, zachowuje się uprzejmie, obsługuje i wszystko jest tak, jak należy. To wtedy mam takie poczucie, że należałoby to dać. Natomiast kiedy obsługa jest no, taka sobie albo nie za bardzo idzie, no to nie daje.
0: No, czyli wnioskuję, że ty raczej nie byłbyś zwolennikiem tego, żeby napiwki były obowiązkowe, żeby były dopisywane do rachunku od tak, odgórnie.
1: Nie jestem zwolennikiem.
0: A powiedz, a masz jeszcze jakąś taką kwotę, którą zwykle dajesz jako napiwek? To jest 10%, czy procentowo zupełnie inaczej podchodzisz do tych rachunków?
1: 10% to jest, myślę, dobra kwota wyjściowa.
0: Taki standard. I płacisz gotówką, czy prosisz o to, żeby doliczyć do rachunku i wtedy kartą?
1: Właśnie słyszałem, co mówiłeś o tym, że doliczyć no, elektronicznie. Nie jestem tego pewien. Zawsze staram się, żeby była gotówka. Nawet jak nie mam, a wszystko było dobrze, to staram się wyjść z bankomatu, wyciągnąć, żeby rzeczywiście ta gotówka była i trafiło bezpośrednio do kelnera.
0: No, o takich klientów kelnerzy walczyli. Dzięki wielkie za ten telefon, Michale. Trzymaj się.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Ja mam na drugie Michał, a teraz razem z nami zaskoczenie Michał. Halo, halo, cześć Michale.
2: Cześć, słyszymy się?
0: Michał numer 2, ja cię słyszę znakomicie, mam nadzieję, że ty mnie również.
2: Super, ja cię również słyszę. Ja bym chciał się wypowiedzieć, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i napiwki w Stanach, ponieważ parę lat pracowałem jako kelner jeszcze w latach 90. Dlatego trzeba gwoli wyjaśnienia powiedzieć tak. W Stanach jest 8,5% podatku, jeżeli chodzi o sprawy gastronomiczne. Zwyczajowo przyjmuje się podwójny podatek, czyli 16%, ludzie normalnie zostawiają 20%. Ale dlaczego tak jest? Ponieważ kelnerzy nie otrzymują żadnej pensji i pieniądze od klientów, czyli napiwki, idą bezpośrednio do ich kieszeni i to jest ich jedyne wynagrodzenie. Kelnerzy nie mają, ani barmani, nie mają płaconego ani Social Security, czyli naszego ZUS-u, ani pensji. Dlatego jeżeli kelner na przykład w Nowym Jorku musi obsługiwać kogoś z Europy, nie daj Bóg, z Francji, Portugalii, Hiszpanii czy Włoch, to ucieka od takiego klienta, bo wie, że oni nie wiedzą, że zwyczajowo daje się ten napiwek, a szczególnie we Francji kelnerzy są dość dobrze opłacani. Mało tego, nawet jeżeli są klienci ze Stanów Środkowych,

0: środkowy, z tak zwanych potato states. Oni również nie są przyzwyczajeni do tego typu napiwków. I to jest tylko w dużych ośrodkach, czyli, nie wiem, Nowy Jork, Miami, LA i tak dalej.
1: A Polacy dają napiwki w Stanach, czy nie?
0: Ja akurat nie spotkałem się z obsługiwaniem Polaków stricte, no to były te czasy, kiedy Polaków jeszcze wtedy nie było, ale jeden z większych napiwków dostałem od Polaka pracującego tam na stałe. Przyszli sobie na kawkę, wypili dwie kawki, zostawili $100 na piwku. No,
1: no to ładne.
0: Jeżeli chodzi o grupy większe, to tam już jest oczywiście przypisany napiwek 20%, jeżeli jest 8 osób plus. To jest oczywiście mandatory, jest obowiązkowy taki napiwek, ale oprócz tego taka grupa, jeżeli kelner super obsłuży, to oprócz tego 20% napiwku mogą jeszcze przyznać dodatkowy napiwek. Także często gęsto zdarzały się napiwki kilkuset dolarowe, 600, 700, $800 przy obsługach większych grup.
1: Czyli rozumiem, nie narzekałeś, tak nie narzekałeś na niejako pensję też jako kelner w Stanach.
0: No trzeba było się narobić, swoje godziny wyrobić. Akurat miałem to szczęście, że pracowałem w bardzo ekskluzywnej restauracji, także nie było problemu z tym, że klienci, powiedzmy, byli budżetowi bądź nie zostawiali tych 20%.
1: To dobrze, że...
0: Ale zdarzały się też faktycznie momenty, kiedy klient wychodził nie zostawiając nic. Ale to mówię, to byli z reguły Europejczycy, którzy nie wiedzieli. Dlatego po kilku latach ja już zauważyłem, że w wielu restauracjach w Nowym Jorku pojawiły się takie notatki przy menu, gdzie było napisane właśnie, że zwyczajowo w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku przyjmuje się 20% jako taki podstawowy napiwek, ponieważ kelnerzy nie są opłacani przez restaurację, nie dostają żadnej pensji.
1: Dobrze, że Amerykanie mają tę świadomość, że jak idą do restauracji i zostawiają ten napiwek, to jest napiwek, który potem jest dużą częścią, lwią częścią pensji tego kelnera, który ich obsługuje. Michale, dzięki wielkie za ten telefon i dzięki za tę amerykańską perspektywę szerokości, bo słyszę, że w trasie.
0: Super, dzięki, na razie, hej.
1: 226452100. Pytamy was dziś o to, czy napiwki w Polsce powinny być obowiązkowe. I też o to, jak idziecie do restauracji, to ile tego napiwku zostawiacie. 10%, 15%, 20%, jak to widzicie. To The Roots. Uwielbiam ich z Eryką Badu, ale bez też dają radę.

0: To The Roots w czwórce. Dla mnie napiwek zawsze powinien być podziękowaniem za dobrą obsługę, a nie obowiązkiem. Jeśli kelner jest uprzejmy, pomocny i naprawdę dba o gości, no to chętnie zostawię te 10-15%. Ale jeśli na rachunku automatycznie pojawia się doliczony serwis, to mam poczucie, że odbiera mi się możliwość samodzielnej decyzji. Pisze w mediach społecznościowych czwórki Michał.
1: Po robocie.
0: Dzisiaj pytamy was o to, czy napiwki w Polsce powinny być obowiązkowe.
2: Myślę, że nie, że tutaj to nie powinniśmy za dużo brać z tej kultury amerykańskiej. To one powinny być w Europie, w ogóle całej, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie powinny być nieobowiązkowe, powinny być zależne od tego, jak ta usługa została wykonana. Jeżeli taka usługa była już całkiem okej, to myślę, że to między 10 a 20% byłoby wtedy okej, natomiast to dalej powinno być dobrowolne.
3: We Włoszech jest koperto.
2: Myślę, że nie powinniśmy iść w tym kierunku. Tutaj takie pensje powinny być u pracowników gwarantowane przez pracodawcę, natomiast jeżeli chodzi o koszty, które i tak są już wysokie, tego jedzenia nie tylko w Warszawie, ale też w ogóle w dużych miastach, no to one już są wysokie. Wiadomo, to wynika z różnych względów, chociażby cen gazu i innych w najmu lokalu. Natomiast jeżeli byśmy doliczali jeszcze kolejne dopłaty, to jedzenie mogłoby być już odstraszać, te ceny mogłyby odstraszać od innych.
3: Czy napiwki w restauracjach powinny być obowiązkowe?
4: Moja koleżanka jest z Armenii, ja będę tłumaczyć teraz, Dobrze. Bo w Armenii może troszkę inaczej wyglądać. Matka cortali cena z restauranu, gdy mamy ciobany, to mamy oficjalny ciobany, kopek.
5: A jada normala, szat normala.
4: Koleżanka mówi, że to jest normalne dla Armenii. To jest drink. 10%, tak.
3: 10%?
4: Tak.
3: No tak jak w Polsce w miarę, mniej więcej.
4: 10%, tak.
6: Wydaje mi się, że nie, to znaczy wiem, że jest praktyka przy obowiązkowych napiwkach, przy grupach. Napiwek z definicji jest czymś ekstra. Restauratorzy, którzy prowadzą restaurację, powinni zapewniać na tyle godne zarobki, żeby kelnerzy mogli się obyć bez napiwku.
0: No i co wy na to? Napiwki w Polsce powinny być obowiązkowe, czy absolutnie nie? Jeszcze komentarz Kasi z Instagrama. Najbardziej irytują mnie terminale z opcjami 10, 15, 20%, szczególnie kiedy kelner stoi obok i czeka na wybór. Niby napiwek jest dobrowolny, ale w takiej sytuacji trudno nie czuć presji. Czasami wybieram bez napiwku, mimo dobrej obsługi, tylko dlatego, że nie podoba mi się sposób, w jaki jestem stawiana przed decyzją. No to ja akurat w takiej sytuacji nigdy postawiony nie byłem, nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego 10, 15, 20% w restauracji, ale jak Kasia pisze, że jest, to pewnie jest. 226452100, czekam na wasze telefony.
1: I co ty na to? 226452100.
0: No i to już właściwie taka nasza tradycja. Czekam na telefony, ale jednocześnie serwujemy wam najlepszą muzykę. A biorąc pod uwagę to, że dziś obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki, to też będzie muzyka z Polski na mieście.

0: To Ewa Sad, którą można spotkać na mieście. 30 minut po godzinie 17 i komentarz Pawła. Ostatnio byłem w restauracji, gdzie do rachunku automatycznie doliczono 12% za serwis. Dowiedziałem się o tym dopiero przy płaceniu. Nie mam problemu z zapłaceniem za dobrą obsługę, ale uważam, że takie informacje powinny być jasno przekazane wcześniej. Jeśli serwis jest obowiązkowy, to dla mnie jest po prostu częścią ceny, a nie napiwkiem.
1: Po robocie.
0: Czy waszym zdaniem napiwki w Polsce powinny być obowiązkowe? Czekamy na telefony 226452100.
2: Wydaje mi się, że z tego co rozmawiamy, oj też nie wiem czy mogą być takie rzeczy, ale wydaje mi się, że jeżeli płaca jest mniejsza niż minimalna i kelnerzy muszą sobie liczyć na to, że dostaną napiwek, żeby zarobić tą minimalną jednak, no to faktycznie fajnie, żeby dostali, no ale to też wynika z tego, że oni odgórnie nie dostają tyle pieniędzy, prawda? Ale nie uważam, że powinny być obowiązkowe.
3: To ile daliście napiwku, jak teraz wyszliście z restauracji?
2: 2 piątki i 1. Ale to było śniadanko.
4: Z perspektywy na przykład kelnera, który wymaga od gościa, żeby każdym razem dał, że to jest jednak takie roszczeniowe podejście i że często mam wrażenie, na przykład nie odzwierciedla tego, jak potencjalnie się bardzo na przykład wykazuje, a że często po prostu właśnie tak dość roszczeniowo podchodzi się do tego, że każdy musi zostawić.
3: Bo ostatnio się zorientowałem, że mogę poprosić, żeby do rachunku po prostu doliczyli i płacę wtedy kartą i
4: tak,
3: mnie się wydaje.
4: Niektóre miejsca tak mają, niektóre miejsca z tego co wiem nie mają takiej możliwości. Więc
3: a wtedy te pieniądze trafiają do kelnera też?
4: Różnie. W niektórych miejscach tak trafiają bezpośrednio, w niektórych na przykład jest tak, że jakiś, nie wiem, podatek jest od tego potrącany, bo restauracja musi poprawić, a w niektórych jest na przykład tak, że trafia na jakąś wspólną pulę, potem jest rozdysponowane pomiędzy osoby pracujące, więc to właściwie zależy po prostu od miejsca.
0: A Matt na TikToku pisze tak, żadnych napiwków. W Polsce kelner ma umowę i ma zadeklarowaną pensję. Napiwek jest okej, gdy jest dobrowolny. Jak to wygląda z waszej perspektywy? 226452100. Ile napiwku to jest okej? 10%, 15%, może macie zawsze jakąś konkretną kwotę, z którą idziecie do restauracji? Czy w Polsce w ogóle napiwki powinny być obowiązkowe? O to dziś pytamy.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Warto sobie zapisać albo warto nauczyć się tego numeru na pamięć. 226452100. Przypominam, po robocie dzisiaj do godziny 19:00.

0: Tak, gramy specjalnie dla Was w to czwartkowe popołudnie. To Channel Tres w czwórce 226452100. Pytanie na dziś. Czy napiwki w Polsce powinny być obowiązkowe? Janusz dzwonił, że na trasie poszła mu opona, dlatego w czwórce gościmy Zenona. Halo, halo, cześć Zenku.
1: Dzień dobry, cześć Kubo, witam Państwa serdecznie.
0: Dobrze Cię słyszeć. Płacisz, dajesz napiwki czy nie?
1: Oczywiście, daję, jak najbardziej. Natomiast uważam, że obowiązkowe napiwki, no jest to coś w ogóle z kosmosu wzięte. Tak naprawdę zgodzę się z przedmówcą, który mówił wcześniej, że kelnerzy powinni zarabiać takie pieniążki, żeby to nie było obowiązkowo doliczane do rachunku. Poza tym uważam, że tak naprawdę ta praca to jest, ona się niczym nie różni specjalnie od kogoś, kto pracuje, nie wiem, w markecie, również usługuje klientom, kasuje towar, więc no, to jest takie troszeczkę narzucone gdzieś tam z góry i moim zdaniem jest to takie troszeczkę nie fair, nie?
0: Duduś, słuchaj, zresztą na TikToku napisał, trochę w odniesieniu do tego, co mówisz, a za obsługę w sklepie i zajęcie mi 3 godzin bez zakupu, no kto mi da napiwek? To jest pytanie
1: z TikToka. Właśnie to chodzi, albo traktujemy wszystkich równo, albo no są jakieś grupy uprzywilejowane, nie, w tym kolnerze.
0: Ale jednak dajesz napiwki.
1: No tak, jeżeli jest okej, okay, jeżeli jest wszystko fajnie i, że tak powiem, jestem zadowolony i z posiłku, i z obsługi, jak najbardziej nie mam z tym problemu. Natomiast doliczanie jakiejś kwoty z góry narzuconej uważam, że to jest nieuczciwe. Nie?
0: To ile? 10-15%? Dopytam.
1: Około 15%.
0: Około 15%, tak. To jest napiwek od Zenona, jego obsługa dobra.
1: Tak, oczywiście.
0: Dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
2: Odbij kartę. Włącz czwórkę.
0: Czekamy na Wasze telefony. 22 645 2100. Pytanie na dziś. Czy napiwki w Polsce powinny być obowiązkowe?
3: Wydaje mi się, że nakazywać komuś płacenie napiwków jest trochę takie dziwne, natomiast ja sam daję, bo wiem, jak wygląda praca w gastronomii, ale czy żeby były tak obowiązkowe, jak w Stanach, tak to...
4: Albo we Włoszech jest koperto na przykład.
3: Znaczy, no tak, tam, ale tam już jak jest tak liczone koperto, to już tak inaczej to wygląda. Jakoś takie mam wrażenie, jak jeżdżę do Włoch, że jak już jest liczone i wiem, że muszę to zapłacić, no to tak nie przejmuję się tym takim napiwkiem, że jeszcze muszę coś dodać. No ja zawsze daję tak od 10 do 20% tego, co wydam, więc no tak daję.
5: Ja myślę, jeżeli serwis był całkowicie w porządku, to czemu by nie dać napiwku? Ale tak, żeby był narzucony od góry, myślę, że nie jest w porządku.
0: 20% od tego, co się płaci, przyznacie, że napiwek całkiem konkretny.
2: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: 226452100, czekam na telefonie.

0: Jazzy i Chris Lorenzo w czwórce. Dzisiaj 1 października, czyli Dzień Polskiej Muzyki, a w Hali Labo w Instytucie Przemysłów Kreatywnych odbywa się konferencja z okazji tego dnia. Na miejscu jest Damian Sikorski, który dla mnie jest też taką postacią, która udowadnia, że muzyka jest dla nas cenna z wielu powodów. Nie wiem, czy wiecie, ale Damian Sikorski jest honorowym krwiodawcą i skomponował też bezinteresownie utwór promujący dawstwo krwi. Zresztą w poranku w rozmowie z Kasią Dydo powiedział tak, bo ja sobie to wynotowałem. W żyłach nosimy płynne złoto, którego nie da się wyprodukować w fabryce. Muzyka natomiast ma moc przypominania o tym, co najważniejsze.
1: Dzień Polskiej Muzyki. W czwórce.
0: Podejrzewam, że w Hali Labo jest teraz bardzo, ale to bardzo głośno, więc nie wiem, czy Damian będzie musiał szeptać, ale nawet jak będzie musiał, to będzie to robił z gracją. Halo, halo, cześć Damianie.
2: Cześć Kubo, witam słuchaczy radiowej czwórki. Jesteśmy na miejscu, jesteśmy w Hali Labo, trwa cały czas konferencja Dnia Polskiej Muzyki. Dziś obchodzimy to wyjątkowe święto, ale pocieszające jest to, że jutro druga część konferencji, kolejne spotkanie z artystami, z przedstawicielami branży muzycznej. Dużo bardzo ciekawych zagadnień dziś się pojawiło na tej konferencji. Towarzyszy nam cały czas hasło muzyka łączy wszystkich. Taka jest prawda, bo w tej hali znajdziecie tych bardzo znanych artystów, również debiutantów, przedstawicieli branży muzycznej, ludzi, których łączy muzyka po to, by rozwiązywać problemy, by rozmawiać o tym, jaka jest dziś kondycja polskiej sceny muzycznej. A kondycja polskiej sceny muzycznej jest naprawdę bardzo dobra, bo okazuje się, że my jako Polacy najchętniej słuchamy właśnie polskiej muzyki. To jest bardzo pocieszające. A co więcej, my jako Polacy kupujemy najwięcej płyt z polską muzyką i najchętniej chodzimy na koncerty właśnie polskich artystów. O czym świadczą chociażby koncerty stadionowe wielu już naszych artystów rodzimej sceny. I niektórzy nawet zagraniczni artyści mają większy problem, by sprzedać stadion w Polsce niż chociażby Sanach czy Dawid Podsiadło. Ja myślę, że to grono wspaniałych muzyków, którzy gromadzą dziesiątki tysięcy fanów, będzie się powiększać. Wiele paneli dyskusyjnych, warsztatów, spotkań jeden na jeden dziś się odbyło pierwszego dnia konferencji w Dniu Polskiej Muzyki, a za chwilę finał pierwszego dnia, czyli ceremonia wręczenia medali zasłużonych kulturze Gloria Artis z udziałem wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Macieja Wróbla. I te medale otrzymają, nie wiem, czy powinienem zdradzać, chociaż już wcześniej z Anitą Lipnicką zdradziliśmy, że to między innymi ona odbierze ten medal, ale do tego grona dołączy również Kasia Kowalska, jak i Paweł Myszor z zespołu Myslowic. Nie wiem, czy mogę sobie pozwolić jeszcze na taką rzecz, o której wiem na pewno ja i może ją zdradzę na antenie. Jutro również w Hali Labo pojawi się, no myślę, że jeden z najpopularniejszych polskich raperów, który zakończył swoją karierę muzyczną i jest nim Quebo Nafide, który będzie

0: i w jakiej roli, tego chyba już nie mogę zdradzić, ale fani Cuebono Fide myślę, że powinni się pojawić jutro w Heli Labo, żeby spotkać się z tym raperem, który niestety zakończył karierę muzyczną. Świętujmy nie tylko 1 dnia października polską muzykę, cieszmy się nią cały rok. No a jeśli mamy w kalendarzu taką czerwoną kartkę, jaką jest 1 października, Dzień Polskiej Muzyki, to mnie to na pewno bardzo uskrzydla.
1: Czynikły, bo już jutro. Damian, a ty lubisz prezenty?
0: Tak, lubię prezenty i cały czas wierzę, że jest święty Mikołaj, który ma te sanie i jeździ i przywozi prezenty, a muzyczne jak najbardziej.
1: No to taki prezent muzyczny dla ciebie mamy i wcale to nie będzie Last Christmas od George'a Michaela, coś zupełnie innego. Wsłuchaj się uważnie.
0: Nie, zagrajmy George'a Michaela, ale gdybyśmy mieli po polsku,
1: ale to jutro. Jutro ma być chłodnie, okay. To jutro będzie idealnie. A teraz Mysłowic, chciałem powiedzieć. Mysłowic i Chłopcy. Specjalnie dla Damiana i wszystkich tych, którzy kochają polską muzykę.
2: Dzień polskiej muzyki. W czwórce.
1: Bo tak to jest, że nasz rynek muzyczny dynamicznie rośnie, ale za tymi sukcesami frekwencyjnymi kryją się też realne wyzwania młodych twórców i między innymi o tym dyskutują specjaliści branży i artyści w Hali Labo. Przypominam, dziś 1 października, studenci idą na uczelnię, ale dzisiaj też Dzień Polskiej Muzyki. Chociażby takiej, to Mysłowic i Chłopcy. Specjalnie dla was.

0: Autopromocja.
1: Siema, tu Mrozu, słuchacie Czwórki.
2: Bo tak jak my, nie gra nikt.
3: Siema, z tej strony Szwed SWD. Słuchasz Czwórki.
2: Tu znajdziesz polską muzykę, której nie usłyszysz wszędzie. Od świeżych debiutantów po klasyki polskiej muzyki alternatywnej.
4: Cześć, z tej strony Opał, słuchacie Czwórki.
2: A dzisiaj gramy jeszcze więcej, bo świętujemy Dzień Polskiej Muzyki.
5: Cześć, z tej strony Hania Derej. Słuchacie Czwórki.
2: Jeśli szukasz nowych głosów, nowych brzmień i numerów, jesteś w dobrym miejscu.
6: Cześć, tu Twoka 88, słuchasz Czwórki.
2: 1 października, Dzień Polskiej Muzyki. Czwórka, to słychać.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Będzie przyjemnie, choć opalenizny raczej nie złapiemy. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Tak będzie wyglądał piątek, bo temperatura maksymalna wyniesie jutro od 19 stopni na północnym wschodzie, Półwyspie Helskim oraz północnym zachodzie, około 22 stopni w centrum, do 23 miejscami na południu. Rano natomiast lokalnie, szczególnie w obniżeniach terenu i dolinach rzecznych, mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Uważajcie też na deszcz, może popadać, szczególnie na wschodzie.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
4: Od Fontaine's DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Nie no, jak Snoop Dogg wiedzie, to nikt tak nie wiedzie. 9 minut po godzinie 18, weekend już na horyzoncie. 5 godzin, 50 minut i 12 sekund. Tyle zostało do weekendu, bo u nas tydzień pracy trwa 4 dni, a z weekendem startujemy w piątek.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, ale 1 października to jest też dzień, kiedy w mury akademickie wracają studenci. Zakładam, że w wielu głowach pojawia się takie pytanie, czy ja dobrze wybrałem z tym moim kierunkiem studiów? Czy to, czego się uczę, przyda mi się potem w życiu? I my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o czymś, co tak modnie określa się mianem kompetencji przyszłości. To znaczy, czego warto uczyć się dzisiaj, żeby to nam się przydało w perspektywie 10, 15 czy 20 lat? Jak to zrobić? Jak się za to zabrać? O tym wszystkim opowie dzisiaj Jagna Pomorska już za kilka minut.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Dzięki Andrzej za przypomnienie. Patryk Pietrzak i Ferajna. Tak, gramy specjalnie dla was, a nasza Ferajna melduje się dzisiaj do godziny 19 i tutaj właściwie nic się nie zmienia. Magda Żelazowska, Maciek Załęcki, Kuba Jamrozek w takim właśnie składzie dzisiaj wam towarzyszymy.

0: robocie. Dziś 1 października, studenci wracają w mury akademickie, więc czas porozmawiać o tym, jak przygotować się, jeśli chodzi o rynek pracy, bo po co się idzie na studia, żeby potem jednak pracować. Wiem, że są tacy, którzy są od tego wyjątkami, ale dzisiaj rozmawiamy o większości. Razem z nami Jagna Pomorska, która jest ekspertką w dziedzinie nowych technologii. Dzień dobry, cześć Jagna.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Kobieta, która nie lubi sformułowania i pojęcia kompetencje przyszłości. Pytanie dlaczego?
1: Dlatego, że jak ktoś mnie o to pyta, Jagna, jakie kompetencje dzisiaj muszę w sobie wykształcić, żeby w przyszłości znaleźć pracę, no to ja mówię o tym, że już musimy je kształtować, że w zasadzie ten świat nowych technologii mi pewnie jest łatwiej, bo ja w nim siedzę od wielunastu lat tak naprawdę, ale ten świat nowych technologii tak przyspieszył, że dzisiaj zasadniczo te kompetencje, które nam są potrzebne, one są potrzebne tak naprawdę już. I to, co pokazują też dane, na przykład Światowego Forum Ekonomicznego, że programy edukacyjne, a propos powrotu na uczelnię, nie nadążają za zmianą na rynku pracy. I to jest właśnie to największe wyzwanie, że my dzisiaj musimy sami dobrze już rozumieć, czego powinniśmy się uczyć i niekoniecznie polegać na instytucji. Stąd jedną z największych kompetencji teraźniejszości dla mnie jest uczenie się, samorozwój i to, umiejętność uczenia się.
0: To może dzisiaj takim kluczem do sukcesu jest to, żebyśmy byli w stanie wybrać, na co postawić już teraz, jak zdążyliśmy ustalić, ale wybrać z tej mnogości różnych możliwości, które mamy.
1: Tak, zdecydowanie. I teraz ja zawsze jak ktoś mnie pyta, jak wybrać na przykład, tak? To znaczy w którą pójść stronę, bo nie ukrywam, że pracuję z młodymi ludźmi, którzy zaczynają studia, pracuję od tej strony startupowej, czyli chcą założyć swoje biznesy. Ja też jakby mam takie doświadczenie w zakładaniu swoich biznesów technologicznych i często wiesz, co jest takim najlepszym wskaźnikiem, ja zauważyłam, zacznij od tego, co cię interesuje. Zacznij od swojej pasji. To wcale niekoniecznie chodzi, że zacznij od tego, na czym będziesz dobrze zarabiać, bo to jeszcze naprawdę życie pokaże, ale bardzo często wyjście od poziomu swoich zainteresowań, zastanawianie się na poziomie liceum, co mnie naprawdę interesuje, a nie czego powinnam się uczyć.
0: Ale czekaj, to

0: są zainteresowania, jeśli interesują mnie nowe technologie, czy na przykład jeśli interesuje się Haftem, to też może być punkt wyjścia.
1: Jeśli się interesuje Haftem, super startup ostatnio widziałam, który połączył Haft z nowymi technologiami.
0: A, do zrobienia.
1: I do zrobienia, rozumiesz? Czyli ja w ogóle, wiesz co, tak kompetencje przeszłości zamieniłabym na kompetencje hybrydowe, kompetencje łączone, czyli że dzisiaj wiedza to jest jedno i my jej potrzebujemy. Nie możemy bagatelizować też wiedzy, tego, że po prostu idziemy na studia po to, żeby zdobyć określoną wiedzę z określonego tematu, który nas interesuje. Ale co zrobimy z tym dalej, jeszcze jest pytanie. Musimy jakby patrzeć na to szerzej. Jeśli ja na przykład uczę z finansów na uczelni, to kiedyś uczyłam w bardzo tradycyjny sposób. Dzisiaj muszę do tego dołączać narzędzia. Czyli jak wykorzystać na przykład sztuczną inteligencję, różne programy do modelowania na przykład twoich przychodów. Albo do tego, żeby jakby ocenić jak będzie się twoja firma skalować, jeśli chodzi o finanse. Są do tego odpowiednie narzędzia AI-owe, które ja już dzisiaj mogę wykorzystać. I taką wiedzę na przykład powinnam przekazywać studentom, czyli jedno to jest rozumieć teorię, ale drugie, jak już zastosować ją w praktyce, bo dzisiaj rynek pracy będzie pytał przede wszystkim o to, co już potrafisz, a nie co wiesz. Czyli wiedza deklaratywna pozostaje tylko i wyłącznie deklaracją, a będziemy musieli weryfikować bardzo szybko te umiejętności konkretne.
0: Jakiś czas temu ktoś mi powiedział, słuchaj, dzisiaj rynek pracy wygląda tak, że ty musisz się liczyć z tym, że w ciągu całego swojego życia będziesz przebranżawiać się kilkukrotnie.
1: Upskilling. No. Dokładnie, skilling zależy, nie? Tak, ale dokładnie tak, że...
0: To jak do tego podejść w takim razie, skoro ja dzisiaj mogę zająć się moimi zainteresowaniami, bo powiedziałaś, że od tego możemy zacząć, tak. Ale potem koniec końców i tak będę musiał się przebranżowić, no bo rynek nie lubi próżni.
1: Nie wiem, czy przebranżowić, czy jednak właśnie nie rozwinąć swojej kompetencji w górę, bo to jest bardzo dużo, wiesz, też o w ogóle czasach krytycznego myślenia. I jakby, zobacz, dane, taki jest słynny portal Coursera, gdzie wszyscy się uczą, zdobywają kompetencje, światowy 6 milionów uczących się i tak dalej. Słuchaj, i tam w ogóle dane pokazują, to jest niesamowite, jak w ogóle kursy z krytycznego myślenia w ogóle wyboomowały w górę totalnie, nie? To znaczy, to jest niesamowite i to dla różnych zawodów, nie, że tylko wśród IT czy analityków danych, tylko po prostu ludzie czują, że muszą umieć krytycznie myśleć. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj odpowiedzi dostajemy natychmiastowo. Wypluwa je takie czy inne narzędzie, ale skąd wiesz, czy one są ok? Skąd wiesz, jak je wyciągnąć wnioski? Czy naprawdę wszystko za ciebie jest w stanie zrobić sztuczna inteligencja i na tym oprzesz odpowiedzialnie swoje decyzje? Nie. Czyli teraz zobacz, to chodzi nadal o to, żebyś w jednej swojej branży pozostał. Naprawdę. Tylko żebyś zdobywał szersze kompetencje. Czyli jeśli jakby studiujesz, to od razu też pomyśl o tym, jak tą wiedzę przełożyć na konkretny projekt. Ja w ogóle myślę o takim myśleniu projektowym i ona z niego się wywodzę, nie ukrywam, bo dlatego na przykład postawiłam 5 firm w skrajnie różnych branżach przez 20 lat, bo zawsze wiedziałam, że moją umiejętnością jest projekt. I co to znaczy? Czyli mam wiedzę z danego obszaru i teraz mogę korzystać sobie z różnych narzędzi dookoła. To znaczy, jeśli na przykład zajmuję się programowaniem, to kiedyś siedziałam tylko i wyłącznie w tym świecie zamkniętym programisty i to wystarczało, dostawałeś super zawód. Dzisiaj musisz zacząć już myśleć inaczej. Musisz zobaczyć, jakich konkretnie umiejętności będzie oczekiwał rynek pracy, a będzie od ciebie na przykład oczekiwał komunikacji, budowania relacji, tego, że pracujesz zespołowo, interdyscyplinarnie i że ty masz jakiś zasób wiedzy, jakiś zasób wiedzy ma sztuczna inteligencja.
0: Czyli taki programista, którego kojarzyliśmy z nerdem siedzącym...
1: Zmienia się.
0: Gdzieś w piwnicy, to nie to.
1: Oczywiście, że nie to. Dlatego to są kompetencje hybrydowe. Nie ma podziału na miękkie i twarde. Jest już dla mnie podział na to, że po prostu musimy wychodzić do ludzi. Musimy sami stawiać sobie non-stop jakieś wyzwania, tylko po to, żeby po prostu nasze studiowanie już nawet było czymś więcej niż samą nauką, ale już projektem. I potem zobacz, jak idziesz na rozmowę o pracę, to nie mówisz tylko mam certyfikat A, mam certyfikat B, skończyłem takie studia. To nic się nie mówi. Ale na przykład mnie pytają młodzi ludzie, to jak ja mam to CV zbudować? No zrób jakieś projekty. Sam zaproponuj jakieś narzędzie. Zbierz ileś osób z zespołu i po prostu zobaczcie, jaka jest potrzeba na rynku i napiszcie na przykład o tym aplikacji.
0: To ja zmieniam, słuchaj, w takim razie kierunek naszego spotkania. Tak. Nie kompetencje przyszłości, kompetencje hybrydowe. To o nich dzisiaj rozmawiamy, bo 1 października to jest dzień, kiedy studenci wracają na uczelnię. Jagna Pomorska, ekspertka w dziedzinie nowych technologii, jest dziś gościem Po robocie w czwórce.
2: Ten numer warto znać. 226452100.

0: po robocie.
1: Tu czwórka i po robocie razem z nami nieustająco Jagna Pomorska, ekspertka w dziedzinie nowych technologii. My w trzeciej godzinie naszego spotkania uczymy się nowych aktywności. Jak ktoś nie umiał na przykład jeździć na rowerze w wieku 50 lat, nauczymy. Jak ktoś nie umiał pływać jako 30-latek, spoko. Jak ktoś się nie rozciągał, mając 4 dychy na karku, naprawdę pomożemy. A dzisiaj pomagamy w tym, żeby trochę odnaleźć się w świecie, który wymaga od nas bardzo wielu różnych kompetencji, z tym, że skasowaliśmy hasło kompetencje przyszłości. Mówimy o kompetencjach hybrydowych, bo razem z nami Jagna Pomorska, ekspertka w dziedzinie nowych technologii. Pamiętam, że kiedyś, jak spacerowałem krakowskim przedmieściem i szedłem na zajęcia na UW, to byłem w stanie rozpoznać studentów filozofii, Akademii Sztuk Pięknych i prawa.
2: O, to ciekawe.
1: To było bardzo ciekawe. Ci z ASP to takie wolne ptaki, ci z filozofii rozciągnięty sweter i okulary.
2: Idziesz schematami.
1: Idę schematem, ale takich byłem w stanie rozpoznać. Trochę się szczególnie z tych z filozofii naśmiewałem.
2: Tak.
1: A dzisiaj się nie naśmiewam. Bo oni potrafią krytycznie myśleć, a gadaliśmy o tym kilka minut temu, że to jest taka kluczowa dzisiaj kompetencja.
2: To jest metakompetencja, bym powiedziała, nawet filozofia dzisiaj. Mhm.
1: Czyli nie śmiać się z filozofów.
2: Nie śmiać się z nikogo.
1: A, dobre.
2: To jest najlepsze. Tylko właśnie wszystko to, co powiedziałaś, to ja nie wiem, jak dzisiaj żyć, bo w zasadzie wszystkie te zawody, które wymieniłeś, to naprawdę dzisiaj jest pewne oczekiwanie rynku, żebyśmy my byli interdyscyplinarni. To jest bardzo ciężkie. Czyli z jednej strony mówimy, że nie ma czasów specjalizacji, ale nadal uważam, że konkretna wiedza jest bardzo potrzebna, no bo jakby, żeby weryfikować, żeby krytycznie myśleć, żeby dyskutować, podważać AI na przykład, no to musisz mieć wiedzę. Tak? Bo jakby nie problemem jest, wiesz, sztucznej inteligencji powiedzieć tak, czy jesteś pewny? On ci zawsze powie, nie, no masz rację i zmieni odpowiedź. Popróbujcie sobie, nie? Ja też bardzo często jakby mówię młodym ludziom, jak pracujemy nawet właśnie, jak rozwijają swoje pomysły na biznes, czy jakieś swoje projekty studenckie, to mówię, rozmawiajcie i podważajcie. Tak jakbyście rozmawiali z drugim człowiekiem, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, ale wiesz, jest zasyp dzisiaj tego, że ja dostaję, czy to od biznesu, czy właśnie od ludzi, z którymi pracuję pojedynczymi, tekstów pisanych przez sztuczną inteligencję. Zastępujemy sobie, jakby wiesz, wydaje nam się, że sobie czas nagle jakoś tam zdobywamy przez to, że AI za nas pisze, ale słuchaj, to jest trochę tak, im więcej w tym siedzę, im więcej takich rzeczy dostaję, tym bardziej jestem przerażona. Dlatego, wiesz, to, że programy edukacji nie nadążają, to jest jedno i to jest wielkie wyzwanie, nie wiadomo, co z tym zrobić, zwłaszcza w Polsce, nie? Nie uczymy krytycznego myślenia. My od

0: uczymy odpowiedzi według schematu, testów, jedynych słusznych wyborów i tak dalej. To jest przerażające. To jest zaprzeczenie tego, czego my będziemy potrzebować na rynku pracy i w ogóle jako kraj, żeby się rozwijać, nie? I wiesz, nie wiem jak, będę szczera, nie wiem jak, bo ja na przykład sobie miałam to wykształcone od początku, bo mój tata jest filozofem.
1: A, czyli trafiłeś.
0: I zobacz, i to jest coś takiego, że ja od początku wiedziałam, że muszę być interdyscyplinarna. I ja trochę mam łatwiej, bo jestem gotowa na te czasy, że dla mnie jest naturalne, że sięgam po różne dziedziny, tak? Że mogłam, nie wiem, budować biurowce, mogę stawiać aplikacje, mogłam mieć agencję marketingową przez te 20 lat, ale to wynikało zawsze z tego, że ja po prostu brałam to, co potrafiłam, czyli moją najmocniejszą kompetencję – ogarnianie. Ja ją zdefiniowałam. I teraz dzięki tej kompetencji mogłam potem zasilać konkretne swoje, wiesz, inne zasoby, których mi brakowało, ale zawsze stawiałam na jedno. Czyli zobacz, to nie musi być twarda kompetencja, bo ja też widzę, że mamy takie dzisiaj niedobre przeświadczenie, że szuka się tylko zawodów technicznych. Słuchaj, nie, jak spojrzymy na dane, to dzisiaj na rynku pracy w Polsce badania pokazują, że najwięcej szukamy menadżerskich stanowisk, tak? Potem właśnie z doświadczeniem w kompetencjach takich, czyli komunikacji, budowania relacji i zarządzania. I jasne, szukamy IT i tego wszystkiego i tak dalej, ale mamy te hybrydy właśnie, tak? Te kompetencje, które pokazują, że to nie jest tak, że wystarczy znać narzędzie. No nie bez powodu się mówi to, co powiedzieliśmy, że dzisiaj nie wystarczy być programistą.
1: Jak no, ale też wspomniałaś o tych tekstach tworzonych przez sztuczną inteligencję.
0: Pomysłach, tekstach.
1: I wspomniałaś o tym, że to cię przeraża. A może to też jest jakaś umiejętność, żeby odpowiednio promptować?
0: Jasne, że jest. Możemy o tym porozmawiać. Jest milion zasad, które możesz zdefiniować, że tak powiem, sztucznej inteligencji, żeby pisała lepiej. Jasne. Tylko gdzie w tym wszystkim jest miejsce na to, żebyśmy my sami myśleli? Gdzie jest w tym wszystkim miejsce na to, żebyśmy siedli i ocenili, czy dany projekt, czy dana rzecz, którą zrobiliśmy przez AI-a, jest okej. Okay. Dlatego, że jak zapytasz AI-a, to da ci 15 tysięcy wersji, ale na jakiej podstawie podejmiesz decyzję, że tak, na przykład, nie wiem, to będzie dobry produkt, na przykład ten interfejs aplikacji będzie czymś, co klient będzie chciał klikać, bo AI ci wypluje ileś. Albo tak, ten tekst, który piszesz, będzie przekonywujący dla odbiorcy. Czy rozumiesz swoją grupę docelową? Czy potrafisz zadać tych ileś pytań, okej, bo żeby zdefiniować prompt, też musisz najpierw zadać pytania, nie? Czyli znowu krytycznie myśleć. Także jasne, pewne rzeczy to przyspiesza, powtarzalne, nie bez powodu dzisiaj analitycy na przykład danych, czy kwestie administracyjnych takich zawodów się obawiają, bo ich praca, ta powtarzalna, to wklepywanie danych będzie zastępowane przez AI, bo potrzebujemy oszczędzić czas. I teraz czego oni się muszą nauczyć? Co z tymi danymi zrobić? Jak słusznie wyciągać wnioski, jak przewidywać coś, nie? To są rzeczy, których, to jest ten abstinent w korporacji, czy już jak na przykład studiujemy, my musimy się zacząć zastanawiać nad tym, jak zdobyć tę kompetencję. I mam przykrą wiadomość, no za nas się tego nikt nie nauczy. Wiesz, o co chodzi, że nie, studia nie zaoferują nam tego wszystkiego, ale faktycznie sami, będąc w różnych kołach naukowych, na przykład, czyli moim zdaniem wracają takie czasy bycia w kole naukowym, chodzenia na różne zajęcia, że tak powiem, po studiach, tak? Wykłady otwarte, różne warsztatowe spotkania. To jest w ogóle myślenie startupowe, ja je mam w sobie, ale dzisiaj, ale to też jest myślenie na przykład uczelni amerykańskich. Czyli w zasadzie tam praca magisterska nie jest pracą magisterską. Tam jest projektem, który tworzyło 10, 20 czasami osób z bardzo różnych dziedzin. I ja myślę, że jakby widzisz, i to, tego typu praca przygotowywałaby bardziej do wejścia po prostu już na jakiś level w korporacji.
1: Wiem, że holenderskie uczelnie też, wiele holenderskich uczelni na przykład stawia na takie myślenie projektowe.
0: A wiesz, mówi się o tym, że w Polsce nie ma bezrobocia. Ja ci powiem tak, grudzień 2025, 3,2 w Polsce, okej, okay, poziom, ale wśród ludzi młodych 12,7 do 25 roku życia. No o czymś to świadczy.
1: Ten głos i ten dynamit należy do Jagny Pomorskiej, która jest ekspertką w dziedzinie nowych technologii. Rozmawiamy dzisiaj o kompetencjach nie przyszłości, a kompetencjach hybrydowych.
2: Czterodniowy tydzień pracy.

0: she a dreamer. I like nice girls, she a deeper. Odetchnij, jesteś po robocie.
1: Słuchacie czwórki i po robocie. Dziś 1 października, studenci wracają do swoich uczelni, no i pojawia się też pytanie, jak się na tych uczelniach odnaleźć, bo nie chodzi tylko o to, żeby chodzić na zajęcia te obowiązkowe, tylko zrobić coś jeszcze, żeby potem być może rynek pracy był nam bardziej przychylny. Ekspertka w dziedzinie nowych technologii, Jagna Pomorska, jest dziś razem z nami. 19 lat mam, załóżmy. I wchodzę na ten rynek pracy i myślę sobie, no jak ja skończę studia, to już wtedy powstaną takie zawody, co to teraz jeszcze nikt o nich w ogóle nie wie. To jak mam się do tych zawodów przygotować, skoro nikt nie wie, jakie one będą? Te metakompetencje, o których wspomniałaś, to jest klucz do sukcesu, czy nie?
2: Ja w ogóle uważam, że kluczem do sukcesu jest, znowu niepopularna to będzie opinia, ale w jakiś sposób już zdobywanie pierwszych aktywności zawodowych podczas studiów. I to nie chodzi o to, że to tylko jakieś praktyki zawodowe, które u nas często są rozumiane jako odbębnienie czegoś i zaliczenie, tylko że faktycznie jakby zobaczenie, co rynek pracy oferuje i co ty możesz mu zaoferować. Bo o wiele... Bardzo często widzę to, że my robimy różne kursy w trakcie studiów, tak, że dobrze, to pójdę i zrobię taką certyfikację, taką. I one, jeśli jesteś na przykład, nie wiem, finansistą i wymaga to od ciebie rynek pracy czy prawnikiem, okej, ale w większości zawodów te certyfikacje nie są niezbędne, tylko one polepszają twój nastrój. Natomiast problem polega na tym, że jeśli pójdziesz na jakiś już po 5 latach studiów do pracy, to te certyfikaty już dzisiaj nie wystarczą. Dostaniesz zadanie, dostaniesz case study, dostaniesz narzędzie za, myślę, że w ciągu roku będziemy pracować na niektóre korporacje będą udostępniać narzędzia, na których będziesz wykonywać zadania. I teraz nie jesteś do tego przygotowany, bo tylko teoretyzowałeś. Dlatego ja w bardzo dużej mierze uważam, że warto zamiast inwestować często w dodatkowe takie certyfikacje, czy kolejne studia podyplomowe, bo też to po licencjacie często widzę, że studenci robią w trakcie studiów, to ja bym bardziej powiedziała coś takiego. Spróbuj tak zorganizować swój czas, co nie jest oczywiście proste, jeśli studujemy dziennie i tak dalej, żeby też móc popracować, tak? I my często właśnie bierzemy te prace dorywcze, bo musimy się utrzymać, pracujemy, nie wiem, w sklepach i tak dalej, ale super byłoby naprawdę tak pokierować swoją drogę, że też możesz po prostu zaczepić się w jakiejś nawet korporacji, tak? Czyli interesować się tymi stażami pracy, praktykami, targami pracy, chodzić na to, realnie na to chodzić, nie mówić, że to jest bullshit, tylko po prostu dowiadywać się, co mogę, bo nie ma większej wartości niż to, że pójdziesz do korporacji nawet na 2-3 miesiące, dostaniesz jakiś projekt, którego kompletnie nie rozumiesz i zobaczysz, czym w ogóle się je cała ta interdyscyplinarność, rozumienie potrzeb zespołu, komunikacja. No wiesz, no takie sprawdzenie w praktyce, ale to samo jakby co, czyli takie kompetencje też możesz próbować weryfikować właśnie poprzez te różne aktywności około studenckie, o których powiedziałam, bo my trochę sami możemy wykreować swoje możliwości. Jeśli na przykład wymyślimy sobie, że chcemy usprawnić działanie koła studenckiego i napisać jakąś aplikację, to słuchajcie, żadna z tych 5 osób na przykład, które są w samorządzie studenckim, nie musi umieć programować, ale wystarczy, że ma pomysł, umie ocenić funkcjonalności, zbadać grupę docelową, potrzeby i napisze to z jakimś narzędziem AI, nie? I teraz po co o tym mówię? Bo ty potem idąc i rekrutując się do jakiejś korporacji, pokażesz ten projekt. Wszystko zrobiłeś, że połączyłeś ileś takich umiejętności, takich osób zespołu i masz takie i takie doświadczenie. Znacznie jesteś atrakcyjniejszy, kiedy masz coś do pokazania.
1: To ja mam jeszcze jeden pomysł. Jest 1 października, rzućmy od razu papierami.
2: Nie!
1: Na studiach. I idźmy robić to, o czym mówisz. Czasu będzie na te aktywności?
2: Ej, ale wiesz, jak to jest? Czas jest z gumy, nie? Mówią, słuchaj, ale też zobacz, ja powiem o czymś też takim dosyć istotnym, że studia też dzisiaj idą w bardzo dużą stronę, zwłaszcza prywatne uczelnie, ja to obserwuję, w tak zwane mikropoświadczenia. Czyli jakby jest pewne zrozumienie do tego, że potrzebujemy dzisiaj wiedzy bardzo celowanej, wiedzy, która szybko potwierdza twoje umiejętności i właśnie wiedzy projektowej. I mamy w bardzo wielu uczelniach już możliwości właśnie kreowania tak naszej ścieżki, że są przedmioty basic i są właśnie przedmioty, które są krótkie,

0: celowane w konkretne twoje potrzeby po prostu tu i teraz, na przykład krytycznego myślenia, dostajesz tą certyfikację, dla mnie mniej ważną, ale w trakcie właśnie takiego kursu możesz nabyć konkretne umiejętności. Nie? I to jest bardzo ważne, czyli też dowiadujmy się, co uczelnia oferuje, poza tym, że dostaliśmy grafik zajęć i narzekamy, że on nie jest okej. Okay. Wiesz, to jest proaktywność, to jest jedna z kluczowych też moim zdaniem cech osobowości, którą trzeba w sobie wypracowywać, bo to nie jest kompetencja, proaktywność, dlatego, że sam rynek pracy prędzej do nas przychodził 20 lat temu, teraz nie przyjdzie, jeśli zaczynamy.
1: To nie jest tak, że jakoś się tobą wyręczam, natomiast życzenia dla studentów od ciebie, od Jagny Pomorskiej?
0: Słuchajcie, pasja przede wszystkim, pielęgnować sobie pasję, nie dać sobie wmówić, że czegoś nie można, bo można wszystko. I co? No i lubić te nowe technologie, nie bać się, serio, ja mam wykształcenie humanistyczne, kończyłam studia europejskie. To niewiele mówi, nie? Właśnie. Ale można, tylko trzeba próbować.
1: I o takie życzenia walczyliśmy. Jagna Pomorska, ekspertka w dziedzinie nowych technologii, gościła dzisiaj w Czwórce. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: I co ty na to? 226452100.
3: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż

0: No pewnie, że damy radę. Z takim kompanem. Halo, halo, cześć Mariuszu.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich, witam redaktora, dobry wieczór. Chciałem się włączyć i powiedzieć parę słów.
0: Bardzo proszę, włączaj się.
1: O kompetencjach miękkich, bo człowiek startuje w życie, idzie na studia, no i teraz co dalej potem, jak w tej pracy, nie? Ja bardzo zgadzam się z panią ekspertką, która przed chwilą rozmawiała, a mogę to potwierdzić z perspektywy czasu, bo jednak już dość długo jestem na rynku pracy i co do zasady zgadzam się z nią. Natomiast rozdzieliłbym te kompetencje jednak na twarde i miękkie i stawiałbym na rozwój kompetencji miękkich, czy nawet na ćwiczenie trochę cech

0: charakteru, dlatego że to są rzeczy, które są znacznie trudniejsze do nauczenia się czy do wypracowania niż kompetencje twarde. Bo nawet języka można się nauczyć jak szybko i sprawnie, jeżeli ktoś się zaweźmie, a kompetencje miękkie czy też praca nad cechami charakteru, no wymaga dużo czasu i pomaga w tym trochę psychologia społeczna, ale raczej bym stawiał
1: to na pewno, na to. Ale wiesz co, ja mam zawsze takie wątpliwości, bo znam takich ludzi, którzy świetni są w takich umiejętnościach komunikacyjnych, potrafią się dogadać z każdym, jak wyjdą na środek, to wszyscy ich słuchają, ale potem mam wrażenie, że to są ludzie, którzy nie mają wiele do powiedzenia, to znaczy ta twarda wiedza kuleje. Więc podejrzewam, że takie czynniki osobowościowe, też nasze doświadczenie życiowe, to wszystko sprawia, że dla jednego trudniejsze będzie nauczenie się tych kompetencji, nabycie tych kompetencji miękkich, a dla kogoś innego właśnie tej twardej wiedzy jednak mimo wszystko.
0: A połóżmy na szali teraz drugiej kogoś, kto ma ogromną wiedzę, ale nie ma kompetencji miękkich, że komunikacyjnie no to zmierza do zera, nie?
1: No to był kiedyś taki stereotyp programisty, który siedzi gdzieś w piwnicy właśnie, i potrafi programować, natomiast nie potrafi dogadać się z drugim człowiekiem. Mit, który też mam wrażenie, że dzisiaj w dużej mierze pada.
0: No tak, ale teraz kto poradzi konkurs, nie? Kto poradzi sobie lepiej na rynku pracy? Ten wygadany, ale niewiedzący, czy ten arcykompetentny i zerokomunikacyjny?
1: No oczywiście, że ten wygadany, który nie ma może jakiejś specjalnej wiedzy.
0: Otóż właśnie, i tutaj jest klucz i dlatego pozwoliłem sobie zatelefonować, bo z perspektywy czasu mogę coś powiedzieć na ten temat, że raczej jednak ten, który ma te umiejętności miękkie, te relacyjne zdolności, te cechy charakteru, to jednak troszkę mu ułatwi w życiu, nie? A nawet jeżeli nie będzie wykonywał takiej pracy, która bezpośrednio jest skierowana do ludzi, nie wiem, jakichś klientów i tak dalej, nie? To i tak będzie ją wykonywał w jakimś środowisku innych współpracowników. Pani ekspertka o tym mówiła, nie?
1: To prawda. Mariuszu, chciałem ci powiedzieć jedną rzecz. Tak bardzo żałuję, że przed 19 dopiero się słyszymy, bo jakbyśmy jeszcze trochę pogadali, to jak pięknie moglibyśmy się pokłócić. Chociaż myślę, że jest dużo punktów wspólnych. Bardzo ci dziękuję za ten telefon.
0: Dzięki, pozdrawiam wszystkich.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. To jest nasze radosne trio. Mariusz, który już się wypowiedział, ale pojawiło się też duo, które to trio tworzy, mianowicie Delem i Adam Smolarek. Dzień dobry, panowie, cześć.
2: Bonjour.
3: Hello.
1: Jak się macie?
2: Nice.
1: Dzisiaj jest Dzień Polskiej Muzyki. Wy się muzyką zajmujecie, to może coś więcej, jakieś życzenia, dobre słowo?
2: Nie.
3: Dobre słowo polskiej muzyce? Marcin, słuchasz polskiej muzyki?
2: Tak.
3: Wow. Ja nie. Młodzież słucha polskiej muzyki?
2: Nie.
3: No właśnie, ale my to nie młodzież.
1: A słuchasz nie tego, co nagrywasz?
2: Nie.
3: Tego byśmy muzyką nie nazwali przede wszystkim.
1: A,
3: więc...
1: dobra. Źle zacząłem.
3: Aha.
1: To pytanie.
2: Możemy do brzegu?
1: Możemy. Proszę. Do brzegu. Co po godzinie 19? Adamie u was będzie.
2: Dziękuję.
3: Dzisiaj rozmawiamy z Dion, z artystką, która jest pierwszą polską artystką, która wystąpiła w takim już liczącym sobie dekadę cyklu Colors Show. To jest dla wszystkich, którzy nie wiedzą, taki cykl, w ramach którego artyści wychodzą przede wszystkim na wokal i śpiewają na takim jednorodnym, kolorowym tle i wisi tylko mikrofon i oni do niego śpiewają. No chyba, że jesteś Yousefem Dejsem, to wtedy grasz na perkusji jako solista. Ale to ma pokazać, że oni są w stanie zrobić bez jakiegoś specjalnego filtrowania, są w stanie na żywo ten swój numer wykonać. Bardzo znany cykl i no właśnie, do tej pory żadnego polskiego artysty tam nie było, więc ona jest w zasadzie debiutantką.
1: O tym cyklu.
3: A co wykonuje?
1: Budujmy napięcie.
3: No
1: to okaże się po godzinie 19. Dla Miku, co ty taki smutny?
2: Ja chcę tylko powiedzieć, dywersyfikujcie zarobki.
1: Mam dla ciebie czekoladę tam za szybą. Chodź.
2: Dziękuję.
1: Pocieszę cię.
3: A te herbatniki z wczoraj?
1: Herbatniki z wczoraj zjadłem. Do herbaty, no bo to były herbatniki dla starych ludzi, więc musiałem sobie jakoś umylić wieczór. Dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. Magda Żladzowska, Maciek Załęcki, Kuba Jamrozek. To jest nowa ramówka czwórki, więc my jutro słyszymy się w jeździe na weekend po godzinie 15. Możecie jeszcze oklaski. Do usłyszenia jutro o 15. Trzymajcie się.
4: No nareszcie. Koniec dnia.

0: w kapturze.
1: Autopromocja.
2: Siema, tu Mrozu, słuchacie Czwórki.
3: Bo tak jak my, nie gra nikt.
4: Siema, z tej strony Szwed SWD. Słuchasz Czwórki.
3: Tu znajdziesz polską muzykę, której nie usłyszysz wszędzie. Od świeżych debiutantów po klasyki polskiej muzyki alternatywnej.
5: Cześć, z tej strony Opał, słuchacie Czwórki.
3: A dzisiaj gramy jeszcze więcej, bo świętujemy Dzień Polskiej Muzyki.
6: Cześć, z tej strony Hania Derej. Słuchacie Czwórki.
3: Jeśli szukasz nowych głosów, nowych brzmień i numerów, jesteś w dobrym miejscu.
7: Cześć, tu Twoka 88, słuchasz Czwórki.
3: 1 października, Dzień Polskiej Muzyki. Czwórka, to słychać.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my.

marzeń długa lista. Ty na pierwszym miejscu, chcę cię zobaczyć z bliska. Nie stracić sensu, marzenie pryska. W połowie rejsu, ja w trasie na walizkach, w rytmie drum and bassu.

0: Jak to jest, że ATZ-ciak już odhaczony, zanim jeszcze zaczęliśmy program? Marcin, masakra to jest. Bardzo mi jest przykro z tego powodu. Tymczasem 19 na zegarze.
1: Pogoda.
2: No cóż, ostatnio nie ma na co narzekać za bardzo, no nie? I to jest chyba największy problem ostatnio, że jest cały czas pogoda, która nam się podoba, pogoda, która nas zadowala, pogoda, która nas satysfakcjonuje i nie pozostawia za dużo przestrzeni na to, żebyśmy chcieli się rozwijać, chcieli zmieniać coś w naszych życiach, bo po prostu
0: tak myślisz?
2: Jest pewnego rodzaju stagnacja, jest cały czas przyjemnie, trochę się czuję jak w jakiejś takiej utopii, takiej przesłodzonej wersji rzeczywistości i to mnie martwi, Adam.
0: A kiedy byś chciał coś zmieniać? Kiedy leje?
2: Chciałbym, żeby zaczęło lać, żebyśmy chociaż mogli ponarzekać we dwóch.
0: Aha. No wiesz co, ja
2: niech nas zaleje.
0: No już dość, ślepnąc od świateł, wiem, tak, już. Obejrzyj inny serial kiedyś.
2: Nie mogę, już.
0: No wiem,
2: jeszcze
0: Atlanta, no wiem. Też inny serial, naprawdę.
2: Dobra.
0: Także nie.
2: Lalkę polecasz?
0: Lalka, serial, super sprawa, tak, ja polecam. Polecamy muzykę Basza, oczywiście. Jestem ciekaw, jak wypadł film, ale to jest świeża sprawa od wczoraj, dostępny w kinach, także jeszcze nie wiem, jak to jest, bo nie widziałem. Ale co do tego, że pogoda jest wspaniała obecnie, jak na pół roku,
2: no
0: to. Ja nie wiem, wiesz co, ja mam wrażenie, że trochę odżywam po tym, jak było te parę dni gorszych, że teraz, gdy nastał ten już październik w tym momencie i jest tak ładnie, to no, mi się tylko poprawia.
2: Przepraszam, to co teraz doświadczam u ciebie, to jest to twoje odżywam?
0: No, widziałeś mnie przez ostatnie 3 miesiące?
2: No nie ma jakiejś takiej skrajnie wielkiej poprawy, no.
0: Moi drodzy, on się obraził, że nie powiedziałem do niego cześć piękny.
2: No chciałbym, w sensie ja się obraziłem, że w ogóle nie było żadnego ej, co u ciebie, jak się tam masz, miło cię widzieć, nic, po prostu,
0: No?
2: Tyle. Jakbyż między nami jest taki chłód ostatnio, drodzy państwo, że my, gdyby nie ta audycja, to byśmy nie rozmawiali.
0: Mamy ciche dni po prostu, jak w każdym małżeństwie.
2: No, weźcie, spróbujcie spędzać tyle czasu z kimś, jak ja z Adamem.
0: No, spędzamy więcej niż z naszymi partnerkami, to prawda, tak wyszło.
2: Amen.
0: Ocena pogody.
2: A no tak, o pogodzie to było.
0: No.
2: A, całe szczęście. No 9. Ja dobra, wiesz co? 10.
0: Wow!
2: 10 na 10.
0: Czekaj, to ja powinienem teraz 9 dać. Nie, 10.
2: Nie. 10
0: jest,
2: na 10.
0: Jest super. I na tym możemy zakończyć.
1: Autopromocja.
3: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Cześć, tu Liwka. Słuchacie radiowej 4.

0: ty zatańczyłbyś?
1: No pewnie, żebym zatańczył.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: Witamy w Dniu Polskiej Muzyki.
0: Witamy, witamy serdecznie.
1: I wiem, że inne audycje też o tym wspominały, ale żadna inna audycja to nie jest ta audycja. Chłopaki z sąsiedztwa, czyli dwóch gości, którzy absolutnie obok siebie nie mieszkają, nazwaliśmy tę audycję dla zgrywy. No a to była Ania Dąbrowska. I ja wybrałem ten numer. Wiesz dlaczego? Bo go uwielbiam.
0: Nie pytałem.
1: No,
0: ale to dobrze.
1: O nic nie pytasz. W sensie siedzimy tutaj, niby jest wszystko fajnie, spędzamy razem mnóstwo czasu, ale żeby pogadać o czymś głębszym, o tym, co ja na przykład lubię, na czym mi zależy, to broń cię, Panie Boże.
0: Przecież jeszcze będą jakieś jeje dzisiaj leciały.
1: Weź tam.
0: Jakieś tam, jakieś raperzyny.
1: Będą?
0: No trochę będą, no.
1: Będzie rap?
0: A nie?
1: O, super. Okej, Ania Dąbrowska, co o niej myślisz?
0: Ja myślę, że super, że bardzo...
1: A ty byś zatańczył?
0: Ja nie tańczę. Aha. Jestem niestety fatalny na imprezach.
1: Okej. Okay.
0: No, szkoda, szkoda. Ale wiesz co, no ja lubiłem Anię Dąbrowską, gdy byłem młodszy. Co prawda jakieś oczywiście dwa hity, które znałem wtedy, no bo ja tego nie wybierałem, ale wtedy, no tak, ja lubiłem, no.
1: Ty w ogóle wyczytałem tutaj z twoich notatek, że zrobiłeś research i tutaj zrobiłeś całą siatkę powiązań w tym... Kto jest autorem utworu
0: ta?
1: Nigdy więcej nie tańcz ze mną.
0: Czyżby ta sama osoba, która śpiewa w zespole Bokka?
1: No właśnie, a ty przecież jesteś hejterem Bokki.
0: No?
1: Nie klei się to. Dlaczego to w takim razie jest w naszych notatkach?
0: Znaczy to, że jest... No bo to jest prawda.
1: Okej.
0: Okay. Ale...
1: Ale to każdą prawdą musimy się dzielić?
0: Możemy nie.
1: No właśnie.
0: Możemy
1: to mógłbyś następnym razem jakby ograniczyć. Dobra, ale przejdźmy. Dzisiaj jest Dzień Polskiej Muzyki, więc dzisiaj będziemy grali polską muzykę. Wow.
0: To prawda, to jest nasz odkrywczy koncept. Natomiast z czym kojarzy się cały świat Polska?
1: No, pierogi.
0: Pierogi. Lewandowski teraz. Jeszcze.
1: Jan Paweł II.
0: Oraz... Fryderyk Chopin.
1: A jeszcze dlatego, Kopernik.
0: Jeszcze Kopernik, no tak. Dlatego
1: I Solidarność.
0: Myślę, że no dobra, i wystarczy, myślę. No.
1: Mogę jeszcze dalej?
0: Nie.
1: Dobra.
0: Naprawdę, dość. To, że ty znasz takie słowa, nie znaczy...
1: Bo ty chcesz Fryderyk Chopin, tak?
0: Ja chcę Fryderyka Chopina. Tedy miał taki kawałek, wiesz?
1: Wiem.

0: A no właśnie.
1: Jest każdy kawałek. Jest kawałek TD na każdą sytuację.
0: Dokładnie, dlatego go uwielbiam. Słuchajmy zatem. Nocturne Es Dur, opus 9, numer 2. Moi drodzy, w radiowej czwórce.

0: Czy jesteście gotowi, czy siedzicie wygodnie? To była Dia i Naiwna Dziewczyna.
1: Kto puka?
2: Z nami w naszej wspaniałej audycji, najwspanialszej audycji, w czwórce zresztą, jest już Dia.
3: Siemka. Dzień dobry, cześć.
2: Mamy dla ciebie szybkie pytanie na rozgrzewkę, żebyś się wczuła w klimat.
3: Tak.
2: I żebyśmy coś o tobie wiedzieli. Ulubione pierogi?
3: Ruskie.
2: Okej. Gdzie nad morze?
3: Tylko bałtyckie.
2: W barze mlecznym zamawiam?
3: Pierogi i kopytka z sosem grzybowym.
0: Naraz?
3: Tak, a co?
0: Super, okej, okay, no dobra. Dogadamy się, coś czuję, że się dogadamy.
3: Jeszcze pomidorowa.
2: O, okej. Okay. Naraz? Super.
3: Naraz.
2: Ulubiony polski film?
3: Poszukiwany, poszukiwana, kojarzycie?
0: Tak, no pewnie.
3: Uwielbiam go.
2: Polski album, który zabrałabyś na bezludną wyspę?
3: Polski album? Myslowic któryś.
0: O.
3: Jakikolwiek Myslowic.
0: Będziemy okay. się grać Myslowic, ale to za godzinę.
3: Świetnie.
2: Fryderyk Chopin, gdyby teraz był młody, czy Robert Lewandowski, gdyby teraz był 20 lat starszy? Z kim poszłabyś na randkę?
3: Mam już swojego wybranka, przykro mi chłopcy.
2: Dobra, sorry Fryderyk. Zwrotka od Taco Hemingwaya, czy refren od Dawida Podsiadły?
3: Zwrotka od Taco.
2: Dobra.
0: No dobrze. No to już wszystko jasne.
2: Zobaczmy tylko, ile jest poprawnych odpowiedzi. Ponad 50% możemy iść dalej.
3: Zdałam.
0: Zdałaś. Git. Tak, matura. No, w tym przypadku.
2: Słuchaj, czy folk był obecny w twoim domu, jak dorastałaś? Czy to było jakieś takie odkrycie już późniejszych lat?
3: Był obecny. Może niekoniecznie w domu, bardziej w szkole i na dożynkach.
2: I co pamiętasz z tamtego? Pamiętasz na przykład pierwsze takie utwory, które z tobą zostały?
3: W moim ogródeczku zdecydowanie. I on też był pierwszym, który ja zrobiłam w swojej aranżacji.
2: I kiedy to było?
3: W sensie ten kiedyś, czy teraz ten w moim ogródeczku?
2: Ten kiedyś. Pierwszy raz, jak sięgnęłaś po ten utwór?
3: Miałam 9 lat.
2: 9 lat?
3: Tak, to był jakiś 2000...

0: 13.
1: Okej, okay, czyli ta fascynacja folkiem i rzeczywiście robienie coś w tym kierunku jest od bardzo dawna.
0: No w sumie tak, w sensie wtedy jeszcze muzyką się do końca nie zajmowałam, bardziej pianinem, a nie śpiewaniem, mhm. ale folk tak zawsze był bliski mojemu sercu.
1: I w którym momencie stwierdziłaś, że chciałabyś to wszystko robić w jakimś swoim stylu i jakoś się to ukształtowało?
0: Szczerze to niedawno, 2 lata temu i to jeszcze nie całe, bo w październiku mijają 2 lata dopiero. Także niedawno, ale po prostu wtedy odnalazłam siebie.
2: Okej, a czy folk twoim zdaniem jest muzyką, która dzisiaj się sprawdza i w jaki sposób? No bo teraz, gdy słuchaliśmy już jednego z swoich utworów, czyli Naiwnej Dziewuchy, no to to jest przecież kawałek, który łączy śpiew biały, trap, wiadomo, nie?
0: Zgadza się.
2: I co, to jest droga?
0: Tak.
2: Super.
0: Drogą jest, tak jakbym miała uszczególnić, to drogą jest łączenie folku z różnymi stylami muzycznymi. Po prostu.
1: Kiedy miałeś taki aha moment, że to jest rzeczywiście droga dla folku, żeby jeszcze żył?
0: No właśnie te 2 lata temu i to,
1: i co to
0: głównie dzięki
1: było?
0: Ludziom. Ja miałam taką serię na TikToku, gdzie dodawałam filmiki, jak śpiewam właśnie Lipkę w moim ogródecku Czerwone Jagody z podpisem Mam dziadka górala. No i śpiewam sobie właśnie takie rzeczy i ludziom bardzo się to spodobało. Poszło w jakiś viral, nie spodziewałam się. To ludzie mnie tak przekonali jeszcze bardziej do tego.
1: Żeby... Czyli, ale wtedy śpiewałaś po prostu te piosenki, czy już wtedy je przerabiałaś?
0: Po prostu śpiewałam.
1: Okej.
0: W wersach, które istniały w tamtym momencie.
2: No właśnie, dobra, bo tutaj też przy okazji warto zapytać, czy ta, wiesz, bardzo dużo osób nie słucha pieśni ludowych, prawda? Więc nie wiemy, czy to są kawałki, które są troszkę chociaż uwspółcześnione treściowo, czy one są takie, jak były i ty je śpiewasz w tej formie?
0: W większości są takie, jak były. Chodzi mi tylko i wyłącznie o tekst i melodię. Mhm. Bo beat, wiadomo, jest nowoczesny, ale niektóre zwrotki są napisane, nie jest, niektóre zwrotki to nie jest tekst tradycyjny.
2: Okej, okay, czyli są troszkę przerobione, tak?
0: Tak, są troszkę przerobione, no tak. Są właśnie może nie przerobione, tylko dopisane. Mhm. Do tej melodii ludowej.
2: Okej, okay, wow, fajnie. No to wymaga moim zdaniem jakiegoś kunsztu w tym, nie? No bo gdybyśmy my się za to zabrali, to nie pytaj go, jakby to zrobił. Nie chciałabyś tego słuchać?
1: Nigdy nie chciał tego słuchać.
2: A już zwłaszcza ja.
1: Może posłuchajmy w takim razie, jak to mniej więcej brzmi, żebyśmy się mieli od czego odbić. Co ty na to?
2: No, ja już słuchałem, nie wiem jak ty.
1: No to posłuchajmy jeszcze raz.
2: Lipka Drill, moi drodzy, w wersji z Colors.

0: Gdyby był to młody klakson, byłoby napisane Lipka, ale to Drill, ale w tym przypadku zdecydowanie Dia. Lipka Drill w wersji z Colors.
1: Przy jednym stole.
2: Dia, czyli najczęściej nazywamy

0: ją pierwszą polską wykonawczynią w 10-letniej historii Colors.
1: Zgadza się. Wielki zaszczyt.
0: I trzymasz się, że to jest fajne pierwsza linijka w Wikipedii?
1: Oczywiście, że tak.
0: Tak.
1: Mam nadzieję, że kolejna pierwsza linijka w Wikipedii jeszcze będzie jeszcze lepsza.
0: Dawaj jakąś drugą.
1: A, no nie wiem. Wygrała Eurowizję.
2: O! To jest ambicja?
1: Może.
0: Dobra, to mamy już dwie linijki. Dawaj jeszcze
2: jedną. Wiecie, gdzie to usłyszeliście, tak? Nie no, bo linijek bywa dużo. Wiesz, jaki tytuł ma królowa brytyjska w pełni?
1: Jaki?
2: Horrendalnie długi przede wszystkim.
0: Okej.
2: Powiem wam tak, musiałbym teraz wejść, sprawdzić to, jaki miała dokładnie tytuł, ale był on naprawdę koszmarnie długi. No nieważne, może zaraz do tego wrócimy, tak czy inaczej...
0: Pewnie, wróćmy do tego.
2: To jest najważniejsze.
0: Super ważne.
2: Ważniejsze niż cokolwiek, co ty mówisz.
0: To wytłumaczysz w takim razie, jak trafiłaś do Colors, kto się pierwszy odezwał, jak to się wydarzyło i jaki to ma wpływ na ciebie.
1: Colors w kwietniu odezwało się do mnie na maila. Moja menadżerka odpisała jak najszybciej. No i tak się dalej potoczyło. W maju były nagrywki w Berlinie, w Niemczech.
0: A jak cię znaleźli? Wiesz może, jak na ciebie trafili?
1: Pytaliśmy się, bo to jest bardzo ciekawe. I wiem tylko, że znalazł mnie ktoś z siedziby z Francji, z Paryża, kto właśnie zajmuje się wyszukiwaniem talentów, ciekawych artystów z całego świata. I tyle tylko wiem. A dlaczego to byłam ja? Nie wiem i to jest chyba w tym wszystkim najpiękniejsze.
0: A kiedy dostałaś tego maila z Colors, to wiedziałaś, czym jest ta seria?
1: Tak, w sensie jak pierwszy raz usłyszałam Colors, to miałam takie, coś mi świta, ale nie wiem co. Później sobie wpisałam i oczywiście wyskoczyła mi Billie Eilish, wtedy wiedziałam, tak, no oczywiście, że tak. I Doja Cat, także jak najbardziej słyszałam o tym. Niesamowite.
2: Masz jakieś ulubione Colorsy, czy nie? Bo tutaj na przykład...
0: Wymieniłeś dwa.
2: Marcin, ty chyba pamiętasz, że jeśli dobrze pamiętam, mówię, że nie lubisz do końca, tak?
0: Że jest nieobojętny ten format.
2: No dobra, no tak, no, ale w sensie, że nie pałasz sympatią taką super bardzo, nie? Że, nie, bo teraz rozmawiamy o tym, to jest spoko, ale po prostu ja na przykład ja śledzę, a Marcin nie do końca.
0: Nie do końca.
1: No jasne, że tak. No. No w ogóle mi się wydaje, że bardzo dużo Polaków też poznało dzięki mojemu występowi tam właśnie ten format, po prostu Colors.
2: No pewnie, że tak. No myślę, że odpisali od tobie wszyscy w sumie w tym momencie?
1: Na pewno większość.
2: Hell yeah.
1: Mm-hmm.
2: Jak ci
0: to jakie masz swoje ulubione Colorsy?
2: A bo dobra, najpierw to, no.
1: Billie Eilish, Doja Cat i Georgia Smith.
0: Te trzy.
1: Tak.
2: No Georgia Smith, super występ oczywiście. My bardzo lubimy Georgia Smith, gramy. Ale, no właśnie, jak ci z tym, z tą, no, mimo wszystko, jakąś odpowiedzialnością, bo zaraz na pewno posypało się sporo komentarzy. O Jezu, ale akurat to...
1: Szczerze nie widziałam
2: nie
1: takich.
2: Widział? O, to bardzo dobrze.
1: Nie widziałam takich, serio. Byłam właśnie w szoku, że Polacy tak bardzo się zjednoczyli, zebrali i że takie wielkie wsparcie otrzymałam, bo tak wiadomo, spotykam się z hejtem, ale tutaj mam wrażenie, że nie było go albo po prostu do mnie nie dotarł, bo był tak znikomy i mały.
0: A jak odczuwałaś ten nagły przeskok, że wiesz, że nagle po Colorsach miałaś poczucie, że na przykład wleciałaś po prostu na wyższy poziom ze swoją karierą?
1: Jak najbardziej, na pewno bardziej taki prestiżowy poziom, jakkolwiek to zabrzmi, wydaje mi się, że wiecie, o co mi chodzi. Bardzo mnie to cieszy, no dążyłam do tego, to było moje marzenie, no i lecę dalej.
0: Ale to był taki jednorazowy, myślisz, że strzał, czy rzeczywiście udało ci się bardziej budować od tamtej pory?
1: Teraz wleciała tydzień temu, niecały, Czerwone Korale i moja epka. Także Czerwone Korale też już mają w kilka dni prawie ponad 600 tysięcy wyświetleń na samym YouTube. Także daję ludziom to, czego potrzebują i czego ja potrzebuję przede wszystkim.
2: O epce za moment porozmawiamy. Natomiast myślę, żebyśmy teraz posłuchali. Znalazłam wariata. Dia w Rydowej Czwórce.

0: Znalazłam wariata, ja też znalazłem wariata. Naprzeciwko mnie siedzi prawie, że Marcin, ale to jest audycja Chłopaki z Sąsiedztwa.
1: Po sąsiedzku.
2: Po sąsiedzku odwiedziła nas Dia, co nas bardzo cieszy, bo możemy ją dopytać o ostatnią epkę.
0: Drill Folk.
3: Tak, jest to zamknięcie pewnego etapu właśnie folku w połączeniu z drillem. I niby w sumie banalna nazwa, bo po prostu drill folk, ale jest taki gatunek muzyczny jak neofolk. I to jest jedyny taki około folkowy gatunek muzyczny, który nie jest tym takim najbardziej standardowym folkiem, który pewnie w większości wszyscy kojarzą. Ale ja do końca nie jestem neofolkowa. Więc uważam, że trochę stworzyłam nowy gatunek i właśnie nazywa się on drill folk.
0: No tak, no bo neofolk to są takie rzeczy bardziej w stronę, nie wiem, grania na akustycznej gitarce i piosenek czerpiących z takiej dosyć prostej struktury zwykle, albo w drugą stronę z dodania, nie wiem, po prostu syntezatora, nie? No to takie projekty już się zdarzało widzieć, ale to jest zupełnie nie to. To
3: dokładnie.
0: Prawda. No dobra, ale tym samym tutaj mamy trap, mamy w sumie EDM, mamy pop, tak. Muzykę rozrywkową w ogóle. Jak jest plan dalej? Skoro to jest podsumowanie etapu, to jak jest następny?
3: Pop w połączeniu z folkiem i techno, bo dopiero było no dwa razy, takie mocniejsze właśnie z Polska Wixa, Skizo i Miu. No chciałabym też trochę właśnie poeksperymentować z tym techno bardziej.
0: Właśnie już wspomniałaś, widzę, Kizo, ale mamy właśnie Calvi Remy, Tripsa, no wspomnianego Kizo. Na epce jest NA. No dobrze, to z kim byś chciała jeszcze?
3: Z BDS-em. Ja to mówię wszędzie i w wywiadzie z Colors też to powiedziałam, jak zapytali się mnie o mojego ulubionego polskiego artystę. Jest to BDS.
2: Ja to słyszę.
0: Znaczy BDS kiedyś z Golcami nagrał, nie?
3: Tak.
2: Tak, i wyszło ciekawie.
0: Oho, to był hit.
2: No, nadal cytujemy. Ten hit. Chyba nawet wczoraj się zdarzyło.
0: Nie przyznajmy się.
2: A powiedz, jak bierzesz tekst z folkowych utworów, to jak rzeczywiście czujesz, że one w jakiś sposób oddają też, co sama czujesz, czy raczej bawi cię sama ta zabawa z tą tradycją i to jest bardziej już później wyraz ważniejszy niż sama treść?
3: Zależy w jakim utworze, bo na przykład najbardziej wydaje mi się aktualny na dzisiejsze czasy jest tekst Czerwonych Jagód, bo jest o urodzie i o tym, że najważniejsze jest to, co masz w sercu, a nie na zewnątrz i o opiniach innych ludzi. To jest bardzo aktualny tekst, wydaje mi się, że nawet bardziej niż kiedyś, chociaż też no, nie mówię, bo nie wiem jak było kiedyś, ale no w tych czasach na pewno.
2: A jak dobierasz, jak przebiega ta selekcja utworów, które chcesz rzeczywiście przerobić na swoje?
3: Po prostu wybieram to, co mi wpada w ucho i to, co wiem, że ja od razu słyszę, jak to może brzmieć w tej finalnej wersji, którą ja wydam. I jak ja tego nie usłyszę, no to nie, ale jak ja już to słyszę i sobie wizualizuję, więc tak wygląda selekcja.
2: A nie boisz się, że ci się kiedyś piosenki skończą?
3: Nie.
2: Co wtedy?
3: Jest ich mnóstwo, ale ja też oczywiście piszę swoje własne teksty, także... I te... materiału będzie pod dostatkiem.
2: A pisząc też się inspirujesz folkiem?
3: Tak, polskimi słowami.
0: O, to w ogóle, ale to zrozumiemy wtedy?
3: Jak najbardziej.
0: Okej.
3: Okay. Oczywiście, że tak. No, to są głównie... Kurczę, ja żeby tutaj dać przykład, oczywiście teraz pustka w głowie, ale na przykład nawet dziewucha. Słowo. Nie dziewczyna, tylko nie kobieta, tylko dziewucha, albo po prostu kobita. Krasny. To jest też kiedyś

0: tego częściej używało, albo klawo.
1: O, no tak, no, chociaż no. Klawo, zespół jazzowy, lubimy.
2: Lubimy.
1: Jest taki.
2: No, teraz chyba mam wrażenie, że w ogóle te bardziej narodowe rzeczy są w sumie na topie, no bo mamy na jeden z najpopularniejszych artystów na świecie aktualnie jest Bad Bunny, który bardzo dużo właśnie jakichś takich narodowych symboli wrzuca do swojej muzyki, ale też do całej oprawy. Czy myślisz, że to jest dla ciebie również droga, czy szukasz jeszcze czegoś innego, jeszcze innego sposobu, żeby jakoś to pokazać światu?
0: Myślę, że to jest ta droga. Ja kocham Polskę, teraz jest na pewno bardzo zauważalny trend na Polskę, nawet bym powiedziała, i super.
2: I myślisz, że da radę z polskim językiem się przebić światowo?
0: Czemu nie? Wszystko jest możliwe.
2: A odczuwasz, że już to się jakoś dzieje? Czujesz, że masz fanbase poza Polską?
0: Tak, i zdarza się to pod większością moich rolek, właśnie komentarze od ludzi z zagranicy. Są to nasi sąsiedzi, albo właśnie głównie Litwa, Słowacja, Białoruś, Ukraina, także jak najbardziej.
1: Okej, czyli tacy, którzy mogą się troszkę połączyć z tą naszą tradycją, nie? No bo jesteśmy ostatecznie
0: Słowianie,
1: z jednej... Tak, no właśnie, z jednej
0: prostu.
1: Grupy. No dobrze, dziękujemy ci, Dia, że do nas wpadłaś. Powodzenia życzymy. Czekamy na techno za to.
2: No i czekamy na światową karierę.
1: Jeszcze bardziej.
2: Polski Bad Bunny.
1: I na Eurowizję.
2: A, i na Eurowizję.
1: Właśnie. O, właśnie. I czym możemy zakończyć? No tylko tym. Tylko Polak tak umie. Dziękujemy ci bardzo.
0: Dzięki.

0: Belmondziarz.
1: No jeśli to jest gdzieś w polskiej muzyki, to musiał być.
0: Musiał się pojawić właśnie ten człowiek, ale no, nie wiem, czy pamiętasz, Papardella alla Arrabbiata to był kawałek, który miał taki dosyć tłusty beat od Expo, wiesz. No,
2: świetny.
0: Mi się wydaje, że to jest pierwszy numer, z którym Belmondziarz się przebił z tej już stricte trapowej bańki do szerszego słuchacza.
1: Tak, to na pewno.
0: Takiego innego słuchacza,
1: To zdecydowanie.
0: Tak, bo wtedy właśnie ten taki dosyć miękki, ciepłe dźwięki tam były też, no Expo też w ogóle. Wtedy to jest moment, w którym zaczęliśmy dostrzegać Expo. Prawdopodobnie, nie?
1: Myślę, że dla wielu ten utwór Papardella alla Arrabbiata to był taki moment, w którym poczuliśmy, że wraca coś takiego jak, że powstaje w Polsce coś takiego jak neo boom bap.
0: No, tak.
1: Mam
0: tak,
1: takie
0: tak.
1: wrażenie, że ten singiel był pod tym kątem przełomowy.
0: Tak, no bo pewnie, że coś tam jeszcze się trafiło, ale, tak, ale to tak, był to taki był moment, kiedy wszyscy zwrócili na to uwagę, tak sądzę. No dobra, ale Papardella alla Arrabbiata doczekało się paru remiksów. Ja bardzo lubiłem remiks wspomnianego wcześniej Młodego Klaksona.
1: Tak.
0: Ten cyberpunkowy. On był śmieszny, uważam. Już mi się znudził. Ale wtedy był śmieszny, ale...
1: Jest jeszcze chyba
0: 8-8 jest, jeszcze ktoś jest, ale my słuchaliśmy wersji Kixnera i to jest wersja, która brzmi zupełnie inaczej
1: zupełnie
0: niż ta
1: inaczej,
0: podstawowa,
1: tak,
0: nie?
1: Tak. Ja nie jestem fanem tej wersji, jeśli chodzi o remiksy, sorry, to wolę rzeczywiście wersję 8-8.
0: Rozumiem to. No ja właśnie mówię, Klakson i oryginał przede wszystkim, ale tutaj już też, tu jest tyle wersów, które... Potem się cytuje, mam wrażenie, w ogóle Belmondziarz ma do tego talent i to jest taka trochę dziwna dyskusja, bo mamy Dzień Polskiej Muzyki, gramy polskich artystów, ale nie przy każdym powiedziałbym, że pisze takie wersy, które potem rzucasz w rozmowie przypadkowo, albo
1: tak,
0: że stałeś takimi właśnie obiegowymi słówkami, do których lubimy wracać. Belmondziarz ma do tego doskonały talent i jestem zaskoczony, że on jest w stanie z siebie wypluwać tyle ciekawych pod tym kątem treści.
1: Ja też bardzo lubię, jeśli chodzi o takie techniczne zbitki słowne i sylabowe, to bardzo w ogóle lubię jego ucho, że nie zawsze to musi się rymować, ale z jakiegoś powodu słowa, które on ze sobą łączy, się w ciekawy sposób ze sobą... No w jakiś sposób od siebie odbijają, fajnie brzmią, on ma do tego niesamowite ucho. To nie jest tylko po prostu jakieś takie literackie wyczucie, to jest rzeczywiście no, ciekawy lingwistyczny słuch. O, tak,
0: tak
1: bym to powiedział.
0: Te tereny, nie? Kawałek, który buja doskonale, a potem masz nagle przeciwmgielny buczek podczas słoty. Co to jest za wers, nie?
1: No albo oczywiście Dom Kombatanta.
0: No wiadomo, to w tym kawałku, którego słuchaliśmy.
1: Dokładnie.
0: Właśnie. Więc no wow. A czy jest tak z twoim kolegą Gwerilą?
1: No ja jestem wielkim fanem, jak Gwerilla pisze i bardzo lubię jego utwory, gdzie jest rapowy pazur, ale za chwilę posłuchamy utworu, które tego rapowego pazura nie ma, ale jest to do tej pory mój ulubiony numer, który napisał, który wykonał. Jest trochę śpiewany, bardzo melodyjny, a wyprodukował go duet Flirtini, w którego jedną drugą jest Ment, nasz wczorajszy gość. Polecamy posłuchać naszej rozmowy z Mentem i z VBS-em. Wczoraj byli opowiedzieć o singlu, a dzisiaj możecie ich

0: możecie go usłyszeć w dwóch wcieleniach.
1: W dwóch, tak, bo najpierw Flirtini, a potem raz Mentalizm. I wbrew pozorom nie jest to skład regowy, a podobno zdarza się, że ktoś tak o nich myśli. W tym momencie w radiowej czwórce płynę od Flirtini, Gwerili i Loa.
0: Loa.
1: Tak, grajmy.

Kiedy chcę wychodzić, to mnie prosi, żebym został. A kiedy zostaję, to mi mówi, żebym wyszedł. Ogólnie to sam siebie często nie rozumiem. Ale z tobą to już problem z wyższej ligi. Ale z tobą to już problem z wyższej ligi. Ale z tobą mamy problem z wyższej ligi. Bo czasami to już problem jest po całej linii. A czasami jak jest dobrze, to już nie wiesz. Muszę uciekać wzrokiem, nie lubisz modelek, bo patrzą tak ładnie, a w sumie nieprawda. Nie podchodź.

0: Nie będę kłamał, tęsknię za zespołem Rasmentalizm i też powiem ci, że jak chociaż najczęściej jak ktoś mówi o najlepszych tekściarzach w Polsce, no to jest, no nie wiem, Łona.
1: Spięty. To... Mówię, tak było, tak,
0: tak
1: kiedyś.
0: Było kiedyś. Tak było, tak kiedyś. Było kiedyś, rzeczywiście, ale mówię o rapowych, no nie? Że, rapowych. To jest, że jest Łona, jest Tako, ktoś tam wymieni pewnie Sokoła albo Mesa. Ja zawsze raczej
1: nikt
0: prasowałem...
1: Nie wymieni Sokoła albo Mesa już.
0: Może tak, już nikt, ale ja zawsze prasowałem Rasa na... Nie wiem, czy na, jako najlepszego, ale na pewno zawsze wysoko. Uwielbiam jego teksty, zawsze to są takie utwory... taki sentyment wokół tych treści, z których się mogę najłatwiej utożsamić. Nie wiem, no chociażby z tego utworu Nowe Plemię. Kręcą mnie brzydkie miejsca ładnych miast. No nie wiem, to jest taki prosty tekst, prosty wers, który zawsze do mnie trafia właśnie, bo mówisz taką jedną rzecz i masz mnóstwo obrazów, mnóstwo uczuć wokół tego. Naprawdę uwielbiam, jak Raz pisze. Płyta Geniusz zresztą, jeśli ktoś nie słuchał, no to polecam.
1: Też zobacz, że z tych wymienionych to Raz i Mes piszą dla innych ludzi teksty.
0: Tak. No i to moje...
1: Chyba tyle z tych wymienionych.
0: Tak, chyba tylko oni. Nie przychodzi
1: mi
0: teraz...
1: nie pisze, Tako Łona... nie pisze, Sokół nie pisze, Spięty nie pisze.
0: Tak, i
1: też.
0: Rzeczywiście, tak. Ale też mam wrażenie, że teksty Rasa i Mesa dla innych to są bardzo dobre utwory i czasami nawet lepsze niż ich rzeczy studyjne. Na przykład mój ulubiony tekst Mesa to jest piosenka dla Corteza.
1: Aha.
0: A ulubiony, no nie wiem, w przypadku Rasa to musiałbym się zastanowić.
1: Też, ja lubię być zaskoczony, wiesz, że czasem sprawdzam sobie dane utwory i patrzę, o, Ment to pisał, no. Nie, co jest? Znaczy Raz, oczywiście
0: tak,
1: Raz,
0: no. Tak. Rzeczywiście on to w ogóle jest płodny ostatnimi laty, ale też no, jak nie wydaje Rasmentalizm, to coś trzeba robić.
1: Coś trzeba robić, dokładnie.
0: Czekamy na książkę.
1: Czekamy, ale coś robią na pewno chłopcy z Krakowa, którzy przed nami.
0: Oj, to on dzisiaj... też nie mogło zabraknąć w Dniu Polskiej Muzyki.
1: Dokładnie tak. Musimy grać polską muzę, robimy to z przyjemnością, dlatego, że no po prostu dużo się dzieje na naszym rynku muzycznym.
0: Dużo.
1: Jeśli ktoś myśli, że polska muza jest nudna, że się zatrzymała, że dobre czasy już dawno za nami, to dla tej osoby jest druga godzina naszej audycji, ale o tym za moment. Ale przede wszystkim my staramy się udowodnić, że jest inaczej, dlatego, że o składzie Omasta piszą media w zasadzie na całym świecie, piszą media jazzowe, piszą media hip-hopowe, piszą media w sumie soulowe czasem też. Ja już widziałem mnóstwo artykułów na ich temat. Ostatnio trafili na rotację KEXP, czyli jednego z najważniejszych mediów dotyczących muzyki alternatywnej. Album Hits Different ukaże się za 2 tygodnie. To będzie ich druga płyta i jeszcze jej nie słyszałem przedpremierowo. Pewnie będę miał okazję za parę dni. Ale to jest rzecz, która zapowiada się doskonale, bo chłopaki zaczęli bardzo bezpiecznie, a widzę, że rozwijają się w dobrym kierunku. Przynajmniej moim zdaniem.
0: Mhm.
1: Dlatego też posłuchamy In Your Face, kawałka, który jest jednym z singli zapowiadających ten album. Ja polecam powrócenie do debiutu również.
0: A przede wszystkim...

0: najważniejsze, wybranie się na koncert Omasty, dlatego że...
1: Oj tak, to jest na pewno muzyka, którą najlepiej się poznaje na scenie.
0: W ogóle jazzu powinno się słuchać przede wszystkim na żywo. To jest mój hot take, nie zawsze pasuje, ale w tym przypadku jednak tak jest. No są ludzie, którzy mówią, że jazz to tylko na żywo i tylko improwizacja.
1: Okej.
0: Zostawmy to.
1: Wyrzucamy ich stąd.
0: In your face, Omasta.
2: Yeah.

0: Autopromocja.
1: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja.

0: Nowika właśnie zapowiedziała nowe wydawnictwo, ale to o nas przed 20 dobrych już lat. Fisz i Nowika, tajemnica, a tymczasem 20.
1: Pogoda.

0: No.
1: No.
0: To teraz czas na afirmację.
1: Tak jest, bo moi drodzy, codziennie o godzinie 19 przedstawiamy wam naszą opinię na temat pogody danego dnia, a o 20 zastanawiamy się i życzymy sobie, jak by mogło być.
0: Jak by mogło być?
1: Mogłoby być tak, jak było teraz.
0: Mogłoby być tak, jak było dzisiaj i ostatnio mówimy o tym często. A jak jest z Zakopanem?
1: W Zakopanem w tym momencie 11,4. Uwaga, a w... Białymstoku 11,7. Bardzo niefajnie.
0: Nie, u nas lepiej.
1: U nas lepiej, to z
0: u
1: pewnością?
0: Nas, w Warszawie, w stolicy, bo zbieramy ciepło z całej Polski. Do środka.
1: Ciepło zbierają Słubice.
0: Ile tam jest teraz?
1: 20.
0: Teraz? O godzinie 20?
1: Znaczy, twierdzą stacje meteorologiczne, no.
0: Zazdrościmy tam, no.
1: Albo ktoś nas okłamuje.
0: Albo też warto, żebyście słuchacze wiedzieli, że prognozy pogodowe kłamią i my im nie ufamy aż tak bardzo. Czasami tak zerkamy poglądowo, ale oczywiście raczej słuchamy się naszej intuicji, naszego serca. W głębi serca czuję, że w Zakopanem jest cieplej.
1: Lokalnie w Katlinach Karpackich możliwy spadek do około -2 stopni.
0: To jest po prostu kłamstwo i pomówienie.
1: Okropne przede wszystkim.
0: Tak, i w ogóle nie będziemy o tym rozmawiać.
1: No dobrze.
0: A jeśli chodzi jeszcze o to, co bym chciał, to cały czas mówimy, że chcemy, żeby było tak jak kiedyś,
1: kiedyś to było.
0: Ciepło. Nie, niech po prostu w końcu będzie ta jedna noc, ta chłodna noc, gdzie spadnie deszcz i przygotuje nas na najgorsze, a później znowu niech będzie 20 stopni w ciągu dnia i będziemy mówili, było blisko.
1: A co, już ci się znudziło?
0: Wiesz co, mi się szybko nudzą rzeczy. Na przykład prowadzenie audycji z tobą.
1: Na przykład dziewczyny.
2: Autopromocja.
3: W piątek o 15 kierunek może być tylko jeden. To oczywiście weekend.
4: Akurat lecę sobie A1-ką, zresztą ja z Roju dojeżdżam do Gliwic, także ta nasza jedyneczka jest naprawdę tacy.
3: Spontaniczne wyjazdy, niecodzienne pomysły na koniec tygodnia i pasażerowie, którzy wiedzą, dokąd warto pojechać.
5: Cześć, wiesz co, jestem Częstochowy i tutaj niedaleko w kierunku północnym, że tak powiem, od Częstochowy jest taka miejscowość jak Danków.
3: W drodze do Dankowa poszukamy hymnu na weekend, bo przy muzyce jedzie się najlepiej. Czas zamknąć laptopa, odpalić samochód i zacząć odpoczywać. Jazda na weekend w każdy piątek między 15 a 18. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
2: Autopromocja.
6: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
8: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz 4, najlepszego radia w Polsce.

0: Słuchacze piszą, niewiele jest gorszych piosenek Mysłowic z tamtych czasów. Ja się nie zgadzam, ale mamy też lepsze wiadomości. Daniel ze Słubic potwierdza, 20 stopni u nich.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Pozdrawiamy Daniela ze Słubic i bardzo dziękujemy za to, że do nas zadzwonił i potwierdził tą wesołą informację, że rzeczywiście gdzieś jest jeszcze 20 stopni o godzinie 20.
0: Wow, super sprawa.
2: To jest bardzo miłe.
0: Zobacz, 20 stopni, godzina 20 i 20 lat od premiery Happiness is Easy Mysłowic, którego
2: przypadek?
0: Właśnie... Nie sądzę.
2: No właśnie.
0: No właśnie. Moje ulubione Mysłowic chyba, wiesz? To jest, wiem, że hot take, wiem, że dużo osób mówi Korowa Milky Bar, wiem, że dużo osób mówi, nie wiem, którąkolwiek inną płytę, Miłość w czasach popkultury. Nikt nie mówi Skalary, Mieczyki, Neonki, ale ja powiem, że jednak no, Happiness is Easy, to ja bardzo lubię tę płytę.
2: Ja bym powiedział tak, że mnie to w ogóle nie zaskakuje, że ty mówisz, że lubisz jakąś płytę, która może być zaskoczeniem, że akurat tą lubisz. Ty jesteś w ogóle taki Mr. Edgelord, lubisz tak pod prąd, lubisz tak, wiesz, pod włos. Ja to jestem wyrafinowany słuchaczem muzyki.
0: Ale
2: ja
0: przecież mi się nie podoba
2: to, co jest...
0: Inaczej, Korowa Milky Bar to jest taki album, który moim zdaniem jest dla snobów przeważnie, a...
2: Ale ty nie jesteś snobem.
0: Jestem oczywiście, ale innym. Natomiast zobacz, no to jest, to była przecież popowa pioseneczka.
2: Piękna piosenka.
0: No właśnie, no to gdzie tu bycie wiele? O, jestem inny, jestem wysublimowany. To
2: gdzieś
0: nie to.
2: Gdzieś jest. Po prostu to jest bardzo meta. Ja to ci... jest bardzo, wiesz, to ma warstwę.
0: Jak zejdziemy z anteny, to ci pokażę, gdzie jest, wiesz? Dobra. Ale dobra, teraz mi powiedz za
2: to... Podwinąłem rękawy, słuchacze
0: czego...
2: nie widzą.
0: Bardzo dobrze. Prężbica. Czego będziemy słuchali za moment? Bo to jest pewne wykopalisko a propos snobowania się.
2: To jest cudowny utwór, a jako, że już się lato skończyło, to warto trochę to lato przytrzymać. Jeszcze puścić je trochę słuchaczom, zwłaszcza w tak piękny dzień, jak Dzień Polskiej Muzyki. Moi drodzy, Renata Lewandowska z płyty Dotyk i utwór Lato tego roku. To jest niesamowita propozycja.
0: A co to jest za płyta?
2: Fajna płyta. Z zieloną okładką. W ogóle polecam posłuchać. Wykopalisko. Mój drogi, znaleźliśmy, właściwie chyba Bert był jedną z osób, które grzebały w archiwach Polskiego Radia, no i znaleźli album Dotyk. I co? Później to wyszło przez wytwórnię Very Polish Cutouts.
0: Przez wytwórnię Astigmatic też?
2: Również przez Astigmatic. No i teraz tak naprawdę Renata Lewandowska wiele lat po swojej śmierci dopiero miała drugie życie muzyczne. No bo co?
0: Ona zmarła?
2: Nie. Żyje.
0: To czemu po śmierci? Kolego?
2: No słuchaj, dlatego, że twoje notatki są z błędami.
0: Ciekawe.
2: Bo ja czytam twoje notatki.
0: Nie czytasz moich notatek.
2: No wiem, bo nie ma to nic o twojej śmierci.
0: No właśnie. No, tak to jest.
2: Tak to właśnie jest.
0: Dobra, koniec tej kompromitacji, po prostu posłuchajmy może. Co? Lato tego roku Renata Lewandowska i Ali Babki. Wydawnictwo The Very Polish Cutouts, wydawnictwo Astigmatic Records. Piękna polska piosenka, troszkę zapomniana, bo trzeba ją było wygrzebać. Renata Lewandowska zaczęła karierę w latach 70. i szybko ją rzuciła.

0: Udało mi trochę słońca, Adam.
1: Było przecież słońce i mówiłeś, że ci się nudzi i że to jest stagnacja.
0: Stary, jest godzina 20, żadnego słońca nie ma, nie mamy nawet okien w studiu.
1: No,
0: nie widzę
1: prawda.
0: Słońca, jedyne słońce jakie mam to muzyka, no i ty.
1: No i Michał Piwowarek.
0: I Michał Piwowarek, któremu dziękujemy, że jest i o nas dba. No to słuchaj tego. Pomysł jest taki.
1: Słuchaj no.
0: No. Lata 80.
1: Wow.
0: Polska.
1: Wow. Stan wojenny, OCET, a nie to, przepraszam.
0: Stan? Może być, no. Może jak chcesz.
1: Stan Borys.
0: Możesz sobie wybrać, jaki... Musisz sobie wyobrazić w każdym razie Polskę lat 80. No i Kraków, dokładnie.
1: Stan wojenny.
0: No i pada deszcz.
1: OCET.
0: Pada deszcz.
1: Aha.
0: Wyobraź sobie, pada deszcz i wchodzisz do jednego z budynków, gdzie akurat odbywa się koncert. I słyszysz tam wspaniały, aksamitny głos wyjątkowego wokalisty na tym koncercie. I to jest nietypowa postać, mój drogi. To jest artysta, który jedną nogą jest w muzyce popowej i chce lgnąć do mainstreamu, ale jest też rozdarty i też ma duszę jazzowca i ze swoim zespołem eksperymentują z różnymi brzmieniami pomiędzy jazzem a rockiem. No i któregoś razu, i warto jeszcze wspomnieć, on oprócz tego, że jest świetnym muzykiem z aksamitnym głosem, jest również aktorem przeciętnym.
1: I wąsaczem.
0: Ma oczywiście pięknego wąsa. No i jest pewien smutny dzień, w którym on gra spektakl ze swoją ukochaną, którą bardzo kocha i jest...
1: Tak?
0: Jest tylko jeden problem między nimi, że ona ma męża. I to jeszcze... Francuza, scenarzystę. No i sytuacja się zagęszcza, moi drodzy. Wychodzą z teatru i Francuz, scenarzysta, zabija naszego głównego bohatera.
1: I małżonkę też.
0: Fajny film? Czy to byłby ciekawy film? Czy to ma potencjał?
1: Mógłby być. Ja myślę, że mógłby być.
0: No tak, to tak. Ja się zastanawiam, dlaczego jeszcze nie powstał, bo to jest dokładnie biografia Andrzeja Zauchy, który został właśnie tak zabity i miał bardzo ciekawe życie, ale dalej nie ma filmu o nim. Na szczęście jest czwórka Polskie Radio i audycja Chłopaki z Sąsiedztwa, gdzie za chwilę zagramy dwa utwory z pięknym głosem Andrzeja Zauchy.
1: No to posłuchajmy. Jeden z nich to Wymyśliłam Cię, a nie, to Irena Jarocka akurat.
0: To coś innego, no.

0: No, no i co?
1: Czekaj, bo odłączyły mi się słuchawki.
0: Gratuluję. No to był Andrzej Zaucha tym razem, już nie w dżamblach, a solo.
1: Podłączyłem słuchawki.
0: Gratuluję. Andrzej Zaucha, który jest, był ministrantem, klarnesistą, kajakarzem.
1: Aktorem.
0: Posiadaczem pięknego wąsa.
1: To zdecydowanie, to przede wszystkim.
0: Członkiem dżambli, członkiem Anawy na jedną płytę, a także artystą soulowym.
1: Tak. I moim zdaniem te jego solowe utwory chyba najbardziej do mnie trafiają, a konkretnie ta jedna płyta, która chyba niedawno miała swoją reedycję, czyli Dwa kroki w chmurach, w chmury. To jest naprawdę, niestety dopiero dzisiaj się dowiedziałem, że to nie on jest autorem większości tekstów, ale i tak wybór tekstów na ten krążek jest dla mnie bardzo ciekawy. Buduje super opowieść, to nie jedna osoba pisała wszystkie te teksty. Zebrał parę tekstów, które w jakiś sposób do siebie fajnie pasują. Utwór Nie takie mnie kochały. Chyba jeden z moich ulubionych.
0: No to
1: był też samplowany w jakimś utworze rapowym, ale nie pamiętam w którym.
0: W czym nie był Andrzej Zaucha samplowany? To chyba nawet Problem go samplował, nie?
1: Tak, to chyba był backstage Problemu.
0: Dajmy spokój temu Problemowi akurat na pewno. Dajmy spokój Andrzejowi Zausze, bo już myślę, że tak, pokój. Wieczny,
1: możemy.
0: Tak, ale w przypadku następnego składu, no myślę, że to też jest wielki kunszt liryczny. Znacie ich z utworu Dla mnie masz styla. A czy to jest Pussycat, kiedy jest ich trzech? Nie wiem, być może. 15
1: spytamy,
0: też ich jest.

0: Udanie.
1: Czwórka, to słychać.
2: Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić, podać

Nie wiem z czym rozmowy, czytam trzep od rzeste i dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po ciemku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

byle za bardzo nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Jedziesz.
1: No a dokąd jedziesz?
0: No ja teraz już akurat będę do domu, ale tak wiesz, jest takie cały czas poczucie, że jedziesz, nie?
1: Tak?
0: Ledwo wyjeżdżasz stąd, a już zaraz tu widzimy z powrotem.
1: No to prawda, chociaż teraz parę dni przerwy przed nami.
0: Ale i tak będziemy pewnie w nieustającym kontakcie.
1: Będziemy konwersować. Tak, my, będziemy. Tak, Zuza Zielińska?
0: Zuza Zielińska też pewnie będzie pisała do nas o audycję, o nieaudycję.
1: Będziemy ważne rzeczy.
0: Tak, będziemy w stałym kontakcie. My nawet jak nie pracujemy nad audycją, to pracujemy nad audycją, drodzy słuchacze, bo ten scenariusz się sam nie napisze.
1: Jedziesz. Łona Konieczny Krupa z albumu Taxi, a przed nami trochę starszy Łona, co?
0: Trochę starszy, ale nie dużo starszy. 10 lat starszy.
1: To nieźle. No. Niektórzy tyle nie mają.
0: Bardzo ogólnie lubię utwór Jedziesz, chcę tylko powiedzieć, z albumu Taxi. Jest to utwór, do którego najczęściej wracam z całej płyty. Lubię tą płytę. Wiem, że ty masz jej już dosyć. I widać to po twojej minie, twojej smutnej, smętnej minie. A co uważasz o utworze Gdzie tak pięknie, który za chwilę?
1: Uważam, że zobaczyłem właśnie anioła za drzwiami.
0: O.
1: Przybyła Zuza Zielińska.
0: To już za chwilę,
1: serce, tak.
0: Za chwilę do gust, przestę.
1: Nie pomylę audycji. Chociaż wiemy, że są fani obydwu. Ale wiesz co, no co ja sądzę o starym Łonie? W ogóle
0: bez przesady starym Łonie, starszym Łonie.
1: Martin, 10 lat jest dużo.
0: No dobra, ale koleś jest na scenie ile? Od zawsze.
1: Aha.
0: Już ponad 20.
1: No to połowa czasu jego kariery, nie?
0: No dobra,
1: to sporo.
0: No, dlatego mówię starszy, a nie stary z początków.
1: Ja powiem tak, szanuję, not my favorite.
0: Mówisz o utworze Gdzie tak pięknie, czy o całej
1: Łonie.
0: Płycie? O Łonie w ogóle.
1: Tak.
0: Ojej. No dobrze, no to nie rozmawiajmy o tym. Za chwilę Gdzie tak pięknie z albumu, nawiasem mówiąc, ja bardzo lubię ten album. Nie jest to mój ulubiony Łony, ale na przykład utwór Gdzie tak pięknie w Dniu Polskiej Muzyki musiał wybrzmieć. A później Łona będzie miał delikatne cameo w utworze innego artysty, no ale o tym potem.
2: Widzę u siebie oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem gdzie żyję. Otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla. Powiem czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz kolejki.

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Ech, gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawę, jakie bym wzniecił w moim życiu w szabym. Gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy, pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości. Gdyby to było przedszkole przyszłości,

6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części. Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczył.

0: czwórka.
1: W latach 90. nie miałaś tożsamości, Zachód pędził do przodu, Zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg, a świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni, zapuszczał do nas
2: oczko,
1: byśmy przestali pościć, a myśmy byli
2: w szoku.
1: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szary.

0: punktu widzenia rapera.
1: No cóż, Taco Hemingway chyba z najlepszym singlem z Jaramarku to na pewno, ale też jednym z mocniejszych, które napisał. Fajny utwór. Nie jestem jakoś tak specjalnie przekonany, żeby to było coś rewolucyjnego, ale jest okej.
2: To prawda, ale wiesz co, z drugiej strony to po pierwsze spełniło swoją funkcję tak, totalnie. To chodził na protesty, wtedy ten to słyszał wielokrotnie.
1: To na pewno.
2: Po drugie jednak, no jest to też banger po prostu, nie?
1: No Lanek tutaj usmażył taki beat, że po prostu
2: wysmażył. Wow. A za to, wiesz kto coś wysmażył? Kuba Jamrozek.
1: Chciałbym o tym porozmawiać nawet dłużej, ale porozmawiamy krótko.
2: Nie no, bo my porozmawiamy jeszcze z nim po prostu, ale my dzisiaj możemy wam powiedzieć, że Kuba Jamrozek i jego podcast o sektach został nominowany do podcastu roku w kategorii polityka.
1: My już zagłosowaliśmy, teraz wy zagłosujcie, wchodźcie na to jest strona podcasty. Podcast roku po
2: tak,
1: prostu.
2: Tak, podcast roku. Jest to darmowe swoją drogą. Nie, tam nie trzeba SMS-ków żadnych, nic. Dlatego posłuchajmy teasera tegoż właśnie podcastu.
3: Byłem przekonany, że w tym świecie, w którym operowało się tyloma nieprawdami, facet, który wchodzi i dotykiem leczy drugiego, to nie może być tutaj zły.
4: Tam była policja myśli i tą policją myśli myśmy byli nawzajem względem siebie. Myśmy czytali swoje myśli nawzajem. Połowę życia mi zabrali komuniści, drugą połowę Kacmajor. Taki mam bilans.
5: To historia o człowieku, który obiecywał ludziom niebo, ale zgotował im piekło na ziemi. To też opowieść o tych, którzy w tym piekle byli.
2: Kuba Jamrozek, jak zwykle poważny, jak tylko zwykle o tych sektach, mówiący mądre rzeczy. Dlatego jest nie dla nas. My wracamy do muzy i wracamy do polskich stękaczy.

0: Czwórka Polskie Radio, to jest...
1: Kocham to miejsce.
0: Kocham to miejsce, bo to jest moje miejsce.
1: Nie, zwłaszcza w tym...
0: To moje miejsce, bo kocham to miejsce.
1: Wow, gratuluję. Zapamiętałeś. Tak. OSTR w Radiowej Czwórce. Z nami natomiast nie Adam Ostrowski, chociaż... Nie, chyba nie. Zuza Zielińska.
2: Dzień dobry. Dobry wieczór.
0: Widziałem, jak wzięła głęboki wdech, czyli na pewno nie jest to Adam Ostrowski.
1: No to prawda, on nie może.
0: Nie może wziąć.
1: Bo nie wiem, czy wiecie, ale pękło mu płuco kiedyś, wybuchło mu płuco, przepraszam, tak to było, nie?
0: Tak to opowiadał, no, że wybuchło mu płuco.
2: Marcin, a czy ty się uczyłeś rapować z jego poradnika?
0: A, pamiętam, że był taki poradnik, ale nie, niestety.
1: Grunt, żebyś nie rapował o Young Leosi, tak jak on.
0: W ogóle nie korci mnie, żeby rapować.
1: To
0: co dopiero o Young Leosi.
1: God bless. Tylko też nie śpiewaj. Zuza, co u ciebie w przesterze za moment?
2: U mnie w przesterze za moment trzy wspaniałe zespoły, które wydały trzy naprawdę bardzo dobre płyty. Będzie dużo Irlandii, bo dwa są z Irlandii. Będzie Kio, będzie Gillaband, będzie Garriers, którzy w ogóle zresztą, Adam, wystąpią w Polsce dość niedługo,
1: ja wiem.
2: Mam nadzieję, że się spotkamy na tym koncercie. A oprócz tego, jako że jest Dzień Polskiej Muzyki, to będzie też Tonfa, którzy wydali niedawno też album, więc jak zwykle bardzo ciekawie i różnorodnie.
1: Właśnie, podoba ci się ten album, bo ja od paru fanów Tonfy słyszałem, że...
2: No, ja jeszcze nie wiem. Jeszcze się zastanawiam. Jeszcze myślę nad tym.
1: Okay.
2: Muszę się z tym przespać.
0: Ty się zastanawiaj, a wy słuchacze posłuchajcie sobie audycji Przester. Zuza Zielińska, bardzo fajna dziewczyna, zaraz przejmie nasze mikrofony. A my z Adamem idziemy do domu, będziemy sobie odpoczywać.
1: Nowa ramówka w czwórce. Zuza zostaje na swoim miejscu, a my będziemy zapraszali w soboty też.
0: Tak, w soboty od czasu do czasu będzie
2: my,
0: Adam.
2: My, dosłownie.
0: Adam będzie co jedną sobotę, ja będę co drugą sobotę i tak się będziemy
2: wymieniać.
0: A ja będę
2: w każdą sobotę.
1: Super, dzięki bardzo. Fajnie, Zuza, że się zobaczymy. Michał Piwowarek, Maciej Załęcki, Adam Smolarek oraz...
0: Del M.
1: Dziękujemy wam bardzo i zagramy teraz artystę, którego część z was mogła zapoznać dzięki temu, że pojawił się sample z niego na nowej płycie. O co chodzi? Seweryn, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Siema, tu Mrozu, słuchacie Czwórki.
2: Bo tak jak my, nie gra nikt.
3: Siema, z tej strony Szwed SWD. Słuchasz Czwórki.
2: Tu znajdziesz polską muzykę, której nie usłyszysz wszędzie. Od świeżych debiutantów po klasyki polskiej muzyki alternatywnej.
4: Cześć, z tej strony Opał, słuchacie Czwórki.
2: A dzisiaj gramy jeszcze więcej, bo świętujemy Dzień Polskiej Muzyki.
5: Cześć, z tej strony Hania Derej. Słuchacie Czwórki.
2: Jeśli szukasz nowych głosów, nowych brzmień i numerów, jesteś w dobrym miejscu.
6: Cześć, tu Twoka 88, słuchasz Czwórki.
2: 1 października, Dzień Polskiej Muzyki. Czwórka, to słychać.
0: Autopromocja.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Strzała, z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Jeśli wydawało wam się, że zaczyna się dobra nocka, to niestety nie, bo za chwilę zacznie się audycja Przester, a my sprawdźmy, jaka pogoda będzie jutro.
1: Pogoda.
0: Zapowiada się naprawdę przyjemny jesienny dzień. W większości kraju będzie pogodnie, z małym zachmurzeniem i sporą ilością promieni słonecznych. Najcieplej zrobi się na zachodzie i południu. Tam temperatury pokażą około 22-23.

0: 23 stopni, w centrum około 21-22, a na północnym wschodzie i nad morzem około 19-20 stopni. Rano miejscami mogą pojawić się gęste mgły, więc kierowcy powinni uważać, ale później widoczność powinna się poprawić. Przez większość dnia będzie też sucho, dopiero wieczorem na zachodzie przybędzie chmur i lokalnie może pojawić się słabszy deszcz, czyli piątek zapowiada się jak mały ukłon lata w stronę października. Dużo słońca, przyjemna temperatura i naprawdę dobra pogoda na początek weekendu.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. W weekendy po 22 przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Cóż tam po tej urodzie z Instagrama, jak po prostu nie będziemy mieli tej wewnętrznej, jak w środku jest pustka, to na zewnątrz po prostu też jest nieciekawie.
2: Działo się w czwórce.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my. Nie gra nikt.
4: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: Szester. Zaprasza ZOO, czyli Zuza Zielińska.
1: Wszystko się zgadza, tak jak powiedział Jędrzej Rosiewicz. Zaczynamy kolejny przester w Radiowej Czwórce. Na początek programu Victoryland, czyli projekt Juliana McCammana i jego tegoroczny album My Heart is a Room with No Cameras in It. Zaczęliśmy od Fits, a za chwilę usłyszycie jeszcze jeden numer z tej płyty zatytułowany I Got Gut. Na start mam też jedną z naszych dzisiejszych nowości. Wczoraj pojawiła się nowa piosenka od Fontaine's DC. Tong to jest drugi singiel, który zapowiada piąty album zespołu Dopamine Chamber, który ukaże się 16 października, już niedługo. Co ciekawe, przy tym numerze Connor Carly bawił się taśmą, spowalniając i manipulując nagraniem, a głos Briana Chatena został przepuszczony przez sampler i celowo go zdeformowali. Usłyszycie zresztą za moment, co z tego wyszło. Sam zespół mówi o Tong jako o rozwinięciu pomysłów, które pojawiły się już przy albumie Romance. Posłuchajmy zatem Victoryland i Fontaine's DC. Rozpoczynamy przester.

0: To było nowe Fontaine's DC, a teraz chciałabym wrzucić wam dwa numery zespołu, którego pewnie część z was jeszcze nie zna, ale właśnie dlatego macie mnie.
1: Dodaj do playlisty.
0: Paper Hats pochodzą z Londynu i powstali w 2022 roku. W maju tego roku wydali debiutancką epkę Once Was Enough, ale ja chcę cofnąć się jeszcze o kilka lat do dwóch numerów, które pokazują, skąd ten zespół się w sumie wziął. D'Artagnan był pierwszą piosenką, jaką wspólnie napisali, a przez długi czas też ten numer otwierał ich koncerty, więc to dość ważna piosenka w ich dyskografii. Sami muzycy mówią też, że to właśnie przy tym numerze po raz pierwszy wszyscy zaczęli krzyczeć teksty razem na żywo i to było niezapomniane przeżycie. Tether jest już z tego roku i razem z D'Artagnan ukazało się właśnie na Once Was Enough i te dwa numery zostawiam wam teraz.

0: Za nami Paper Hats, a teraz doskonały debiut, który ukazał się dosłownie kilka dni temu.
1: Świeży sygnał.
0: Kyo i album Put a Smile on For Me to ich debiutancki, tak jak wspomniałam wcześniej, album, ale część tych piosenek ma już swoją wcześniejszą historię. Torn pojawiło się na ostatniej ich epce Siren, ale na debiut zostało nagrane ponownie. Cały proces tworzenia płyty zaczął się zresztą od bardzo intensywnego procesu pisania. Wokalista Finn Keough napisał pierwsze wersje piosenek podczas zaledwie 10 dni w 2025 roku. Później razem z gitarzystą Jimmym Lenwornem przearanżowili je i nagrali materiał jeszcze raz, już jako zespół. Ja mam dla was dwa numery z tej płyty, właśnie Torn, które znamy już z wcześniejszego wydawnictwa i to zdecydowanie mój faworyt, jeśli chodzi o tę płytę, i Black Dress. To jest znowu jeden z tych numerów, które przy nagrywaniu zespół katował godzinę. Finn wspomniał, że grali go tego dnia tyle razy, aż w końcu udało im się uzyskać właściwe brzmienie, no i potem już po prostu mieli go dosyć. W moim odczuciu to wymarzony debiut dla takiej grupy. Robi się zresztą o nich coraz głośniej i myślę też, że jak najbardziej zasłużenie. Album wskakuje na listę moich ulubionych rzeczy wydanych w tym roku. Czekam na booking w Polsce.

0: A teraz bardzo mocny skok do przeszłości.
1: Na zapętleniu.
0: Od debiutu Kyo przechodzimy do zespołu, który nagrywał swoją muzykę prawie pół wieku temu, ale dopiero teraz dostaliśmy pierwszy tak szeroko zakrojony oficjalny dokument jego koncertowej działalności. Joy Division i Eternal Life to jest ogromny 16-płytowy box. Macie 14 CD z nagraniami 16 koncertów oraz dodatkowo do tego dwa DVD. Materiał obejmuje okres od marca 1979 roku do maja 1980 roku, czyli praktycznie cały krótki, no ale kluczowy okres działalności zespołu. Eternal pozwala nam właśnie prześledzić, jak ten zespół zmieniał się koncert po koncercie. Z tego ogromnego archiwum wybrałam dla Was trzy momenty. Najpierw Inside z Le Bon Dos z Paryża, potem Love Will Tear Us Apart z Paradiso w Amsterdamie, a na koniec Shadow Play z The Factory w Manchesterze. Trzy miasta i trzy różne momenty z ostatnich kilkunastu miesięcy istnienia Joy Division.

0: I to były trzy koncertowe nagrania Joy Division z nowego boksu, albumu Eternal Life. Słuchając w ogóle tych nagrań, można trochę odczarować obraz zespołu, który przez lata obrósł aurą kompletnej powagi i mroku. Recenzentka Pitchforka po przesłuchaniu wszystkich 19 koncertów z tego zestawu napisała o nich wręcz: "This band is fun as hell". I to jest dla mnie chyba ciekawsze niż kolejny opis Jana Curtisa jako tej ponurej ikony postpunku. W ogóle to Love Will Tear Us Apart, które usłyszeliście przed chwilą na antenie, to nie jest jeszcze ten numer, który znamy z singla. Syntezator tutaj brzmi trochę inaczej. Myślę, że ci, którzy rzeczywiście znają oryginał, zdążyli to zauważyć. No i całość też daje poczucie, że ta piosenka dopiero szuka swojego ostatecznego kształtu. A teraz przeskakujemy z 1980 roku do 2026.
1: Świeży sygnał.
0: A przed nami Gila Band i Chris Pop z ich najnowszego albumu Pagnilow, wydanego w ostatni piątek.

0: Autopromocja.
1: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Przed nami naprawdę przyjemny początek października. Sobota będzie pogodna i ciepła. W większości kraju termometry pokażą około 18-21 stopni. Na zachodzie i południu może być najcieplej, a nad morzem pojawią się miejscami słabe, przelotne opady, ale nie ma się czego bać. Niedziela będzie bardzo podobna, dużo słońca, niewielkie zachmurzenie i temperatury od około 16 stopni na północnym wschodzie do 21 na zachodzie i południu. Wiatr na ogół słaby, choć miejscami może być bardziej odczuwalny. Czyli zamiast jesiennej szarugi dostajemy ciepły, spokojny i suchy weekend. Rano może być chłodno i mgliście, ale później zdecydowanie warto wyjść z domu i korzystać z tej złotej jesieni.
1: Autopromocja.
2: Siema, tu Mrozu, słuchacie Czwórki.
3: Bo tak jak my, nie gra nikt.
4: Siema, z tej strony

0: Fat SWD. Słuchasz Czwórki.
1: Tu znajdziesz polską muzykę, której nie usłyszysz wszędzie. Od świeżych debiutantów po klasyki polskiej muzyki alternatywnej.
2: Cześć, z tej strony Opał. Słuchacie Czwórki.
1: A dzisiaj gramy jeszcze więcej, bo świętujemy Dzień Polskiej Muzyki.
3: Cześć, z tej strony Hania Derej. Słuchacie Czwórki.
1: Jeśli szukasz nowych głosów, nowych brzmień i numerów, jesteś w dobrym miejscu.
4: Cześć, tu Twoja K88, słuchasz Czwórki.
1: 1 października, Dzień Polskiej Muzyki. Czwórka, to słychać.
5: Autopromocja.
6: Tak jak my.

0: Szester. Zaprasza Zoo, czyli Zuza Zielińska.
1: To byli Guerriers z Nobody's Coming to Save You, albumu wydanego w ostatni piątek. Wybrałam dla was dwa numery, które właściwie pokazują dwa różne oblicza tej płyty. I Wish I Was, które otworzyło nam drugą godzinę przesteru, jest taką prawie balladą, tak bym to nazwała. I po tej całej furii, którą Guerriers potrafią wyprodukować, nagle pojawia się numer o Former Life i You Full Glow. No i o czymś, co zostało gdzieś tam za plecami. Recenzent Silent Radio zwrócił uwagę na to, jak bardzo działa tutaj właśnie wycofanie zespołu. Instrumenty robią krok do tyłu, a Hoff powtarza tytuł piosenki, aż zaczyna ona brzmieć bardziej jak jakaś myśl, której nie można się po prostu pozbyć z głowy, a nie taki zwyczajny refren. A teraz przed nami Cry Baby, czyli finał albumu. Tutaj zespół wraca do gitar, ale zamiast kolejnego frontalnego ataku dostajemy taki bardziej shoegaze'owy walc, tak bym to nazwała. I chyba to jest też całkiem trafne połączenie słów, tak myślę. Piosenka rozwija się bardzo powoli, gitara zaczyna przejmować coraz więcej miejsca, a na końcu zostaje powtarzane, smutne I lie to myself. Lubię takie zestawienia, bo to pokazuje, że Guerriers nie muszą cały czas krzyczeć, żeby utrzymać to napięcie i też słuchacza przy sobie. Czasem wystarczy, że trochę się odpuści. A teraz na playliście czeka Dara Garing, A Body of Water.

To były dwa nowe numery Derek Garing i Body of Water i tutaj mamy naprawdę konkretny przypadek muzycznego bałaganu, ale tym razem ten bałagan jest też trochę zaplanowany. Doug Dulgarian przygotował 29-utworowy mixtape zatytułowany Cool Faith Loses Two. Są tam współprace między innymi ze Spirit of the Behave, Hotline TNT, Horse Jumper of Love i kilkudziesięcioma innymi osobami. Premiera materiału już za dwa tygodnie. I w ogóle sam Dulgarian tłumaczył ten pomysł bardzo klasycznie, że właśnie kiedyś mixtape oznaczał domową kasetę, którą nagrywało się dla siebie albo dla znajomego. Dla niego, wychowanego już w późniejszym pokoleniu, mixtape kojarzył się bardziej z mashupami ulubionych artystów robionymi przez lokalnych DJ-ów i w ten sposób potraktował ten materiał jak taki własny mashup sceny, z którą jest związany. Cool Murder nagrali razem z Cassier, a obok niego na dzisiejszej playliście znalazł się The Rock, który usłyszeliście przed chwilą. W ogóle jak przewijam sobie właśnie teraz listę numerów z tego mixtape'u, to wygląda trochę jak katalog całej współczesnej sceny DIY shoegaze'u. Cyfrowa premiera jest zaplanowana na 16 października, fizyczna na 20 listopada, a po tym całym zbiorowym przedsięwzięciu mam dla Was rzecz znacznie bardziej kameralną. Julie i Mark William Lewis, słuchacie Przesteru w radiowej czwórce.

Za nami dwa numery Marka Williama Lewisa. Najpierw jego świeża współpraca z Julie, a później The Hit z jego albumu Living. I podoba mi się zestawienie tych dwóch rzeczy, bo pokazuje, jak szeroko Lewis potrafi operować przestrzenią. W The Hit wszystko jest bardzo oszczędne, właściwie każdy dźwięk ma swoje miejsce, a w nowym numerze z Julie dużo bardziej rozpuszcza wręcz tę formę. Living ukazało się w 2023 roku i był to jego pierwszy album po wcześniejszych eksperymentalnych wydawnictwach publikowanych m.in. pod pseudonimem Significant Other. I The Hit jest jednym z tych momentów na płycie, gdzie elektronika przestaje być tłem i zaczyna budować cały ciężar utworu. I tutaj ciekawostka jeszcze w kontekście Marka Williama Lewisa, ponieważ ci, którzy będą brali udział w tegorocznej edycji festiwalu Unsound, który zaczyna się już jutro, to bardzo polecam wam sprawdzić wydarzenie Warp Presents, bo to jest kolejny raz, kiedy festiwal współpracuje z wytwórnią Warp i tutaj będziecie mogli usłyszeć właśnie Marka Williama Lewisa. A skoro jesteśmy też przy muzyce, która potrafi być bardzo oszczędna, ale jednocześnie zostawia po sobie sporo miejsca do interpretacji, to przed wami Treat. Ich It's Lovely, Come On In ukazało się w zeszłym roku. Mam dla was We Don't Speak Anymore i Horses Show z właśnie tej płyty. Dodaj.

To byli Treat, It's Lovely, Come On In, powstało w bardzo konkretnych warunkach, bardzo ciekawych warunkach w ogóle, bo zespół dostał 4-tygodniową rezydencję w londyńskim Laylow i co tydzień miał tam prezentować nowy materiał, czyli zamiast takiego właśnie klasycznego, napisaliśmy płytę, pracowaliśmy nad nią 2 lata, zamknęliśmy się w studiu, dopracowywaliśmy ją przez kilka miesięcy, tutaj utwory właściwie rodziły się pod presją właśnie kolejnych koncertów. We Don't Speak Anymore powstało bardzo szybko, a Horse Show pokazuje tę bardziej rytmiczną stronę zespołu. W recenzjach It's Lovely, Come On In

często pojawia się określenie cold pop i ono jest, wydaje mi się, całkiem trafne, bo te melodie są chwytliwe, ale wszystko jest trochę wycofane, właśnie chłodne, z dużą ilością

Nie podzielam zdania z twoją gadką. Pięknie się różnimy, chociaż czasem jest niełatwo. Sukces jest sierotą, a czasem tylko wpadką. Jak jeszcze nie słuchałeś, proszę zaznajomić z Marką. Wpadła nie gadają, a rozumieć ich niełatwo. Piękne czasy okradałem sobie sklepy z Marką. Dzisiaj jest wygodnie.

To były dwa numery od Tonfy z ich nowego albumu Przedept. Ta płyta wyszła w połowie września, a jej produkcja w sumie była jednym z elementów, które mocno wybrzmiewały w pierwszych reakcjach na ten album. Na ślizgawce pojawiały się właśnie komentarze zwracające uwagę na bity i na to, że dobrze się słucha tego materiału w całości. I skoro Tonfę zaliczyliśmy do nowości, to Last Minute nie mogłam nie wrzucić nowego Bleach 9-3, bo to jest naprawdę świeża rzecz. Dosłownie sprzed kilku godzin. Zanim piosenka trafiła oficjalnie dziś na streamingi, numer pojawiał się już w koncertowych setach zespołu, więc zazdroszczę tym, którzy mogli usłyszeć zespół na żywo. Bleach mnie w ogóle w sobie rozkochali i bardzo czekam na ich nowe wydawnictwo i oczywiście na booking w Polsce. Posłuchajmy Tourniquet teraz na antenie radiowej czwórki.

0: To byli Bleach 93 i tym miłym akcentem dochodzimy do końca dzisiejszego przesteru. Na pożegnanie zostawiam Was z Unwound i Below the Salt z Leaves Turn Inside You. To album z 2001 roku, ostatni w historii zespołu. Below the Salt ma ponad 10 minut i przez sporą część tego czasu właściwie, no to jest taki numer, który się nigdzie nie śpieszy. Pojawiają się tam kolejne warstwy, instrumenty, zmiany napięcia, ale nie ma takiego klasycznego wielkiego finału. W recenzjach albumu właśnie ten utwór często wraca jako przykład tego, jak Unwound rozciągnęli swoje wcześniejsze brzmienie do granic. Leaves Turn Inside You nagrywali przez prawie 2 lata. Po premierze zespół rozpadł się, więc okazało się, że jest to nie tylko ich najbardziej eksperymentalna płyta, ale też ostatni rozdział całej historii. I tym numerem właśnie dzisiaj kończymy. Dziękuję za dzisiejsze 2 godziny. Byli z Wami Michał Piwowarek, Maciej Załęcki i Zuza Zielińska. To był Przester w czwórce. Do usłyszenia w przyszły czwartek. Dobranoc.
1: Na zapętleniu.

0: Autopromocja.
1: W piątek o 15 kierunek może być tylko jeden. To oczywiście weekend.
2: Akurat lecę sobie A1-eczką, zresztą ja z Roju dojeżdżam do Gliwic, także ta nasza jedyneczka jest naprawdę pracy.
1: Spontaniczne wyjazdy, niecodzienne pomysły na koniec tygodnia i pasażerowie, którzy wiedzą, dokąd warto pojechać.
3: Cześć, wiesz co, jestem z Częstochowy i tutaj niedaleko w kierunku północnym, że tak powiem, od Częstochowy jest taka miejscowość jak Danków.
1: W drodze do Dankowa poszukamy hymnu na weekend, bo przy muzyce jedzie się najlepiej. Czas zamknąć laptopa, odpalić samochód i zacząć odpoczywać. Jazda na weekend w każdy piątek między 15 a 18. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
0: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: Muzyka. To słychać.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
4: Pewnie myślisz już o wędrówce, co, Łuczykiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
5: Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść.

pomarańczowe słońce. W dali gdzieś błyszczą szczyty. Na drodze życia wieczny krytyk w plecaku pilnie zbiera zachwyty. Wyobraźnia i limity, podziw wieczny, głód narkomana, byle zajrzeć za horyzont zdarzeń.

sur wody. O, tak się to robi. O, ero sur wody. Tak się to robi.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Yo, kolejne miechy cisną bolec, całą Polskę przejechałem, chciałbym uciec jak najdalej stąd. To nie przez problemy z sianem, zmęczony kombinowaniem, ale

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gdy wrócił do domu, już na progu przeklął smródko cich odchodów i zepsute mięso to jego nowe włości. I chociaż nie był sam tam bez prawdziwej miłości, życie to pułapki.

ale nie chcę dzielić się tym z nikim. Brak perspektyw, ale ciągle tkwi w tym. Dobrze wie, że po drugiej stronie muru jest coś. Potrzebuje cudu, żeby tam dojść. Ale boi się zrobić ten. Ale boi się zrobić ten.

zmiany. Widzę u siebie oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję. Otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla. Powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie. Gdyby. Czemu gdyby akurat na Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab, co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł, takie nie przymierzając hejże albo na pochybę. Nie wiem, może to przez te pisownie słabo gra. Podpowiem, że w obu wyrazach

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Ech, gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawię, jakie bym wzniecił w moim życiu w szabem. Gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy, pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości. Gdyby to było przedszkole przyszłości,

6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części. Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć i wziąć.

będzie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie. W obiektywie żadnych flash.

Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.

0: pytasz jaki jest ten drugi nastrój. Nawet nie chcę patrzeć w oczy miastu, zastój. Od miesiąca nie widziałem blasku z bastu, ja?
1: Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie.

0: edukację o...
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy!
3: Gramy!
2: Gramy w czwórce.

Mic check. BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mnie się szukam tylko ciebie, bo takich

mnie i mam to na myśli, nie tylko tak śpiewam. Kto z miłości nie umarł, nie potrafi żyć. Ja nie chciałem tak szybko umierać. I nie śpiewam tego dlatego, byś do mnie wróciła lub żeby współczuli mi. Lecz muszę to z siebie wyrzucić, bo nie pomogło Fendi, Gucci czy Louis V. Wiem, że oglądasz mnie z innego kąta. Skąd wiem? Ja też oglądam. I wszyscy wokół mówią mi, że mam 21 lat i że mam czas kogoś poznać.

Wokół ludzi czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy. Już nigdy nie chcę sam być. Będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy, ale dla ciebie dziś będę mały. Albo będę duży, porwę cię tam, gdzie już nie będę.

0: artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

temat mam ostatnio. Pobyć chwilę sam, czy nie warto? Powiedz, ile mam lat, czy mi starczą? I czy warto znowu iść na miasto?